wiesz, jakie piekło przeżywam. Nie mogę odzyskać spokoju, odkąd odeszłaś. Czuję się samotny.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas czas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć.

sketchu. Jeszcze wczoraj niczym się nie zamartwiałem. W mieście ciemno jest, proszę cię.

0: you were hearing a different song.
1: Autopromocja.
2: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
3: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
4: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
1: A teraz uwaga. Sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
3: Drugi odcinek Zwyczajnej kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
2: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
3: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest piąta, zatem czas na serwis Trójki, przedstawia Anna Kowalik-Brankati.
6: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, w Kijowie i Dnieprze słychać eksplozję. Były lekarz szpitala południowego Dawid K. usłyszał zarzuty. TVN zmienia właściciela, sprawie przyjrzy się minister aktywów. Rosja od kilku godzin atakuje Ukrainę rakietami balistycznymi i dronami. W Kijowie słychać wybuchy. Jak informują media, atak odbywa się falami. W Dnieprze Rosjanie zaatakowali przedsiębiorstwo przemysłowe, a w Zaporożu obiekt infrastruktury transportowej. Wieczorem prezydent Zełenski informował, że według danych wywiadowczych Rosja przygotowuje nocny, zmasowany atak. Dawid K., były lekarz szpitala południowego w Warszawie, usłyszał zarzuty. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w placówce. Więcej informacji mamy poznać na popołudniowej konferencji prokuratury.
7: Zanim pojawiła się informacja dotycząca postawienia zarzutów byłemu lekarzowi, wcześniej rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba, poinformował, że lekarz był przesłuchiwany przez wiele godzin w siedzibie prokuratury. Prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi dwa śledztwa w związku z tą sprawą. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie – nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Sprawa Dawida K. wyszła na jaw w czerwcu, kiedy dziennikarze ujawnili, że kierujący w szpitalu południowym oddziałem SOR miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Witold Banach, Polskie Radio.
6: Funkcjonariusze CBA przeszukali biuro rzeczniczki praw dziecka. Na zlecenie prokuratury szukali dokumentów, które dadzą odpowiedź, czy Monika Horna-Cieślak dopuściła się przekroczenia uprawnień, wyjaśnia prokurator Julia Szozda.
8: To postępowanie jest w związku z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki. W biurze Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie zostało przeprowadzone przeszukanie w celu ujawnienia rzeczy mogących stanowić dowód w tym śledztwie.
6: Monika Horna-Cieślak doprowadziła do umieszczenia dwójki małych dzieci w placówce opiekuńczej. Wcześniej miała zwrócić uwagę na spacerze ich matce i została przez nią wulgarnie zwyzywana. Decyzję o odebraniu dzieci uchylił później sąd. Ostatnia mina morska czeka w Świnoujściu na neutralizację. Nurkowie mają dziś unieszkodliwić niewybuch z czasów II wojny, zawierając 0,5 tony materiału wybuchowego. Operacja usuwania miny z terenu, gdzie ma powstać falochron nowego portu kontenerowego, była planowana do czwartku, ale jak mówi rzecznik świnoujskich marynarzy Grzegorz Lewandowski, jest duża szansa, że prace zakończą się dziś.
9: Wszystko zależy od pogody i od zabezpieczenia rejonu, w którym my działamy. Jak na razie dwa dni pokazują to, że wszystko idzie zgodnie z założeniami, zgodnie z planem. Jeżeli wszystko również będzie szło tak sprawnie, to zakończymy swoją operację.
6: Na czas pracy nurków wprowadzony został zakaz wchodzenia do wody.

0: między Zdrojach, Świnoujściu i po niemieckiej stronie granicy. Za 81 miliardów dolarów należące do Skydance studio Paramount sfinalizowało przejęcie Warner Bros. Discovery, do którego należy stacja TVN. Tym samym powołany do życia został nowy hollywoodzki gigant, który będzie funkcjonował pod skróconą nazwą Skydance.
1: Tym samym HBO Max, tytuły takie jak Harry Potter czy Sinners, a także stacje pokroju CNN trafiają pod jeden dach z Paramount Plus, CBS oraz takimi markami jak Top Gun czy Ojciec Chrzestny. Wszystkie te podmioty znajdą się pod kierownicą miliardera Davida Ellisona oraz nowego wiceprezesa Jona Kreitza. To jeszcze bardziej koncentruje władzę w branży, której i tak dominuje zaledwie garstka kluczowych graczy. Należące do Ellisona studio Skydance przejęło Paramount za 8 miliardów dolarów zaledwie w zeszłym roku, a wkrótce potem obrało za cel Warnera, jeszcze większego giganta. Dalszy rozwój wydarzeń przerodził się w burzliwą, trwającą blisko rok walkę o przyszłość Warnera. Skydance Corporation wyłania się z jednej z największych fuzji w historii branży medialnej i rozrywkowej. Uwzględniając miliardy dolarów zadłużenia, wartość przejęcia Warnera wyniosła blisko 111 miliardów dolarów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Przejęciem telewizji TVN zajmie się minister aktywów państwowych. Celem jest ocena, czy transakcja zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu w Polsce. Nadal bez decyzji w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. Spotkanie w Zakopanem nie przyniosło zgody na powrót zaprzęgów na dawną 7-kilometrową trasę. Od września konie pokonują niespełna 3 kilometry. Testy miały potrwać miesiąc, ale mogą trwać także przez cały październik. Wyniki trzeba omówić z Ministerstwem Klimatu, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
2: Przewoźnicy wypowiedzieli swoje uwagi. Trwa też analiza ankiet, które Tatrzański Park Narodowy robił i pytał turystów. Kiedy to zbiorą razem, dyrektor przekaże te wspólne uwagi do Ministerstwa Środowiska, żeby zasygnalizować i te złe i dobre strony tego pilotażu.
0: Zimą konie mogą wrócić na dłuższą trasę. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, a dziś w ciągu dnia jedynie na południowym wschodzie pogodnie, słonecznie, też tam będziemy. Natomiast w pozostałych regionach będzie się chmurzyć nad morzem, może przelotnie popadać. Może tak się pisze? A może i tak. Wiatr południowy, miejscami wschodni, słaby i umiarkowany w górach w porywach do 70 km na godzinę. A na termometrach dziś no nieźle, jak na początek października. Od 16 stopni na wybrzeżu i pogórzu, około 20 w centrum do 23 na południu. Jak na południu, to powinienem powiedzieć Czech.
3: Trójkowy budzik.
4: 6 minut po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nie tylko my, także panowie z zespołu. I ty też, drogi słuchaczu, i ty też, droga słuchaczko, możesz napisać, możesz dać znać na liście obudności w budziku na już, uwaga, tak, proszę Państwa, środowej liście obudności. Będziemy sprawdzać. Będziemy. I sprawdzimy też, kto zrobi głośniej teraz.

Jutro na dobry początek naszego dzisiejszego, tak, tak, środowego spotkania. Środa minie, tydzień zginie, jak co tydzień przypominam Państwu, to taki optymistyczny wariant przed, no jakby nie było, przed weekendem, co tu dużo mówić. 10 po 5, raz jeszcze kładamy się nisko. Paweł Szymankiewicz, Piotr Łodej, dzień dobry.

Prawie 13,5 minuty po godzinie 5. Nowy dzień przed nami, no tak, karteczka z kalendarza, a i owszem, również tego muzycznego. Powitanie nowego dnia, państwa sygnały, te miłe. Mam nadzieję, bo tak w większości się pojawiają te miłe. Na trzy sposoby przypomnę: budzik małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo, telefonicznie 2 2 i 7 3. Oczywiście także będziemy zaglądać do pana synoptyka. Piękne babie lato, cały czas w kalendarzu. No a w kalendarzu również Bon Jovi w muzycznym trójkowym. To już teraz okazja do tego, by zrobić głośniej, jak to Tomek jeździ łąką poz las.

Bon Jovi na rozpoczęcie muzycznego kalendarza to dlatego, że perkusista zespołu Tico Torres obchodzi dziś urodziny. Rocznik 53. W muzycznym kalendarzu, no oczywiście pamiętamy o urodzonych 7 października. Sam Brown, brytyjska piosenkarka, autorka tekstów, też ma urodziny. Też okazja do tego, by zrobić głośniej. Bardzo proszę.

miał długie włosy, to bym tak na lewo, na prawo, na lewo, na prawo. No ale starość nie radość. Środa, 7 dzień października. Słońce obudzi się 14 minut przed godziną 7. Zajdzie równo o 18. Dzień potrwa 11 godzin i 14 minut. Dziś imieniny Amalii, Justyny, Marii, Marka i Stefana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia, ale pamiętamy nie tylko solenizantach, także o jubilatach. A w gronie tychże m.in. dziś Sydney Polak. Sydneyu, wszystkiego dobrego.

I na otwarcie nowego rozdziału w karierze Sydneya Polaka także wszystkiego dobrego, żeby tam ta szajba dobrze się układała, żeby to wszystko dobrze brzmiało. Kiedy październik śnieżny i chłodny, styczeń zwykle bywa chłodny. Gdzie tam śnieżny, chłodny? No ale nie uprzedzając. W muzycznym kalendarzu najlepsze życzenia urodzinowe. Tom York z Radiohead też ma dziś urodziny.

0: można ładnie zagrać. Ciąg dalszy za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Trzecia godzina.
3: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
4: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
5: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
4: Niestety tak.
6: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
4: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
6: Dzieją się rzeczy piękne.
4: Ważkie.
6: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
3: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
1: Autopromocja.
0: Punkt 5.30. Skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brankati.
3: Trwa zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Wykorzystywane są równocześnie rakiety balistyczne, pociski manewrujące i drony uderzeniowe. Jak informują ukraińskie media, atak odbywa się falami z użyciem różnych środków rażenia. Pociski uderzyły w magazyny w Kijowie. Na miejscu pracują służby ratownicze. W stolicy Ukrainy zginęły dwie osoby. W Dnieprze Rosjanie zaatakowali przedsiębiorstwo przemysłowe, a w Zaporożu obiekt infrastruktury transportowej. Ponad 100 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na budowę nowych schronów i adaptację tych, które już istnieją. Pieniądze będą wydawane przez 5 lat. Rząd przyjął specjalną uchwałę. Premier Donald Tusk przedstawił główne założenia.
7: Priorytety to budowle ochronne, a więc wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii i miejsce i procedura gromadzenia zapasów na wypadek jakichś sytuacji krytycznych.
3: Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, a 1/3 będzie w dyspozycji samorządów. 50-letnia Krista Pike, która przeżyła wykonanie wyroku śmierci poprzez śmiertelny zastrzyk 30 września, odzyskała przytomność i jest z nią kontakt, poinformowali prawnicy kobiety. Skazana przebywa w szpitalu w Tennessee. Jest skuta kajdankami i przymocowana do łóżka. Jej rokowania pozostają niejasne, jednak spodziewamy się jej powrotu do zdrowia, napisali prawnicy w oświadczeniu. Na dzisiaj zaplanowano posiedzenie sądu w tej sprawie. Pełny serwis Trójki o 6.
0: Z samego rana uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia dziś jedynie na południowym wschodzie pogodnie, słonecznie. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć nad morzem, może przelotnie popadać. A wiatr południowy, miejscami wschodni słaby, umiarkowany w górach, porywisty do 70 km na godzinę. Dziś najniższa temperatura na wybrzeżu i pogórzu od 16 stopni, około 19-20 w centrum, do 23 na południu.

urodzinowo. Nathaniel Ratliff, amerykański piosenkarz i autor tekstów. Prawda, że można? Prawda, że można. Za 23 minuty będzie szósta. I to piękna klamerka w muzycznym trójkowym kalendarzu. Pan Nathaniel, rocznik 1978, właśnie 7 października się urodził i tegoż samego dnia został wydany debiutancki album grupy Dire Straits. Rok 1978, idealne do jazdy. O sytuacji na drogach powiem Państwu za chwilę. A robimy głośniej? Poszło co.

Ciekaw jestem, ilu gitarzystów teraz sobie w głowie tak powtarzało, jakie to są chwyty. Prawda? Jadąc do pracy? No, okazja do tego. To już mówiłem, by zrobić głośniej. Tym bardziej, że jechać możemy, ale uważajmy na mgłę i już bez utrudnień na A2 między Kołem a Koninem węzłem wschód w pobliżu Mopkuny. Po wypadku, po zdarzeniu dwóch aut zablokowany był pas w kierunku Świecka. Teraz już przejedziemy bez utrudnień A2 koło Konin wschód. Środa, 7 października przed nami. 14 minut przed 7 zajdzie słońce, zajdzie po 18. Tego słońca nie zabraknie, szczególnie na południowym wschodzie, tam gdzie dziś trójka będzie. Na razie jeszcze to brzmi tajemniczo. Ale odkrywamy karty, bo dziś Amalii, Justyny, Marii, Marka i Stefana. Wszystkim świętującym niezmiennie najlepsze życzenia. Sygnał także drogą SMS-ową, między innymi od pana Andrzeja z Rudy Śląskiej. Dopiero co był poniedziałek, jak się obudziłem z trójką, a dziś słyszę, że jest środa. Szybko mijają dni, tygodnia, leci kabarecik. Tak jest. Pani Ania też melduje swą obecność na nasłuchu. Maliny z ogródka. Ach, coś pysznego. No nie wiem, czy o tej porze, ale pan Stefan też, osobisty asystent pana Stefana napisał. Tak, podobno. Tak, bo pan Stefan pewnie śpi, to raz, a dwa pewnie ma dziś imieniny. Jeśli to dziś

0: to najlepszego.
1: Od pana Andrzeja w Kutnie 6 stopni, szału nie ma, ale czołem, kluski z Rosołem. Od pana Marcina z Zafajery także sygnał i od pani Oli, która to zrobiła głośniej. Hej, hej, jedziemy. Czas z budzikiem, kawa i czas pędzi. No tak to właśnie wyglądają te nasze poranne, wspólne, jesienne, choć jeszcze pogodne, za to mgliste, wczesne poranki. 16 minut pozostało do godziny 6, teraz Edyta Bartosiewicz.

0: I jeszcze pan Łukasz, boksujący się z poranną rzeczywistością, też na słuchu. Bardzo się cieszę. 12 minut pozostało do godziny 6. Mówiłem państwu, że zdradzimy oczywiście nie wszystko, co dziś po 6 w porannym. Zapraszamy do trójki. Robert Drzędowski jest z nami, jest z państwem już teraz.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Szurumburum, szurumburum.
0: Rozumiem, że za chwilę balon wystartuje.
1: Nie, to balon się nie nagrzewa, nagrzewa się piec hutniczy. Jesteśmy w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i tutaj jest taki warsztat, naprawdę efektowny, ze wspaniałymi narzędziami właśnie do przygotowywania szklanych ozdób. Jak się domyślam, patrzę sobie na granulaty szklane kolorowe, ale magentowego nie widzę, chociaż magentowo dzisiaj będzie także w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, bo zapraszamy do trójki właśnie stąd od 6 do 9 i zapraszamy państwa, by nas odwiedzać.
0: Będzie

0: Można przyjść
1: zobaczyć, tak?
0: Oczywiście, można przyjść, zobaczyć warsztat, a przy okazji zobaczyć, jak powstaje radio na żywo. To taka dodatkowa atrakcja dziś od 6 do 9 w Centrum Dziedzictwa Szkła.
1: Szklane ozdoby, to podejrzewam, że sezon na bombki już się zaczął.
0: Zapytam, czy bombki już, ale na pewno na szklane karpie, bo widzę ich tutaj kilka.
1: Szklane karpie.
0: Chciałem jednego rozbić dla efektu, żeby państwo uwierzyli, no, że tu jestem, ale rzuciło się na mnie kilku facetów, więc zrezygnowałem.
1: Robert Drzędowski, poranna drużyna. Zapraszamy do trójki po godzinie 6:00 wprost z Krosna. Już teraz serdecznie państwa zapraszamy. Za 11:06.

Tak, mogłoby brzmieć rzeczywiście, a przecież w Krośnie, no to do spore tradycje oczywiście takie lotnicze, balonowe przede wszystkim. Swoją drogą, drapie się po siwej główce, ile tak może być na kociołku, w takim piecu hutniczym w hucie szklanej. No, ciekaw jestem, być może państwo, jeśli nie przestrzelą, to na pewno mogą trafić o poranku, także w audycji porannej będziemy czekać na państwa sygnały. Polecamy się mailowo, telefonicznie, smsowo, także w mediach społecznościowych. W kalendarzu środa, 7 dzień października. Dziś, kto to wymyśla? Dziś dzień wanny, dzień efektywności energetycznej i światowy dzień bawełny. Tak sobie pomyślałem przez chwilę, gdyby tak te bawełny, a nie, dobrze, nie, nie, do pieca hutniczego, szklanego, nie może być. Od 16 stopni dziś na wybrzeżu i po górzu, koło 20 w centrum, do 23 na południu. No nie jest źle, nie jest źle. Środa minie, tydzień zginie, już to mówiłem, za 7 minut i będzie 6.

prognozie pogody nie tylko najważniejsze. Powiedziałem, jaka temperatura. Do 22-23 stopni. Najwięcej słońca na Podkarpaciu. Właśnie, tak, tak. I Robert Grzędowski z Krosna po godzinie 6, zdaje się, z najgorętszego miejsca w kraju. Zachęcam, by pozostali Państwo z poranną audycją. Zapraszamy do trójki. Za 4 minuty o 6 serwis. No a potem będzie się działo. Polecamy serdecznie. I dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Paweł Szymankiewicz, Piotr Łodej. Dobrego dnia. Proszę trzymać się ciepło. I trójki z Krosna.

0: to promocja.
1: Trójka przedpremierowo prezentuje fragmenty nowej książki noblistki.
2: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
1: To historia wielu osób, ludzkich i nieludzkich, miejsc i przestrzeni.
2: Najkrócej mogłabym ją streścić w ten sposób, że opowiada o ogromnej, niesamowitej sile życia, która pozwala nam codziennie podnosić się i iść do przodu.
1: Od 5 do 8 października o 11.50, tylko w Trójce.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest już 6, także w Krośnie. Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
4: Szwecja wysyła do Polski system Patriot. Jego zadaniem będzie ochrona lotniska w Rzeszowie.
5: ABW zatrzymała 5 menedżerów Orlenu. Zarzuty dotyczą manipulacji cenami przed wyborami do parlamentu.
4: Nasza gospodarka rozwija się najszybciej w Unii, tak minister finansów komentuje podniesienie prognozy polskiego PKB przez Bank Światowy.
5: Zaczynamy jednak od kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Jak informują tamtejsze media, odbywa się on falami z użyciem różnych środków rażenia.
4: Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że rosyjskie pociski uderzyły w magazyny w północnej i północno-zachodniej części miasta. Zginęły 2 osoby. Na miejscu pracują służby ratownicze.
5: W Dnieprze z kolei Rosjanie zaatakowali przedsiębiorstwo przemysłowe, a w Zaporożu infrastrukturę transportową.
4: Szwecja wyśle do Polski system obrony powietrznej Patriot. Szef szwedzkiego rządu Ulf Kristersson powiedział, że celem jest ochrona lotniska w Rzeszowie.
5: To węzeł logistyczny NATO, z którego wszyscy wielokrotnie korzystaliśmy. Chodzi o zapewnienie, że ważny sprzęt trafi do Ukrainy ze wszystkich krajów wspierających ten kraj w jego obronie przed Rosją.
4: Szwedzka misja w ramach NATO w Polsce ma potrwać do 7 miesięcy.
5: 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
4: Wśród nich jest były członek zarządu spółki z lat 2018-2024. Trwające od ponad 2 lat śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w drugiej połowie 2023 roku, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw z nieuwzględnianiem tego, co dzieje się na rynku i jednocześnie z naruszeniem procedur wewnątrz spółki.
5: Zdaniem byłego szefa Orlenu, obecnie europosła PiS Daniela Obajtka, zatrzymania mają podłoże polityczne.
7: Areszt wydobywczy, tylko i wyłącznie areszt, co ci panowie mają powiedzieć? Tu nie chodzi o to, żeby polska gospodarka się rozwijała, żeby Polacy mieli taniej paliwa. Chodzi tylko i wyłącznie o hucpę polityczną.
4: Zatrzymanym może grozić nawet 25 lat więzienia.
5: Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na ten i przyszły rok.
4: Gospodarka w tym roku ma urosnąć o 3,6%, a w przyszłym o 2,9%, mówi minister finansów Andrzej Domański.
8: Fakty są takie, że Polska to dziś najszybciej rosnąca gospodarka w Unii Europejskiej. Polska uczestniczy dziś w pracach grupy G20. Inflacja spadła z ponad 11% w 2023 roku w okolice 3-3,5% obecnie.
5: W ubiegłym roku wzrost PKB wyniósł 3,8%.
4: Prezydent USA zasugerował, że Iran mógłby zniszczyć Los Angeles i San Diego, gdyby pozwolono mu na stworzenie broni nuklearnej.
5: Słowa Donalda Trumpa skrytykowały władze Kalifornii, w tym gubernator Gavin Newsom, który określił je jako szalone i niebezpieczne.
9: Wypowiedź Donalda Trumpa na wiecu w Nebrasce padła po udaremnieniu w ostatnich tygodniach 2 spisków terrorystycznych. Jeden z nich dotyczył planowanego ataku na samolot pasażerski lecący do Izraela, a drugi potencjalnego zamachu na brytyjską bazę lotniczą wykorzystywaną przez amerykańskie siły powietrzne. Donald Trump zasugerował, że gdyby Teheran wszedł w posiadanie broni nuklearnej, mógłby zniszczyć amerykańskie miasta i wskazał na te w Kalifornii, rządzone przez demokratów. Niech zniszczą Los Angeles, niech zniszczą San Diego. Wypowiedzi amerykańskiego prezydenta natychmiast skrytykowały stanowe władze, w tym gubernator i burmistrzowie miast. Dezaprobatę wyraził też

0: Co najmniej jeden republikanin kandydujący do kongresu w okręgu, który jest kluczowym miejscem wyścigu o głosy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Francis Halsen, pomysłodawca obserwatorium Ice Cube na biegunie południowym, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.
2: To nagroda wyjątkowa, mówi profesor Rafał Demkowicz-Dobrzański z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Po pierwsze wyjątkowa, dlatego że jedna osoba dostała za gigantyczny projekt naukowy związany z wykrywaniem neutrin spoza Układu Słonecznego. I jest to nagroda czysto naukowa.
1: Ice Cube dostarczył pierwszych dowodów na źródło promieniowania kosmicznego, którego pochodzenie przez ponad 100 lat pozostawało zagadką.
4: Klimat.
2: Zła jakość powietrza w Starachowicach i Zawierciu. Na południu i w centrum kraju powietrze jest dobrej, a lokalnie umiarkowanej jakości.
1: Około 6% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Poranek czeka nas słoneczny, ale w ciągu dnia będzie się robiło coraz bardziej pochmurno, a nad morzem możliwe będą przelotne, słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na północy do 23 na południu kraju, także na Podkarpaciu, także w Krośnie, gdzie o tej porze temperatura powoli zbliża się do 10 stopni.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Czekamy na wschód słońca nad Wisłokiem. O 6.42 ma dziś wstać słońce w Krośnie. Dzień dobry, jesteśmy w Centrum Dziedzictwa Szkła. W składzie Kuba Witkowski, Stefan Myszk i Robert Grzędowski. Paweł Turski gdzieś biega po mieście, a z Warszawy wspierają nas Karolina Gonet i Michał Jakubik.
5: Zapraszamy do Trójki.
7: I do Centrum Dziedzictwa Szkła do 9.00. Mamy trójkowe gadżety dla rannych ptaszków albo nocnych marków. Może ktoś tu do nas wpadnie przed snem. I czekamy na Państwa przy wejściu od strony ulicy Legionów w Centrum Dziedzictwa Szkła. New Radicals otwierają audycję poranną na zegarach 6.06.

0: O, słyszą państwo, może się państwo zastanawiają, co to za szurum-burum. I jesteśmy w centrum dziedzictwa szkła, a tu jest warsztat. Warsztatu hutniczy piec. No i ten piec potrzebuje wentylacji. Sprawa szurum-burum wyjaśniona. Ze mną jest pan Mirek. Dzień dobry, panie Mirku.
1: Dzień dobry.
0: Pan Mirek jest hutnikiem, który tutaj działa, krząta się przy tym piecu. Panie Mirku, przede wszystkim jaka to jest temperatura w środku tego pieca?
1: W środku w naszym piecu mamy 1190 stopni. Tu jest rozpuszczona masa szklana, na którą za chwilę Sławek nam nabierze szkło.
0: O, pan Sławek, teraz otwiera się ten piec, buchnęło żarem od razu w twarz. Ale dobrze, można się ogrzać, bo przed chwilą byłem na zewnątrz, było chłodno. Nabrał pan Sławek masy szklanej, co dzieje się dalej?
1: Teraz sobie troszkę ukształtuje taki nabel i za chwilę ponownie nabierze szkło, zabarwi w granulacie i zgrzejemy ten granulat w tamtym drugim piecu. Ten drugi piec to się nazywa drumla.
0: Jeszcze raz?
1: Drumla.
0: Drumla. Tam zgrzewa się szkło z granulatem, bo jak rozumiem, powstają tutaj ozdoby.
1: No takie wyroby ozdobne. W tym momencie będziemy produkować rybkę.
0: Jakiś konkretny gatunek, czy to jest rybka bezgatunkowa?
1: A to jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak wyjdzie.
0: Zobaczymy, co wyjdzie. Pan Sławek po raz kolejny sięga do pieca i za chwilę będzie, proszę państwa, to będzie kolorowa rybka, bo widzę, że już w różnych kolorach granulatu pan Sławek tę masę szklaną sobie zamoczył, wkłada do drumli, dobrze zapamiętałem?
1: Do drumli, dokładnie.
0: Do drumli i dalej powstaje ta rybka.
1: Teraz to musi zgrzać ten kolor i jak zgrzeje, ukształtuje sobie w kształtowniku i będziemy ponownie nabierać na bańkę.
0: Pewnie chwilę potrwa ten proces, ale oczywiście tę rybkę państwu pokażemy w mediach społecznościowych Trójki. Żeby nie było, że ściemniamy o poranku, a jeśli państwu, którzy są w Krośnie, przeszkadza trochę temperatura 8-9 stopni na zewnątrz, to zapraszamy tutaj, bo te prawie 1200 od pieca robi bardzo dobre wrażenie. Jest miło, tu Trójka, prosto z Krosna, z Centrum Dziedzictwa Szkła, wejście od strony ulicy Legionów. Proszę nas odwiedzać i wpadać do Trójki, a oczywiście kilka dźwięków, kilka relacji z Warszawy także w porannej audycji się pojawi.

0: Na zegarach 6:16, a my z trójką jesteśmy dziś w Krośnie i w warsztacie hutniczym w Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie pan Sławek już wydmuchał kształt ryby i powstaje taka szklana ozdoba. Ja się temu oczywiście przyglądam i pokażemy tę rybkę państwu w mediach społecznościowych trójki. No ale właśnie, Krosno, czyli miasto szkła. To jest slogan, hasło promocyjne miasta, z którego dziś dla państwa nadajemy audycję poranną. Czy rzeczywiście Krosno jest miastem szkła wciąż, nie tylko historycznie? Jaka jest historia krośnieńskiego szkła oraz czy rzeczywiście tutaj nie spotka się osoby, która by nie znała kogoś, kto pracuje przy produkcji? To sprawdzał Paweł Turski.
1: Czy zna pan kogoś, kto pracuje w hucie szkła?
2: Ta. Nawet przy piecu.
3: Tak.
4: Tak. Chyba nie ma takiej osoby w Krośnie, która nie zna kogoś, kto pracuje w hucie.
3: Szkło pojawiło się w Krośnie znienacka, dlatego że nie było tutaj tradycji hutniczych.
5: Hanna Wajda-Lawera, kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła.
3: Dopiero w 1923 roku krakowska spółka założyła pierwszą hutę szkła. Od końca lat 50. huta zaczęła szturmem zdobywać rynki światowe.
6: Krośnieńskie Huty Szkła to był największy zakład pracy w Krośnie i nadal jest.
5: Paweł Szczygieł, dyrektor Centrum Dziedzictwa Szkła.
6: W latach swojej świetności pracowało w zakładach około 7 tysięcy osób. To całe pokolenia, całe rodziny, które tutaj przyjeżdżały, osiedlały się.
3: Ściągnęli tu hutnicy z różnych stron, między innymi z Zawiercia, między innymi z Piotrkowa, spod Lwowa, z hut śląskich, z hut czeskich. Dzięki hucie powstało pierwsze, a potem drugie osiedle robotnicze, blokowiska, których kiedyś w Krośnie nie było.
7: Ja spędziłam gro czasu na osiedlu hutniczym.
5: Anna Dąbrowska-Laskoś, architektka, mieszkanka Krosna.
7: Huta organizowała różne zajęcia dla dzieci, były dwa domy kultury, istniała orkiestra przy hucie, witrobent. Mogliśmy uczestniczyć w różnych zajęciach, w zespołach tanecznych, w zespołach mandolinistów i akordeonistów, w zespołach rysunkowych. Naprawdę było wspaniałe życie dla nas.

0: Jak dzisiaj ma się to szkło w Krośnie? Jaka jest ta kondycja?
1: Niezła. Oczywiście jest to przemysł w pewnym sensie mocno uzależniony od czynników takich jak nośniki energii. Jest to pewien problem dla tych zakładów. Niemniej jednak te, które potrafią zrobić odpowiedniej jakości szkło, które mają już wyrobioną markę, radzą sobie z tym, lokują produkty nie tylko w Polsce, ale za granicą i chyba wejdziemy w czas renesansu i powrotu do tych wysokomarkowanych i wysokojakościowych produktów szklanych w Krośnie właśnie.
0: To jest tak do dzisiaj w Krośnie, że patrzy się na szklankę i ktoś sprawdza na dnie, że to musi być szklanka z Krosna.
2: A jak ja dzisiaj zrobiłam? Jaką szklankę dla pana szukałam? No i jak to? Z Krosna musi być.
3: Tak, z Krosna też ozdoby. Ja przyglądam się, proszę państwa, jak powstaje. To chyba mogę już powiedzieć na tym etapie karpik. To będzie karpik trójkowy, którego próbują nam teraz udekorować panowie Mirek i Sławek. Jesteśmy w Krośnie, w Centrum Dziedzictwa Szkła i tutaj państwa zapraszamy o poranku. A teraz Max Stachasiuk i Ćma w Trójce.

0: Tu Trójka i audycja poranna, 6:23, a my jesteśmy w Krośnie, w Centrum Dziedzictwa Szkła, w warsztacie hutniczym, gdzie jest bardzo ciepło, co może potwierdzić pan Paweł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan Paweł potwierdza gorąco?
1: Ogólnie i w przenośni.
0: Ogólnie i w przenośni. Pan Paweł pofatygował się do nas, bardzo nam miło. Zaraz, panie Pawle, wyjdzie pan stąd z trójkowymi gadżetami. A słucha pan Trójki często, czy to tak dzisiaj akurat się trafiło?
1: Od 40 lat.
0: A z jaką częstotliwością, bo może od 40 lat, ale 3 razy do tej pory?
1: Niemal codziennie, z taką przerwą polityczną.
0: Rozumiem. To w takim

0: W razie, panie Pawle, bardzo się cieszymy, że pan jest. Czy chce pan kogoś pozdrowić na trójkowej antenie?
1: Tak. Dzieci swoje. Anię i Szymka. Pewnie śpią, ale jak się obudzą, to słuchają.
0: A, czyli pan nagrywa na taśmach jeszcze, no, tak jak kiedyś?
1: No nie, ale tam jakimś streamingiem cofną sobie i będzie.
0: Sprytnie, sprytnie. Pozdrawiamy również dzieci pana Pawła. Panie Pawle, dobrego dnia życzymy. Poranek w Krośnie się rozkręca i za chwilę wschód słońca, który podobno miał być najpiękniejszy w Polsce. Sprawdzimy to. Teraz Tina Turner i Foreign Affair w Trójce. Jest 6:24.

0: Autopromocja.
1: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
2: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
1: Być może będę w dobrej formie.
2: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
1: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
2: Nie możemy się zatem doczekać.

0: koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. W ten piątek po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 6:30. My jesteśmy w Krośnie, a z Warszawy na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brankati.
12: Trwa operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Działania mają charakter prewencyjny, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rosja prowadzi od kilku godzin zmasowany atak na kilka miast z udziałem rakiet balistycznych, pocisków manewrujących i dronów. W Kijowie zginęły dwie osoby. Prawie 500 osób zostało zatrzymanych we Francji podczas wczorajszych demonstracji. Wtorek był kolejnym dniem mobilizacji licealistów domagających się poprawy warunków nauki. Demonstracje w wielu miastach kraju zgromadziły według organizatorów 450 tysięcy osób. W Paryżu demonstrowało około 100 tysięcy ludzi. Do starć z policjantami doszło pod koniec manifestacji. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego. Wandale podpalali kontenery na śmieci i rozbijali witryny sklepowe. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego stawia na nowe rozwiązania. Studenci będą mogli odciąć się od otaczającego ich świata. To dzięki trzem kabinom akustycznym, które pojawiły się w nowym gmachu biblioteki. Kabina mieści dwie osoby, a dzięki specjalnym ścianom i szybom nie dostają się do niej dźwięki z otoczenia, co pozwala skupić się na nauce, mówi Aleksandra Łabęcka z działu promocji Łódzkiej Biblioteki.
13: Można tu zarówno spędzić czas ucząc się, na przykład na zajęciach online, rozmawiając także przez telefon czy ze znajomymi, albo po prostu odpocząć, żeby odgrodzić się od otaczającego hałasu.
14: Fantastycznie, super miejsce.
13: Kabiny i fotel są bardzo oblegane, co nas oczywiście cieszy.
12: Poza kabinami na miejscu jest fotel akustyczny, który nie tylko odgradza od hałasu, ale także pozwala uciec od nadmiernego oświetlenia. Pełny serwis Trójki o 7:00.
11: Słońce wstanie za kilkanaście minut, także w Krośnie, z którego nadajemy o poranku. No i czeka nas słoneczny poranek, ale później będzie robiło się pochmurno i coraz bardziej pochmurno z biegiem dnia. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 16 stopni na północy do 23 na południu kraju. Popadać może nad morzem, przelotnie i słabo. Jesteśmy w Centrum Dziedzictwa Szkła, w warsztacie hutniczym, gdzie pan Mirek i Sławek przez ostatnie kilkanaście, kilkadziesiąt już może minut przygotowywali rybę. Jaki gatunek, panie Mirku, w końcu udało się uzyskać? To jest karpik, tak jak mi się wydawało?
15: Tak, to coś to w typu karp.
11: Karpiowate jakieś takie zwierzę.
15: Podejdź teraz zobaczyć, jak to wygląda.
11: Podchodzimy. Rozumiem, że teraz chłodzi się, jakoś stygnie ten karpik.
15: To jest odprężarka. Tutaj się teraz dogrzewa. Musi się dogrzać do temperatury 460 stopni. Mhm. A ja teraz otworzę, niech pan zobaczy.
11: I tu znów jest ciepło. Ojej, po oczach daje. Rzeczywiście stoi ten karpik tam w środku.
15: I ta rybka teraz będzie 4 godziny w tej odprężarce. Będzie sobie 2 godziny się dogrzewała, potem 2 godziny stygła. I wyciągniemy gdzieś około 13-14.

0: 16 będzie gotowa.
1: Czyli takie pół godzinki mniej więcej wam to zajęło, może nawet mniej, taka jedna rybka ozdobna.
0: Nawet mniej, 15 minut.
1: 15 minut, tak sprawnie działają panowie w warsztacie w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, do którego państwa zapraszamy. Wejście od strony ulicy Legionów, można nas tutaj odwiedzić, można się z nami spotkać, pojawić się także na trójkowej antenie. A teraz na trójkowej antenie Stonesi.

0: Tu Trójka i audycja poranna. Dziś nadajemy z Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Jeśli ktoś chce nas odwiedzić, to proszę podchodzić od strony ulicy Legionów, inaczej mówiąc od strony Stadionu Żużlowego. Czy to się zgadza, panie Marcinie?
1: Tak jest, dokładnie.
0: Pan Marcin właśnie tą drogą przyszedł do nas. Pan Marcin, który pochwalił się, że pracował przez lata właśnie przy wyrobie ozdób szklanych tutaj w Krośnie.
1: Tak, wieloletnie doświadczenie, bo tam przynajmniej 17 lat doświadczenia. Przy zdobieniu ogólnie, przy...
0: Czyli bawił się pan w malowanie?
1: Może nie na malowanie, może bardziej tak zwana kuglerka, czyli nacinanie, piaskowanie. Malowania praktycznie nie było z mojej strony.
0: A dlaczego pan zostawił ten zawód?
1: Ponieważ trochę też szkodliwy był, bo jest to wiele wyrzeczeń. Praca też na trzy zmiany. Jest to praca ciągła.

0: ciągła, często w trybie czterobrygadowym, czyli po dwa dni. Dwa dni na rano, dwa dni na popołudniu, dwa dni na noc, dwa dni wolnego. Często też święta, często też jest to dość szkodliwe zdrowotnie. Na przykład taki hutnik często wiąże się z chorobami płuc. My jako zdobnicy często z chorobami stawów, bo często to się pracuje w wodzie.
1: Czyli to nie jest tak, że to jest łatwy kawałek chleba, taka praca hutnika, mimo że te ozdoby wyglądają bardzo niewinnie później na półkach.
0: To jest tylko taki finalny produkt, a ile tego wszystkiego kosztuje pracownika i przygotowania w ogóle procesu technologicznego, no to tylko trzeba być tam w środku i zobaczyć.
1: No my dziś staramy się to podglądać. Panie Marcinie, czy chce pan kogoś pozdrowić na trójkowej antenie, skoro na trójkowej antenie się spotykamy?
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam moją żonę, moją córeczkę, moich przyjaciół, no i pracowników waszego radia.
1: Dziękujemy, dziękujemy. Panie Marcinie, trójkowe gadżety oczywiście dla pana. My zapraszamy do Centrum Dziedzictwa Szkła, a za chwilę powiemy kilka słów więcej o bezpieczeństwie w Krośnie i o tych ostatnich tygodniach z alertami RCB.
2: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: Hutnicy pracują tuż obok, tworzą dekoracyjne ryby, a jesteśmy w centrum dziedzictwa szkła w Krośnie, gdzie dziś zapraszamy i skąd nadajemy dziś audycję poranną. A Krosno to oczywiście Podkarpacie, a Podkarpacie i Lubelszczyzna to ostatnio miejsce, w których no, coraz częściej dochodzi do różnych niebezpiecznych sytuacji. Oczywiście nie tak niebezpiecznych jak za naszą wschodnią granicą, ale jednak pojawiają się alerty RCB. Zdarzyło się także, że w miastach na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zawyły syreny. Rosyjskie prowokacje z użyciem dronów i rakiet i tam na zachodzie Ukrainy się odbywające wpływają przecież na życie mieszkańców wschodniej Polski. Łączymy się teraz z Pawłem Turskim. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Paweł też jest w Krośnie, ale w innym miejscu. Gdzie ty jesteś?
1: Jestem nieopodal was, nieopodal rynku. To jest ulica, jak sobie sprawdzę szybko. O matka, aż się mapa zawiesiła. Modesta Chomieckiego.

0: cię niedaleko, bo ja też mam mapę przed sobą. Pawle, ty rozmawiałeś z mieszkańcami właśnie o sprawie alertów RCB, o sprawie miejsc schronienia i co z tych rozmów wynikło?
1: Zanim o rozmowach, to nie przez przypadek jestem przy tej ulicy, bowiem tutaj nieopodal znajdują się dwa obiekty, w których można się ukryć. Pierwszym jest tutaj kościół franciszkanów. Jak się sprawdza na mapie na stronie gdziesieukryć.pl, to kościół będzie dostępny tylko w ograniczonym stopniu w ramach wzajemnej pomocy. Ale bardziej intryguje mnie tutaj obok budynek mieszkalny przy numerze 2, bowiem tutaj mamy, jakby teraz zawył alarm, informacja ograniczona dostępność, określone godziny otwarcia. Szukam na tym budynku jakiejkolwiek informacji, jakie są godziny otwarcia tego miejsca schronienia i jak tu w ogóle można wejść, bo takie miejsce powinno być oznaczone naklejką albo napisem, że jest to miejsce schronienia zgodnie z przepisami. Chyba na parking się wejść nie da. Tutaj są jakieś drzwi. Czy tu jest jakakolwiek informacja? Jakby teraz coś po prostu się stało. Jest tylko taka informacja, że jest to kamienica, że jest to teren monitorowany. Czy na domofonie coś jest? Tak. Można zadzwonić do wielu adwokatów, jakbym potrzebował pomocy prawnej. Nawet nie ma do ochrony, więc ja teraz mogę sobie popukać w domofon i się nigdzie nie udam. No i niestety ja mam jakąś wiedzę. Jeszcze raz? Lecę w takim razie dalej, bowiem oczywiście o mieszkańcach chciałbym porozmawiać. I wczoraj udałem się pod duży supermarket. Może mieszkańców do niego wchodziło i wychodziło po południu. Market w razie alarmu nie jest miejscem schronienia. Jak sprawdziłem, najbliższym miejscem ukrycia jest znajdujący się tuż za marketem budynek Straży Pożarnej. I to się wydaje proste tylko dla mnie, gdy sprawdziłem właśnie tę stronę gdziesieukryć.pl.
2: Nie, nie wiem. U mnie w piwnicy w bloku.
3: Tutaj akurat nie wiem.
4: Ciężko tutaj raczej. Sklepy, ciężko.
5: Nie wiem, czy jest tu takie miejsce. Jedyne, które przychodzi mi do głowy, to piwnica w moim bloku, bo jest dość stare.
6: Szczerze nie, bo tu nie ma takiej informacji, żeby było gdzieś tam udzielone, że w jakim miejscu...
1: Żadnej szkole nie ma, nikt nie rozmawia z wami.
6: Pierwszy raz pan z nami rozmawia i się pyta. Czyli nie ma.
1: To akurat informacja wysoce niepokojąca. 4 lata, szczególnie po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Z częścią mieszkańców nikt nie rozmawiał. 4 lata też po agresji Rosji w Krośnie, 40-tysięcznym Krośnie. Nie ma żadnego dostępnego schronu. Jak ja bym chciał teraz wejść do miejsca schronienia, to się nie udaje, bo nikt domofonu nie odbiera. Ale co ciekawe, takie schrony w mieście są. Ja nawet sam wczoraj, nie planując, byłem w jednym. Stało się tak za sprawą wizyty w prywatnym Muzeum Pól Bitewnych u Lesława Wilka.
7: To jest schron. Niemiecki schron przy dobrze.
1: I on jest czynny, jakby teraz coś się stało?
7: Na pewno zabezpieczyłby, ale nie w sposób
1: całkowity.
8: Ale na jest pewno... na liście.
9: Tu nie jest pisany. Szacujemy, że tutaj mogło się pomieścić nawet 300 osób. Ogromny schron o długości 60 metrów i powierzchni 5,5 ara pod ziemią.
1: Ale też jestem w szoku, że takie miejsce nie jest wpisane na listę.
9: To jest prywatny obiekt.
1: Równie niepokojąco wygląda kwestia alertów, które otrzymują kilka razy dziennie mieszkańcy Podkarpacia. Zapytałem mieszkańców, jakie mają podejście właśnie do tych alertów i jak powiadomienie o możliwym niebezpieczeństwie wpływa na ich życie.
6: Jakim czasem człowiek się do tego przyzwyczaja?
4: Często każdy już ma tego dość.
10: Każdy zbywa to.
4: Ja już dałam bloka temu.
1: To ile tego przychodzi?
4: 3 razy dziennie.
10: No. Już za dużo tego było i znieczulica już weszła. No.
4: Każdy się burzy na to.
5: Za tym alarmem tak naprawdę nie idzie nic realnego. To jest jak z tą bajką o lisie, który wchodził do kurnika. Boję się, że tutaj może być podobnie.
1: Też się tego boję, bo jeżeli nikt z mieszkańców nie sprawdził ogólnodostępnej strony gdziesieschronić.pl i nie wie nawet podczas robienia cotygodniowych zakupów, gdzie powinien się ukryć, to boję się, że gdyby drony trafiły w maszty, to mieszkańcy wsiądą w samochody i będą ustawiać się sznurem aut do najbliższej bramki na autostradzie.
0: Oj, niezbyt pozytywną i niezbyt miłą wersję wydarzeń przewiduje Paweł Turski. Ale Paweł rozmawiał z mieszkańcami Krosna, a my po 7:00 porozmawiamy też z władzami miasta. Także o kwestiach bezpieczeństwa. Za chwilę news albo fake news w Trójce.

0: 8 minut pozostało do godziny 7. To będzie czas na cykl Piotra Łodeja, ale przypomnę, jesteśmy w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie i tu Państwa dziś o poranku zapraszamy. A już proszę, Panie Piotrze.
1: News albo fake news.
2: 140 milionów dolarów w kartonach po lodówkach. Brzmi jak afera łapówkarska, ale to jeden wielki fake. Podrobiony portal, film wygenerowany przez AI, no i sensacyjna historia mająca udawać prawdziwe śledztwo. Jak łatwo dziś wyprodukować fałszywy skandal i sprawić, by wyglądał jak wiadomość z wiarygodnego źródła? To wyjaśni nasz gość, Paweł Cymbor z serwisu fakenews.pl. Dzień dobry, witam w Trójce.
3: Dzień dobry.
2: W sieci pojawiło się kolejne kilkusekundowe nagranie mające pokazywać całą sytuację. No, nie za dużo widać, też nie za dużo słychać. Co widzimy na nagraniu, którego fragment słyszeliśmy przed chwilą?
3: Na nagraniu widzimy, jak dwóch agentów wchodzi do pomieszczenia, w którym znajdują się trzy kartony po lodówkach, w całości wypełnione dolarami.
2: Co w tej historii wydarzyło się naprawdę, a co zostało całkowicie zmyślone?
3: Prawdą jest, że urzędnik został rzeczywiście zwolniony ze swojego stanowiska i przesłuchiwany w różnych sprawach, jednak zmyślone jest całe przeszukiwanie w jego biurach oraz sama znaleziona kwota. Oprócz tego, jeżeli chodzi o ilość pieniędzy, to nawet to jest nieprawdziwe, ponieważ 140 milionów dolarów, biorąc pod uwagę nominał 100 dolarów, spokojnie zmieniło.

0: mieściłoby się w jednym kartonie, a nie w trzech. Więc nawet to jest nieprawdziwe, ale ma pokazać jakby ogrom tych pieniędzy.
1: A dlaczego w tej historii pojawiają się akurat kartony po lodówkach i napis dla sługi narodu? Co ma wywołać ten obraz w odbiorcy?
0: Kartony symbolizują prowizorkę. To ma po prostu ośmieszać Ukrainę, że taka ilość pieniędzy jest przechowywana w kartonowym pudełku. A jeżeli chodzi o napis na karteczce przyklejony do jednego z kartonów, Słudze Narodu, to jest proste nawiązanie do prezydenta Żołęskiego oraz serialu, w którym występował jako aktor, zanim został prezydentem.
1: Na pierwszy rzut oka ten film wygląda bardzo realistycznie, ale co pozwoliło Państwu ustalić, że został wygenerowany przez narzędzia sztucznej inteligencji? Czy dziś w ogóle można polegać na internetowych detektorach AI?
0: Film mógł być stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji, jednak mógł też być zainscenizowany, ponieważ na detektorach AI nie można w 100% polegać. One zawsze będą do tyłu w stosunku do nowych algorytmów, ponieważ potrzebują dużych zasobów do nauki, co jest bardzo czasochłonne i kosztowne. W związku z tym mogą być tylko wskazówką, jeżeli chodzi o wykrywanie AI, ale nie mogą przesądzać w 100%, że coś zostało stworzone lub nie przy pomocy sztucznej inteligencji.
1: Paweł Cymbor z serwisu fakenews.pl, bardzo dziękuję za ten fragment spotkania.
0: Dziękuję.
1: A więcej w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia.
2: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię.

0: Ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
1: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest siódma, dziś środa, 7 października. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy do Krosna. Serwis z Warszawy przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
5: Ale wieje w Krośnie. Polskie samoloty bojowe zakończyły już operowanie w przestrzeni. Powodem alarmu był atak Rosji na Ukrainę.
6: Schrony, baza ratownicza i zapewnienie ciągłości dostaw. Ponad 100 miliardów złotych przeznaczy rząd na program ochrony ludności.
5: Niemiecka skrajna prawica sięgnęła po władzę w Saksonii-Anhalt.
6: W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Polska poderwała dziś rano samoloty bojowe, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Myśliwce wróciły już do swoich baz. Uruchomiono także naziemne systemy obrony powietrznej i radary. Działania miały charakter prewencyjny, a sytuacja była na bieżąco monitorowana, czytamy w komunikacie dowództwa.
5: Rosjanie uderzyli w nocy i nad ranem w Kijów i szereg innych miast w ukraińskiej stolicy. Słychać było serii eksplozji. Lokalne władze donoszą o co najmniej 2 ofiarach śmiertelnych. Trwają akcje ratunkowe, a Kijów jest wciąż atakowany przez kolejne rakiety i drony. O wybuchach i zniszczeniach donoszą też władze Dniepra i Zaporoża.
6: Ponad 102 miliardy złotych przeznaczy rząd na program ochrony ludności i obrony cywilnej.
5: Rada Ministrów przyjęła projekt uchwały w tej sprawie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że pieniądze zostaną przeznaczone głównie na inwestycje, a 1/3 środków będzie w dyspozycji samorządów.
7: Wszelkiego rodzaju schrony, sprzęt i baza ratownicza, zdolność zapewnienia ciągłości dostaw wody, energii, miejsce i procedura gromadzenia zapasów na wypadek jakichś sytuacji krytycznych, nie tylko wojennych, ale także i innych, typu klęski żywiołowe.
5: W ramach programu ochrony ludności rozbudowane zostaną też systemy ostrzegania i łączności.
6: Były lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał prokuratorskie zarzuty.
5: Ma to związek z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym w Warszawie.
8: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba poinformował, że lekarz był przesłuchiwany przez wiele godzin. Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie danych osobowych. Prokuratura prowadzi 2 śledztwa w związku z tą sprawą. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Sprawa Dawida K. wyszła na jaw w czerwcu, kiedy dziennikarze ujawnili, że kierujący w Szpitalu Południowym oddziałem SOR Dawid K. miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1 600 000 zł. Witold Banach, Polskie Radio.
6: Około 3,5 miliona osób skorzysta na planowanych zmianach w podatkach PIT. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, który podwyższy pierwszy próg podatkowy.
5: O tym, kto będzie beneficjentem nowych rozwiązań, mówi doradczyni podatkowa Sabina Tyszko.
9: Dla typowego pracownika korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3 600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
5: Sejm przeprowadził wczoraj debatę w pierwszym czytaniu rządowego projektu. Pierwszy próg ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też pośrednia 24% stawka podatku.
6: Niemiecka skrajna prawica sięgnęła po władzę w Saksonii-Anhalt w parlamencie Landu, gdzie na początku września wygrała wybory. Podczas pierwszego posiedzenia Alternatywa dla Niemiec obsadziła nie tylko fotel przewodniczącego Izby, ale wbrew wcześniejszym zasadom także następcy.
5: Opozycja zastanawia się, kto jeszcze w jej szeregach zagłosował za kontrowersyjnymi politykami.
10: Tobias Rausch dostał 9 głosów więcej niż skrajna prawica ma mandatów. To oznacza, że oprócz prorosyjskiego BSW, 4 osoby wbrew zapowiedziom opozycji również poparły polityka oskarżanego o rasistowskie wypowiedzi i nepotyzm. Kolego Rausch, został pan wybrany przewodniczącym Landtagu, oznajmiła polityczka skrajnej lewicy Ewa von Angern. Partie delegowały dotąd do prezydium po jednym polityku, AfD wskazała jednak z własnych szeregów zastępcę dla Rauscha i przy wsparciu prawdopodobnie prawdopodobnie BSW, wystarczające poparcie uzyskał Hans Thomas Tillschneider, zwolennik usunięcia imigrantów z systemu edukacji, uczestnik ubiegłorocznej imprezy.

0: Z okazji urodzin Putina w rosyjskiej ambasadzie w Berlinie, posiadacz gadżetów Armii Czerwonej. Oni są przedłużonym ramieniem zbrodniarza wojennego Putina. Ta partia szerzy propagandę Putina jeden do jednego w naszym narodzie. Powiedział mi Frank, jeden z protestujących w czasie pierwszego posiedzenia Landtagu. Z Magdeburga, Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Prawie 5 po 7, a to czas na sport w Warszawie. Krzysztof Łoniewski.
4: Dzień dobry. Od tej informacji zaczynają się dziś serwisy nie tylko sportowe na całym świecie. Leo Messi po raz ostatni zagrał w reprezentacji Argentyny. To był towarzyski mecz w Buenos Aires przeciwko Beninowi, wygrany przez Albiceleste 3-0. Messi strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył asystę. Jego reprezentacyjny licznik zatrzymał się na liczbie 208. Naprawdę wszystkim kibicom talentu geniusza z Rosario jest dziś po prostu smutno. Mówiono nim, że jest piłkarskim bogiem. Tego samego określenia użył Jerzy Brzęczek, trener naszej kadry U21, gdy Grecy pokonali skromnie 1-0 Irlandię Północną, co dało jego ekipie awans na Mistrzostwa Europy, pomimo poniedziałkowego lania od Włochów. Przypominamy, przegraliśmy w Peskarze aż 2-6. Piłkarski bóg nas ostrzegł, pokazał, sprawdził, ale dzisiaj doszedł do wniosku, że w tych 9 meczach zasłużyliśmy na awans. Napisał w mediach społecznościowych najwyraźniej głęboko wierzący selekcjoner juniorskiej reprezentacji Polski. Wracamy do piłki seniorskiej. Wczorajszych meczów w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Chorwacja po blamażu z Anglią postawiła się Hiszpanii, ale ostatecznie 2-1 wygrali mistrzowie świata po dwóch golach super rezerwowego Mikela Merino. Wspomniana Anglia 3-0 wypunktowała Czechy. Tu z kolei bohaterem meczu został Harry Kane. Jak na kapitana przystało, też zdobył dwie bramki. Co w tenisie? Turniejowe zwycięstwa dwóch wielkich mistrzów. W Pekinie po raz 7 w swojej długiej karierze wygrał Novak Djokovic. Zbliżający się do 40 Serb w finale pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Z kolei w Tokio zwyciężył po raz pierwszy po długiej przerwie na leczenie kontuzji nadgarstka Carlos Alcaraz. Hiszpan w finałowym pojedynku poradził sobie z Czechem Izim Lecheczką. Jannik Sinner tymczasem ogłosił, że w tym roku już nie pojawi się na korcie. Uraz kolana najwyraźniej ciągle niezaleczony. To oznacza, że będziemy mieli nowego lidera światowego rankingu. Włocha na prowadzeniu zluzuje niespecjalnie lubiany przez kibiców tenisa Aleksander Zwieriew. Za Rosjaninem z niemieckim paszportem ciągną się nieciekawe historie związane z przemocą wobec kobiet.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Sprawdziliśmy. Poranek nad Wisłokiem wygląda rzeczywiście przepięknie i wschód słońca. No i będzie słonecznie dziś o poranku. Zresztą nie tylko w Krośnie, później w ciągu dnia. I to też niemal w całym kraju będzie robiło się coraz bardziej pochmurno, a nad morzem możliwe dziś będą słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 16 stopni na północy do 23 na południu kraju.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Żegnamy reklamy.
3: Jest 7:08.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: I zapraszamy także do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, skąd dziś nadajemy audycję poranną. Można się z nami spotkać, można zgarnąć trójkowe gadżety i także pojawić na trójkowej antenie. Jesteśmy tutaj do 9:00 i zapraszamy Państwa serdecznie, a za chwilę powiemy słów kilka więcej o bezpieczeństwie w Krośnie, w kontekście oczywiście trwającej wojny na Ukrainie i pojawiających się tu, no może nie codziennie, ale co kilka dni, alertów RCB. Naszymi gośćmi będą przedstawiciele władz miasta. Warto zostać z Trójką.

0: poranne zapraszamy do Trójki. Dziś z Krosna, z Centrum Dziedzictwa Szkła, a w zasadzie z warsztatu, którego dźwięki pracy hutników mogą Państwo zapewne także usłyszeć. Ale rozmawiamy też o sprawach poważnych i w naszym plenerowym studiu witam prezydenta Krosna, Piotra Przytockiego. Dzień dobry.
1: Kłaniam się Państwu, witam serdecznie.
0: Witam także szefa Biura Zarządzania Kryzysowego w Krośnie, pana Marcina Brzezińskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panowie, dziś słyszeliśmy wypowiedzi mieszkańców Krosna, które zebrał Paweł Turski, wypowiedzi na temat tych różnych kwestii bezpieczeństwa, alertów RCB, miejsc schronienia. Mówią tak, gdzie są miejsca schronienia? Nie wiemy, nie mamy pojęcia. Te alerty RCB, no już w zasadzie przymykamy oko, pojawiają się często, jak w tej bajce o lisie i kurach w kurniku. Takie nawet porównanie padło. Panie prezydencie, jak pan to skomentuje?
1: No niewątpliwie nie ma pełnej świadomości w społeczeństwie, gdzie należy się schronić. Oczywiście w tej chwili trwają intensywne prace, aby te miejsca się oznakowały.
0: Ale to są prace na etapie teoretycznym czy już praktycznym?
1: Praktycznym, tak, bo tu mamy miejsca wytypowane, które są zaudytowane już w tej chwili przez służby. No i praktycznie jesteśmy na etapie przygotowania tego wszystkiego do praktycznego użycia. Więc są to czasem rzeczy, które nie wymagają inwestycji, tylko są kwestie adaptacji tych pomieszczeń, no i przede wszystkim, czy spełniają te funkcje, o których mówimy, prawda? Bo to nie wszystko jest, nie każde miejsce jest schronem, to sobie trzeba jasno powiedzieć. Może być pełnić funkcję ukrycia, funkcję schronienia i na takich nam zależy.
3: Na terenie miasta Krosna mamy obecnie 58 punktów schronienia, które można znaleźć poprzez aplikację Gdzie się ukryć.
0: A na nich dodatkowo, także pojawią się te oznaczenia takie
3: tak,
0: fizyczne
3: będą się
0: do zobaczenia?
3: Pojawiały, tak, oczywiście. Jesteśmy teraz na etapie oznaczania tych punktów. Dodatkowo mamy ponad 350 miejsc doraźnego schronienia na terenie

0: miasta, które, w których też są one, będą one oznakowane. Te miejsca doraźnego schronienia są oznaczone ilością osób, które tam mogą wejść, metrażem. W chwili obecnej przeprowadzamy ekspertyzy 4 budowli ochronnych, takich budowli starych, które przed wejściem w życie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej były, można powiedzieć, w cudzysłowie schronami. W tym momencie przeprowadzamy ekspertyzy 4 budynków spośród 14, które w najbliższym czasie będziemy adaptować na potrzeby dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów.
1: No to rozumiem, że rzeczywiście
0: tak zwane U1.
1: Rozumiem, że prace w tym względzie miejsc schronienia, czy schronów, czy miejsc bezpiecznych trwają. A co z tymi alertami RCB? Gdy taki alert się pojawia, to są alerty, które mówią w zasadzie o zagrożeniu w zachodniej Ukrainie, no i o tym, by słuchać komunikatów służb tu na Podkarpaciu czy na Lubelszczyźnie. Wy wtedy macie jakąś współpracę z rządem? Wtedy stajecie na baczność jako władze miasta?
2: To powie pan kierownik, jak to jest z tym rządem.
0: W chwili obecnej mieszkańcy, zarówno mieszkańcy, jak i Urząd Miasta Krosna jest informowany o takich alarmach, o takich alertach przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z reguły, tak jak w przypadku mieszkańców, otrzymują mieszkańcy SMS-y. W naszym przypadku też mamy łączność radiową, mamy łączność internetową, dostajemy również maile z ostrzeżeniami. No i oczekujemy zgodnie z informacjami w SMS-ach, postępujemy zgodnie z wytycznymi, czyli proszę zachować spokój, stosować się do komunikatu.
1: No, ale był taki 17 września, kiedy także na Podkarpaciu zawyły syreny alarmowe.
2: No były takie sytuacje i w sumie społeczeństwo nie wiedziało, co się dzieje, bo niektórzy nawet nie wiedzą, że są takie sygnały alarmowe. I to może i dobrze, że tak się stało, że uświadomiło to wszystkim nam, co należy i jak należy się zachować. Natomiast było to na pewno zaskoczenie dla wszystkich.
1: Także dla władz samorządowych?
2: Dla władz może nie było zaskoczeniem, natomiast komunikaty RCB udaj się w bezpieczne miejsce są bardzo enigmatyczne i można powiedzieć uspokajające. Udaj się, no to znaczy nie uciekaj, tylko udaj się. No to idę sobie krokiem powolnym do miejsca, które uważam za bezpieczne, prawda? A tu nie o to chodziło, bo alarm powietrzny to jest alarm, który powinien skutkować natychmiastową ewakuacją.
1: Czy jako władze samorządowe będziecie coś zmieniać? Czy to w polityce komunikacyjnej tutaj do mieszkańców Krosna, czy to w kwestii, no chociażby właśnie jakiegoś przykładu z góry i Urząd Miasta będzie ewakuowany w takich sytuacjach 30 sekund?
2: Że pierwsza sprawa to jest zalew tych komunikatów, które
1: jest
2: są...
1: Jest ich za dużo?
2: Oczywiście, że tak. W środku nocy o 2 czy 3 w nocy, jak ja dostaję komunikat, to co, mam się obudzić i czuwać, bo jest komunikat?
1: No w zasadzie na tym by to polegało.
2: No tak, ale ustalmy, gdzie jest to zagrożenie, a tego nie podano w konkretnym miejscu. Bo obszar...
1: Jesteśmy tu 80 kilometrów od granicy z Ukrainą.
2: Ponad 100.
1: Nawet, no ponad zależy, 100, w którą stronę spojrzymy dokładnie.
2: Oczywiście. Natomiast no to trzeba skonkretyzować, bo dla tych, co są blisko zagrożenia, udaj się, to nie jest żaden komunikat. Uciekaj, jeśli jest faktyczne zagrożenie, ale wszyscy płacimy podatki, wszyscy składamy się na obronę cywilną, powietrzną, wojskową i są służby od tego, żeby takiego niepotrzebnego gościa strącić, więc ja nie jestem od strzelania, od tego jest inna służba.
1: To są słowa prezydenta Krosna Piotra Przytockiego, przy których postawimy kropkę w tej rozmowie. Naszym gościem był także Marcin Brzeziński z Biura Zarządzania Kryzysowego w Krośnie. Panowie, bardzo dziękuję za to poranne spotkanie w Trójce.
0: Dziękujemy.
1: A teraz piosenka dnia to Kings of Leon i Cold Blue Dawn, kolejna zapowiedź 10. albumu Kings of Leon, Oh My Beloved.

0: Na zegarach 7.22 to Trójka i audycja poranna dziś z Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, w którym odwiedziła nas pani Ania, pani Anna Skrosna, tak ją znamy przez telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Anna Dąbrowska-Laskoś. Od razu zmienię tutaj to, co na początku było podane. Nie jestem architektem, to jest piękny zawód. Pozdrawiam wszystkich architektów. Jestem inżynierem budownictwa.
0: A, bo też głos pani Ani słyszeliśmy w jednym z materiałów reporterskich Pawła Turskiego. Pani Ania do nas przybyła nie z pustymi rękami. Pani Aniu, proszę powiedzieć, co tu pani przyniosła, bo ja już tutaj wyczuwam pewne zapachy.
1: Przyniosłam proziaki, czyli potrawę, a w zasadzie rodzaj pieczywak, które znam od mojej prababci, babci, również mojej mamy.
0: Podkarpacki specjał.
1: Tak, jest to takie ciasto pieczone na prozie, twarde. Jedzenie biedoty podkarpackiej. Jadło się to najczęściej z masłem i z solą, ale przyniosłam wam też dżemy. Także możecie na słodko spróbować.
0: Możemy spróbować. Dobrze, to próbujemy. No i ma to swój smak.
1: Nie każdemu to odpowiada, ale mnie tak.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena nie wybija mnie z rytmu.

0: Miner Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:30. Dziś zapraszamy Państwa do Trójki z Krosna, a z Warszawy skrót serwisu przedstawi Anna Kowalik-Brankati.
10: Dawid K., lekarz i były działacz Koalicji Obywatelskiej, usłyszał zarzuty w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym. Wczoraj został przesłuchany.
11: Dawid K. nie wyraził zgody na podawanie pełnych danych osobowych. W godzinach popołudniowych odbędzie się konferencja prasowa poświęcona wszystkim ustaleniom związanym ze śledztwami w związku z nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym.
10: Powiedział Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a prowadzone są dwa śledztwa w sprawie nieprawidłowości w szpitalu. Pierwsze z nich dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień funkcjonariusza publicznego. Donald Trump chce rozmawiać z Władimirem Putinem. Tematem ma być śmierć 28-letniej pracownicy instytutu zajmującego się dżumą w obwodzie irkuckim na Syberii. W związku z tym incydentem Amerykanie wydali ostrzeżenie zdrowotne. Kilka krajów graniczących z Rosją zaostrzyło środki ostrożności. Rząd USA poinformował Moskwę, że brak szczegółowych informacji na temat incydentu, w wyniku którego blisko 200 osób objęto kwarantanną, stanowi naruszenie międzynarodowych zobowiązań w zakresie zdrowia publicznego. Czeska telewizja publiczna nie weźmie udziału w przyszłorocznym konkursie Eurowizji. Powodem są cięcia w budżecie związane m.in. z likwidacją abonamentu. W 2027 roku nie zobaczymy czeskiej flagi na scenie, będziemy jednak wspólnie kibicować innym i wierzymy, że kiedyś znów spotkamy się na Eurowizji, poinformowała stacja w mediach społecznościowych. Republika Czeska po raz pierwszy wzięła udział w Eurowizji w 2007 roku jako jeden z ostatnich krajów w Europie. Pełny serwis Trójki o 8:00.
9: Ach, namalowany dzwonek. Cóż to za wieści. Teraz ekonomia i Sylwia Zadrożna.
12: Dzień dobry, zapraszam. Kolejne instytucje finansowe podwyższają prognozy gospodarcze dla Polski. Według najnowszych prognoz Banku Światowego nasza gospodarka urośnie w tym roku o 3,6%, a w kolejnym o 2,9%. GUS zrewidował tymczasem dane o ubiegłorocznym PKB. Polska gospodarka rozwijała się szybciej i w porównaniu z rokiem 2024 urosła o 3,8%, czyli o 0,2 więcej niż wynikało z kwietniowej rewizji, mówi Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego.
13: Mieliśmy przyspieszenie konsumpcji, która wzrosła o 4% po wzroście o 2,9% rok wcześniej i te dane za 2025 rok zostały zrewidowane w górę z 3,7%. Silniej niż wcześniej podawano rosły też inwestycje. One zwiększyły się o prawie 5% i tutaj rewizja była jeszcze większa, bo wyniosła 0,5 punktu procentowego.
12: Benzyna dziś droższa, a olej napędowy tańszy. Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6 zł i 86 groszy, a diesla 7 zł i 80 groszy. Rada Polityki Pieniężnej ogłosi dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Zdaniem analityków zmian nie będzie. Obniżka jest niemożliwa z powodu rosnącej inflacji, a podwyżka oczekiwana jest dopiero w listopadzie. ponad 100 miliardów złotych rząd przeznaczy w najbliższych latach na program ochrony ludności i obrony cywilnej.

0: To między innymi budowa nowych i adaptacja już istniejących schronów i do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Dolar kosztuje dziś 3,89 zł, a euro 4,37.
1: Poranek czeka nas dziś słoneczny, ale w ciągu dnia będzie się robiło coraz bardziej pochmurno.

0: Do Trójki z Krosna, z Centrum Dziedzictwa Szkła, a w zasadzie tutaj zapraszamy. Wnioski? Proziaki są pycha.
1: Słyszeliśmy, że pan redaktor będzie jadł smakołyk z Podkarpacia, ciasto pieczone na prozie. Dla tych z państwa, którzy jeszcze nie wiedzą, co to takiego, podpowiadam, że to soda oczyszczona, bo w przeciwnym wypadku moglibyśmy pomyśleć, że te pieczone na poezji smakują zupełnie inaczej.
0: Placki pieczone na poezji. Niech będzie. Wieść jest radosna, zapraszamy do Krosna.
2: Czy można przekazać redaktorowi Grzędowskiemu, że z uwagi na to, że pracuję wcześniej rano, nie zdążyłam przyjechać się przywitać z nim do Krosna. W związku z tym serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do Jasła następnym razem.
0: Mamy Panią za wymówioną. Praca oczywiście rzecz ważna. Słuchamy dalej.
3: Myśmy z mężem jakiś czas temu zaczęli wymieniać całe nasze szkło na szkło z Krosna. Dobrze nam idzie, jesteśmy na etapie szklanek. Właśnie kupiłam przepiękne szklanki w takie wrzosy, ale były jeszcze jedne tam do kupienia. Na przykład była kolekcja trzy kwiatki. Były jakiś czas temu niedostępne. Więc przy okazji mam taką prośbę, żeby tam zobaczyć, zapytać i wybadać, czy można by je kupić za jakiś czas.
0: Oczywiście, sprawdzimy i spróbujemy jakoś przekazać te informacje. Zapraszamy do Trójki z Krosna dziś do godziny 9, a teraz Pearl Jam w Trójce. Jest 7:36.

0: Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Krośnieńskiego Centrum Dziedzictwa Szkła, a z pomocą magii radia przenosimy się też do Wrocławia. Czy państwo już dali się wciągnąć w kryminalne śledztwo Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka? Sprawa sprzed ponad 40 lat, niewyjaśnione zabójstwo i dziennikarskie śledztwo, które może odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Kto zabił Janinę Kalińską? Tydzień temu mogliśmy wysłuchać pierwszego odcinka Zwyczajnej Kobiety. Od czwartku jest też dostępny w serwisie polskieradio.pl. I jeśli ktoś jeszcze nie zaczął, to powinien nadrobić zaległości, bo już dziś wieczorem podążymy dalej za Justyną i Kamilem.
1: Nasz plan na wizytę na Dolnym Śląsku. Zobaczyć miejsce znalezienia ciała i odnaleźć milicjantów, którzy zajmowali się sprawą. Było ich wielu. I to stawia przed nami pytanie, jak z nimi rozmawiać?
2: Zabójstwo Janiny Kalińskiej to wydarzenie z zupełnie innej Polski. Niejasności, które widzimy w aktach, mogą mieć prozaiczne źródło. Nie żyliśmy w tamtych czasach. Być może nadinterpretujemy coś, co w 83 roku było zupełnie normalne. Oprócz Jerzego Jurewicza, który sam się do nas zgłosił i który w tamtych latach pracował w obornickiej milicji, udaje nam się odnaleźć dwóch innych funkcjonariuszy z milicji w Trzebnicy, jednostki w hierarchii będącej nad obornikami.
3: Pamiętam, że na górze pracowałem, to była godzina rano, 8 była, może w 8:30. Niedługo się dzień pracy zaczął normalny. No i taki jakby alarm nam ogłosili. Zabójstwo w obornikach, odkryto zwłoki, raz, dwa, szybko schodzić.
1: Zdzisław Murczkiewicz to człowiek, który po 40 latach mówi o tamtych czasach tak, jakby dopiero co wyszedł ze służby. Precyzyjnie, z dbałością o szczegóły, ale i z dystansem kogoś, kto nam właśnie tłumaczy, że tamten świat już nie istnieje.
3: No i zapakowaliśmy się w Nyskę, pamiętam, Galik był i ja. No i pojechaliśmy nam pod te oborniki śląskie i mi kazali pisać te oględziny.
2: 2 miesiące wcześniej skończył się stan wojenny. Polska jest szara, biedna, wszystko jest na kartki. Na komendzie brakuje żarówek i papieru do maszyny do pisania.
3: Jak jakieś było nagła, duża sprawa, zabójstwo, rozbój, duże włamanie, to wtedy się rzucało wszystko. Pierwsze 48 godzin jest najważniejsze. Jeżeli nie złapiemy sprawcy w ciągu pierwszych 48 godzin, to w zasadzie rzadko dochodzi się później do takiego sprawcy. Te pierwsze czynności, jak można powiedzieć, albo w bezpośrednim pościgu, czy czymś, co można rozumieć przez bezpośredni pościg.
2: Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Prowadzę podcast True Crime Piąty Nie Zabijaj i tworzę Newsweek, magazyn kryminalny.
1: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction.
2: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna kobieta.
0: To był fragment, a cały drugi odcinek Zwyczajnej kobiety dziś o 20:05 w Trójce. A tuż po emisji Justyna i Kamil będą odbierać od państwa telefony, czekając na być może kolejne podpowiedzi w sprawie zabójstwa Janiny Kalińskiej.

0: Teddy Swims w Trójce i w Trójce także pan Hubert. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Opłacało się wstać wcześniej rano?
1: Oj, bardzo. Ja to z pracy się wyrwałem, żeby do was specjalnie przyjechać, także...
0: No i
1: jest
0: ma pan,
1: mi bardzo miło.
0: Ma pan trójkowe gadżety i może pan oczywiście kogoś pozdrowić na antenie Trójki.
1: To bardzo, bardzo chętnie. Chciałbym pozdrowić małżonkę swoją, moich najukochańszych przyjaciół i tatę, który też jest fanem i słuchaczem Trójki.
0: To pozdrawiamy serdecznie fanów, słuchaczy Trójki. Zawsze, zawsze najgoręcej. Miłego dnia życzymy.
1: Dziękuję wzajemnie.

0: 14 minut jeszcze do godziny 8. Budujemy dzisiaj Trójmiasto, się okazuje, proszę Państwa. Jesteśmy w Krośnie, mówiliśmy o Wrocławiu, a w rozmowie politycznej o Krakowie będzie mowa. Renata Grochal jest w studiu w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzisiaj gościnią Państwa i moją będzie Monika Piątkowska, senatorka Koalicji Obywatelskiej, kandydatka na prezydenta Krakowa. Druga tura wyborów już w najbliższą niedzielę, 11 października. I będziemy rozmawiać oczywiście o kampanii. Pani kandydatka wywołuje bardzo dużo kontrowersji. Wczoraj był atakowany zarówno minister finansów za to, że był w Krakowie, wspierał ją, jak i sama kandydatka. I to przez kolegów z koalicji rządzącej, więc o to zapytam. Zapytam też oczywiście o plan dla Krakowa, jednego z najbardziej zadłużonych miast w Polsce.
0: To wszystko o 8.13.
1: Serdecznie zapraszam.

0: towarzyszy nam od rana i karmi nas proziakami w Centrum Dziedzictwa Szkła pani Ania. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
0: Kogo pani Aniu, pani pozdrawia?
1: Uwaga, lista. Pozdrawiam mojego męża Marka, syna Marcina, Ole, mamę Basię, siostrę Gosię.
0: To są szeroko zakrojone pozdrowienia. Pani Aniu, proszę także przypomnieć numer do trójki.
1: 2 2 i 7 3.
0: Dokładnie ten. This is my number. 10 minut do 8, teraz Kuba Ambrożewski.
2: Piosenka do wyjaśnienia.
3: False, my number. To najbardziej natychmiastowa, popowa i kompletna piosenka tego zespołu jak dotąd. False wykonują krok do przodu, nie idąc przy tym na łatwiznę. Pisał o tym singlu tuż po jego premierze magazyn New Musical Express. Rzeczywiście brytyjski zespół False wykonał tym utworem pewien zwrot. Ich wcześniejsze dwa albumy zawierały muzykę, której esencją były skomplikowane rytmy, nerwowe partie gitar i emocjonalny śpiew wokalisty Janisa Filipakisa.

0: Piosenki Falls z pewnością były intrygujące, ale nie brzmiały jak typowe przeboje. My Number od początku miało inny charakter. Wszystko zaczęło się od motywu gitary basowej, do której potem zespół dokładał kolejne elementy. Janis w biegu dopisał do piosenki tekst, który można interpretować jako wiadomość dla partnerki po rozstaniu. Wydaje ci się, że mnie znasz, ale tak naprawdę nic o mnie nie wiesz. Takie mniej więcej jest jego przesłanie. Jedna z fraz w tekście to cytat z filmu The Rules of Attraction. Polski tytuł: Żyć szybko, umierać młodo. O ile sesja, podczas której piosenka została napisana, poszła gładko, to już pracę w studiu nad końcowym nagraniem Janis określił jako koszmar. Producenci nie byli bowiem zachwyceni tym utworem i wręcz zamęczali chłopaków, nakazując im grać go w kółko aż do skutku. W pewnym momencie zespół przypadkiem podsłuchał, jak między sobą komentują, że ta piosenka to katastrofa. Falls musieli więc walczyć o to, aby My Number znalazło się na płycie. Ale nie poddali się, a producenci, tak jak i później fani, nie mieli wyjścia. Musieli przyznać, że to zespół miał rację.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z siebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
11: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
12: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: jesienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Minęła ósma, tu Trójka z Krosna. Witają Państwa Robert Grzędowski i pani Magdalena. Czas na...
3: Serwis Trójki.
2: Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
4: Rakieta uderzyła w blok mieszkalny niedaleko Czernichowa. Są kolejne informacje o ofiarach zmasowanego ataku na Ukrainę.
5: Deficyt w NFZ wyniesie w tym roku około 14 miliardów złotych, poinformowała ministra zdrowia.
4: Agenci CBA weszli do siedziby rzeczniczki praw dziecka.
5: Polskie samoloty myśliwskie operowały dziś nad ranem w naszej przestrzeni powietrznej. Powodem alarmu był zmasowany atak Rosji na Ukrainę.
4: Są pierwsze doniesienia o zabitych i rannych cywilach. Z wielu regionów docierają informacje o poważnych zniszczeniach. W Pryłukach w obwodzie czernichowskim rakieta uderzyła w wielopiętrowy blok.
6: Co najmniej dwie osoby zabite to wynik rosyjskiego uderzenia w kijowskiej dzielnicy Darnica. Mieszkańcy ukraińskiej stolicy całą noc słyszeli eksplozje i syreny alarmowe. Nad miastem unoszą się słupy dymów. Trudna sytuacja panuje w oddalonych o około 100 km od Kijowa Pryłukach. W tym 50-tysięcznym mieście rosyjska rakieta uderzyła w czteropiętrowy budynek mieszkalny. Część bloku jest całkowicie zniszczona. Okoliczni mieszkańcy publikują nagrania zniszczeń.
7: Wszyscy sobie mierno spali.
6: Oni tam sobie po prostu spali. Ilu tu ludzi może być pod gruzami? W Pryłukach trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Trudna sytuacja panuje też w Krzemieńczuku w obwodzie połtawskim. Tam także Rosjanie uderzyli w dzielnicę mieszkalną. Paweł Buszko, Polskie Radio.
4: Zagrożenie ze wschodu dotyka Polski bezpośrednio, dlatego musimy być gotowi na każdy scenariusz, powiedział premier Donald Tusk.
5: Jak podkreślił podczas inauguracji roku w Akademii Sztuki Wojennej, bezpieczeństwo kraju zależy od siły armii, sprawności państwa i jedności społeczeństwa.
8: Wojna za naszą granicą jest w dużej mierze naszą wojną. Nikomu dzisiaj już tego nie trzeba tłumaczyć. Zagrożenie ze wschodu jest zagrożeniem realnym, namacalnym, a czasami bezpośrednio nas dotyka, tak jak rok temu w czasie prowokacji, którą nazywamy nocą dronów.
5: Rząd przyjął wczoraj uchwałę w sprawie programu ochrony ludności i obrony cywilnej, na który w ciągu 5 lat przeznaczonych zostanie ponad 100 miliardów złotych.
4: Deficyt w Narodowym Funduszu Zdrowia wyniesie w tym roku około 14 miliardów złotych, poinformowała ministra Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: Jeśli chodzi o planowane wizyty u lekarza, to sytuacja w ostatnim kwartale jest podobna do tej, jaka była w tym samym czasie w ubiegłym roku, dodała szefowa resortu.
9: Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów na temat kolejnych środków, które miałyby wspomóc oddział NFZ-u. Natomiast co do zabiegów planowych, każdy szpital ma podpisane umowy na określoną ilość i to już decyzja zarządzająca, w jaki sposób w przestrzeni całego roku zaplanuje funkcjonowanie swojego podmiotu.
4: Budżet NFZ na przyszły rok jest rekordowy i wynosi 274 miliardy złotych, czyli 7% PKB.
5: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby rzeczniczki praw dziecka. Według mediów Monika Horna-Cieślak zauważyła na spacerze kobietę szarpiącą swoje dziecko. Zawiadomiła policję, która wydała nakaz opuszczenia mieszkania rodzicom 3-latka i zakaz zbliżania się do dzieci. W konsekwencji dzieci trafiły do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego.
4: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że mogło dojść do przekroczenia uprawnień przez rzeczniczkę.
10: Słyszeliśmy też o zastrzeżeniach dotyczących ingerencji sprawy w sądzie, która się toczyła i takie zarzuty publicznie były stawiane pani rzecznik. No więc zapewne te działania, mówię zapewne dlatego, że ja nie nadzoruję tego śledztwa, to robi prokurator niezależny, zapewne te działania są po to, żeby zebrać te dowody. Czy rzeczywiście była presja, czy była ona mieszcząca się w prawidłowej wykonywaniu funkcji rzecznika praw dziecka, czy też była przekroczeniem uprawnień.
5: Funkcjonariusze CBA mieli zabezpieczyć rzeczy związane ze śledztwem prowadzonym przez szczecińską prokuraturę.
4: Uczniowie z Wałcza posadzili swój las w ramach projektu Pomorze Zachodnie Zielony Region. Realizowany jest przez tamtejszy Urząd Marszałkowski we współpracy z Lasami Państwowymi i szkołami.
5: Kilka tysięcy sadzonek wkopano na terenach nadleśnictwa Tuczno.
11: Ja kopię dziurę, trzeba zrobić. Później koleżanka wsadza takie drzewko. A później zakopię w dół, no i tak nogą.
12: Sadzimy drzewa. Trzeba takim specjalnym narzędziem najpierw zrobić dziurę, a później wsadzić idealnie.
13: Sadzimy las.
14: Trochę męczące, ale
12: fajnie.
5: W ciągu 2 lat na Pomorzu Zachodnim ma przybyć około 100 tysięcy drzew.
4: Na koniec jeszcze informacja, że o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska.
5: To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jest 5 po 8, a to czas na sport. W Warszawie Krzysztof Łoniewski.
2: Dzień dobry. Iga Świątek gra właśnie teraz o ćwierćfinał tysięcznika WTA w Pekinie i rywalką zdolna nastolatka ze Stanów Iwa Jowicz. Już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Zaraz. Jest dobrze. 6-1 pierwszy set dla Igi, w drugim prowadzi 2-1 w gemach i podaje, czyli to oznacza, że już przełamała swoją rywalkę. Do tenisa jeszcze wrócimy w tym serwisie, ale gdyby nie mecz Świątek, zaczęlibyśmy go oczywiście od pożegnalnego meczu Leo Messiego w reprezentacji Argentyny. Strzelił w nim gola z karnego pod ladę, mówiąc piłkarskim żargonem, i zaliczył 2 asysty. Albiceleste pokonali w Buenos Benin 3-0. Mecz w 10 minucie został przerwany na pokaz fajerwerków. Oczywiście w związku z tym, że z dziesiątką na plecach w kadrze grał geniusz z Rosario. Tej nocy zaliczył w spotkanie numer 208 w narodowych barwach i zanotował 128 bramkę. Argentyna bez Messiego, jak tu żyć? O piłkarskim bogu napisał Jerzy Brzęczek, nie miał bynajmniej na myśli Messiego. Piłkarski bóg nas ostrzegł, pokazał, sprawdził, ale wczoraj doszedł do wniosku, że w tych 10 meczach zasłużyliśmy na awans. Taką refleksją w mediach społecznościowych podzielił się, wygląda na to, że żarliwy katolik, selekcjoner naszej kadry U21, po tym jak Grecy pokonali jedną bramką Irlandię Północną i ten wynik mimo koszmarnej porażki w poniedziałek z Włochami dał nam awans do turnieju finałowego Mistrzostw Europy. W piłce seniorskiej kopali w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Chorwacja przegrała 1-2 z Hiszpanią. Nie pierwszy raz sprawę załatwił Mikel Merino. Jak zwykle wszedł z ławki i prawie jak zwykle strzelił 2 gole. Doppelpack zaliczył też Harry Kane'em, wygranym 2-0 meczu Anglików z Czechami. I zgodnie z zapowiedzią wracamy do tenisa. W Pekinie gra Iga Świątek. Wczoraj dobiegła tu do końca rywalizacja panów i po raz 7 w karierze triumfował Novak Djokovic. Serb w finale pokonał Australijczyka Alexa de Minora. Co ciekawe, Djoko nigdy w Pekinie nie przegrał. Powinien zostać honorowym obywatelem tego miasta. Carlos Alcaraz najwyraźniej ceni sobie wyżej Tokio, czemu trudno się dziwić. Wybrał turniej w stolicy Japonii znów, bo grał tu także przed rokiem i tak jak przed rokiem zwyciężył w całej imprezie, tym razem po finałowej wygranej z Czechem i Iżim Lecheczką. To o tyle ważne, że to pierwsza turniejowa wygrana Carlitosa od Australian Open, potem długo pauzował, żeby wyleczyć kontuzję nadgarstka. Z urazem kolana na razie nie może poradzić sobie Jannik Sinner. Włoch ogłosił, że odwiesza rakietę na kołku do końca roku, co wiąże się z tym, że straci prowadzenie w światowym rankingu na rzecz Aleksandra Zwieriewa. Rosjanin z niemieckim paszportem długo czekał na tę chwilę. Przy okazji przypominamy, że w przeszłości 2 kobiety oskarżyły go o przemoc fizyczną i psychiczną.
1: Przybyłem, zobaczyłem i potwierdzam. Poranki w Krośnie są piękne, wschody nad Wisłokiem są piękne, zwłaszcza gdy taka słoneczna pogoda maluje nam złotą polską jesień. I taki będzie poranek w większości kraju, a w ciągu dnia zacznie się chmurzyć. Jutro może przyjść nawet załamanie pogody. Dziś na północy może przelotnie popadać, a będzie maksymalnie od 16 stopni na północy kraju właśnie do 23 na południu.
3: Autopromocja.
4: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
5: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
4: Być może będę w dobrej formie.
5: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
4: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
5: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. W ten piątek po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
3: Autopromocja.
1: Jest 8:09.
0: Zapraszam do Trójki.
1: Poranna, witaj zmiano, to Trójka i audycja poranna. Dziś zapraszamy Państwa do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. I zapraszamy, by nas odwiedzać, ale także zapraszamy do Trójki z Krosna. O, takie różne metafory tutaj powstają o poranku. Dzień dobry, dzień dobry.

0: Dziś zapraszamy do Trójki z Krosna. Nasze plenerowe studio w Centrum Dziedzictwa Szkła odwiedziła pani Aneta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Aneto, chyba czas na politykę.
1: Tak, jest 8:13.
2: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
3: Dzień dobry, łączymy się z Krakowem. W Krakowie jest kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta tego miasta albo na prezydentkę, Monika Piątkowska, senatorka. Halo, słyszymy się, pani senator?
4: Niestety, dzień dobry, witam panią, pani redaktor.
3: Próbujemy się połączyć. Halo, słyszymy się?
4: Dzień dobry. Tak, ja panią słyszę, pani redaktor.
3: Ja też teraz słyszę. 11 października, czyli w najbliższą niedzielę, druga tura wyborów prezydenckich. Startują Łukasz Gibała, Komitet Niezależny Kraków dla Mieszkańców i Monika Piątkowska z hasłem Kraków ponad podziałami. Na początek mam dla pani cytat. Nikt jej nie zna, nikt nie wie, że pracowała w urzędzie. Mamy kandydata, który mieszka 300 kilometrów od Krakowa. Osobę, która w różnych partiach była, teraz akurat jest w Platformie Obywatelskiej i wyborcy ją wybierają. Tak mówi o pani Rafał Komarewicz, poseł klubu Centrum, były przewodniczący Rady Miasta Krakowa we wpisie na Platformie X. Jak pani mu odpowie?
4: Przede wszystkim, pani redaktor, to startuje z komitetu ponad podziałami. To nie o hasło chodzi, tylko to jest też komitet wyborczy.
3: Ale pani jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, prawda?
4: No właśnie wyjaśniam, pani redaktor. Startuję z Komitetu Niezależnego ponad podziałami z poparciem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie startuję z komitetu partyjnego, dlatego to od razu prostuję, pani redaktor. Ale oczywiście jestem kandydat, jestem koalicji. Natomiast startuję z komitetu zdecydowanie szerszego, popieranego przez Koalicję Obywatelską.

0: Obywatelską, przez Polskie Stronnictwo Ludowe oraz przez szereg różnych środowisk krakowskich, w tym środowisk apolitycznych. Dlatego taka formuła, żeby wszyscy w tym komitecie czuli się komfortowo. Jeśli pani redaktor zechce mnie zwolnić z komentowania słów pana posła Komarowicza, to ja tych słów komentować nie będę.
1: Znam nie zechce zwolnić, to jest program bez uników. To jest zarzut, że pani nie mieszka w Krakowie, pojawia się bardzo często, więc chciałabym, żeby pani się odniosła.
0: Tak. Proszę mnie zwolnić ze złośliwości i z komentowania słów konkretnego posła, którego znam od wielu, wielu lat i to jest bardziej pokierowane chyba historią tej znajomości, a nie kwestiami merytorycznymi. To miałam na myśli, mówiąc, żeby pani mnie z tego komentarza zwolniła. Natomiast rzeczywiście ja posiadam kilka nieruchomości i mieszkanie w Krakowie i nieruchomość, która jest w zupełnie innym województwie mazowieckim, mocno pod Warszawą, to jest wszystko prawda. Przez 12 lat pracowałam w krakowskim magistracie, byłam dyrektorem Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta, byłam pełnomocnikiem do spraw marki Kraków, ściśle współpracowałam z prezydentem profesorem Jackiem Majchrowskim, którego kosztą przy stowarzyszenia startował Rafał Komarewicz. W związku z powyższym, pani redaktor, znamy się z życia publicznego krakowskiego naprawdę pewnie niespełna 20 lat. W związku z powyższym o tym mówiłam, że tutaj nie chcę się dzisiaj bawić złośliwości, bo tam nie ma nic merytorycznego, tylko po prostu pewne osobiste naleciałości.
1: Ale jeśli pani wygra wybory w niedzielę, to się pani przeprowadzi do Krakowa.
0: Ale ja nie muszę się, pani redaktor, przeprowadzać do Krakowa, bo ja mieszkam w Krakowie. W Krakowie płacę podatki. W Krakowie jestem zameldowana. No, mam też inne nieruchomości, to prawda. Pracowałam przez kilka lat między Krakowem a Warszawą. Byłam szefową Izby Gospodarczej. Jestem senatorką. Przecież te fakty wszystkie są znane z mojego życia. Ja się nie muszę nigdzie przeprowadzać, bo ja w tym Krakowie mieszkam. Ale tak, mam również nieruchomość pod Warszawą, w której mieszka mój syn, przed którą to nieruchomością od 3 dni, proszę sobie wyobrazić, pani redaktor, szanowni państwo, codziennie czatują dziennikarze, a właściwie nie dziennikarze, w Polsce 24, co uważam za po prostu stalkowanie mojego syna, który tam mieszka, który nie startuje, który jest osobą publiczną i który nie powinien być narażony na takie przykrości, na jakie nie dziennikarze z Polski 24 go narazili. I narażają.
1: Pani senator, wspierał panią minister. Wspierał panią minister finansów Andrzej Domański w kampanii, wspierał panią premier Donald Tusk. Czy jeszcze przed drugą turą, przed głosowaniem, przed ciszą wyborczą politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u zawitają do Krakowa?
0: Panie redaktor, ja każdego dnia zapraszam przedstawicieli polskiego rządu do naszego miasta. Uważam, że czas kampanii wyborczej, zwłaszcza takiej kampanii, na którą patrzą wszyscy Polacy, to jest dobry czas, żeby pokazać, jakie mamy piękne miasto, jakie mamy potrzeby w tym mieście, jak to miasto przez ostatnie 20 lat się rozwinęło oraz jakie ma problemy, jakie wyzwania stoją przed Krakowem. Wiemy doskonale, bo wielokrotnie zarówno ja, jak i mój kontrkandydat i wcześniej inni kontrkandydaci przed pierwszą turą mówili, że miasto, i to jest wszystko prawda, miasto jest bardzo mocno zadłużone. To samo w sobie może nie jest rzeczą zwyczajną, bo jak realizujesz duże inwestycje, jak rozwijasz, czy to firma, czy miasto, to zaciągasz zobowiązania. Natomiast dzisiaj poziom tego zadania, które cały czas rośnie, jest bardzo, bardzo wysoki.
1: Pytam, ale to zaraz porozmawiamy o szczegółach pani programu, ale pytam o te wizyty, dlatego że jest pani krytykowana właśnie za to, między innymi przez kontrkandydata, że jest pani upartyjnioną, kandydatką, bo właśnie podpiera się pani politykami partyjnymi. Z drugiej strony w pani programie Piątka Piątkowskiej pani obiecuje, pisze pani, że Kraków potrzebuje spójnego systemu transportowego, w którym metro, tramwaje, drogi, parkingi i komunikacja miejska tworzą jeden organizm. Już pani o tym wspomniała, że Kraków jest jednym z najbardziej zadłużonych miast w Polsce. Skąd pieniądze na metro pani weźmie, jeśli pani wygra wybory?
0: No właśnie. 10 miliardów złotych, program, o którym mówił pan minister Dariusz Klimczak.

0: na budowę metr w Polsce. Wiemy, że właściwie Warszawa i Kraków to są te miasta, gdzie realnie możemy mówić o budowie takiej inwestycji. Ja gorąco zabiegam i przekonuję, żeby z tych 10 miliardów olivia część przypadła dla naszego miasta. Mówimy o 8 miliardach złotych. Budowa metra w mieście jest inwestycją nie tylko komunikacyjną, ale również miasto twórczą. Przypomnę pani redaktor, wszystkim słuchającym i nas oglądającym, że w 2014 roku mieszkańcy bardzo jednoznacznie wypowiedzieli się na temat budowy metra w naszym mieście. Kraków zasługuje, żeby to metro mieć i trzeba mieć świadomość tego, że to jest inwestycja na wiele, wiele lat rozłożona, którą trzeba przygotowywać, trzeba pozyskiwać środki, trzeba budować montaż, nie odkładać tego, mimo że miasto jest zadłużone. I właśnie, a czy między innymi dlatego zapraszam wszystkich przedstawicieli polskiego rządu, zapraszam wszystkie środowiska zainteresowane rozwojem naszego miasta i buduję taki komitet bardzo mocno ponad podziałami na rzecz rozwoju miasta Krakowa. I budowa metra w Krakowie nie wyklucza, bo słucham, co mówi kontrkandydat, budowy linii tramwajowej, czy na Kliny, czy na Złocień, czy na Azory, to jest jak najbardziej inwestycja potrzebna. Taka inwestycja, tramwaje amortyzują się w perspektywie 20 lat. Jeśli mówimy o budowie tak dużej, skomplikowanej, miastotwórczej inwestycji jak metro, to przecież rozkładamy realizację tej inwestycji na długie lata. Teraz mamy możliwość pozyskania środków z najnowszej perspektywy finansowej. Kwestie montażu na różnym poziomie połączonego z restrukturyzacją zadłużenia. Ja przedstawiłam 3-letni plan restrukturyzacji zadłużenia krakowskiego długu, zatrzymanie rosnącego zadłużenia. To zadłużenie, pani redaktor, z miesiąca na miesiąc rośnie i to jest naprawdę fundamentalne zagrożenie dla naszego miasta. Jeżeli my nie zapanujemy nad tym zadłużeniem, utracimy suwerenność budżetową na rzecz Rio i miasto przez najbliższe lata nie będzie się rozwijało. Dlatego potrzebna jest współpraca.
1: Na rzecz Rio, czyli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ale jak pani chce zatrzymać to? Tak. Jak pani chce zatrzymać to zadłużenie?
0: Już mówię. Wszystkie pożyczki, wszystkie kredyty trzeba zrestrukturyzować, skonsolidować, zmniejszyć, niestety wydłużyć spłatę w czasie, rolować, zmniejszyć odsetki, wartość tych odsetek, które spłacamy, bo one są bardzo wysokie. Trzeba pozyskiwać zewnętrzne źródła finansowania, czyli tak powiem może trywialnie, zwiększać przychody, zmniejszać koszty, zwiększać efektywność pracy i w urzędzie, i w spółkach miejskich, ale nie poprzez straszenie zwolnieniami, tylko poprzez zwiększenie efektywności pracy, poprzez konsolidację wszelkich zamówień, przetargów, które są realizowane, choćby nawet w spółkach miejskich. Wiadomo, że jak skonsolidujemy, to te koszty będą mniejsze, będą efektywniejsze. Mam w planie, jeżeli mieszkańcy wyrażą taką wolę i 11 października poprą mnie i będę miała szansę naprawiać nasze miasto w ciągu najbliższych lat, to chcę wejść do krakowskiego magistratu z zespołem ekspertów składających się między innymi, znaczy głównie z osób z Krakowa, ze środowiska naukowego, również krakusów, którzy tu skończyli studia, tutaj pracowali, zrobili karierę w różnych miejscach na świecie i chcą pomóc naszemu miastu. Naprawdę, Kraków jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, nie ma najważniejszych dokumentów planistycznych, jak strategia rozwoju miasta czy plan ogólny. I to jakby plan ogólny, czy wiele miast w Polsce dzisiaj też tego planu ogólnego nie ma. Na dzisiaj może nie jest to w ciągu najbliższych miesięcy największy temat, ale jeżeli my nie przygotujemy, nie uchwalimy planu ogólnego, nie będziemy mogli robić żadnych, ale to naprawdę żadnych zmian w planach miejscowych. Nie da się rozwijać miasta, kiedy jest zamrożone planowanie przestrzenne, kiedy jest ogromne zadłużenie.
1: Pani senator, wspomniała już o tych zwolnieniach. Pani konkurent Łukasz Gibała mówi, że jeśli zostanie prezydentem, jeśli wygra wybory w niedzielę, to zrobi przegląd kadr i wszystkich partyjnych nominatów z urzędu wyrzuci. Czy pani też będzie robiła taki przegląd? Pani poprzednik Aleksander Miszalski przegrał referendum między innymi dlatego, że mieszkańcy uznali, że zatrudnią partyjnych kolegów.
0: Chciałabym wprowadzić kartę uczciwego miasta, o czym wyraźnie mówię, i zasady tej karty są też na stronie internetowej. Jawne konkursy.

0: jawne CV, zatrudniamy osoby po kompetencjach.
1: Halo, halo, tracimy połączenie, nie słyszę.
0: Nie tylko historii, rady kultury. Mamy fantastyczne kadry. I chciałam, żeby te kadry również nasze miasta. Ja jako senatorka współpracuję z przedstawicielami wyższych uczelni w ramach współpracy z biurem senatorskim. Mamy fantastycznych ekspertów, którzy właściwie realizują projekty na rzecz gmin, miast, nawet nie w Europie, ale na całym świecie i na innych kontynentach. Nie widzę powodu, żeby nie zaangażować tych fachowców do pracy na rzecz naszego miasta i to chcę zrobić. Natomiast nie chcę oszczędzać na ludziach. Nie wierzę, pani redaktor, w takie to oto oświadczenia, że zwolnienie takiej czy innej grupy osób poprawi nam sytuację finansów miasta. Bo naprawdę nie w tym jest rzecz. Kraków jest najbardziej zadłużonym miastem. My mówimy o 9 miliardach złotych zadłużenia. I tutaj zwolnienie takiej czy innej grupy osób nie naprawi systemu finansów miasta. Tu jest potrzebna szeroki program, szerokie zaangażowanie na wszystkich polach i ścisły, dokładny, rozpisany na 3 lata program restrukturyzacji zadłużenia na każdym możliwym poziomie.
1: Ale jest pani w stanie złożyć taką deklarację, że nie będzie się pani kluczem partyjnym kierowała przy zatrudnianiu ludzi? Że jak zadzwoni ktoś z Platformy albo z PSL-u, to pani powie, nie zatrudniam partyjnych kolegów?
0: Oczywiście, że tak od samego początku o tym mówię. Od samego początku, już pierwszego dnia zaapelowałam do wszystkich, żeby nie przychodzić do mnie z CV. I tak się nie dzieje, nikt z tym CV do mnie nie przychodzi. Mało tego chcę
1: powiedzieć. Bo jeszcze pani nie wygrała wyborów.
0: Pani redaktor, ale jestem w drugiej turze i nie rozmawiałam z żadnym liderem partii politycznej z prośbą o poparcie. Proszę zauważyć, że nie handlowałam przekazaniem głosu w drugiej turze. Wyraźnie powiedziałam, nie będę z nikim rozmawiać. Traktuję mieszkańców podmiotowo. To mieszkańcy decydują. Nie rozmawiałam z kontrkandydatami, którzy nie przeszli do drugiej tury i nie negocjowałam z nimi żadnych warunków poparcia.
1: Pani senator, to i to będzie puenta części radiowej naszej rozmowy. Państwa i moją gościnią była Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Będziemy rozmawiać z panią senator o tym, jak ściągnąć inwestorów do Krakowa, bo to też jest jeden z punktów programu. Zapraszam.
2: Renata Grochal i Monika Piątkowska rozmawiały m.in. o temacie metra w Krakowie. Metro w Krakowie, to może niekoniecznie, ale metro w Krośnie powstaje. O co chodzi? Wyjaśnimy to po skrócie serwisu, a skrót za chwilę.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I 5

0: produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Na skrót serwisu zaprasza Anna Kowalik-Brankati.
5: Co najmniej dwie osoby zginęły w nocnych atakach Rosji na Kijów. Alarm powietrzny trwał prawie 4 godziny. Rosyjskie wojsko ostrzelały miasto pociskami balistycznymi. W nocy wybuchy było słychać także w miastach Dniepr i Zaporoże oraz w obwodach Kirowo-Chradzkim i Czernichowskim. Pod zmasowanym ostrzałem znalazło się również miasto Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim. Jest zażalenie prokuratury na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Prokurator generalny Waldemar Żurek uważa, że Marcin Romanowski nie jest wiarygodny, mówiąc, że będzie przestrzegał warunków listu żelaznego.
6: Tutaj mamy człowieka, który mówił zupełnie coś innego, że będzie współpracował wcześniej z organami wymiaru sprawiedliwości. Później pokazywał zdjęcia, które miały pokazywać, że jest chory, a w rzeczywistości uciekł za granicę, ukrywa się. Mówi, że posługuje się fałszywą tożsamością, a wniosek wysyła z Naddniestrza, czyli z enklawy, która jest zarządzana przez Rosjan. Więc jest to bardzo niewiarygodne, że on będzie honorował warunki listu żelaznego.
5: Minister Żurek zauważa też, że sędzia, który podjął decyzję w pierwszej instancji, został nieprawidłowo powołany. Polacy wskazali odpowiedzialnego za wysokie ceny paliw. Prawie 65% ankietowanych uważa, że jest nim Donald Trump. Rząd Donalda Tuska wskazał co czwarty badany, a niespełna 1% prezydenta Karola Nawrockiego. Sondaż przeprowadził Ibris na zlecenie Rzeczpospolitej. Pełny serwis Trójki o 9:00.
4: Proszę się cieszyć dziś słonecznym porankiem, bo po południu zacznie się chmurzyć niemal w całym kraju, a na Pomorzu może popadać przelotnie. Środa będzie wciąż ciepła, może nie tak ciepła jak hutniczy piec, obok którego się znajdujemy w Krośnie, ale będzie od 16 do 23 stopni, 16 na północy, 23 na południu. No i też zbliża się już dużymi krokami załamanie pogody. Metro w Krośnie. Tak powiedziałem kilka minut temu. Metro w Krośnie. Widziałem budowę, więc mówię i widział ją też pewnie Paweł Turski i wszystko potwierdzi.
7: Nie, to nie będzie żadne metro, to będzie pociąg. Pociąg spalinowy jeszcze w tunelu, bo trwa taka modernizacja linii kolejowej i budowane są te tunele, aby bezkolizyjnie można było w Krośnie po prostu przejechać nad torowiskiem.
4: Wszystko popsuł.

0: Brian Adams w Trójce, 23 minuty zostały jeszcze do godziny 9. My Państwa w tej porannej audycji, którą nadajemy z Krosna, z Centrum Dziedzictwa Szkła, zaprosimy jeszcze do Aeroklubu Miejscowego, no ale czas na mniejszą grę. A w mniejszej grze dziś na miejscowej pan Tadeusz z Krosna, jak się domyślam. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I pan Hubert, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panowie, zagramy w Państwa miasta. To już ja wybrałem. Dzisiaj nie będziemy losować kategorii. Zagramy w Państwa miasta, więc jak się domyślam, zasady znacie, prawda?
1: Tak.
0: Na przegranego
1: tak.
0: Wrzucamy do pieca hutniczego, który mamy tutaj obok. Niech to będzie dzisiaj nagroda dla zwycięzcy. Jak my wylosujemy literki? No dobrze, to pan Tadeusz będzie losował literkę dla pana Huberta i odwrotnie, więc zaczniemy od pana Tadeusza. Panie Hubercie, pan w głowie mówi alfabet, pan Tadeusz mówi stop.
1: Stop.
2: D.
0: Literka D, jak Daria. I zaczynamy od pana Tadeusza. Panie Tadeuszu, państwo na D.
1: Dania.
0: Dobrze, jest punkt. Zwierzę na D.
1: Dinozaur.
0: A, niech będzie, że dinozaur. I dwa punkty. Zupa na D.
1: Dynia. Dyniowa zupa.
0: Dyniowa, okej, dobrze. Trzy punkty. W portfelu na D.
1: Dolar.
0: O, naprawdę? Proszę pokazać te dolary. W co ubrać się na randkę na D?
1: Dress code.
0: W dresie na randkę. Niech będzie 5 punktów dla pana Tadeusza. I teraz pan Hubert, więc zmieniamy kolejność. Pan Tadeusz mówi alfabet w głowie, pan Hubert mówi stop. Panie Tadeuszu, proszę nie kombinować z jakimś Y albo ci, si, zi, bo to nie będziemy tak grali. No to czas start.
2: Stop.
1: G.
0: G. G jak Grzędowski. Panie Hubercie, miasto na G.
2: Gorzów.
0: Który?
2: Wielkopolski.
0: No, oczywiście, że tak. Kolor na G. Pięć, cztery. Podpowiada publiczność. Publiczność podpowiada.
2: Granatowy.
0: Granatowy. Pokazują palcem na kurtkę pana Huberta. W telewizji na G.
2: Gumisie.
0: Gumisie. Zobacz sam, prawda? I skaczą tam i siam. Na globusie na G.
2: Grecja.
0: Grecja też jest na globusie. I w orkiestrze na G.
2: Gitara.
0: Może być gitara też w orkiestrze. 5-5. Dzisiaj będzie remis w mniejszej grze między panem Tadeuszem i panem Hubertem. Poproszę publiczność o jakiś efekt dźwiękowy. W Centrum Dziedzictwa Szkła dziś mniejsza gra. Gadżety oczywiście dla naszych uczestników. Michał z Warszawy pyta, czy to Indianie. Tutaj się pojawili w Krośnie. Indianki w tym przypadku. Apaczki.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy panowie za mniejszą grę.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Miło
0: było.
1: No i
0: nikt nie wylądował w piecu, a tu pan Mirek Hutnik już otwierał. No.
1: Moje gratulacje.
2: I wzajemnie.

0: Czy Krosno ma najpiękniejsze poranki w Polsce? Na pewno piękne, ale nie widziałem poranków we wszystkich miejscach. Czy ma piękne zachody słońca? To zdecydowanie wczorajszy, mimo że nad blokiem z wielkiej płyty robił duże wrażenie. Ale nawet w nocy może być pięknie w Krośnie, bo mają tutaj oświetlony nocą pas startowy na miejscowym lotnisku. Taki pas, którego wielu zazdrości. Aeroklub Podkarpacki, który działa w Krośnie już 81 lat, zadziwia w skali kraju. Wystarczy wejść do hangaru i sprawdzić, ile stoi tam maszyn.
1: Krośnie było centrum wyszkolenia lotniczego, później było centrum wyszkolenia spadochronowego, gdzie było szkolenie kandydatów do wojsk powietrzno-desantowych.
2: Jacek Zych, członek zarządu Aeroklubu Podkarpackiego.
1: I tego sprzętu zawsze było tutaj dużo i też było dużo członków aeroklubu, którzy korzystali z tego sprzętu.
3: Czyli to się gdzieś łączyło, pracę zawodową z pasją.
1: Tak, aeroklub to było przedsiębiorstwo, które prowadziło szkolenia na rzecz i wojska, i swoich członków.
3: Jak to dzisiaj w takim razie wygląda?
4: Wbrew pozorom coraz większe grono osób uprawia ten sport lata.
2: Mariusz Przywara, instruktor w Aeroklubie Podkarpackim.
4: Relatywnie staje się to coraz tańsze. Koszt lotu jest porównywalny z ceną jazdy dobrym samochodem. Cały czas to grono się powiększa. I młodzi, i starsi, którzy zarażają się tą pasją.
1: Za chwileczkę pójdziemy, uruchomimy samolot. Będzie to Moran 880B.
3: Tutaj to państwo mają trochę labirynt, żeby dojść do niektórych maszyn.
1: Na hangarze trzeba się umiejętnie poruszać, bo można sobie głowę rozbić, bo wszędzie wystają skrzydła.
3: Doszliśmy do tego samolotu.
1: Tak, zaraz go wyciągniemy na zewnątrz, będziemy go próbowali uruchomić.
3: Ciężka ta brama?
1: No dosyć ciężka.
3: O, to tak na dwóch chłopa przynajmniej.
1: No dobrze, powinno wyjść.
3: Tutaj nogą na...
4: Na skrzydło tutaj, gdzie mamy zaznaczone.
1: No tak.
4: Tak. I teraz możemy próbować zapalić. O, jest. Odpalił. Teraz sobie musi pochodzić kilka minut, żeby osiągnąć te minimalne temperatury.
5: Zamyka się owiewkę.
3: To latanie nad Krosnem. Nie nudzi się?
4: Toś

0: się nigdy nie nudzi, pomimo wszystko, że za każdym razem jest troszkę inaczej, może widoki są podobne, ale jest całkiem inaczej, także to naprawdę jest... Czuć to powietrze, tak jak tutaj wszyscy mówią, że niestety czuć się jak ptak, więc coś takiego można to porównać do tego.
1: Tak nad Krosnem.
0: Tak nad Krosnem, tak. Jest to wolność nad Krosnem, to naprawdę jest bardzo wciągające i ciężko, żeby się znudziło.
2: Początki aeroklubu sięgają czasów, gdy w Krośnie stacjonowali wojskowi lotnicy. Według planów, wraz ze zmianą sytuacji wzdłuż wschodniej granicy, wojsko może powrócić do Krosna, a wraz z nim rozbudowany ma być pas startowy. A miejscowy krośnieński aeroklub odwiedził Paweł Turski. Teraz Fontaine's DC i Marianne w trójce za 14 minut dziewiąta.

0: na czym?
1: Audycja poranna dziś skrosna nadajemy z Centrum Dziedzictwa Szkła. Ze mną pan Paweł, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Pawle, co oprócz Centrum Dziedzictwa Szkła trzeba zobaczyć w Krośnie, krótko, jednym zdaniem konkretnie?
2: Wieża Farna, Muzeum Rzemiosła, Muzeum Podkarpackie, Etnocentrum. I to chyba byłoby takie najważniejsze, plus trzy zabytkowe kościoły w samym centrum rynku. Zapraszamy.
1: Mam nadzieję, że państwo zanotowali.

0: 8 minut pozostało jeszcze do godziny 9. Dziękujemy za wspólny poranek krośnieński. W Warszawie Michał Jakubik i Karolina Gonet, w Krośnie Stefan Myszk, Kuba Witkowski, Robert Grzędowski. To był skład porannej audycji. Teraz Mateusz Tomaszuk się do Państwa odezwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To już Warszawa.
1: To jest Warszawa i mam pytanko, czy karpik zaczął się chłodzić?
0: Karpik już stygnie i oczywiście zaraz zrobimy mu sesję zdjęciową i w mediach społecznościowych Trójki zobaczą Państwo, jaki to piękny rybi okaz szklany powstał dzisiaj w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie w czasie audycji porannej.
1: Mam nadzieję, że jakieś pamiątki nam przywieziesz tutaj.
0: Proszę Pana, no nie śmiałbym inaczej.
1: Ja po 9 zapraszam na Dobrego Dnia. Dzisiaj piosenka bardzo znana i lubiona, a ja wolę moją mamę Majki Jeżowskiej.
0: Do usłyszenia!

but Satan told me so.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
10: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Żegnamy reklamy.
14: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 7 dzień października, jest 9. Czas na serwis Trójki i Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wulsik.
15: Kończy się proces w sprawie wypadku, w którym zginęło małżeństwo z 5-letnim synem. Przed sądem oskarżony Sebastian M.
16: Jeśli wygram wybory, wprowadzę kartę uczciwego miasta, zapowiedziała w Trójce kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.
15: Ludzie boją się wybuchu epidemii dżumy. Rosyjskie władze jak zawsze przekonują, że nie ma niebezpieczeństwa.
16: Po ponad trzech latach

0: Kończy się proces w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęło małżeństwo z 5-letnim synem.
1: W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim właśnie rozpoczynają się mowy końcowe. Więcej o tym Dagmara Kędzior.
2: Prokuratura zapowiedziała, że w tej sprawie będzie wnioskowała o najwyższy wymiar kary. Będzie więc to 8 lat pozbawienia wolności, podkreślała to prokurator Izabela Knapik.
3: Możemy działać tutaj tylko w granicach ustawy i prokuratura będzie wnioskować o najwyższy wymiar kary, bo w jakiej sprawie, jak nie w tej.
4: Jak to miarkować? 2 lata za wnuczka, 3 lata za syna. Nikt z tej sali nie wyjdzie zadowolony.
2: A to słowa pełnomocnika poszkodowanej rodziny, mecenasa Łukasza Kowalskiego. Obrona oskarżonego nie zdradziła, czy będzie domagała się uniewinnienia swojego klienta. Ale mecenas Katarzyna Hebda zaznaczyła, że w mowach końcowych poruszy kwestię hamowania.
5: Przedstawię, jak istotny tak naprawdę jest to element dla ustalenia miejsca pierwszego kontaktu pojazdu.
2: Bo obrona dysponuje własną ekspertyzą, która stoi w sprzeczności z ustaleniami biegłych. Według śledczych to auto Sebastiana M. uderzyło w samochód, którym poruszała się rodzina, a według obrony to jej auto zajechało drogę oskarżonemu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: W ustawie regulującej zasady handlu i reklamy alkoholu chodzi o ograniczenie spożycia i jego negatywnych skutków, mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.
0: Sebastian Gajewski podkreślił, że głównym celem jest ochrona zdrowia i życia obywateli.
6: Potrzebujemy racjonalnych ram, przepisów, które ukrócają rozmaite praktyki firm, które ten alkohol sprzedają, a jednocześnie dają też normalne ramy do tego, żeby ten alkohol w racjonalnych granicach spożywać, bo nie chodzi o to, żeby w Polsce wprowadzać prohibicję.
1: Ustawa zakłada całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych oraz nocny zakaz sprzedaży w całym kraju w godzinach od 22 do 6 z wyłączeniem gastronomii i lotnisk. Głosowanie w Sejmie jutro.
0: Jeśli wygram wybory, wprowadzę kartę uczciwego miasta, zapowiedziała to w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.
1: Monika Piątkowska zapewniła też, że w ratuszu nie będzie się kierowała kluczem partyjnym.
7: Jawne konkursy, jawne CV. Mamy fantastycznych ekspertów, którzy właściwie realizują projekty na rzecz gmin, miast. Nie widzę powodu, żeby nie zaangażować tych fachowców do pracy na rzecz naszego miasta i to chcę zrobić.
0: Druga tura wyborów na prezydenta Krakowa w najbliższą niedzielę, a cała rozmowa z Moniką Piątkowską na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
1: Przenosimy się na drugi koniec Polski. Ostatnia mina morska czeka w Świnoujściu na neutralizację. Akcja saperów miała potrwać do jutra, ale jak mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, jest szansa, że zakończy się dziś.
8: Wszystko zależy od pogody i od zabezpieczenia rejonu, w którym my działamy. Jak na razie 2 dni pokazują to, że wszystko idzie zgodnie z założeniami, zgodnie z planem. Jeżeli wszystko również będzie szło tak sprawnie, to zakończymy swoją operację.
0: Na czas pracy saperów obowiązuje zakaz wchodzenia do wody w Międzyzdrojach, Świnoujściu i po niemieckiej stronie granicy.
1: Rosjanie boją się wybuchu epidemii dżumy. Niezależne media i kanały internetowe publikują rozmowy z ekspertami, a internauci dzielą się informacjami na temat sposobów zapobieżenia zakażeniu.
0: Urzędnicy różnych szczebli przekonują, że żadnego zachorowania na dżumę nie było i tym bardziej nie ma zagrożenia wybuchu epidemii.
9: Dyskusję wywołała śmierć laborantki pracującej w Irkuckim Instytucie, w którym badano wirusa dżumy. Według części niezależnych mediów kobieta rozbiła próbówkę, zakaziła się i zmarła. To nie dżuma, a zapalenie płuc nieznanego pochodzenia, informują oficjalnie służby sanitarne. Głos w tej sprawie zabrał także rzecznik Kremla. Główną instytucją, która jest kompetentna w tej kwestii, jest Rospotrzebnadzor. Trzeba zwracać uwagę na komunikaty tej instytucji, nie zwracając uwagi na różne rodzaju słuchy i doniesienia, oświadczył Dmitrij Pieskow. Sąsiedzi Rosji, Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan wprowadzili kontrole sanitarne na punktach granicznych, a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zaoferował pomoc w przypadku, gdyby rzeczywiście mogła wybuchnąć epidemia. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Klimat. Na południu i w centrum kraju jakość powietrza jest dobra, miejscami umiarkowana, tylko w Częstochowie i Radomsku dostateczna.
0: Około 16% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W wielu regionach utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: 5 minut po godzinie 9, a to czas na sport. W studiu Krzysztof Huniewski.
12: Iga Świątek zagra w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. W meczu 4. rundy łatwo 6-1 i 6-3 pokonała Amerykankę Iwę Jowicz. No i awansowała do najlepszej 8 tej imprezy. Co tam turniej w Pekinie, powiedzą kibice piłki. Przecież tej nocy reprezentacyjną karierę zakończył Leo Messi. Strzelił gola z karnego i zaliczył dwie asysty w wygranym 3-0 meczu Argentyny w Buenos Aires przeciwko Benin.

0: Putinowi i tak po ostatnim gwizdku sędziego zwrócił się do publiczności. Trudno coś powiedzieć w takim momencie, towarzyszy mi mnóstwo emocji, płynie wiele wspomnień. Nie pozostaje mi nic innego, jak wyrazić ogromną wdzięczność, że mogłem zakładać trykot reprezentacji Argentyny. To naprawdę był powód do dumy przez te ponad 20 lat. Bywały bardzo trudne momenty, przeszliśmy przez nie razem. Nigdy nie przestałem walczyć dla kadry, zawsze dawałem jej wszystko, co mam. Koniec gry w reprezentacji jest dla mnie cierpieniem. Przysięgam, że chciałbym w niej grać przez całe życie, bo to najpiękniejsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć w życiu. Messi w kadrze Albiceleste zaliczył 208 spotkań i zdobył 128 bramek. W Europie za nami ostatnie mecze kolejki w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Chorwacja przegrała 1-2 z Hiszpanią po dwóch golach super rezerwowego Mikela Merino. Anglia 3-0 wypunktowała Czechy, tu z kolei dwie bramki zdobył Harry Kane. Tymczasem władze miasta Alkmaar w Holandii zdecydowały o niewpuszczeniu na trybuny kibiców Izraela, konkretnie ekipy HPL-u Berszewa. To pokłosie sprzed 2 lat z Amsterdamu, gdy Ajax grał z Maccabi Tel Awiw. Wówczas kibice Maccabi zrywali palestyńskie flagi, atakowali taksówki i skandowali obraźliwe hasła wymierzone w Arabów oraz popierające działania izraelskiej armii w strefie Gazy. W Alkmaar dmuchają na zimne przed meczem zaplanowanym na 15 października. Mówimy o rozgrywkach Ligi Europy.
1: Dziś więcej chmur tylko na Podkarpaciu. Nad morzem lokalnie słabe przelotne opady deszczu.
2: Na termometrach na północy 17 stopni, 21 w centrum, do 23 na południu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 7 minut po godzinie 9. Robert Grzędowski w Krośnie, szklany karpik się chłodzi. Ciekawy jestem, Krzysztofie, czy nam przywiezie jakieś pamiątki z tego Krosna. Nie, liczyłbyś na to, czy nie bardzo?
0: Nie.
4: Zobaczymy. 7 minut po 9. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Mateusz Tomaszuk. Zapraszamy do 12.
5: Dobrego dnia.

Jak to dobrze zacząć dzień od New Order. Nie wiem, ile razy w środowe przedpołudnie wracałem z Państwem do albumu Get Ready, no ale myślę, że to idealny substytut przedpołudniowej kawy. Pani Aurelia napisała, dzień dobry trójkowiczom, pół litra kawy już za mną, teraz już tylko herbata. Kawa, herbata, proszę dać znać, facebook.com/trójka22i7trójek. No a w październiku, jak to w październiku, przypominamy sobie wyjątkowe dzieła Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj piosenka, która najbardziej kojarzy mi się z podstawówką. Pamiętam, że moja wychowawczyni pani Basia uwielbiała Majkę Jeżowską i pamiętam, jak w pierwszej albo w drugiej klasie zabrała nas na wycieczkę do Warszawy, do sali kongresowej, w której oprócz premiery filmu Królestwo Zielonej Polany Powrót występowała właśnie wspomniana Majka Jeżowska. A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament. Kto z nas nie nucił? Słowa napisała oczywiście Agnieszka Osiecka, a historia tej piosenki zaczęła się trochę przypadkiem, bo był rok 84. Korytarz radiowej Trójki, Majka Jeżowska spotyka Janka Borkowskiego. No i słyszy, mam w szufladzie trzy niezagospodarowane teksty Agnieszki Osieckiej. Jednym z nich był wiersz, a ja wolę moją mamę. No i proszę, tekst z szuflady, a potem piosenka, którą zna chyba cała Polska. No i właśnie o tej historii będziemy dzisiaj do 12 opowiadać. Zapytamy Państwa, kogo Państwo wolą? 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa głosy. A to już nasza piosenka dnia. Kings of Leon, Cold Blue Dawn.

0: Katarzyna Nosowska na pewno jest i tekst, który po latach brzmi trochę inaczej niż wtedy, kiedy go słyszeliśmy po raz pierwszy. Nosowska z albumu N łamane przez O, Nosowska Osiecka, no bo dzisiaj oczywiście tak jak przed południem w październiku przyglądamy się utworom Agnieszki Osieckiej, tekstom Agnieszki Osieckiej, a dzisiaj A ja wolę moją mamę. A państwo kogo wolą? 22 i 7 trójek.
1: Całe życie wolałam mamę, ale od 2 lat wolę tatę, bo w wieku 38 lat zaczęłam go poznawać.
2: Tak, słucham sobie państwa audycji jadąc samochodem, będzie między innymi o piosence A ja wolę moją mamę, a że lubię też swojego tatę, to może warto byłoby zestawić to z piosenką Zenka Grabowskiego A ja wolę swego tatę, taka trochę wersja rockowa.
0: Dobrze, że tego Zenka pan wymienił. 22 i 7 trójek, kogo państwo wolą? Zapraszamy do dzwonienia. Wojtek Dorosz przy telefonie. Jeff Buckley, Grace, to nasza płyta półperfekcyjna. Dzisiaj po 19:00 Grzesiek Hoffman zaprezentuje pół właśnie tej perfekcyjnej płyty.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit.
10: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla

0: biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Minęła już 9:30.
6: Informator ekonomiczny.
5: A skoro minęła 9:30, to Sylwia Zadrożna i jej gość.
7: Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu w Studiu Trójki. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich.
7: Rząd zdecydował, że w ciągu najbliższych 5 lat przeznaczy ponad 100 miliardów złotych na program ochrony ludności i obrony cywilnej. Środki te mają trafić między innymi na budowę nowych, ale też adaptację istniejących schronów. No i jak dzisiaj państwo piszą w Pulsie, to cieszą się firmy budowlane z tego.
8: Tak, firmy budowlane to w ogóle mają teraz Eldorado, bo dużo różnych projektów ciekawych ma się wydarzyć. Pytaliśmy branżę budowlaną, jak to wygląda z ich punktu widzenia, ta informacja. 102 miliardy złotych do 2031 roku, z czego większość tych pieniędzy ma trafić w gestię samorządów, część w gestię wojewodów. No więc branża budowlana oczywiście bardzo się cieszy. Mówi, że już teraz były pieniądze na budowę schronów. W latach 25-26 to było 34 miliardy złotych, ale raptem podpisano, no raptem umowy na 6 miliardów złotych. Nie jest to mała kwota, no ale mogłaby być oczywiście większa. Natomiast teraz to wszystko zdaniem budowlanki powinno ruszyć od nowego roku, kiedy się zaczną nowe projekty, nowe budżetowania i tak dalej, i tak dalej.
7: Też ciekawe plany tam mają niektóre firmy, prawda, jeśli chodzi o te schrony, które mogą być wykorzystywane w dwojaki sposób.
8: Tak, trochę dual use, to porównajmy to do tego, co dzieje się w branży zbrojeniowej, gdzie wiele firm cywilnych też wchodzi ze swoimi projektami, które mogą mieć podwójne zastosowanie. I tak, deweloperzy tu mają bardzo ciekawe pomysły, bo niektórzy chcą zwrot z tej inwestycji mieć. Nie dość, że mieć ten kontrakt, to jeszcze zwrot z inwestycji. Na przykład planują budować boiska, które będą służyły jako schron w czasach ciężkich, w czasach, gdy się uspokoi sytuacja. Może to być na przykład boisko do padla. Część deweloperów komórki lokatorskie też buduje w tym systemie dual use, więc jest to komórka lokatorska, ale w razie potrzeby może też służyć jako schron, no więc branża budowlana oczywiście czeka i zapowiada, że to wszystko, mówiąc kolokwialnie, ruszy z kopyta od nowego roku.
7: No ale nie wszędzie to budowlane Eldorado mamy, bo okazuje się, że przy budowie wielkiego lotniska, czyli portu Polska, już tak różowo nie jest.
8: No nie jest tak różowo. To, co wspomniałem na początku, że branża budowlana teraz rzeczywiście może mieć Eldorado, bo to jest ogromny projekt, budowa portu Polska, centralny port komunikacyjny. Rozmawialiśmy też z branżą budowlaną, która z jednej strony jest bardzo zadowolona, jeśli chodzi o sposób komunikacji CPK, czyli firmy, która ma planować, projektować port Polska. Mówi, że tutaj bardzo dużo się dzieje. Trwają teraz właśnie przetargi, natomiast no, są pewne problemy i tutaj branża ubolewa. Po pierwsze jest kwestia z koordynacją budowy, ponieważ tak, teraz trwają przetargi na budowę terminala, linii kolejowych, dworca kolejowego, który ma być przy terminalu i inwestor zamierza trochę tą koordynację tych wszystkich budów zrzucić na wykonawców. Wykonawcy mówią, że to jest niezgodne z prawem, że inwestor powinien to wszystko koordynować. I wskazują choćby na to, że CPK sam kontraktuje niektórych podwykonawców, na przykład podwykonawców schodów ruchomych, czy różnego rodzaju innej infrastruktury do przesyłu bagażu, więc może być problem z koordynacją. Jedna kwestia. Wskazują też na pewien braki w dokumentacji

0: No prezes giełdowej spółki Mirbud mówi wręcz, że skala inwestycji przerosła zamawiającego.
1: No to trochę trzeba zrozumieć, bo nie mieliśmy nigdy takiej ogromnej inwestycji jak port Polska, więc wszyscy się tego uczymy. Natomiast no właśnie, trochę jest problemów z dokumentacją, nie wiadomo kiedy ma ruszyć budowa.

0: rocznym PKB w górę 3,8%, czyli o 0,2 więcej niż prognozowano, rewidowano wcześniej. Kolejne instytucje finansowe, między innymi Bank Światowy, podwyższa prognozy na ten rok, na rok przyszły. Czyli co? Nasza gospodarka rośnie.
1: Nasza gospodarka rośnie. W ogóle warto tutaj zauważyć, że jest bardzo odporna gospodarka polska. Europejska też się trochę odbija, jest odporna na te różnego rodzaju szoki geopolityczne, to co się dzieje na Bliskim Wschodzie i tak dalej, i tak dalej. Mamy bardzo dużo różnych niepokojących kwestii. Cieszy się też minister finansów, który przy okazji publikacji tej rewizji oczywiście nie omieszkał w mediach społecznościowych wspomnieć, że to zasługa konsumpcji, ale też inwestycji. Bo jeśli chodzi o konsumpcję, to na nas, na Polaków można zawsze liczyć, nawet w tych cięższych czasach nie chowamy gdzieś tych pieniędzy w skarpetach, czy część przynajmniej wyciągamy i dalej konsumujemy, kupujemy auta, sprzęt AGD i tak dalej, żywność, co oczywiście nakręca gospodarkę. Ale ruszyły też inwestycje, zdaniem ministra, zarówno te państwowe, jak i firm prywatnych, a to jest też bardzo istotny element, żeby ta nasza gospodarka dalej się rozwijała. GUS, zdaje się, prognozuje teraz na 2026 rok 3,5% wzrostu PKB, więc niemal tyle samo, co w 2025 według tej rewizji. Miejmy nadzieję, że też będziemy musieli rewidować w górę, oby tak było.
0: No właśnie, super, że są efekty tych wszystkich działań, między innymi naszej konsumpcji. Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Informator ekonomiczny.
3: A ja wolę moją kawę. Mamę, miało być mamę. Pani Beata napisała: kawa, kawa i jeszcze raz kawa w jesiennej odsłonie z domowego, zdalnego biura. Zdjęcie jest, kawa jest, owoce są. A Sylwia i pan Łukasz wolą kawę czy herbatę?
1: Ja jestem w zdecydowanej mniejszości, gdyż w ogóle nie jestem kawowy. Ktoś się chce ze mną umawiać na kawę, a ja nie pijam kawy. I to nie ze względów takich, że nie wiem, uważam, że jest niezdrowa, tylko po prostu jestem taki dziwny, że nie przepadam za smakiem kawy.
0: Nie smakuje. Czyli herbata. Herbata
1: zdecydowanie do ciasta.
0: No ja opcja kawa jednak. Przynajmniej rano jedna musi być. Ale długo też kawy nie piłam i zaczęłam pić właśnie ze względu na to umawianie się. No bo ktoś mówił: chodźmy na kawę. Nikt nie mówi: chodźmy na herbatę.
3: To prawda. Ale przy takiej kawie czy przy herbacie dobrze smakują dźwięki, tak właściwie teksty Agnieszki Osieckiej. Nie wiem, czy Sylwia się wybierasz, ale w niedzielę w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej wyjątkowy koncert. Raz, dwa, trzy. A to wszystko w związku z 90. urodzinami, rocznicą urodzin Agnieszki Osieckiej.

Tak to jest, jak ma się w głowie stałą datę, stałą godzinę, że koncerty w Trójce są w niedzielę po 19, ale tutaj wyjątek, raz, dwa, trzy, wyjątkowa uroczystość, 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej, w piątek po godzinie 19 koncert, raz, dwa, trzy i wyjątkowe piosenki z tekstami Agnieszki Osieckiej, oczywiście transmisja na naszej antenie, na stronie internetowej i na YouTubie Trójki, a w niedzielę po 19 koncert Natalii Grosiak. Wiele emocji koncertowych przed nami, a przed nami też świętowanie. Równo 41 lat temu Midge Ure wydał swój debiutancki solowy album The Gift.

0: Za 12 minut wybije godzina 10, a skoro dzisiaj środa, mamy dla Państwa premierę drugiego odcinka Zwyczajnej Kobiety, czyli podcastu kryminalnego, który przygotowali dla nas Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałk. Pierwszego odcinka można oczywiście w dowolnym momencie posłuchać na naszej stronie polskieradio.pl. W drugim autorzy odwiedzają Oborniki Śląskie, miejsce kluczowe do opowiedzenia historii Janiny Kalińskiej. Towarzyszą im świadkowie wydarzeń sprzed 40 lat.
1: Kręciliśmy się jeszcze przez chwilę po miejscu, gdzie 40 lat wcześniej odnaleziono ją martwą. Jerzy Jurewicz stał jeszcze przez chwilę skupiony, po czym wyrwał nas z zadumy.
2: No dobra, to co, następne przystanek?
3: Do relaksu.
4: Odkąd przyjechaliśmy do Obornik Śląskich, to relaks interesował nas najbardziej.
1: Tamtejsi milicjanci sprawdzają kilka lokali. Pobliski bar Irys, restaurację Bajka. Rozpytywania nie przynoszą żadnych poszlak. Ale relaks to inna historia.
2: A proszę powiedzieć, jakiego rodzaju tam była muzyka? Czy tam była orkiestra, czy tam był jakiś disc jockey, czy jak to się...
5: No, na dancingach to była orkiestra, jak pamiętam. To taka miejscowa. No nie chcę kłamać, bo, ale nie było wtedy jeszcze DJ i nie było tej muzyki, tylko właśnie zespoły jakieś grały.
1: Dziwi nas, dlaczego w 997 nie było ani słowa o obecności Janiny Kalińskiej w Obornikach Śląskich. A kiedy w aktach trafiamy na notatkę, według której Kalińska miała być widziana w relaksie mniej więcej w tym samym czasie, w którym według 997 wsiadała we Wrocławiu do taksówki z siwym mężczyzną, jesteśmy w szoku.
4: Tę notatkę sporządziła Irena Dubiel, młoda milicjantka z Obornik, siostra Jerzego Jurewicza.
1: A teraz uwaga. Sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie. Była tam wtedy ze swoim mężem oraz bratem i jego żoną.
4: A to znaczy, że Jurewicz nie jest jednym z wielu milicjantów pracujących przy tej sprawie, ale osobą, która widziała Janinę Kalińską w ostatnich godzinach jej życia. Rodzeństwo milicjantów z partnerami, w czwórkę na dancingu. Świadkowie idealni,

0: Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Prowadzę podcast True Crime Piąty Nie Zabijaj i tworzę Newsweek, magazyn kryminalny.
1: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction.
0: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna kobieta.
1: Odcinek drugi. Oborniki śląskie.
2: Premiera drugiego odcinka dziś po 20:00, oczywiście w Trójce, a po odcinku Justyna i Kamil zasiądą przy naszym telefonie i będą czekać na Państwa reakcje. A przed 10:00 jeszcze zdmuchujemy urodzinowe świeczki. 58. urodziny obchodzi dzisiaj Thom Yorke.

0: Autopromocja.
1: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
2: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
1: Być może.

0: Będę w dobrej formie.
1: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
0: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
1: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert raz, dwa, trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. W ten piątek po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
15: Doradczyni klienta.
14: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
16: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
17: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
17: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
19: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
17: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
19: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
20: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50 na 50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Żegnamy reklamy.
21: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 7 dzień października. Minęła już 10. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
22: Trwają mowy końcowe w procesie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1. Szef MON, bo to on brał udział w rozmowie, tak rzecznik prezydenta mówi o tym, kto powinien przygotować notatkę po tajemniczym spotkaniu z Donaldem Trumpem. 8- i 4-latek sami podróżowali komunikacją miejską we Wrocławiu. Zobaczyła ich przypadkowa kobieta. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili od naszej korespondentki. Jest wstępna zgoda unijnych ambasadorów na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Prawie 1600 osób i firm ma być wpisanych na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii zablokowanymi aktywami. Potwierdziły się tym samym wcześniejsze nieoficjalne informacje naszej korespondentki w Brukseli, Beaty Płomeckiej, a do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim trwają mowy

0: końcowe w procesie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Prokuratura domaga się dla oskarżonego 8 lat więzienia. We wrześniu 2023 roku Sebastian M. jechał autostradą z prędkością ponad 300 km na godzinę. W uderzonym przez niego aucie zginęła 3-osobowa rodzina. Pełnomocnik rodzin ofiar, adwokat Łukasz Kowalski, przyznaje, że kończy się pewien rozdział tej tragicznej historii.
1: Przez ten proces, który się tak wydłuża, my 9 miesięcy czekaliśmy, walcząc z hipotezami głoszonymi przez obronę, z idiotycznymi, jak się okazuje, teoriami koła dojazdowego, z tym, że kierowca samochodu kija zajechał wręcz drogę.
0: Adwokat po wyroku spodziewa się apelacji obrońców. Na ogłoszeniu wyroku jest nasza reporterka. Najnowsze informacje w tej sprawie będziemy podawać w kolejnych serwisach Trójki. To Władysław Kosiniak-Kamysz powinien przygotować notatkę ze swojego spotkania z Donaldem Trumpem. Tak mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Takiej notatki premier i minister finansów domagają się od kancelarii prezydenta, która pomogła w zorganizowaniu spotkania szefa MON z amerykańskim prezydentem. Rafał Leśkiewicz w Polskim Radiu odpowiadał, że to Władysław Kosiniak-Kamysz zna wszystkie szczegóły.
2: Rozmowę prowadzili prezydent Trump i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, więc jeżeli ktokolwiek ma przygotować jakąkolwiek notatkę czy sprawozdanie z tej rozmowy, no to pan wicepremier Kosiniak-Kamysz. Tutaj też pojawił się pewna niezręczność, która dotyczy wicepremiera Radosława Sikorskiego, który nic na temat tej rozmowy nie wiedział. Widocznie pan premier Donald Tusk, który rozmawiał z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, postanowił nie przekazywać tych informacji panu ministrowi Sikorskiemu.
0: Część mediów informuje, że podczas marcowego spotkania miały pojawić się sygnały, że Amerykanie są zainteresowani zmianą premiera w Polsce. Do krótkiej rozmowy z przywódcą Stanów Zjednoczonych doszło na początku marca. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że podczas spotkania podziękował za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślił, że nie rozmawiał z amerykańskim przywódcą o bazie USA w naszym kraju. Według szefa MON rozmowa miała charakter nieformalny. Ośmiolatek i czterolatek bez opieki dorosłych podróżowali komunikacją miejską po Wrocławiu. Rodzeństwo zauważyła przypadkowa kobieta na przystanku przy ulicy Kozanowskiej i powiadomiła policję. Policjanci ustalili, że dzieci wyszły wcześniej z mieszkania przy ulicy Rybackiej.
3: W toku czynności policjanci ustalili, że dzieci samodzielnie opuściły mieszkanie i przemieszczali się komunikacją miejską, pozostając bez właściwego nadzoru ze strony rodziców. Na miejsce wezwano psychologa, a o sytuacji powiadomiono dyżurującego sędziego sądu dla osób nieletnich oraz asystenta rodziny. Dzieci po konsultacji przekazano pod opiekę rodziców.
0: Mówił Marek Myśliwiec. Z policji funkcjonariusze prowadzą również czynności dotyczące niewłaściwego sprawowania opieki nad dziećmi. Wobec rodziny wszczęto procedurę niebieskiej karty, a zgromadzona dokumentacja zostanie przekazana właściwym instytucjom. 500 funtów, czyli prawie 2600 zł za zgłoszenie Gapowicza w londyńskim metrze. Ten pomysł wywołał dyskusję w sieci. Dla jednych to sposób na walkę z oszustami, a dla innych zachęta do donosów.
4: Ty płacisz za bilet, ktoś obok przeskakuje bramkę i jedzie za darmo. Biznesmen Alex Chaloner chce nagradzać pasażerów za pomoc w złapaniu osób, które regularnie jeżdżą na gapę. Sam ubiega się o nominację konserwatystów w wyborach na burmistrza Londynu. Nagroda miałaby wynosić 1/4 pieniędzy, które londyńskie metro odzyska od Gapowicza. W grę wchodzą zaległe opłaty za przejazdy, kary i odszkodowania. Co na to Londyńczycy? Ich zdania są podzielone.
5: Why not?
4: Dlaczego nie? Chętnie zarobię na tym, że ktoś oszukuje i nie płaci za bilet. Skoro ja muszę płacić, to dlaczego ktoś inny nie? Nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Przecież nie podejdę do kogoś, kto właśnie wyszedł z metra bez biletu i nie poproszę go o imię i nazwisko, mówili polskiemu radiu Londyńczycy. Brytyjskie media podają przykład Gapowicza, który 181 razy pojechał metrem bez biletu. Gdy w końcu wpadł, sprawa trafiła do sądu. Ten nakazał mu zapłacić ponad 2000 funtów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dużo słońca w całym kraju, jedynie lokalnie na północy, więcej chmur i tam słabe opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 16-17 stopni na północy kraju i w Kotlinach Sudetów, przez 20 w centrum do 23 na południu.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Prawie 6 minut po 10:00. Michał Jakubik, Wojciech Dorosz, Mateusz Tomaszuk i jak zawsze o tej porze życzymy Państwu
9: dobrego dnia.
8: Druga przedpołudniowa kawa czy herbata. U pani Małgosi z Mogilna wybór oczywisty, herbata, tylko że teraz to już z dodatkiem. Najlepszy jest owoc pigwowca. No i to taki przygotowany wcześniej, pokrojony w plastry, zasypany cukrem.

Dźwiękowa pocztówka z roku 93. Chociaż Mike Connell wraca tutaj do nieco dawniejszych czasów, z nieukrywaną nostalgią wraca do czasów licealnych, a tak właściwie do roku 74 i 75. No i przyznam się Państwu, że jesienią, szczególnie w podróży, ten utwór sprawdza się idealnie, a może nawet w trakcie drugiej przedpołudniowej kawy. 74-75. A ja wolę moją kawę. Mamę, miało być mamę. Dzisiaj do 12 przyglądamy się słowom Agnieszki Osieckiej i piosenki, której nie da się nie nucić. A ja wolę moją mamę. Oczywiście w wykonaniu Majki Jeżowskiej. A Państwo

go wolą. 22,7 trójek, facebook.com/trójka. A może ktoś z Państwa wybierze właśnie płytę John'ego Mara. The Age of Everything to nasza przedpołudniowa płyta tygodnia.

0: Inaczej o tej piosence powiem, ponieważ jestem od 3,5 roku szczęśliwą babcią, kochanej Marusi. I moja, jak odbieram moją wnuczkę z przedszkola, mamy płytę, na pierwszą piosenką jest właśnie A ja wolę moją mamę. I ja muszę ją puszczać cały czas, od początku do końca, aż dojedziemy do domu. Także babcia się już znowu nauczyła tej piosenki na pamięć dzięki mojej wnuczce i ona ją uwielbia po prostu i tylko cały czas ją słuchamy. Także pozdrawiam Pajkę Jeżowską, że dała tyle radości dzieciom i was, trójkę. Pozdrawiam serdecznie.
1: I my oczywiście też pozdrawiamy, a państwo kogo wolą? 22 i 7 trójek.

0: Opowieść o muzyce, o buncie, o wolności w świecie, w którym marzenia często zderzały się z szarą rzeczywistością. Lady Punk, mniej obcy, dzisiaj premiera filmu inspirowanego życiem Jana Borysewicza. Jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wygląda w obrazku. No a my wracamy do jednego z najbardziej znanych tekstów Agnieszki Osieckiej.
1: Ponad czasem.
2: To właściwie nie będzie dla mnie jakaś super komfortowa sytuacja, bo dźwięki utworu, o którym dziś mówimy, jakby to powiedzieć, wpisują się w wiele polskich nagrań tamtego okresu. Jeszcze do niedawna dałbym sobie głowę uciąć, że za muzykę odpowiada tutaj Andrzej Korzyński, który podobnymi pomysłami zdobił wiele filmów, że nie wspomnę już o mydełku Fa, na którym się pośliznął. Kiedy jednak zajrzałem w opis tego nagrania, to nagle zostałem mocno zatrzymany, bo otóż na basie w tej kompozycji grał Krzysztof Ścierański, klawisze to nie Andrzej Korzyński, a Janusz Skowron, a na gitarze elektrycznej, uwaga, uwaga, Jan Borysewicz. Borysewicz na dokładkę zrobił w tym nagraniu cały aranż. I tak dosyć poważnie rozpoczynam opowieść o tej piosence, ponieważ jako wiersz wcale nie ma infantylnego wydźwięku i w zasadzie jest to tekst o trudnym macierzyństwie, o tym, że mama rano dziś płakała i o małej nadziei, że może dziś się uśmiechnie.
3: Przecież ta mama ma prawo być czasem smutna. Mało tego, jest smutna, bo życie nie jest łatwe dla mamy.
2: Słyszą państwo Majkę Jeżowską na płycie pod

0: wpisaną jako wokalistka i autorka muzyki.
1: Mama musi spełniać tyle ról w życiu, a na końcu musi być tą mamą, która wszystko zrozumie, która pokaże drogę, która nauczy. I ta mama ma najtrudniejszą rolę, dlatego czasem może mieć dosyć wszystkiego, może być po prostu zmęczona i może się jej po prostu chce płakać.
0: Sam tekst otrzymał określenie niezagospodarowany, bo sporo przeleżał w szufladzie tu na Myśliwieckiej, w biurku Jana Borkowskiego. Pan Jan wreszcie jednak postanowił powierzyć go komuś i tak trafił do Marii Jeżowskiej, która w zasadzie stała się Majką właśnie w czasie, kiedy zaczęła śpiewać tę piosenkę. Na winylu z 1986 roku zatytułowanym jak utwór widnieje już Majka. Piosenka chwyciła od razu, chwyciła także mnie. Kiedy słyszałem o włosach jak atrament, od razu widziałem moją mamę w niebieskiej fryzurze, a po czasie pomyślałem, że przecież włosy mogły być też innego koloru. Pewnie stąd się to wzięło, że w sklepie można było kupić tylko niebieski atrament. Zresztą takim właśnie pisałem w szkole. Ale wracając do tekstu Agnieszki Osieckiej, następnie zamienionego w piosenkę, to właśnie dzięki muzyce, dzięki takiej, a nie innej kompozycji, utwór tak bardzo polubiły dzieci.
1: I ja tak naprawdę zrozumiałam znaczenie, których słów jest kluczowe dla dziecka. Moja wnuczka, która ma już ponad 3 latka, zna moje piosenki, słucha moich piosenek. I oczywiście śpiewa, a ja wolę moją mamę, wszystkie dzieci nasze są, marzenia się spełniają. I kiedyś rozmawiałyśmy właśnie o mamie, bo ona czekała na swoją mamę. I powiedziała w ten sposób, a ja wolę moją mamę. To jest moja mama. I ja pomyślałam sobie, że nie słowo wolę jest tutaj ważne, tylko moja mama. Bo jak dziecko mówi o swojej mamie, to stawia akcent moja mama. I ja po tylu latach nagle odkryłam, które słowo w refrenie jest najważniejsze dla takiego malutkiego dziecka. Ale potem, jak jest duże, to zastanawia się, dlaczego płakała rano dziś.
0: I podsumowując już. Agnieszka Osiecka była bardzo mocno związana emocjonalnie ze swoją mamą Marią. Tekst napisała w czasie, kiedy była już córka, Agata. Do tego piosenka była swoistym przepraszam dla synka Majki, wtedy młodej matki. To wszystko sprawiło, że w piosence jest wiele płaszczyzn i mądrości. Piotr Metz kiedyś powiedział, że piosenkarka postanowiła z dzieci uczynić dorosłych. A sam utwór znalazł się w pierwszej dziesiątce na liście przebojów programu trzeciego.
2: Po raz pierwszy wydana na albumie w 1986 w wytwórni Ton Press okładkę zaprojektował Andrzej Pongowski, a poza Agnieszką Osiecką teksty kolejnych napisał Jacek Cygan. A o szczegółach samej piosenki, jej kontekstach i historii opowiadał Michał Margański. No a skoro słowo się rzekło...

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.

0: chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co w Sisy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Żegnamy reklamy.
16: Minęła już 10.30, czas na kolejne opowieści dobrze zaprojektowane. Witold Lipiński był jednym z tych architektów, którzy w PRL-u nie bali się eksperymentować z formą. Fascynowały go przyroda, aerodynamika, ale też organiczne kształty. Zaprojektowane przez niego obserwatorium na Śnieżce z charakterystycznymi spotkami stało się ikoną polskiego modernizmu. O obiektach, których nie da się zapomnieć, Annie Dudzińskiej opowiada Maciej Czarnecki, fotograf architektury.
17: Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska.
18: Wystarczy, że wymienię dwa miejsca. Obserwatorium na Śnieżce i dom iglo we Wrocławiu. Ci, którzy zwracają uwagę na architekturę, na pewno już wiedzą.
19: No, Witold Lipiński to jest dla mnie osoba,

0: która chciała stworzyć, zbadać w architekturze mikroklimat, a stworzył po prostu klimat.
1: Tak, Witold Lipiński, architekt, który swoimi pomysłami przerósł czas. Maciej Czarnecki, miłośnik modernistycznej architektury i fotograf, prowadzi nas dzisiaj w miejsce, w którym wiatr wieje silniej niż gdziekolwiek.
0: Gdybyśmy sobie wyobrazili wyobrażenie statku kosmicznego z lat 60., 70., początku podboju kosmosu, to trzy takie spotki, które są dookoła przeszklone, od dołu i od góry jest jakby talerz, który składa te przeszklenie w kanapkę i te trzy talerze są jeden nad drugim w nieregularny sposób ustawione, mają różne rozmiary i odpowiadają właśnie formom skalnym.
1: Jesteśmy w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Śnieżce w Karkonoszach.
0: Witold Lipiński latał sobie nad Karkonoszami, dojrzał formacje skalne ułożone w specyficzny bardzo sposób i w ten dokładnie sposób spotki na Śnieżce są ułożone.
1: Nawiązania do architektury kosmicznej, odwołania do kontekstu miejsca to wypadkowa wielu zainteresowań.
0: On nie chciał być przecież architektem, chciał być biologiem, tylko nauczyciele go namówili na wyjazd do Wrocławia i na to, że architekci będą tam potrzebni.
1: I byli, oczywiście. A profesor Lipiński, były żołnierz Armii Krajowej, chciał zrobić coś dobrego dla kraju. By jednak przekonać decydentów do tego ultranowoczesnego kształtu na Śnieżce, Lipiński wraz ze współautorem projektu Waldemarem Wawrzyniakiem posłużyli się pewnym fortelem.
0: Narracja polityczna wyglądała w ten sposób, że te okręgi to miały być odpowiedniki piastowskich kurhanów, w jakich mieszkali prastarzy, pionierzy narodu polskiego. Więc to się świetnie składało, no bo Śnieżka to przecież góruje nad ziemiami odzyskanymi. I w ten sposób można było pokazać, że teraz nasza architektura po prostu góruje nad całą tą poniemiecką spuścizną i my teraz będziemy projektować po swojemu, teraz to jest Polska i teraz to będzie polska architektura. I podobno mówi się, że w ten sposób to tłumaczenie było jednym z argumentów za tym, że jury wyłoniło w konkursie właśnie ten projekt.
1: Zainteresowania Lipińskiego nie ograniczały się do rysowania na deskach kreślarskich nawet najbardziej nowoczesnych kształtów, takich jak na przykład dom Iglo we Wrocławiu. Nieprawdopodobna konstrukcja paraboliczna, którą musiał wybudować sam, bo nie potrafił znaleźć fachowców. Ale ta konstrukcja pozwalała prowadzić badania nad samopoczuciem mieszkańca.
0: To, że te budynki mają takie kształty, wiąże się też z tym, że wnętrza pomieszczania również mają inne kształty. Lipiński badał wilgotność chociażby w takich budynkach, żeby sprawdzić, jak kształt takiego budynku wpływa właściwie na samopoczucie człowieka. On po prostu poszedł w tym trochę dalej. Nie tylko przestrzeń jako taka w rozumowaniu feng shui, czyli żeby wszystkie elementy harmonijnie i kompozycyjnie cieszyły układ wzroku, ale też żeby nasz układ oddechowy, układ nerwowy nawet na poziomie podświadomym czuł się lepiej. A dochodzi do tego jeszcze jedna całkiem ciekawa rzecz. Za pomocą takich kształtów dało się obejść normatyw metrażowy, jaki wówczas obowiązywał w PRL na budowę domu, ponieważ do pewnego momentu łuki nie były liczone do ogólnej powierzchni, więc te domy ostatecznie były nieco większe niż można było wówczas zbudować.
1: Konstrukcję Witolda Lipińskiego do oglądania również w książce fotograficznej Michała Czarneckiego, czyli Turysta, futurysta. Jak czytać, czuć i rozumieć polski modernizm. Polecam.
2: No i my mamy dla Państwa piękne i dosyć ciężkie albumy. Turysta, futurysta, autorstwa Macieja Czarneckiego. Przepięknie wydane albumy z okładką w kolorze kobaltowym czekają na Państwa. Wojciech Dorosz czeka przy telefonie 22 i 7 trójek.

0: Wczoraj słuchało się tego namiętnie na liście przebojów trójki. 54 świeczki z urodzinowego tortu się powinny znajdować właśnie tam. Sydney Pollack świętuje dzisiaj 54 urodziny. A ja wolę swoją mamę, co ma włosy jak atrament. A państwo kogo wolą? 22,7.
1: Wolę moją mamę, ponieważ jest dosyć wymagającą i surową osobą, ale dzięki temu pewne rzeczy wynosi się z domu i potrafię zachować się w życiu i są tego bardzo pozytywne skutki. Także pozdrawiam mamę Alicję, i córka Iza z Rybnika.
0: No to ja pozdrawiam swoją mamę, mamę Elę, która zdaje się, że o tej porze powinna być przy tablicy w szkole, ucząc matematyki.

Jakoś tak głos pani Shirley skojarzył mi się z PJ Harvey. Pocztówka z roku 95, Garbage i tytułowy utwór z albumu Stupid Girl. No a gdyby tak Shirley Manson nagrała wspólną płytę z PJ Harvey, no to mielibyśmy prawdziwą perełkę. Mam dla państwa za to inną perełkę, fragment albumu Nowosiecka, a na tym albumie 14 utworów, oczywiście inspirowanych tekstami Agnieszki Osieckiej. Brodka, Natalia Przybysz, Mela Koteluk, Natalia Grosiak, czy właśnie Justyna Święs z grupy The Dumplings.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
8: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 7 dzień października, jest 11. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
12: Tragiczny bilans rosyjskich ataków na Ukrainę. W ostrzale rakietowym i dronowym zginęło 11 osób. W Unii szansa na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Na czarną listę wpisanych może być prawie 1600 osób i firm. Ciężki, ale stabilny jest stan dziecka, które wypadło z 5. piętra bloku w Rydułtowach na Śląskiem. Co najmniej 11 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę. Rosja wystrzeliła 70 rakiet. Do ataku wykorzystała również drony. Na skutek uderzenia rakiety w blok mieszkalny w Pryłukach zginęło 6 osób. Trwa odgruzowywanie budynku i poszukiwanie ludzi, którzy wciąż mogą się znajdować pod gruzami. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że jednym z kluczowych celów rosyjskich uderzeń była infrastruktura energetyczna. Jest to wstępna zgoda unijnych ambasadorów na rekordowe rozszerzenie sankcji wobec Rosji. Prawie 1600 osób i firm ma być wpisanych na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje naszej korespondentki Beaty Płomeckiej.
13: Tym razem Unia uderza wyłącznie w kompleks wojskowo-przemysłowy Rosji. Czarna lista jest tajna do czasu publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Ja już ją widziałam, ale nie mogę informować o konkretnych nazwiskach czy nazwach firm, by nie ułatwiać unikania sankcji. Ogólnie można powiedzieć, że Unia nakłada sankcje na osoby pełniące wysokie funkcje w przedsiębiorstwach wchodzących w skład kompleksu wojskowo-przemysłowego. A firmy objęte sankcjami są z sektora lotniczego i kosmicznego, z branży chemicznej czy metalurgicznej. Na czarną listę zostaną także m.in. wpisane firmy produkujące systemy rakietowe czy budujące łodzie podwodne. Są też zakłady serwisujące m.in. samoloty, okręty czy pojazdy pancerne.

0: Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Prokuratura wnioskuje o karę 8 lat więzienia dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. W Piotrkowie Trybunalskim trwa ogłaszanie wyroku w tej sprawie. We wrześniu 2023 roku Sebastian M. jechał autostradą z prędkością ponad 300 km na godzinę. W uderzonym przez niego aucie zginęła 3-osobowa rodzina. Stan dziecka, które wypadło z 5. piętra w Rydułtowach w Śląskiem, jest ciężki, ale stabilny. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem.
2: Wdrapał się na parapet, następnie wypadł z otwartego okna mieszkania. Do chłopca zostało wezwane ratownictwo medyczne. Aktualnie będziemy wyjaśniać, czy doszło do narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia tego dziecka. O całej sytuacji powiadomimy także sąd rodzinny.
1: Mówiła Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji. Chłopiec nie miał większych obrażeń zewnętrznych, jednak podczas badania jego stan się pogorszył. Do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zabrał go śmigłowiec. Policjanci ustalili, że matka była trzeźwa. To koniec pewnej epoki. Lionel Messi zagrał swój ostatni mecz w reprezentacji. W meczu z Beninem Argentyńczyk strzelił bramkę oraz zanotował dwie asysty. Jeden z najwybitniejszych zawodników w historii piłki nożnej w obecności ponad 80 tysięcy widzów rozegrał w Buenos Aires swoje 208 i zarazem ostatnie spotkanie w kadrze.
3: Messi ustalił wynik spotkania na 3-0 i był to jego 126 gol strzelony dla Argentyny. Mecz został przerwany w 10 minucie, aby kibice owacją mogli uhonorować swojego idola. Wśród przygotowanych atrakcji był także pokaz fajerwerków i wielka koszulka z numerem 10, z którym grał Messi, wniesiona na boisko. Piłkarz wyszedł na murawę w towarzystwie swoich trzech synów. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: A Messi, przypomnijmy, zdobył m.in. 10 tytułów mistrza Hiszpanii oraz 4 puchary Ligi Mistrzów UEFA. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia będzie od 16 do 17 stopni na północy kraju i w kotlinach Sudetów, 20 w centrum i 23 stopnie na południu. Poza tym dużo słońca w całym kraju, jedynie lokalnie na północy, więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Michał Jakubik, Wojciech Dorosz, Mateusz Tomaszuk. Witamy, witamy i niezmiennie życzymy.
7: Dobrego dnia.
6: Dzień dobry. Opole melduje się na nas słuchu z pracy, zza biurka. U mnie już po pierwszej i ostatniej na dziś kawie, napisała pani Elżbieta. No ciekawy jestem, czy Dave Gahan też woli kawę. No good? It's no good, ale skądże? Proszę się tym tytułem absolutnie nie sugerować.

It's No Good, zaśpiewał Dave Gahan, no ale proszę sobie tego nie brać do serca. To będzie dobra środa, to będzie dobry dzień. Dzisiaj do 12 wspólnie wspominamy słowa napisane przez Agnieszkę Osiecką. A ja wolę moją mamę. No a my pytamy, kogo państwo wolą. 22 i 7 trójek, facebook.com/trójka. Piękny dzień, ależ mnie ta nowość cieszy. Naprawdę, naprawdę. Chyba po raz pierwszy usłyszałem w piątek porannej audycji u Michała Nogasia. No i tak zostało. Brian Molko, Placebo i Helen Keller.

0: No jak to dobrze znowu zapowiadać grupę Placebo w trójce. Świeży, jeszcze gorący bym powiedział, Helen Keller od Briana Morco. Rozgrzewkę przed listopadowym świętowaniem 30-lecia Placebo w Łodzi czas zacząć. No a państwo dzwonią i wspominają 22 i 7 trójek.
1: Chciałbym tylko podzielić się słowami, że utwór pani Majki Jeżowskiej, myślę, że najwspanialiej wybrzmiał na przystanku Woodstock albo pod nazwą Poland Rock. Dziękuję bardzo.
0: A jak to było w roku 1984, kiedy Majka Jeżowska spotkała na korytarzu radiowej trójki znanego dziennikarza muzycznego Janka Burkowskiego? Podobno pan Jan powiedział jej, że ma w szufladzie 3 niezagospodarowane teksty Agnieszki Osieckiej, no i zaproponował, żeby na nie zerknęła. Wśród nich był właśnie wiersz A ja wolę moją mamę. Podobno w tym zestawie tych wierszy był również i ten utwór, który zwał się Raczej.

Raczej Majka Jeżowska i dwa wyjątkowe głosy Patrycji i Magdy. Nie raczej, ale na pewno w najbliższą niedzielę po 19 na antenie Trójki koncert Natalii Grosiak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i to będzie idealna okazja do tego, by usłyszeć, jak w wersjach live wybrzmiał utwór z jej najnowszego albumu Tamtej dziewczyny już nie ma. Premiera w najbliższy piątek, a kto chciałby usłyszeć rozmowę Gosi Jakubowskiej właśnie z Natalią Grosiak, polecamy naszą stronę trójkapolskieradio.pl.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
5: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
4: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
5: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
6: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Żegnamy reklamy.
14: Jak ten czas leci? Minęła 11.30. Czas na naszego trójkowego mistrza słowa. Panie Mateuszu, bardzo prosimy.
15: Przysłowie.
16: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pan Sylwester pyta o pochodzenie słów kolega, kumpel i kamrat. Zacznijmy od kolegi. To zapożyczenie z łaciny, w której kolega oznacza towarzysza. A słowo to wzięło się od połączenia cząstki con oraz czasownika legare. Pierwsze z nich, czyli con, oznaczało razem z, natomiast legare to wybierać. Pierwotnie więc kolega oznaczał wspólnie wybranego do pracy, czyli mówiąc prościej, współpracownika. I takie znaczenie funkcjonuje wciąż na przykład w języku angielskim, w którym colleague oznacza właśnie współpracownika. Kumpel z kolei to zapożyczenie z języka niemieckiego, w którym to słowo funkcjonuje w znaczeniu towarzysz, zaufany znajomy czy kolega z pracy. A jest prawdopodobnie zdrobnieniem od wyrazu kumpe, czyli członek cechu, górnik, czeladnik. Początkowo wyraz ten był używany wyłącznie wśród górników, ale z czasem rozszerzył zakres użycia i przedostał się do języka potocznego. Co ciekawe, niemiecki wyraz kumpe wywodzi się ostatecznie z późnołacińskiego compagno. Składa się ono z cząstki com, czyli razem, i panis, czyli chleb. Compagno był więc dosłownie człowiekiem, z którym dzieliło się chleb, współbiesiadnikiem, a później po prostu towarzyszem. Czas na kamrata. Słowniki podają, że

0: ma pochodzenie niemieckie, ale źródłem jest najprawdopodobniej włoskie słowo camerata, czyli towarzysz, kompan czy współmieszkaniec. Słowo to pochodzi z kolei od łacińskiego camera, czyli izba albo pokój. Pierwotnie camerata był więc kimś, z kim dzieliło się pokój, a z czasem znaczenie tego słowa rozszerzyło się na towarzysza, szczególnie towarzysza broni. Tą drogą przez niemieckie kamerat wyraz trafił do polszczyzny jako kamrat. I tak w trzech zupełnie zwyczajnych dziś słowach zachowały się trzy różne obrazy bycia razem. Kolega to pierwotnie ktoś wybrany razem z nami do wspólnego zadania. Kumpel to ktoś, z kim dzielimy chleb, a kamrat – osoba, z którą dzielimy pokój. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.
1: Kumpel to ktoś, z kim dzielimy chleb. No i już wszystko jasne. Kolejny odcinek cyklu Przysłowie jutro o 11:30.

7, ale w szczególności w stronę Neila Hersteta, wokalisty i gitarzysty grupy Slowdive, który dzisiaj obchodzi swoje 56. urodziny. No pamiętam ten wianek Rachel Goswell, zrobiony w myśl zasady do it yourself, własnoręcznie zrobiony wianek, który miała Rachel Goswell podczas swojego koncertu na OFF Festiwalu, no ale to było 3 lata temu. Czy ktoś z Państwa czekał na dźwięki Fleetwood Mac? Nie wiem jak Państwo, ale ja tak. Gypsy za 22 minuty wybije 12.

Dudek na bardzo dobre rozpoczęcie środowego przedpołudnia. A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament. No to wróćmy jeszcze na chwilę do słów Agnieszki Osieckiej, która miała niezwykły talent do tego, żeby pisać o chwilach, które towarzyszą nam codziennie. O miłości, o rozstaniach, o samotności. O tym, że człowiek czasem chce być bardzo blisko. A taką oto wersję bardzo dobrze znanej piosenki poczyniła Basia Małecka.

0: Literackie przedstawiają
1: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
0: Andrzej Kłak czyta pierwszy rozdział powieści.
2: Wrocław.
0: Fragment. Jan Suświło, muzyka.
1: Opowiadamy tę historię z niecierpliwości, która to zawsze towarzyszy nieurodzonym, bo jeszcze się nie urodziliśmy. Wiele żyć nanosiło na nas swoje malowidła, także teraz przypominamy drzwi pomalowane milionami warstw farby. Nie wiemy skąd i dokąd prowadzą. Nie znamy pędzla ani dłoni. Farba łuszczy się, odsłaniając inne pokłady o innych barwach i odcieniach. I to, co wydawało się płaskie, robi się głębokie. Urodzonym najbardziej zazdrościmy śmierci i powinni oni myśleć o niej z wdzięcznością. Bo śmierć jest wielkim potwierdzeniem każdej egzystencji. Umrę, więc jestem.
2: W 1895 roku wszystkie mieszkania były już zajęte. Jedno na pierwszym piętrze zostawił ów przemysłowiec sobie i własnej zdradzonej żonie. W bliźniaczym, na tym samym piętrze, zamieszkał pan mecenas z rodziną, a wyżej urzędnik miejski i właściciel apteki po drugiej stronie ulicy. Na trzecim piętrze gnieździła się rodzina, która miała 6 córek z 3 bliźniaczych ciąż i o której pisano w gazecie. Być może przyciągnęła tę rodzinę rzeźba znad wejścia. W oficynie najemcami byli różni ludzie, tacy i owacy, szczęśliwi i nieszczęśliwi. Jedna z kobiet, porzucona przez kochanka, napiła się witriolu i zmarła. Z pralni w podwórku buchały szare mydlane opary aż po okna pierwszego piętra. A w poniedziałki zjawiał się tu Lumpensammler, szmaciarz i krzyczał Lumpen, Knochen, Alt Eisen. W 1908 roku założono w kamienicy oświetlenie elektryczne. I odtąd okna zamieniły się w małe scenki teatru kukiełkowego, gdzie odgrywano dramat życia i śmierci. Właściciel zmarł w przededniu Wielkiej Wojny. Nigdy oczywiście nie poślubiwszy aktorki, która przepadła gdzieś w wiedeńskich zaułkach i kamienicę odziedziczył jego syn. On z kolei zginął w okopach, a jako że nie miał dzieci, kamienica przeszła w ręce dalszej rodziny z Berlina. Ta zaś nie miała serca do wrocławskich nieruchomości i sprzedała budynek pewnemu właścicielowi mydlarni, który w latach 20. zajął się produkcją bakelitu i zarobił na tym niezłe pieniądze. On doprowadził do kamienicy sieć telefoniczną i wymienił stare drewniane poręcze na klatce schodowej na nowe, piękne, skutego żelaza. Wyłożył też kaflami wjazd na podwórko i zaopatrzył gmach w wymyślną bramę w stylu art deco. Ale najbardziej dumny był z tego, że wyposażył wszystkie drzwi kamienicy pod Kastorem i Poluksem w bakalitowe klamki. W 1945 roku z figur nad wejściem zostały tylko stopy i nikt nie zawracał sobie głowy dociekaniem, do kogo należały.

po przesileniu. Było późne popołudnie, wciąż gorące i wilgotne po nocnej burzy. Czerwiec wrócił już po wojennych anomaliach w pogodowe tryby i targał skądś z nad Oceanu Atlantyckiego wilgotne masy powietrza, żeby je zatrzymać nad Dolnym Śląskiem i poić rosą dorodne komary, jedynych beneficjentów tej zakończonej wojny. Kilkanaście godzin po przesileniu zbierało się na deszcz. Ciemna ściana chmur płynęła z północnego zachodu, gdzieś z Hamburga i Berlina, za nic mając ustalenia poczdamskie i nową granicę na Odrze i Nysie. Był 23 czerwca 1946 roku. Dworzec jakimś cudem ocalał. Plac przed nim posprzątano i stało tu teraz kilka samochodów oraz jeden wózek, z którego starszy, nieogolony mężczyzna sprzedawał suche precle nawleczone na konopny sznurek, wodę z sokiem i prawdziwy rarytas. Ciepłe, drożdżowe bułki nadziewane kiszoną kapustą. Przy wejściu kręcili się mężczyźni w wyświechtanych marynarkach. Niektórzy mimo ciepła mieli na nogach oficerki dobryczesów, a na głowach koniecznie kaszkiety. Kołnierzyki ich jasnych koszul, wszystkie, bez względu na kolor, były pobrudzone czerwonym ceglanym pyłem, który wnikał tak głęboko w sploty tkaniny, że nie dawał się już sprać. Mężczyźni ci robili między sobą jakieś interesy. Odzywali się do siebie półgłosem, porozumiewawczym tonem, ogarnięci ledwie ukrywanym podnieceniem z powodu nadchodzącej już niewątpliwie transakcji życia, dzięki której odmieni się ich los. Nad nimi wisiały dwa zegary, każdy na osobnej wieżyczce, obgryzionej przez kule, które poodwpływały płaty tynku, pozostawiając jedyny ślad kataklizmu, jaki tędy przeszedł.

0: wieżyczkami widniał wielki napis Wrocław Główny, choć litery nad wejściem oznajmiały co innego. Breslau Hauptbahnhof. Pojawił się na peronie dworca głównego we Wrocławiu w pewien cudowny sposób. Mianowicie wychylił się z kłębów pary otaczającej lokomotywę, która przyciągnęła 12 wagonów osobowych i 8 towarowych z Krakowa przez Śląsk Górny, a potem Dolny, od niedawna leżący w Polsce. Mężczyzna miał ze sobą parcianą żołnierską torbę, przerzuconą przez ramię i niedopasowane ubranie. Najwyraźniej nabyte gdzieś po drodze częściami. Nic tu do siebie nie pasowało. Na białą, elegancką, lecz przybrudzoną koszulę narzucił skórzaną kurtkę pochodzenia wojskowego, choć trudno byłoby rozpoznać, do której armii należała. Jego buty na grubej, ćwiekowanej podeszwie stukały donośnie o piękną, ceramiczną posadzkę wrocławskiego dworca, a wyświechtane spodnie, skracane zapewne domowym sposobem, strzępiły się niemiłosiernie. Twarz tego człowieka przyciągała wzrok. Lecz ten, kto na nią spojrzał, od razu ów wzrok odwracał. Była brzydka, budziła odrazę, ale i współczucie. Od ucha, poprzez skroń, brew i część czoła, rozlewała się bowiem blizna jak od oparzenia, miejscami jeszcze czerwona. Może dlatego kapelusz nosił mocno nasunięty na czoło. Miał pełnić tutaj jakąś funkcję ochronną. Brodę okalał siwiejący już leciutko zarost, powiedzmy tygodniowy. Na nosie mężczyzny tkwiły ciężkie, szylkretowe okulary, zapewne po Niemcu, z zaciemnionym prawym szkłem. Trudno było orzec, ile liczył sobie lat. Sylwetkę miał bardzo szczupłą, przygarbioną. Prawa ręka drżała, gdy zapalał papierosa. Wiemy, o czym myśli. Nie chcemy wiedzieć, o czym myśleć nie chce. Ale nie oprzemy się pokusie, aby i o tym czasem wam opowiedzieć. Mam wrażenie, że żyje od jakiegoś czasu na małym kawałku oświetlonej podłogi, jak na scenie. Ten jasny okrąg jest wąską i niewygodną teraźniejszością. Wszystko jest tu w plamie światła. Tu się nad wszystkim panuje, wszystko się dostrzega i o wszystkim pamięta. Z całą pewnością można powiedzieć o tej plamie światła: oto ja, oto moje życie. I nawet przytupnąć albo klasnąć w dłonie. Lecz my wiemy, że ten człowiek się myli, że scena jest dużo większa, ogromna. Czasem snop światła przesunie się nieco w lewo lub prawo i wtedy można sobie uświadomić istnienie rzeczy spoza naszej plamy. To i tamto, jakieś szczegóły, o których się przedtem nie wiedziało, nowe deski w podłodze, kępki kurzu albo nawet jakieś przedmioty. Krawędź stołu na przykład, którego reszta pozostaje w ciemności i trudno stwierdzić, jak jest duży albo jak mały. Najgorsze jest jednak to, że będąc oślepionym tym tu i teraz, będąc w samym jego środku, w ogóle nie widzi się widowni, nic a nic. Choć czasem słychać z ciemności jakieś odgłosy, jakby westchnienia czy krótki śmiech. Ale zupełnie nie wie się, kto nas ogląda i kto ocenia nasze zdolności i wykonanie, w które włożyliśmy tak wiele starań.
1: Olga Tokarczuk, Świata jest za dużo.
2: Andrzej Kłak czyta pierwszy rozdział powieści pod tytułem
0: Wrocław.
2: Fragment w tygodniu ogłaszania nazwisk laureatów Nagrody Nobla 2026. Jansu Świło, muzyka. Barbara Marcinik, polecam.
0: Zaprezentowany fragment powieści Świata jest za dużo, Olgi Tokarczuk, jest zapowiedzią audiobooka, który powstaje we współpracy wydawnictwa literackiego i studia Empik Go.
3: Autopromocja.
4: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
5: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
4: Być może będę w dobrej formie.
5: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
4: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
5: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. W ten piątek po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim

0: na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: Oh.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
16: Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Żegnamy reklamy.
19: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja związana z dżumą jest monitorowana, tak o przypadkach zachorowań w Rosji mówi minister od służb specjalnych. Co najmniej 13 osób nie żyje po dużym rosyjskim ataku na Ukrainę. Rakiety i drony spadły na 4 miasta. Już można oglądać film o gitarzyście, założycielu Ladypunk Janie Borysewiczu. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzyma Henry Kagan i Kenzo Soai. To nagroda za, tu cytat, odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. O co chodzi? Będziemy o tym mówić w kolejnych serwisach Trójki. Służby specjalne i sanitarne monitorują sytuację w związku z przypadkiem dżumy w Rosji. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że doniesienia są niepokojące.
20: Te informacje z Rosji, kraju, który nigdy nie słynął z dobrej współpracy ze społecznością międzynarodową w różnych kwestiach, są niesłychanie niepokojące, ale i służby specjalne, i władze sanitarne, Ministerstwo Zdrowia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone tę sytuację ściśle monitorują i tak jak usłyszeliśmy w komunikacie amerykańskim, domagają się współpracy ze strony Rosji i informacji od Rosji, co się naprawdę dzieje i jaka jest skala tego zagrożenia.
19: Dyskusję wywołała śmierć laborantki pracującej w Irkuckim Instytucie, w którym badano wirusa dżumy. Sąsiedzi Rosji, Kazachstanu, Uzbekistan i Kirgistan wprowadzili kontrole sanitarne na punktach granicznych. Zmasowany atak na Ukrainę to urodzinowy prezent dla Putina od rosyjskiej armii. Tak uderzenie na swój kraj określił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosjanie dokonali uderzenia na Kijów, Dniepr, Pryłuki i Krzemieńczuk. Rosyjskie rakiety i drony trafiły w bloki mieszkalne i obiekty energetyczne. Zginęło co najmniej 13 osób, a ponad 40 zostało rannych. Zbiegło się to w czasie z urodzinami Putina, który kończy 74 lata.
21: Ukraiński prezydent napisał w sieciach społecznościowych, że rosyjska armia z okazji urodzin podarowała Putinowi zniszczenie zwykłego bloku mieszkalnego w Pryłukach w obwodzie czernichowskim. Jak dodał, wiadomo o ofiarach śmiertelnych, osobach rannych, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że był to jeden z najbardziej podstępnych ataków, bo do uderzeń na Ukrainę

0: Oprócz bezzałogowców Rosjanie użyli 70 rakiet, w tym wielu pocisków balistycznych. Ukraiński prezydent przyznał, że udało się zestrzelić tylko część rakiet. Według danych ukraińskich sił powietrznych strącono 5 rakiet balistycznych i 39 kierowanych. Rosjanom udało się trafić w 18 celów. 5 innych obiektów uszkodziły odłamki strącanych pocisków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Prokuratura zabezpieczyła materiały, a rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horne-Cieślak może czekać przesłuchanie. Szczecińska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżania, do których mogło dojść w związku z interwencją podjętą przez rzeczniczkę. Chodzi o sierpniowe zdarzenie na warszawskiej Białołęce.
2: Kiedy pani rzecznik praw dziecka zauważyła małe dzieci, które według jej opinii były w sposób niewłaściwy zaopiekowane i wówczas po tym zdarzeniu podjęła działania, wskutek których wszczęto procedurę odebrania dzieci rodzicom, ograniczenia kontaktu rodziców z dziećmi, no i umieszczeniu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
1: Mówiła Julia Szozda z prokuratury. CBA zabezpieczyło dokumentację dotyczącą interwencji. Po jej przeanalizowaniu zapadnie decyzja o przesłuchaniu Moniki Horne-Cieślak. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła osoba niezwiązana bezpośrednio ze sprawą. Film o gitarzyście, założycielu Lady Punk, Janie Borysewiczu, można już oglądać na Netflixie. To opowieść o trudnej młodości i trudnych początkach muzyka, który w PRL-u w latach 80. postanowił iść pod prąd i spełniać swoje marzenia.
3: Uważają, że stanowicie zagrożenie dla porządku publicznego.
4: Kanwą scenariusza filmu stało się burzliwe życie Jana Borysewicza.
5: Myślę, że gdyby nie moja Małgosia, ja bym się nigdy na to nie zgodził. Chociażby z tego powodu, że no moje życie było różne. Ono nie było takie usłane różami. A po drugie, prowadziłem takie dosyć kontrolowe tryb życia i nic nie ukrywałem. Tam nie ma jakiegoś wygładzania ani pokazywania mnie jako jakiś super gość.
6: Tak naprawdę zawsze miałem w życiu tylko jeden cel. I był nim mój własny zespół.
4: Reżyser Christopher Rus wyjaśnia, że opowiedział w swoim filmie o niezwykłym marzycielu.
7: To jest film o człowieku, który chciał spełnić swoje marzenie i w filmie pokazujemy, że to marzenie jest za darmo, że tylko dość sporo kosztowało też w życiu prywatnym.
4: Jana Borysewicza zagrał debiutujący na dużym ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz. Witold Banach, Polskie Radio.
8: Klimat.
1: W północnej części kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, natomiast w południowej dobra lub umiarkowana. 43% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W całym kraju dużo pogodnego nieba, jeżeli popada, to tylko przelotnie na północy. Najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, w Zakopanem 18, w Gdańsku 17, 21 w Warszawie i Rzeszowie, 22 we Wrocławiu.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: 5,5 minuty po południu.
12: Muzyczna Poczta UKF.
11: Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Zaczynamy.

You can be behind on, to Joe Cocker w Trójce w muzycznej poczcie UKF. To była prośba pana Bartosza. A zanim państwa propozycje, które mogą państwo zgłaszać pod numerem telefonu 2273 lub adresem mailowym ukf@polskiradio.pl, nasza piosenka dnia Cold Blue Dawn, zespół Kings of Leon, za miesiąc nowa płyta zespołu.

0: Prosto z teledyskowego satelity NASA grupa Kings of Leon i Cold Blue Dawn. Nowa płyta, jak wspominałem, już za miesiąc, prawie dokładnie za miesiąc. 227@UKF.polskieradio.pl. Czekam na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. A dziś pani Ewelina prosi o nagranie nosowski Króla Wanna.
1: Stop!

To taki jest koniec właśnie piosenki Wanna, którą wykonali Nosowska i Król. 22 i 7 trójek lub UKF@polskiradio.pl. Jeśli państwo mają ochotę na jakiś utwór, to zapraszamy do telefonu, zapraszamy do maili. Teraz jeszcze mailowo. Całkiem inny kraj zespół Perfect, o który to utwór prosi pan Mateusz.

Całkiem inny kraj to zespół Perfect w muzycznej poczcie UKF. 22 7 3 UKF małpa polskieradio.pl. Co teraz? Teraz będzie prośba pana Piotra z Łodzi, który tak ładnie pisze. Proszę o, jak zwykle, humorystycznego Artura Andrusa i piosenkę Glanki i Pacyfki. Tekst, melodia i przesłanie z morałem na końcu. Wszystko świetnie, lekko zgrane ze sobą.

spoglądając na forsycję i mówi: posłuchaj Danka, musimy dbać o tradycję. O tradycję i o schedę i wyznaje skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem.

0: Autopromocja.
1: Ten chłopak śpiewał tak, jakby był z innego wymiaru. No i odszedł zdecydowanie za wcześnie. Zostawił nam tylko jeden pełnowymiarowy album, ale za to jaki. W audycji półperfekcyjnej płyty Grace Jeffa Buckley'a. Zapraszam już dziś po 19:00. Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
6: Nie. Jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
6: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Żegnamy reklamy.
10: Za 28 minut, godzina 13.
11: Po co tyle hałasu?
10: No właśnie, po co tyle hałasu? Anna Lalka sprawdza, co jest na topie na świecie. Let's go.
12: Czy faktycznie nie chcemy dzisiaj tańczyć, jak śpiewa w tegorocznym hicie Busper Suede Miley Cyrus? Sprawdźmy, czy ma

0: Rację, czego i jak słuchamy w 2026 roku i które gatunki są dziś na fali. Może i koncerty oraz festiwale są dla młodszych słuchaczy atrakcyjniejszą formą wyjścia niż klasyczny clubbing, ale muzyka taneczna ma się coraz lepiej. Według tegorocznego raportu Luminate to jeden z najszybciej trendujących gatunków w Stanach Zjednoczonych. Pokazują to również nagrody. Madonna zgarnęła aż 7 statuetek na tegorocznych MTV VMAs. Mocno trzyma się też muzyka rockowa. W Stanach jest drugim najczęściej streamowanym gatunkiem, choć dużą częścią tego wyniku są starsze nagrania. Wystarczy spojrzeć na Oasis. Ich przyszłoroczna trasa całkowicie się wyprzedała. Muzyka gitarowa wygrywa dzisiaj nostalgią, ale również zaangażowaniem ludzi, którzy chcą kupić płytę, czy pojechać na koncert i mieć z zespołem coś więcej niż tylko historię odtworzeń w aplikacji. Zaangażowanie widać w sprzedaży fizycznych nośników. W Polsce w pierwszej połowie 2026 roku sprzedaż płyt winylowych i CD wyraźnie wzrosła. Co ciekawe, amerykańskie dane pokazują, że ponad połowa młodych konsumentów kupujących fizyki nie ma nawet odtwarzacza. Płyta stała się więc nie tylko sposobem słuchania muzyki, ale też przedmiotem kolekcjonerskim i częścią fanowskiego doświadczenia. Bardzo mocno widać jeszcze jeden trend – lokalność.
1: Nie nadmienne nad rzeką, zakochałem się pod apteką.
2: Zakochałeś się pod apteką?
1: Zakochałem się pod apteką.
0: Według danych SPAW w Polsce ponad 3/4 najpopularniejszych singli streamingowych stanowią nagrania polskich artystów. Czołówkę zdominował rap, wciąż najpopularniejszy gatunek w streamingu.
2: Zakochałeś się pod apteką?
1: Zakochałem się pod apteką, gdy jej popiół padał na beton. Zakochałem się.
0: Jednocześnie globalnie rośnie popularność muzyki latynoskiej, K-popu i ogólnie określanego world music. I może właśnie to jest najciekawsza odpowiedź na pytanie, dokąd zmierza dzisiaj muzyka popularna. Nie ma jednego gatunku, który przejąłby cały świat. Jest za to coraz więcej różnych scen, języków i sposobów słuchania. Tańczymy, słuchamy rapu, wracamy do rocka, kupujemy winyle, a przede wszystkim coraz częściej słuchamy muzyki, która jest nasza.

0: O co tyle hałasu? To była Anna Lalka. 227 UKF małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa propozycje kolejne w muzycznej poczcie UKF i to pierwsza z nich telefoniczna.
1: Dzień dobry. Chciałbym usłyszeć utwór Eryka Claptona I Shot a Sheriff. Znaczy zastrzeliłem szeryfa inaczej. Świetny utwór. Ja mam na imię Mirosław, dzwonię z Hajnówki. No taki utwór mi akurat chodzi po głowie. Podoba mi się. To z dawnych lat 70.

I Shot the Sheriff to Eric Clapton w Trójce w muzycznej pościółce, która na naszej antenie do godziny 14, więc mamy jeszcze sporo czasu na Państwa propozycje, więc proszę sięgnąć po swoje telefony, komputery, cokolwiek Państwo mają pod ręką, napisać albo zadzwonić. 22 i 7 3, klub OKF małpa polskiradio.pl. Kolejna propozycja to utwór, o który prosi Pan Piotr. To zespół Toto i słynna Afryka.

0: Grupa Toto i Wielki Przebój Afryka. 227 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Powrócimy do Państwa propozycji już za chwilę na antenie trójki, ale teraz propozycja na dzisiejszy wieczór na godzinę 20. Przed tygodniem na antenie trójki rozpoczęliśmy słuchanie śledztwa kryminalnego w odcinkach, które przygotowali dla nas Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk. Jeśli ktoś przeoczył pierwszy odcinek, to może go nadrobić na stronie polskieradio.pl. W najnowszym odcinku Zwyczajne Kobiety, którego premiera już dziś, autorzy zabierają nas w podróż. Jesteśmy w Obornikach Śląskich. Po ponad 40 latach chodzimy śladami Janiny Kalińskiej, bohaterki tej opowieści.
1: Niedzielny wieczór, 11 września 1983 roku.
2: A może sobotni?
1: Bar Relax w Obornikach Śląskich. Sala taneczna, 40 osób, orkiestra, kelner z wódką i starsza kobieta, która tańczy z torebką.
2: Nie odkłada jej ani razu przez cały wieczór. Przy stoliku z torebką, na parkiecie z torebką. Ale kiedy wychodzi z lokalu, nie zabiera jej ze sobą.
1: Kilka godzin później kobieta zostanie znaleziona martwa. Kilkaset metrów od relaksu. Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Prowadzę podcast True Crime Piąty Nie Zabijaj i tworzę Newsweek, magazyn kryminalny.
2: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction.
1: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna kobieta.
2: Odcinek drugi. Oborniki Śląskie.
0: Premiera tego drugiego odcinka już dziś po 20 na naszej antenie. Po odcinku Justyna i Kamil siądą przy naszych telefonach i będą czekali na Państwa reakcje, być może wspomnienia z omawianych wydarzeń. Może ktoś z Państwa bywał w latach 80. na dancingach w Obornikach Śląskich. Powracamy do muzycznej poczty UKF. Prośba pani Ani o zespół Wilco. Proszę bardzo, przed nami piosenka, która nosi tytuł Born Alone.

0: Wilco, Born Alone, 227.
1: Dzień dobry, Robert z Warszawy, stały słuchacz. Jest szansa usłyszeć dzisiaj na przykład Roda Stewarta, Baby Jane albo Die Fingham Sexy. Tak reklamują, że Rod Stewart przyjeżdża znowu w przyszłym roku do Polski na koncerty, do Krakowa. A przy pogodzie taki optymistyczny kawałek.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł.

0: Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Boli, swędzi,
5: piecze, a do tego nawraca.
6: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Żegnamy reklamy.
13: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Atak na szkołę w Ostrołęce, rannych jest 7 osób, sprawcę zatrzymano. Po incydencie na granicy łotewsko-białoruskiej polskie służby są w kontakcie z łotewskimi, zapewnia o tym minister od służb specjalnych. Zakończono poszukiwania po ataku na bułgarski statek na Morzu Czarnym. Nie udało się odnaleźć żadnego z marynarzy. 7 osób rannych po ataku nożem w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce na Mazowszu. Policja zatrzymała domniemanego sprawcę, 19-letniego ucznia placówki.
14: Tuż po godzinie 11 policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie jednej ze szkół w Ostrołęce doszło do zaatakowania uczniów tej szkoły. Natychmiast policjanci pojechali na miejsce. Wstępnie ustalono, że rannych zostało 7 osób, ale to są wstępne informacje. Wśród nich jest również nauczycielka tej szkoły. Tuż po tym zdarzeniu w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce policjanci zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły, który prawdopodobnie ma związek z tym zdarzeniem.
13: Powiedziała nam Katarzyna Kucharska z policji. Funkcjonariusze nie udzielają szczegółowych informacji o stanie zdrowia rannych. Policja na miejscu zabezpiecza ślady. Szkoła została ewakuowana, a większość uczniów odebrali rodzice. Pozostali są pod opieką psychologa. Polskie i łotewskie służby są w kontakcie po incydencie na granicy łotewsko-białoruskiej, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że osoby eskortujące migrantów groziły żołnierzom patrolującym granicę. Siemoniak podkreślił, że po skutecznym zabezpieczeniu polskiej granicy nielegalna migracja z Białorusi przesuwa się na północ.
15: Faktem niestety jest to, że ta nielegalna migracja zahamowana na granicy z Polską przesuwa się na północ, bo tam po prostu jest łatwiej przekroczyć granicę. Takie incydenty pokazują, że jest gotowość do eskalowania. Sprawą do wyjaśnienia jest to, czy jakiekolwiek służby państwowe w tym uczestniczą. Mieliśmy tutaj różne doświadczenia.
13: Łotewscy wojskowi powstrzymali niedawno próbę nielegalnego przekroczenia granicy przez co najmniej 20 osób. Migrantom towarzyszyli zamaskowani i uzbrojeni mężczyźni. Mieli zachęcać i popychać ich w stronę łotewskiej granicy, a jednocześnie grozić łotewskim żołnierzom. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzyma Henry Kagan i Kenzo Soai. To nagroda za, tu cytat, odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. To ma znaczenie w przemyśle farmaceutycznym. Dwie lustrzane wersje tej samej substancji mogą bowiem zupełnie inaczej działać na organizm. Dlatego możliwość precyzyjnego wytwarzania konkretnej cząsteczki jest jednym z kluczowych elementów współczesnej produkcji leków. Bułgaria zakończyła akcję poszukiwawczo-ratowniczą załogi statku Alfa Watan. Jednostka zatonęła po ataku dronów w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Czarnego. Nikogo nie odnaleziono. Według wszelkich poszlak i ukraińskich sugestii był to atak rosyjski na statki przewożące towary ukraińskie dla Ukrainy. W miejscu katastrofy znaleziono przewróconą łódź ratunkową.

0: tratwy i fragmenty wyposażenia statku. Nie podano, ile dokładnie osób płynęło zatopioną jednostką. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na termometrach teraz przeważnie od 18 do 20 stopni, poza tym w całym kraju dużo pogodnego nieba. Jeżeli popada, to tylko przelotnie na północy.
2: Sprawdzam to.
3: Fałszywe inwestycje to jedna z bardzo popularnych metod na oszustwo w sieci. Oszuści kuszą nas szybkim zarobkiem i to bez ryzyka. Tego typu oferty często wykorzystują także wizerunki znanych osób, które mają wzbudzić nasze zaufanie. Do tego pojawiają się fałszywe reklamy, artykuły oraz opinie, a także presja czasu.
4: Jak wygląda taki schemat? Na początku możemy zostać poproszeni o wypełnienie formularza i wpłatę niewielkiej kwoty. Co ważne, w niektórych przypadkach oszuści pozwalają ofierze nawet wypłacić część rzekomo zarobionych pieniędzy. To ma uwiarygodnić inwestycje i zachęcić do dokonywania coraz większych wpłat.
3: Mówi ekspertka z zespołu NASK, Kamila Szenejko-Granda.
4: Jest też drugi scenariusz. Kontaktuje się z nami osoba podająca się za doradcę inwestycyjnego. Rozmawia z nami, buduje zaufanie, a następnie przekonuje do zainstalowania programu umożliwiającego zdalny dostęp do komputera, a w konsekwencji do przekazania dostępu do naszego banku i oszczędności.
3: Jak zatem uchronić się przed tego typu oszustwem? Przede wszystkim nie działajmy pod presją czasu.
4: Jeśli ktoś mówi nam, że właśnie tracimy okazję życia, to właśnie wtedy powinna nam się zapalić czerwona lampka. W pierwszej kolejności warto sprawdzić podmiot na stronie Komisji Nadzoru Finansowego. I bardzo ważna rzecz. Jeśli jakakolwiek osoba prosi nas o zainstalowanie programu, który umożliwi jej zdalny dostęp do naszego komputera, zdecydowanie odmawiamy.
3: Pamiętajmy, że podejrzaną reklamę, stronę internetową czy wiadomość możemy zgłosić do CERT Polska na stronie incident.cert.pl. Więcej sprawdzonych informacji znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio24.pl. Przemysław Lis, do usłyszenia.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5,5 minuty po godzinie 13.
7: Muzyczna Poczta UKF.
6: Witamy w drugiej godzinie Muzycznej Poczty. Piotrka Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Będziemy razem przez najbliższą godzinę i przez tę godzinę Państwa propozycje. 22 i 7 trójek UKF małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa maile i telefony. Na początek tej godziny Adele.

To Adele na początek drugiej godziny Muzycznej Poczty UKF. Zanim wrócimy do Państwa propozycji w Muzycznej Poczcie, telefon 227-3UKF@popolskieradio.pl oczywiście ciągle działa. To piosenka z naszej płyty tygodnia 50 lat, ma album Songs in the Key of Life. Ukazał się ponownie wraz z 4 nowymi utworami. Jeden z nich to piosenka pod tytułem I Can See the Sun in a Late December.

0: Stevie Wonder i nasza płyta tygodnia. 227 trójek, nasz telefon dzwoni.
1: Dzień dobry, czy można zamówić w muzycznej poczcie UKF jakiś kawałek? Ja to taki stary metalowiec, więc chciałbym coś Slayera na przykład, albo Metaliki, jakiś dobry stary kawałek. Dobry, ostry kawałek. Jesień idzie.

W muzycznie poczcie UKF grupa Metallica. 227 UKF małpa polskieradio.pl. Kolejny utwór popłynie do Radomia dla pana Radosława. Piosenka grupy Simple Minds, Promised You a Miracle.

Simple Minds w odrzucznej poczcie UKF. UKF Małopolskie Radio.pl 227 trójek. Pogoda za oknem piękna, właściwie letnia, więc pewnie słuchają nas państwo w różnych miejscach. Ciekawe, gdzie jest w tej chwili pani Ania, która zamówiła piosenkę zespołu The Shins New Slang.

0: Autopromocja.
1: Trzecia godzina.
2: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
3: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
4: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
3: Niestety tak.
5: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
3: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
5: Dzieją się rzeczy piękne.
3: Ważkie.
5: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
2: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
0: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: chcielibyśmy Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mhm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
14: Żegnamy reklamy.
15: Za 28 minut godzina 14.
16: Powtórka z rozrywki.
15: Dziś Dariusz Pieruk w naszego archiwum wyłonił kolejny pamiątkowy sketch Janny Kołaczkowskiej.
17: Z cyklu Myślę, więc uważam, że...
18: Ciekawe co to. Ostatniego czasu coś podkarmiam, tylko nie wiem co. Zaczęło się od małych kawałków białego sera podrzucanych przy płocie. Cieszyło mnie, że znikały. Potem był ser żółty, kawałki szynki, kurze łapki, świńskie uszy. Wreszcie przy płocie ustawiłam dwie miski. Jedną z wodą, drugą z psią karmą. To wszystko znika, więc coś podkarmiam. Nie wiem, co to jest, ale za każdym razem w misce znajduję pustkę oraz, uwaga, liźnięcie. Widoczne gołym okiem liźnięcie na misce. Ostatni szus po okruszkach psiej karmy. I teraz pytanie. Dociekać? Dociekać gatunku? Kot, pies, borsuk, kuna, rosomak, jeleń czy kruk? Mam tylko nadzieję, że nie jest to miś, który pewnego dnia zapragnie miodu albo dziewicy i co wtedy? Co wtedy?

0: Skąd brać? Na pewno to nie jest koteczek, bo koteczek zostawiłby po sobie kłaczki. Jak taki jeden, który pod moją nieobecność zakradł się podstępnie do mojej sypialni i spał bestia dzika jedna na mojej poduszce. Weszłam do domu i zaskoczono otwartymi drzwiami do salonu, postanowiłam je zamknąć, gdy za plecami usłyszałam szmer. Szybki odwrót głowy, krótka radość życia i oto oko w oko stanęłam z koteczkiem. Nie znałam gościa. Patrzyliśmy na siebie, jego zielone oczy zdawały się przenikać moje piwne. Zielone przegrały. Koteczek zdawał się nie poddawać. Zastygł z tymi swoimi czterema łapami, pazury wbił w moją podłogę cenną. Nawet sobie dziad nie wyobraża, ile ton wołowiny w nią wpakowałam. Gdyby wołowina była w Polsce oczywiście towarem wymiennym. Nie rób jeden, nieświadom ile tłustej śmietanki i ile świeżej wątróbki mnie to kosztowało. Okej, dość tego gapienia, won mi stąd. Rzucił się szczupakiem na górę. Ja za nim. Nie będzie mi w domu jakiś obcy kot zostawiał, co mu niepotrzebne, a zalega w kuwetach. Kici, kici, kici, kici, kici, kici, kici, kici, kici. I nagle obok mnie ze świstem niemal przebiegł, zaliczając ślisk. Zeskoczył na dół i tylem go widziała. Albo tyle go widziałam. W sypialni na poduszce leżała kupka kłaczków. Kolorem odpowiadały umaszczeniu nic ponia. No to ten koteczek nie wyjada z miseczki. Ten nie. Przy misce zostawiłby kłaczek. Poza tym rozmiar liźnięcia jest imponujący, więc raczej kici, kici nie. Dziś był wielki dzień. Temu, którego dokarmiam, zaniosłam ogon. Taki krowi, wypolerowany do białości ogon. Zakupiłam go w sklepie zoologicznym. Podobno pyszny. Mam nadzieję, że trafiłem w gust, bo ogon zniknął, a został po nim jedynie wyryty w ziemi ślad, widoczna bruzda, którą wyżłobił, ciągnąc ogon w pysku. Czy koteczek mógłby coś takiego zrobić? Czy koteczek mógłby cokolwiek wyżłobić z tą swoją durną kocią mordą? Oj, nie, nie, nie. Wracałam właśnie z ogonowej wyprawy. Na ganek domu wyszedł on. Zrobić ci kanapeczkę? Zapytałam. Chciał. No i jak nie karmić? Jak tu nie karmić?
1: Koniec.
2: To tyle o kotkach dziś. Joanna Kołaczkowska. 227-3-UKF@polskiradio.pl. Jeszcze przez blisko 25 minut czekamy na Państwa kolejne propozycje o muzycznej poczcie UKF. Nasz adres mailowy czynny całą dobę. Telefon do godziny 14. Prośba kolejna na dziś to od pani Joanny Myslowic i W deszczu maleńkich żółtych kwiatów wraz z zespołem Myslowic Maria Peszek.

Grupa Wesłowic i Maria Paszek w deszczu maleńkich żółtych kwiatów. 223@kf.polskieradio.pl. Pan Marcin chciał przypomnieć dzisiaj piosenkę Sheena to Connor wraz z zespołem Kanye One. Piosenkę pod tytułem Tears of the Moon.

Kędzior One i 7 Tokonor w Trójce w muzycznej poczcie UKF. UKF małpopolskieradio.pl. Pani Agnieszka pisze, pani Ania Lalka rozdrażniła mnie tylko zespołem Oasis w małym fragmencie, więc może dziś uda się Stand By Me.

0: Stand by me to grupa Oasis w muzycznej poczcie UKF 227 trójek.
1: Dzień dobry, chciałabym zamówić piosenkę Najstałą. Metronomi. Speak me into existence, then rob me of my innocence, then

0: Piotr Masierak, Michał Jakubik, Tomasz Żanda. To była muzyczna poczta UKF. My dziękujemy. Pani Aneta pyta, czy ktoś pamięta jeszcze Pump Up the Jam?
1: Tektronik na koniec.

0: Autopromocja.
1: Ten chłopak śpiewał tak, jakby był z innego wymiaru. No i odszedł zdecydowanie za wcześnie. Zostawił nam tylko jeden pełnowymiarowy album, ale za to jaki. W audycji półperfekcyjnej płyty Grace Jeffa Buckleya. Zapraszam już dziś po 19:00, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą!
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
11: Nie. Jakie to składniki?
10: Codziennie nowy kierunek.

0: Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 października, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają czynności policji w szkole zawodowej w Ostrołęce, gdzie napastnik zaatakował uczniów nożem. Rannych jest 8 osób. Sebastian M. nadal obstawał przy swoim. Na zakończenie procesu przeprosił, ale mówił, że jest niewinny spowodowania tragicznego wypadku na A1. WHO chce wyjaśnień od Rosji po doniesieniach o zachorowaniu drugiego pracownika laboratorium, gdzie doszło do zakażenia dżumą. Policja zabezpiecza ślady po ataku nożownika w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce na Mazowszu. Rannych zostało 8 osób, w tym dwoje nauczycieli. Napastnik, 19-letni uczeń placówki, został zatrzymany. Szkoła została ewakuowana, większość uczniów odebrali rodzice. Pozostali są pod opieką psychologa.
8: Mówimy tutaj o szkole średniej. W większości przypadków mamy do czynienia z osobami dorosłymi. Niemniej jednak są obecni tutaj psychologowie. I oczywiście, jeżeli im pozwoli stan tych osób, bo najważniejsze dla nas to jest stan psychiczny osób poszkodowanych, to będziemy tutaj te czynności procesowe, o których mówimy, w tym przesłuchanie świadków, będziemy tutaj wykonywać.
7: Mówił Tomasz Żerański z policji. Policja będzie m.in. weryfikować motywy sprawcy. 8 lat więzienia żąda prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 w Łódzkiem. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe. Przysłuchiwała się im Dagmara Kędzior. Witaj, Dagmaro.
9: Dzień dobry.
7: Powiedz, czego żądają poszczególne strony i kiedy zapadnie wyrok.
9: Prokuratura faktycznie żąda najwyższej możliwej kary, czyli 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator Aleksander Duda mówił, że nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących w tej sprawie. Podkreślił, że nie ma też możliwości żądać więcej za popełniony czyn.
10: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
9: Obrona oskarżonego domaga się z kolei uniewinnienia Sebastiana M., a jego adwokat mecenas Katarzyna Hebda twierdzi, że to nie on spowodował wypadek.
11: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
9: Sebastian M. w swojej mowie końcowej przeprosił pokrzywdzonych, ale później podkreślał, że nie jest winny spowodowania wypadku. Wyrok w tej sprawie zapadnie równo za 2 tygodnie.
7: A relacjonowała Dagmara Kędzior. Światowa Organizacja Zdrowia oczekuje od Rosji informacji dotyczących drugiego pracownika laboratorium, który zachorował na zapalenie płuc o nieustalonej przyczynie. To reakcja na doniesienia medialne. W ubiegłym tygodniu w Irkucku na Syberii zmarła laborantka, która zajmowała się dżumą. Rosyjscy urzędnicy przekonują, że nie doszło do zachorowania na dżumę i nie ma podstaw, aby mówić o zagrożeniu wybuchem epidemii.
12: W oświadczeniu WHO czytamy, że organizacja zwróciła się do strony rosyjskiej o ustalenie patogenu, który doprowadził do podjęcia działań w zakresie zdrowia publicznego. Rosyjski Urząd Nadzoru Sanitarnego poinformował, że wśród osób, które miały kontakt z pracownicą laboratorium Syberyjskiego Instytutu zajmującego się dżumą, która zmarła w ubiegłym tygodniu, nie wykryto żadnych przypadków zachorowań na badaną tam chorobę. Śmierć laborantki wywołała niepokój i dyskusję. Według części niezależnych mediów kobieta rozbiła probówkę, a w efekcie zakaziła się i zmarła. Rosyjskie służby sanitarne kategorycznie zaprzeczają, że przyczyną śmierci była dżuma. Twierdzą, że było to zapalenie płuc nieznanego pochodzenia. Sąsiadujące z Rosją państwa Kazachstan, Uzbekistan i Kirgistan wprowadziły kontrole sanitarne na przejściach granicznych. Również w Polsce służby monitorują.

0: Sytuację. Amerykański prezydent zaoferował pomoc w przypadku, gdyby wybuchła epidemia. Agata Król, Polskie Radio.
1: Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymają Henry Kagan z Francji i Kenzo Soai z Japonii. Królewska Szwedzka Akademia Nauk zdecydowała o przyznaniu im tego wyróżnienia za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnia, że to nagroda za przełomowe odkrycie.
2: Nasze życie, nasz organizm składa się z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym. Są chiralne. Tak jak nasze dłonie, prawa i lewa dłoń. I kiedy próbujemy rękę włożyć w rękawiczkę o nie tej skrętności, to zauważamy, że ta chiralność ma znaczenie. Tak samo leki mają znaczenie, kiedy oddziałują z naszym organizmem. Ci profesorowie odkryli, że jeżeli startujemy z niezbyt czystej mieszaniny prawej i lewej ręki, to są układy, w których możemy się spodziewać, że nagle dostaniemy taką lawinę powielania się jednej ze skrętności.
1: Nagroda Nobla jest przyznawana od 1901 roku. Nazwiska laureatów są ogłaszane w październiku, a nagrody są wręczane 10 grudnia. Nowa linia energetyczna łącząca Rumunię z Mołdawią będzie nosić nazwę Trump Liberty Line, czyli Linia Wolności Trumpa. Projekt ma wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Mołdawii i ułatwić jej integrację z europejskim rynkiem energii. Rząd Stanów Zjednoczonych przeznaczy na inwestycje 130 milionów dolarów. Ambasada amerykańska w Kiszyniowie poinformowała, że z tego powodu nazwana zostanie na cześć obecnego prezydenta. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W całym kraju dużo pogodnego nieba, jeżeli popada, to tylko przelotnie na północy. Na termometrach przeważnie od 19 do 21 stopni.
4: Autopromocja.
5: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
6: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
5: Być może będę w dobrej formie.
6: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
5: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
6: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. W ten piątek po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
4: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
11: Aha.
10: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
18: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
18: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
19: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
0: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
19: wiesz? Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez

0: Kości z lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
6: Jest prawie 14:10.
7: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
6: Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję przygotowała Monika Gosławska, realizuje Michał Jakubik, a przy telefonie już czeka Piotr Łodej. Dziś w audycji zapytam Państwa, kto ma pomagać seniorom i seniorkom, kiedy przestają sobie radzić z codziennymi czynnościami. Czy to ma być rodzina, czy samorząd, czy państwo, bo dziś ciężar opieki bardzo często spada jednak na bliskich. Pomóc ma bon senioralny, niepieniężne świadczenie dla osób po 65 roku życia, które potrzebują wsparcia m.in. przy zakupach, posiłkach czy higienie. Program będzie wprowadzany etapami, najpierw tam, gdzie usług opiekuńczych brakuje. I właśnie wystartował. Tak mówiła o nim Marzena Okłak-Drewnowicz, pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej.
8: Chodzi tutaj o seniorów, którzy potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w porządkach domowych, w umówieniu wizyty do lekarza, w umożliwieniu kontaktu z otoczeniem. I tutaj jest olbrzymia potrzeba, ale też jest duża trudność w pozyskaniu rąk do pracy. Na Podlasiu to wyzwanie będzie duże, nawet bym powiedziała może i największe, ponieważ tutaj jest największa liczba gmin, które nie świadczą usług opiekuńczych albo świadczą je na niewielką skalę.
6: Ja o bon senioralny, o to rozwiązanie zapytałam profesora Piotra Błędowskiego, ekonomistę ze Szkoły Głównej Handlowej i gerontologa społecznego, czyli specjalistę w obszarze starzenia się.
9: W pierwszej kolejności ma być realizowane w tych gminach, w których żadne właściwie świadczenia opiekuńcze nie są w tej chwili dostępne. Krótko mówiąc, władze pewnie liczą na to, że napływ pieniędzy spowoduje ruch na rynku i spowoduje powstanie rozmaitych organizacji albo firm, które tego rodzaju usługi będą oferowały i z którymi będzie można zawrzeć umowę. I to jest założenie niewątpliwie słuszne, mówię to jako ekonomista. Tyle tylko, że jako ekonomista muszę też powiedzieć, że stworzenie tego rodzaju rynku usług po pierwsze wymaga czasu, co nie stanie się z dnia na dzień, a po drugie wymaga pewnej stabilności warunków funkcjonowania. My mamy taką sytuację, że kolejne rządy albo bardziej stawiają na rozwój usług, jak właśnie ten, albo bardziej stawiają na świadczenia pieniężne dla usługodawców, czy to będą organizacje pozarządowe, czy to będą prywatne firmy. Istotna jest ta wspomniana przeze mnie stabilność, no bo trzeba tych potencjalnych opiekunów przygotować do wykonywania takiej pracy, przeszkolić. To wszystko trwa, to wszystko także kosztuje. Więc chodzi o to, żeby ten rynek był rynkiem, który będzie oferował także usługodawcom stabilne warunki.
6: Czy bon senioralny rzeczywiście odciąży rodziny i odpowie na rosnące potrzeby starzejącego się społeczeństwa, zważywszy, że w tej chwili w 300, aż 300 gminach w Polsce w ogóle nie ma usług opiekuńczych, a w co trzeciej świadczone są najwyżej dla 10 osób? Pytam dziś Państwa o bon senioralny, ale przede wszystkim o to, jak Państwo radzą sobie z opieką nad starszymi, niesamodzielnymi członkami rodziny. I dodzwonił się do nas już pan Sebastian z Górnego Śląska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Ja bym chciał trochę kontrowersyjnie zacząć tą rozmowę jako pierwszy, że mi się udało. Ja się zastanawiam, jak to jest, że my teraz myślimy o osobach, które potrzebują pomocy.

0: pracy po 65 roku życia. Rozumiem, że chodzi o te osoby, które, że tak powiem, finansowo nie są w stanie same zapewnić sobie pomocy. Nie zastanawiam, dlaczego nie ma żadnych programów, które dotyczą osób powyżej 50 roku życia, które by uczyły ludzi, że za niedługo będą potrzebowały pomocy i nic się nie robi w kierunku tego, żeby ci ludzie sami byli w stanie zapewnić sobie tą pomoc w przyszłości.
1: Dziękujemy panie Sebastianie za ten głos. Tutaj rzeczywiście będzie działać i kryterium wieku, ale też kryterium dochodowe, ale przede wszystkim ocena tego, czy dana osoba bez takiej pomocy naprawdę sobie nie poradzi. Jak radzą sobie państwo? Czekam na telefony pod numerem 22 i 7 trójek, maile pod adresem porozmawiajmy@polskieradio.pl i na trójkowym Facebooku.

0: Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.
1: To był Tom Petty w Trójce, a my wracamy do naszej rozmowy o opiece nad seniorami i osobami niesamodzielnymi. Jest z nami pan Tomasz z Gdyni. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No mieliśmy z bratem taką sytuację. Ojciec no niestety mieszkał sam, już nie domagał, że tak powiem. Umieściliśmy go w prywatnym domu opieki. Niby drogo, niby tanio, ale jednak opieka jest 24 godziny na dobę. Ojciec dostaje pełen socjal, korzysta ze wszystkiego, co tam może i notabene wychodzi taniej nawet. Dlaczego? Bo mieszkając nawet w domu, musiałby płacić czynsz, opłaty, energia, opiekunka, dom, jedzenie, kupowanie tego wszystkiego, to jednak są też duże koszta. Natomiast tutaj dom spełnia te warunki, dostaje posiłki, wszystko, także to jest jedna sprawa. I druga sprawa, spójrzmy w przyszłość. Co robią Chińczycy, co robi Elon, niedawno co zrobił, gigafabrykę przestawił na produkcję robotów. Jak ktoś jest zainteresowany, przecież są już dostępne nie na naszym rynku europejskim, ale na chińskim. Roboty humanoidalne, które pomagają w domu, wykonują podstawowe czynności, jeżeli kogoś będzie stać, a podejrzewam, że na pewno nie jednego, będzie mógł tego robota kupić, ewentualnie wypożyczyć. Taki pomysł na biznes.
1: Dziękuję panie Tomaszu. I ciekawa jestem, czy pan Medard z Warszawy też w technologii upatruje rozwiązań i pomocy w opiece nad seniorami, seniorkami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, czy słychać mnie?
1: Bardzo dobrze pana słychać. My słuchamy teraz.
3: Więc ja jakby...

0: jestem też po stronie przedmówcy swojego pana Tomasza. Natomiast ja miałem doświadczenie z mamą, która cierpiała na demencję i miałem to szczęście, że wtedy, kiedy to zauważyłem, trafiłem na bardzo mądrą panią doktor, która przeprowadziła te pierwsze testy i uświadomiła mi, jaki jest problem mamy, i powiedziała od razu: nie próbujcie sami do mnie i do żony, nie próbujcie sami zajmować się opieką, bo sprawicie sobie piekło i piekło pana mamie. I to jest jakby, to tym się chciałem podzielić, jak sobie to ludzie zorganizują, czy to będzie dom opieki, czy to będą opiekunki, to już jest rzecz indywidualna, w zależności między innymi od zasobności finansowej czy innej organizacji. Także to
1: dobra rada, którą pan usłyszał od lekarki i się sprawdziła, więc się pan dzieli. Dziękuję za to i słucham pana Janusza z okolic Krakowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słuchamy?
2: Tak, słuchajcie.
1: Bardzo dobrze. Jak to wygląda u pana?
2: U mnie, no ja akurat mieszkam z mamą, która już ma troszkę lat, w podeszłym wieku. Z pomocy społecznej gmina Zabierzu, mówię prosto. To jest okolice Krakowa. Żadnej pomocy nie dostałem.
1: A szukał jej pan i pytał o nią, prosił o nią.
2: Oczywiście. Tutaj jak tam pan pierwszy mówił, już mi to po prostu jakieś, ten drugi pan jakieś, ale ta mama się nie odezwie, gdyby nie było stać jakiś robot czy tak dalej, nie? Do jakiejś opieki społecznej, typu dom opieki społecznej, dom pomocy społecznej. To trzeba czekać nie wiadomo ile dokumentów wypełnić, prywatnie jedynie.
1: A o bonie senioralnym pan słyszał? Myśli pan, że to może być pomocne dla pana rodziny?
2: Ja to teraz pierwsze słyszę i normalnie nie ma żadnej pomocy.
1: To właśnie dla takich osób i dla takich miejscowości, w których nie ma żadnej pomocy, to narzędzie i to rozwiązanie powstało. Proszę zostać z nami, opowiemy o nim więcej. Tymczasem słucham pani Zofii z Łodzi.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słuchamy, pani Zofio.
3: Chciałam powiedzieć, że starszym człowiekiem powinna się opiekować rodzina. Nigdy w życiu nie można oddać do jakiegoś domu. I państwo powinno być sprawiedliwe. Powinno naliczać emerytury tak zgodnie, a nie. Dzisiaj dostałam właśnie odpowiedź z sądu. Oczywiście jest za ZUS-em. To jest po prostu bezczelność. Nie naliczanie prawidłowo emerytury, a teraz bony. Komu te bony są potrzebne? Nigdy w życiu, jestem seniorką, nigdy w życiu bym nie chciała, żeby się mną ktoś obco opiekował. Nigdy w życiu.
1: Bardzo dziękujemy pani Zofio i życzymy zdrowia i sił. Słucham pana, że Leszka z Chorzowa.
4: Dzień dobry, witam. Przesłuchałem te wszystkie odpowiedzi. Trochę pani tutaj widzę w innym temacie, ale jestem świeżo właśnie po śmierci matki w miesiącu czerwcu. Przez rok była w ZOL-u, zapach opieki leczniczej. I powiem tak, no te bony są dobrym pomysłem, ale problem polega z DPS-em na tym, że koszta DPS-u są bardzo wysokie. Ja jestem jedynakiem, matkę miałem w ZOL-u. Tam było 70% emerytury od niej. I mi się udało utrzymać to, ale jeżeli chodzi o DPS, to DPS jest jeszcze raz tyle drożej. Kwoty DPS-u zależą od gminy. 8 tysięcy, 7 tysięcy, 9 tysięcy. To są kwoty przytłaczające nawet z rodziny.
1: I przekraczające wiele emerytur w całości.
4: Tak jest. Emeryt nie jest w stanie opłacić, bo to resztę musi pokryć rodzina. Jeżeli jest wieloosobowa rodzina, to pokryje. Jeżeli to jest jedynak, to no powiedzmy sobie, no jest to przytłaczające.
1: A ja myślę, korzysta pan, tak? Próbuje pan wnioskować o inne świadczenia? Czy korzystał, tak?
4: Nie, ja korzystałem z ZOL-u.
1: Świadczeń pielęgnacyjnych?
4: Tak, nie, bo po prostu Ta pani tutaj mówiła przed chwilą, że matka, że nie chciałby, żeby nim się inne osoby opiekowały. To nie jest takie proste, jak ta pani powiedziała. To jest bardzo ciężko, zależy od stopnia, jak osoba jest niepełnosprawna, jak sobie nie pomaga, jak
1: nie
4: daje rady.
1: Bo też nie każdy jest w stanie kompetentnie pomóc takiej starszej osobie. To jednak wymaga wiedzy i umiejętności. Bardzo dziękuję, panie Leszku, i słucham pana.

0: Wiesława z Białegostoku. Dzień dobry, panie Wiesławie.
1: Dzień dobry pani. Proszę pani, ja właśnie tak jak przedmówcy, wszystko zależy od pieniędzy w naszym kraju. Jeżeli człowiek ma duże pieniądze, nie ma problemu z DPS-em, bo tam jest 7-8 tysięcy, tak jak właśnie pan mówił. A wie pani, ja uległem wypadkowi, obcięto mi nogę i co? Do DPS-u proszę bym może im chciało, to warunki są w niektórych DPS-ach. Fajne i wie pani, i opieka fajna i można się tam nauczyć różnych rzeczy. I sobie czas miło spędzić, ale pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Mówi się, że dzieci niech pomagają, niech płacą, ale jak dzieci kupiły za uszy mieszkanie, muszą spłacać, te zarobki są dobre, ale wie pani, tak powiem trochę śmiesznie, dobre są, ale dla lekarzy. Syn mówi, żeby wiedział, że lekarze będą tyle zarabiać, żeby poszedł na studia lekarskie, a jest bankowcem i go nie stać na pomoc, bo ma tylko w banku 6 tysięcy miesięcznie. To wie pani, to przy tym, co dzieci mają, jakie dzieci mają wydatki, nie stać ludzi po prostu na utrzymanie swoich rodziców, czy właśnie kogoś bliskiego, bo koszta w Polsce są za duże. Dobrze w Polsce żyć, ale tylko dla bogatych. No tyle miałbym do powiedzenia.
0: Dziękujemy za ten głos i słuchamy pani Doroty z Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że mniej więcej rok temu słuchałam w radio audycji o tym, że we Francji jest ponad 100 tysięcy osób, które skończyły już 100 lat. I tymi ludźmi opiekują się 70-80-letni ludzie. I oni teraz próbują wdrożyć jakieś programy, żeby no po prostu jedni i drudzy byli zaopiekowani. Ja mam dwie przyjaciółki, obie mają 75 lat i żyją ich mamy, które mają 102 lata. Te panie opiekują się mamami, są szczęśliwe, wszyscy im zazdroszczą, ale wnuki są za granicą. Jedna i druga potrzebuje pomocy, i ta 75-letnia, i ta 102-letnia. I to, co na początku słyszałam, że powiedział jeden z panów, że po prostu trzeba zacząć szkolić młodych ludzi, którzy będą wiedzieli, co zrobić w takich sytuacjach, bo my, się, ludzie po 70, mamy dzieci 50-letnie, prawda?
0: Tak.
2: To jest rzeczywiście problem bardzo ważny do rozwiązania.
0: Pytanie, czy tych młodych, wyszkolonych ludzi wystarczy, bo już w tej chwili jest z tym problem, a w Polsce obecnie żyje prawie 10 milionów osób 60+. Do 2050 roku ma ich być już ponad prawie 12,5 miliona, czyli prawie 40% społeczeństwa. To są najświeższe rządowe prognozy. Pani Marzena z Łodzi myśli o przyszłości, czy zajmuje się tym, co tu i teraz, bo jest dużo i z tym pracy? Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja się zajmowałam przez kilkanaście lat mamą chorą na Parkinsona, ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że o ile początek życia człowieka, który jest absolutnie zależny od innych, jest jeszcze objęty jakąś ochroną państwa, bo istnieje na przykład urlop macierzyński i tacierzyński, istnieje 800+, o tyle ta końcówka, w której niestety większość z nas też będzie zależna od innych, nie jest objęta taką opieką, bo możliwość wzięcia zasiłku opiekuńczego, schodzenia do pracy, by zająć się chorym rodzicem, to jest skazanie się na jakiś totalny głód za 1500 miesięcznie. I myślę, że ponieważ jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, naprawdę należałoby się zastanowić nad tym, jak należy zorganizować różne wersje opieki, bo rację mają i ci, którzy poświęcają swoje życie, opiekując się chorą mamą czy tatą, wypruwając sobie żyły. Nie mówię tutaj o pieniądzach, bo to również zdrowotnie jest bardzo obciążające. I pewnie rację mają ci, którzy wolą się wesprzeć jakąś profesjonalną, zawodową opieką i ci, którzy też oddają z różnych powodów rodziców do domów opieki. Chociaż myślę, że większość ludzi na myśl o tym raczej cierpnie skóra, że mieliby być gdziekolwiek oddani.
0: Ale różne są sytuacje i bardzo dziękuję pani Marzeno za ten głos. My dziś, pretekstem do naszej rozmowy jest start programu Bon Senioralny, ale rzeczywiście i państwo o tym przypomnieli doskonale w dotychczasowych telefonach, to jest kropla w morzu potrzeb. I o tym również rozmawiałam z profesorem Piotrem Błędowskim, ekonomistą i specjalistą w obszarze polityk senioralnych. Jakich my właściwie potrzebujemy systemowych rozwiązań, które długofalowo i dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy mieszkają w gminach pozbawionych właściwie instytucji i osób opiekujących się

0: seniorami. Jakich rozwiązań potrzebujemy?
1: Chciałbym zaproponować rozwiązanie w postaci ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Ta nazwa i to rozwiązanie jest zapożyczone z Niemiec, gdzie ono funkcjonuje już także od 30 lat i wykazuje się nie tylko wystarczającą sprawnością, ale także wyraźnie rozszerza swój zakres. Ubezpieczenie polegające na tym, że my wszyscy płacimy składki, ale w zamian za to powstaje takie ciało, które jest wydzielone z tych wszystkich instytucji, które funkcjonują obecnie. To wymaga oczywiście odpowiednich regulacji prawnych, ale ta organizacja, ta powiedzmy kasa ubezpieczenia społecznego, jest tą kasą, która organizuje, finansuje zarówno świadczenia medyczne, jak i świadczenia opiekuńcze. Ta dychotomia, którą mamy w tej chwili, sprawia, że są takie osoby, które być może otrzymują więcej świadczeń niż potrzebują, ale z całą pewnością jest bardzo wiele osób, które otrzymują świadczeń znacznie mniej niż te, które są dla nich konieczne, ponieważ oba systemy działają niezależnie od siebie. Nie ma odpowiedniej komunikacji. Ubezpieczenie pielęgnacyjne daje jeszcze jedną bardzo ważną możliwość i jednocześnie szansę rozwoju dla tego systemu, mianowicie kontrolę społeczną. Jakaś kasa ubezpieczenia społecznego ma swój samorząd, ma swoje jednostki kontrolne, a zatem istnieje także możliwość dopilnowania tego, żeby uzyskane środki były przeznaczone tylko i wyłącznie na ten jeden cel. Nie ma możliwości przenoszenia ich i wykorzystywania na inne potrzeby. I to sprawia, że mamy wtedy zidentyfikowane możliwości udzielania pomocy. Musimy, i tego nie wiemy ciągle, zidentyfikować faktyczne potrzeby. No i nie mamy żadnego ujednoliconego systemu orzekania o potrzebie udzielenia wsparcia. A zatem takie rozwiązanie byłoby rozwiązaniem, które od różnych stron mogłoby ten problem raz na dłuższy czas rozwiązać.
0: Co Państwo na to? Czy potrzebujemy ubezpieczenia pielęgnacyjnego, kolejnego ubezpieczenia społecznego, które nas zabezpieczy wszystkich i wszystkie na starość i długie życie, często w sytuacjach, w których będziemy my lub nasi rodzice, nasi bliscy potrzebować zewnętrznej pomocy i wsparcia? Pani Wiesława Zrecza jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. To, o czym mówił pan profesor, to jest wspaniała sprawa, bo w Niemczech mieliśmy rodzinę i naprawdę tam przychodzili opiekunowie i był każdy, i była sprzątaczka, i pielęgniarz, i od terapii. Naprawdę było mnóstwo osób, które zajmowało się właśnie tam rodziną. A jeśli chodzi o to, to ja osobiście, ja bym nie chciała, żeby na przykład dzieci zrzekły się, nie wiem, swojej pracy, życia z rodziną, żeby poświęcać się dla mnie. Pewnie, że jest to bardzo ciężkie, żeby oddać, ale ja jestem za tym, żeby po prostu, jeśli nie mogą, bo no nie wiem, mogłabym chorować na demencję, tak? I wtedy co poszłabym, odkręciła im gaz, wodę, nie wiem, cokolwiek, czyli narażała ich na życie i bezpieczeństwo, więc to też jest takie trudne, ale ja bym wolała, żeby po prostu, no na pewno byłoby im ciężko, ale żeby oddać mnie do domu.
0: Bardzo dziękuję pani Wiesławo za ten głos. Państwo się tutaj różnią wszyscy w tych opiniach i bardzo dobrze. Czekamy na nie pod numerem 22 i 7 trójek, ale też na naszym Facebooku i podglądam też maile. Porozmawiajmy @polskieradio.pl. Ale teraz słucham pana Marcina z Międzyrzeca. Dzień dobry.
3: Witam, dzień dobry. Ja uważam, że powinniśmy edukować nasze małe, najmłodsze społeczeństwo, ponieważ tak naprawdę wszystko zaczyna się od najmłodszych lat. Jeżeli my ich nie zaczniemy uczyć, tak jak na przykład robią to Japończycy, proszę zobaczyć, jak oni to fajnie wymyślili. Tam uczniowie sami sprzątają w klasach, uczą się szacunku do starszych ludzi i naprawdę to im później w przyszłości wszystko owocuje. U nas niestety nie. My mamy taki system, ludzi tych skąd sobie weźmiemy do opieki nad starszymi. Także tutaj jest taki problem, że my nie myślimy nad tym przyszłościowo, tylko dopiero jak pojawia się ten problem, staramy się go jakoś rozwiązać.

0: rozwiązać, ale wtedy jest za późno, bo nie ma kim tego problemu rozwiązać. I ta pani, która przede mną mówiła, że w Niemczech jest taka fajna, super opieka, okej, ta pani ma rację, ale ta pani nie powiedziała, że w większości tych przypadków tam również pracują Polacy, którzy właśnie świadczą takie usługi. Oni zajmują się tymi starszymi ludźmi. I u nas powinno być tak samo, ale niestety u nas, jeżeli ktoś jest wykwalifikowany, ma troszkę jeszcze języka, wyjeżdża na zachód i tam po prostu niestety, ale podejmuje pracę tego opiekuna i zajmuje się tymi starszymi ludźmi. Także to jest po prostu jeden temat, a drugi temat to jest taki, że świadczenia dla takich ludzi, którzy się nimi opiekują, to powinni być te świadczenia zwolnione z podatku. Tacy ludzie powinni dostawać pieniążki po prostu czyste na rękę, bo naprawdę robią duże poświęcenie, często gęsto właśnie muszą zwolnić się z pracy, żeby poświęcić się dla rodziny, dla ojca, dla matki, żeby po prostu pełnić nad nimi opiekę nieczęsto, a nawet właśnie 24 godziny na dobę.
1: Dziękuję bardzo za ten głos. Ja tylko przypomnę, że bon senioralny, wokół którego dziś wiruje nasza rozmowa, to jest świadczenie niepieniężne dla osób, które ukończyły 65 lat i potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu, na przykład pomocy przy myciu, higienie, ubieraniu się, zakupach, przygotowaniu posiłków. Kryterium dochodowe to dochód miesięczny z trzech ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku nie wyższy niż 3410 zł. I to nie jest gotówka wypłacana bezpośrednio seniorowi albo jego rodzinie, tylko oznacza bezpłatne usługi świadczone w jego domu. Pan Jarosław Suwałk jest z nami? Wciąż?
2: Tak.
1: Dzień dobry,
2: tak.
1: Słuchamy. O bonie czy o czym innym?
2: Była mowa o Niemczech, ale podobne rozwiązanie jest i w Szwajcarii. Tam się płaci po prostu ubezpieczenie. Tak jak płacimy ZUS chorobowe, tam się płaci ubezpieczenie i w miarę potrzeb tych starszych osób, dlatego pracują również tam i Polacy, tak? To nie jest za darmo, to są jakieś pieniądze i to rodzina część pokrywa kosztów, czyli przeważnie jest to emeryt, który podopieczny pokrywa część tych kosztów, ale to jest w miarę potrzeb. Czyli zaczyna się od na przykład zakupów. Jeżeli osoba dalej, no, ta starość postępuje, ta opieka z tego ubezpieczenia się po prostu zwiększa. To nie są jakieś duże koszty dla rodziny, bo płaci się ubezpieczenie. U nas tego nie wdrożono. Teraz nagle jest problem i nie wiem, jakie mogą być kwoty przeznaczane na to ubezpieczenie, ale człowiek by uzbierał sobie, był bardziej niezależny. Tam rodzina po prostu uczestniczy w tym. Ktoś odwiedza, ktoś sprawdza. Mieszkają w jednym domu. W miarę potrzeb są fizjoterapeuci, przyjeżdżają. To, bo tak
1: i to
2: domu,
1: jest właśnie pokrywane z tego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, o którym mówił profesor Błędowski, który wielu specjalistów, w tym sam pan profesor, postuluje od dobrych dwóch dekad w Polsce. Zobaczymy, czy i my się doczekamy. Tymczasem słucham pana Krzysztofa z województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Jestem na antenie?
1: Tak. Proszę mówić.
3: Pozdrawiam wszystkich trójkowiczów. Ja jestem opiekunem, znaczy opiekunem. No, opiekuję się mamą, która ma Alzheimera. Niestety całe życie ja i mama przemieszkaliśmy w Warszawie. Musiałem się z tej Warszawy wyprowadzić, dlatego że nie byłem w stanie się mamą w Warszawie zaopiekować.
1: Dlaczego? Było za drogo?
3: Kwestia nawet opieki, bo była sytuacja, kiedy mama, mieszkając sama, musiała ją zgarniać po różnych zajezdniach autobusowych, tramwajowych i tak dalej, i tak dalej. No choroba zaczęła się rozwijać i akurat mam dom na Mazurach i postanowiłem, że wrócę i będę się mamą opiekował. Największy problem, jaki jest, to jest załatwienie tego wszystkiego na samym początku. Tu akurat miałem panie w GOPS-ie, które mi pomogły. To, co jest fajne, cudowne, to, że udało mi się mamę umieścić na taki dzienny pobyt w DPS-ie, gdzie mama od godziny 8 do godziny 14 jest zaopiekowana. I te domy senioralne byłyby super.
1: To oznacza, że pan mógł pracować, tak? I odbierać mamę po pracy.
3: Tak, tylko że to wie pani, też z pracą nie jest do końca, bo rzadko kiedy pracodawca chce się zgodzić na to, żeby miała godzinie 14 kończył pracę
1: to jest rzeczywiście
3: i jechał po

0: mamy, tak? Ja to wszystko odchorowałem. Ja już jestem na rencie, po bypassach, bo niestety opieka... Jestem na psychotropach, bo to wymaga całodziennej opieki, całonocnej opieki, jeżeli chodzi o taką osobę. Nie można spuścić z oka.
1: I to jest też wielki koszt. Dziękuję, panie Krzysztofie, że się pan tym podzielił, o tym, że opiekunowie sami często...

0: w domu opieki, choruje na Alzheimera i demencję, już jest leżąca. Ja pracuję, ciężko mi by było w jakikolwiek sposób się nią opiekować, tym bardziej, że mieszkam od niej 200 kilometrów. A więc w jaki sposób trzeba wspierać takie rodziny, tylko kolejny podatek, znowu składka wszyscy na wszystkich i z reguły ta większość musi się składać na mniejszość. I tutaj jest taki cały problem. Ja mam to szczęście, że z braćmi się dokładamy do tego DPS-u, bo to jest koszt 7,5 tysiąca na miesiąc, a więc to jest bardzo duży koszt dla takiej jednej osoby. Stąd na pewno potrzebne jest rozwiązanie, ale czy znowu wszyscy musimy się składać na wszystkich? To jest takie podstawowe pytanie, bo składamy się na 800 plus, na składki zdrowotne, gdzie i tak nie korzystam z tej opcji, ponieważ ciężko się dostać do lekarza i z reguły korzysta z tego jakiś procent ludzi, którzy najmniej się dokładają do tej całej składki.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję za nie, panie Pawle. Czy wszyscy powinniśmy się składać? Czy wszyscy zakładamy, że się postarzejemy i będziemy potrzebować pomocy? Pan Arkadiusz z Zachodniopomorskiego, co na to?
2: Dzień dobry, panie redaktor.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim słuchaczom Trójeczki. No, ja chciałem powiedzieć, no, niech ktoś w końcu weźmie się za to, bo rzeczywiście ludzie starsi, no niestety, którzy nie mogą egzystować, prosperować, no to mają no, bardzo złą sytuację. Niech rząd coś zrobi, ten czy poprzedni, czy jakiś inny, zacznijmy od budowania DPS-u, bo to jest naprawdę potrzebne. Bo przez chorobę na przykład mamy czy taty, no to wiadomo, że dzieci są powyłączane całkowicie ze swojej aktywności zawodowej. Także takie DPS-y, no tutaj pan profesor przedstawił te Niemcy. No bardzo mi się spodobała taka opcja i przecież to nie będzie jednorazowa wpłata, kosztuje prywatnie, przykładowo pani redaktor, 9 tysięcy, a tak 8 tysięcy, pan mówił tu 7,5 tysiąca, tak, no jak ktoś ma jedno dziecko, no to ten jedna osoba musi pracować na mamę i ojca i wiadomo, że ona będzie pracowała jeszcze po godzinach, bo przecież nie zostawi matki czy ojca na lodzie, tak. No bo to wstyd by było nawet. No ale mówię, niech państwo coś zrobi z tym, żeby budować domy opieki społecznej.
1: Taka jest też nadzieja w związku z bonem senioralnym, że on pobudzi tworzenie, budowanie takich domów i powstanie więcej i ośrodków i osób świadczących pomoc seniorom. Pan Janusz z Lublina, co sądzi na ten temat? Dzień dobry.
3: No sądzę to, że bon senioralny na pewno nie pobudzi budowy ośrodków, bo on nie temu jest przeznaczony. On jest przeznaczony do opieki domowej, a osoba, która znajduje się w placówce, nie będzie mogła korzystać z bonu senioralnego, to jest jedno z wyłączeń. Także to jest dosyć oczywiste. Natomiast bon senioralny rzeczywiście powinien pobudzić opiekę środowiskową. Bardzo dobrze. Trochę poirytował mnie głos słuchacza, który nie chce się składać na innych. Panie kochany słuchaczu,
1: każdy tu ma prawo do swojej opinii, nie musimy się zgadzać wszyscy.
3: Więc pani pozwoli, że ja się nie zgodzę i wyjaśnię słuchaczowi, że załóżmy, wszyscy składamy się na drogi, wszyscy składamy się na szpitale, wszyscy składamy się na szkoły i na rozmaite inne usługi publiczne, a nie zawsze z nich korzystamy.
1: To prawda.
3: Natomiast jeśli chodzi o pomysł ubezpieczenia, który wyraził pani ekspert, on jest świetny, ale bez sensu na obecnym etapie,
1: bo ubezpieczenie polega
3: na tym, że bardzo wielu płaci, a bardzo niewielu korzysta. Tak działają ubezpieczenia, wszystkie ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia komunikacyjne, od spalenia chałupki nawet tak to działa, że wszyscy płacą, wielu płaci. Natomiast mamy obecnie sytuację taką, że niestety to tsunami senioralne, które jest ta fala wspiera, musielibyśmy znaleźć 10-krotnie więcej osób płacących niż korzystających, prawda? Więc czy to da się spiąć? Nie wiem. Pomysł sam w sobie jest całkiem niezły. I powiem państwu również kończąc już, że w tym roku odchodził mój tato w wieku lat 90. I zaręczam państwu, słuchaczom i również niektórym ekspertom, że w Polsce są liczne możliwości korzystania z rozmaitych usług finansowych i niefinansowych, żeby wspomóc rodzinę w tej trudnej sytuacji.

0: sytuacji kryzysowej, granicowej wręcz. No niestety trzeba, pewnie to zależy od miejsca, gdzie jesteśmy, od świadomości rodziny, ale naprawdę sposobów pozyskania rozmaitej pomocy jest wiele. I padł jeden głos na antenie, padł jeden głos, że nikt nie przyszedł, nikt nie pomógł. W wielu, bardzo wielu przypadkach przychodzą, pomagają. I bezpłatnie.
1: Dziękuję za ten głos i oddaję mikrofon i antenę panu Marcinowi z Wielkopolski. Dzień dobry. Mariuszowi, przepraszam za przekręcenie imienia, źle zanotowałam. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tak to ja. No bon senioralny nie rozwiąże wszystkich problemów. Wydaje mi się, że...
1: Chyba nawet nie ma takiej intencji.
2: Powinna być też dedykowana pomoc psychologiczna rodzinom, bo są seniorzy, którzy za nic w świecie nie chcą żadnej pomocy i ciężko jest im pomóc. Sam podejrzewam, że właśnie stoję u progu takiej sytuacji, gdzie no nie będę w stanie pomóc, bo nic nie będzie w stanie przekonać tej osoby do tego, że jej pomoc jest już potrzebna. Druga sprawa to też ta opieka w domu, no nie każdy jest przeszkolony. Niektórzy po prostu widząc osobę, nie wiem, leżącą albo niedołężną, no, są sparaliżowani, nie wiedzą jak się zachować. Tutaj też nie odrobiliśmy żadnej lekcji, nie ma żadnych szkoleń, nie ma żadnych informacji takich szerszych, dostępnych na temat tego, jak takiej osobie pomóc i nie zaszkodzić przy okazji. I to tyle, pozdrawiam.
1: Bardzo dziękuję. Pan Andrzej napisał do mnie... Wiadomość. Proszę trochę ludzi dzwoniących wyprostować, bo osoby starsze przebywające w ośrodkach pomocy nie zostały oddane. Osoba starsza to nie jest dług, który można oddać. Zmieniły miejsce zamieszkania na takie, gdzie dostają opiekę 24 godziny na dobę, ponieważ rodzina nie jest w stanie takiej opieki zapewnić. Mówi pan Andrzej, pisze i nas pozdrawia, a ja słucham pana Janusza z Bielska-Białej. Dzień dobry, z okolic Bielska.
3: Dzień dobry, Janusz z tej strony. Witam wszystkich. I mam takie spostrzeżenie na ten punkt tej dyskusji, że jedna rzecz, która wielokrotnie tutaj widziałem u znajomych i tak dalej, że ludzi oddaje się do domu starców, ale majątki przejmujemy i żyjemy z tego. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, czym więcej tych składek będzie i czym więcej ludzi pośredniczy w tym wszystkim, no to widzimy, jak to wygląda, że tu pieniądze znikają, tam pieniądze znikają i te pieniądze nie docierają do tych ludzi, co powinny dotrzeć. A i trzecia rzecz jest taka, chcemy podwyższyć wiek emerytalny, a wprowadzamy bon 65 lat. No trochę to jest śmieszne.
1: Ale też kwalifikacje, czy naprawdę osoba już w tym wieku jest na tyle niesamodzielna, żeby takiej pomocy zewnętrznej potrzebować. Pan Janusz, jak słyszę, nie jest zwolennikiem ubezpieczenia pielęgnacyjnego, ale pan Zbigniew mieszka w Niemczech i widzi, jak ono działa na co dzień. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, słuchać mnie?
1: Bardzo dobrze.
4: Dobrze. Więc moja małżonka pracuje w takim domu opieki i chcę powiedzieć i przejeżdża pociąg. Chcę powiedzieć, że rozumiem tą panią rozżaloną, że nie chciałaby być pod opieką osób obcych, ale powiem pani i państwu, że mało kto w tych ośrodkach jest tam świadomy.
1: Co to znaczy? Co pan ma na myśli? Czego świadomy?
4: W tym sensie, że to już jest dość bardzo zaawansowana choroba, tam demencja czy inna, że tak, albo ta świadomość przychodzi tak na chwilę, nie? Że opieka nad taką osobą w domu to może być dramat.
1: I bywa.
4: Że po prostu no, nie dadzą sobie rady takie osoby. Też oczywiście jest dramat, jeśli osoba jest świadoma i jest w takim ośrodku, no bo tęskni. Te odwiedziny mogą nie być częste i to też jest dramat takiej starszej osoby, która załóżmy pracowała całe życie na majątek, no a teraz czuje się niby albo na, zależy od sytuacji, porzucona. No,
1: bardzo dziękuję panie Zbigniewie za ten głos. Napisał do nas...

0: Jeszcze opiekun pracujący na rzecz osób niesamodzielnych z ramienia organizacji pozarządowej. Chciałam tylko nadmienić, że lwią część obszaru pomocy osobom niesamodzielnym wzięły na siebie organizacje pozarządowe, które w ogromnej części uzupełniają system pomocowy. Nie jest prawdą, że jesteśmy pozbawieni pomocy. Pozdrawiam serdecznie i my pozdrawiamy i dziękujemy za pracę, którą pan i inni wolontariusze albo pracownicy organizacji pozarządowych wykonują. I ostatni głos od pani Jadwigi z Białegostoku. Dzień dobry pani Jadwigo, króciutko proszę.
1: Dzień dobry. Ja mam 85 lat i jestem pod opieką PCK. I chciałam właśnie przez to powiedzieć, podziękować ze względu na to, bo mam wspaniałe panie, które przychodzą, bo przychodzi przez 5 dni, na 2 godziny, czy zakupy zrobić, coś wszystko, nawet porozmawiać, gdzieś coś potrzeba, to załatwić. Bo córka pracuje, z tym, że ona ma też 62 lata, choruje, dzień też tak samo, ale oni mnie już inne sprawy tam załatwiają takie z tym. A tutaj chciałam mówię powiedzieć, podziękować, że pomimo jakie były różne panie, przychodziły, bo czy jedna jest na zwolnieniu, czy urlop mają i chciałam właśnie przez to podziękować dla nas, dla kierownictwa z PZK z Białegostoku za to, że tak naprawdę wspaniale się opiekują, bo nie tylko mną, ale jak i słucham, to
0: innymi osobami. Bardzo, bardzo dziękujemy pani Jadwigo za ten piękny i krzepiący głos na koniec naszej audycji o bonie senioralnym, ale też o państwa zmaganiach z opieką nad starszymi, niesamodzielnymi członkami rodzin. Przypominam, że o taką opiekę mogą państwo się ubiegać, wnioskować i dopytywać w ośrodkach pomocy społecznej, u swoich lekarzy POZ, w ZUS-ie, w gminie, w tych gminach zwłaszcza, w których teraz bon senioralny będzie obowiązywał i będzie dostępny. Dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny, jest wiele świadczeń, proszę się o nie upominać i o nich czytać. Najlepiej w rządowym katalogu usług i świadczeń opieki długoterminowej znajdą go państwo z łatwością w internecie. Anna Kowalczyk, Monika Gosławska, Michał Jakubik i Piotr Łodej. My dziękujemy państwu za dziś, a za chwilę przywita się z państwem Tonacja.

0: raz. Autopromocja.
1: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
4: A teraz uwaga, sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
2: Drugi odcinek Zwyczajnej kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
2: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
14: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
15: O, już zatrudniam.
16: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99.

0: Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ranni uczniowie i nauczyciele, ale i osoby postronne. 19-letni nożownik zaatakował w Ostrołęce. PSL kontra Lewica i Polska 2050. Chodzi o ustawę alkoholową. Ludowcy zgłaszają poprawki. Najcenniejsza i najcięższa książka świata skradziona z muzeum we Francji. Co najmniej 7 osób rannych po ataku 19-latka, który z nożem wszedł do szkoły w Ostrołęce. Zaatakowani zostali uczniowie i nauczyciele. Napastnik został zatrzymany na miejscu. Pracują służby. Najnowsze informacje ma Sylwia Białek.
6: Do zdarzenia doszło przed południem w zespole szkół numer 4. Napastnik, uczeń zresztą tej szkoły, miał wejść do placówki i rzucić plecak, z którego wydobywał się dym. Następnie nożem zaatakował uczniów i nauczycieli. Co najmniej 7 osób jest rannych, w tym 2 ciężko. Napastnik uciekł ze szkoły. Rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska powiedziała, że został zatrzymany w pobliżu miejskiej plaży.
7: Tuż po tym zdarzeniu w okolicy plaży miejskiej w Ostrołęce policjanci zatrzymali 19-letniego ucznia tej szkoły, który prawdopodobnie ma związek z tym zdarzeniem.
6: Prezydent miasta Paweł Niewiadomski poinformował, że uczniów szkoły otoczono opieką.
8: Zarówno dla uczniów zespołu szkół zawodowych nr 4 i ich rodziców, ale również wsparcie dla wszystkich, którzy takiej pomocy będą potrzebować.
6: Policja zabezpiecza ślady i prowadzi czynności po ataku nożownika. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: A jutro w Sejmie głosowanie w sprawie ustawy antyalkoholowej. Na razie nie ma porozumienia w koalicji. Projekt przygotowały kluby Lewicy i Polski 2050. Wątpliwości ma PSL, a chodzi o zapisy, które uniemożliwiają prezentację wyrobów lokalnych winiarni i piwiarni podczas dożynek, festynów i innych wydarzeń plenerowych. Wprowadzenie poprawek będzie oznaczało, że ustawa nie wejdzie w życie 1 stycznia, mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha.
9: Być może ten czas na notyfikację by się tak przedłużał, bo może komuś na tym zależy, że ta ustawa w ogóle wyleciałaby do kosza, bo po okresie pewnym musielibyśmy ją od nowa procedować w Sejmie. Więc co się stanie? Moim zdaniem stanie się tak, że nawet jeśli te poprawki zostaną zgłoszone, to ja liczę na rozsądek koleżanek posłów i posłanek w Sejmie, że będą jednak za zdrowiem i bezpieczeństwem.
5: Od przyjęcia zmian PSL-u zależnie poparcie ustawy, mówi szef klubu ludowców Krzysztof Paszyk.
10: Zgadzamy się co do istoty ustawy. Od samego początku PSL mówi, ograniczajmy dostęp do alkoholu, zwłaszcza w godzinach późnowieczornych i nocnych. Natomiast nie róbmy krzywdy rozwijającej się branży winiarskiej, bo nie ona odpowiada za wzrost spożycia alkoholu w Polsce. Liczymy, że poprawki, które zgłosiliśmy, zyskają poparcie i będą w istotny sposób naprawiały tą ustawę.
5: Projekt zakazuje reklamy i promocji alkoholu. Wprowadza też nocny zakaz sprzedaży w całej Polsce. Nad ustawą posłowie mieli głosować na poprzednim posiedzeniu, ale punkt zdjęto na wniosek PSL-u. Jesteśmy u progu sezonu infekcyjnego, przypominają lekarze i zachęcają do szczepień. Jak tłumaczą, wirusy osłabiają organizm i często dochodzi później do zakażeń bakteryjnych.
11: Infekcja wirusowa uszkadza nabłonek dróg oddechowych, warstwę ochronną, dochodzi do jej uszkodzenia i wtedy bakteriom jest łatwiej wnikać przez tą uszkodzoną barierę właśnie do płuc. No i wtedy już dochodzi do takiego pełnoobjawowego bakteryjnego zapalenia płuc. Mamy wspólnie i wirusowe, i bakteryjne zapalenie płuc. Pacjent dodatkowo wymaga antybiotykoterapii. No i niestety też może mieć powikłania sercowo-naczyniowe.
5: Mówi kardiolog profesor Paweł Balsam. Seniorzy po 65 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko RSV, grypie i COVID-19, a także przeciwko pneumokokom. Kolejne głośne włamanie do muzeum we Francji, w Orverni. W środkowej części kraju skradziono futerał Księgi Apokalipsy, zrobiony przez Salvadora Dalego. Księga uznawana jest za jedną z najcenniejszych i najcięższych książek na świecie. Z Paryża Stefan Folzer.
12: Do kradzieży doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w prywatnym Muzeum Sztuki Współczesnej w Issoire. Złodzieje zabrali najcenniejszy element księgi. Jej wielki futerał, ważący 150 kg, wykonany z brązu, szlachetnych kamieni i pereł przez samego Salvadora Dalego. Nie skradziono natomiast jego zawartości, która była eksponowana osobno. Tekstów Apokalipsy świętego Jana, ilustrowanych w latach 60. XX wieku przez 14 znanych artystów. Wartość całego

0: dzieła szacowana jest na miliony euro. Trwa poszukiwanie sprawców. Gdyby złodzieje byli specjalistami od dzieł sztuki, byliby ostrożniejsi. Tutaj nie byli w ogóle. Zaatakowali gablotę młotem. Widać też, że księga musiała spaść na schody. Powiedział lokalnej gazecie La Montagne właściciel dzieła. Od czasu głośnej kradzieży w Louvre niemal rok temu francuskie muzea zmagają się z falą włamań, w wyniku których giną kolejne skarby narodowe. Władze zaleciły nawet czasowe wycofanie z wystaw najcenniejszych eksponatów do czasu wzmocnienia zabezpieczeń. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza w północnej części kraju, dobra lub umiarkowana w centrum i na południu. 45% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Popołudnie przeważnie pogodne, w tej chwili najchłodniej w Elblągu 15 stopni, najcieplej w Przemyślu 23. Jutro nadal słonecznie i ciepło, ale od piątku ochłodzenie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: Chcieliśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
5: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
5: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś bagietka Carrefour od 240 do 250 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
9: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
10: A w dodatku można go podać również na noc.
9: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.

0: Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Kłaniamy się Państwu. Agnieszka Łukasiewicz przy konsolecie. Jacek Hawryluk przed mikrofonem. Zapraszamy w piękne, słoneczne, jesienne popołudnie.
6: W tonacji Trójki.
5: A zatem ruszamy z tonacją.

Niby wszystko znamy, ale jednak trochę inaczej. The Hall of the Moon. Kiedyś Water Boys, dzisiaj Water Girls. Środowa tonacja, a w niej wszystko na swoim miejscu, czyli trochę nowości, trochę wspomnień festiwalowych z ostatnich dni. Muzyka z 1986 roku, czyli sprzed czterech dekad. Dziś powiedziałbym dość wyjątkowa i ekscentryczna. A w koloniach francuskich już ostatnia zapowiedź nowej płyty Dominika A. The Water Girls to utwór z ostatnich dni i to teraz niech będzie ciąg dalszy nowości, które ukazują się już niemal każdego dnia i to nie tylko w piątki. I tak na przykład wczoraj otrzymuję informację, że jeden z moich ulubionych artystów wydał płytę. Nie byłoby w tym właściwie nic dziwnego, gdyby nie to, że w lipcu już pojawił się jego nowy krążek. Całość w tym akurat przypadku jest dość szczególna, ponieważ artysta rozpoczął właśnie trasę koncertową z zespołem The Strokes i na tej nowej, wczoraj wydanej płycie muzyk ten wykonuje czyje utwory? Właśnie zespołu The Strokes. Tym wokalistą jest Alex Cameron.

Właściwie to nie wiem, co powiedzieć, bo po pierwszym wysłuchaniu trochę odebrało mi mowę. Ask Me Anything, Alex Cameron i repertuar zespołu The Strokes. Alex wykonuje piosenki The Strokes, szybko sprawdzam, głównie z pierwszych trzech płyt amerykańskiego zespołu i to, wydaje mi się, jest zabieg promocyjny, świetny przy okazji, ponieważ album można kupić podczas wspólnej trasy tych artystów, która właśnie się rozpoczęła. Do Polski nie przyjeżdżają, także proszę tutaj nie sprawdzać. Najbliżej, zdaje się, w Berlinie grają. Alex Cameron promuje swój nowy album, który opublikował w wakacje, Late to Set, ale przy okazji postanowił wykorzystać ten czas spędzony z wielką gwiazdą, jakby nie patrzeć. No i zaproponował coś zupełnie innego. Dość luźna to płyta, tak bym powiedział. Chyba nagrana od początku do końca podczas jednego koncertu, bo tutaj żadnych poprawek i uzupełnień nie było. Wyłącznie kompozycje z zespołu The Strokes. Ciekawe, co na to sami artyści. Chyba nie mają nic przeciwko. No bo to jest taki zabieg jak najbardziej promocyjny. Poza tym, oprócz tego, że Cameron poprzedza koncerty zespołu The Strokes, to gra także w niektórych miastach swoje solowe sety. Czytałem już pierwsze recenzje z Londynu. Zupełnie, zupełnie niezłe. To są takie koncerty dla tych, którzy nie chcą na przykład słuchać zespołu The Strokes, a chcą posłuchać, w jakiej formie jest Alex Cameron. No dobrze, jeszcze dzisiaj będzie troszeczkę nowości, a teraz pytanie najważniejsze. Kto z Państwa miniony weekend spędził w Bielsku Białej? Ręka do góry.

0: Ancestress, Björk. W ten weekend wszystko odbywało się naraz. W Warszawie Unsound, w Tychach Auxodron, a w Bielsku Białej Międzynarodowy Festiwal Sztuk Interdyscyplinarnych. Wędrujący festiwal do Bielska, ale to państwo wiedzą doskonale, bo już wszyscy o tym mówili. Wpadła nawet Björk na popołudniowy niedzielny rave. No ale do miasta tego warto się wybrać zdecydowanie, bo wiele się w nim dzieje. Do końca października można oglądać wystawę Björk, wystawę prac szczególnych, bo są to opowieści o pamięci, o rytuale przejścia, pożegnaniu i wspólnocie. Na tę wystawę składają się trzy instalacje, a oczywiście w centrum tych instalacji muzyka islandzkiej artystki. Wystawę oglądałem, na rejwie już nie pozostałem, ponieważ w pobliskich Tychach dwukrotnie na festiwalu Auxodron grał m.in. zespół EAPS. I to jest trochę tak, że niby ich doskonale znamy, ale w takiej formie słuchanie tej formacji było czystą przyjemnością, zwłaszcza, że do zespołu dołączyła także Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. I wtedy nawet te dobrze znane kompozycje zabrzmiały zupełnie inaczej.
1: Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego.
2: Szmaty, szmaty kupuję.

0: Kiedy naprawdę odlatują ptaki?
1: Jesienią.
0: Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku.

Niekochana Krzysztofa Komedy. W przyszłym roku minie dokładnie 10 lat od debiutu EAPS-ów, czyli albumu Repetitions Letters to Krzysztof Komeda. Kto wie, czy nie doczekamy się wznowienia tej płyty właśnie na dziesięciolecie, ale z nowym materiałem wzbogaconym o inne wersje dobrze znanych utworów. Ale to jeszcze na to przyjdzie czas. W tym roku w Tychach także orkiestra AUXO uczciła pamięć Grzegorza Ciechowskiego. W tym roku, w grudniu, minie 25 lat od jego śmierci.

Moja krew, opracowanie Stefan Sendecki, a wykonanie Kwartet Śląski, bo to wersje właśnie Sendeckiego zabrzmiały w Tychach, tyle że wykonane przez Orkiestrę Kameralną Miasta Tychy AUKSO. AUKSODROM przeszedł do historii. Wystawę w Bielsku-Białej Pratzbierg można oglądać, przypominam, do końca października. Trzeba się zapisywać, jeśli jeszcze są wejściówki, bo z tym może być kłopot. Gorąco polecam i polecam oczywiście podróżowanie za festiwalem Unsound, który stał się takim wędrującym festiwalem. Dzisiaj festiwalowicze przenoszą się do Krakowa. Pociąg Unsoundowy z pewnością jest bardzo barwny. Od jutra koncerty w Krakowie. Ale zanim, powiedziałbym, wszyscy wyruszyli do Krakowa, czyli tam, gdzie festiwal się rozpoczął, to wcześniej w poniedziałek w Filharmonii Narodowej odbył się przepiękny koncert. Najpierw Rafael Rogiński, a później Diamanda Galas. Kto z Państwa był, to z pewnością długo tego wieczoru nie zapomni.

Artemis z 1986 roku. Specjalnie wybrałem ten fragment, by nawiązać do naszego cyklu utworów wydawanych 4 dekady temu. Singli Diamanda Galas wiele nie wydawała, zatem był to fragment jej płyty Saint of the Pit właśnie z 1986 roku. Diamanda Galas po francusku, czyli to już jest właściwie zapowiedź kolonii.

A w koloniach francuskich ostatnie odliczanie, skoro dzisiaj 7 października, tak, to jutro, nie, pojutrze ukazuje się długo oczekiwany album Dominika A.

W najbliższy piątek wszystko będzie jasne. Shininga, Duzą, fragment płyty Spiral, Dominika A. Michał Gardias zaprasza do trójki od godziny 16. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz i Jacek Hawryluk. W finale artystka, na której płytę czekam z niecierpliwością. Ray D. Pitt z zespołu Lancum. Miłego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
2: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
1: Być może będę w dobrej formie.
2: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
1: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
2: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. W ten piątek po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Boli, swędzi,
4: piecze, a do tego nawraca.
5: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więc

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żegnamy reklamy.
2: Minęła 16. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Środa, 7 października. Michał Gartias, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Przed południem nożownik zaatakował w szkole w Ostrołęce, ranił 9 osób. Zarzut popełnienia oszustwa usłyszał Dawid K., były lekarz warszawskiego szpitala południowego. Kolejny dzień zamieszek we Francji. Od początku uczniowskich protestów rannych zostało prawie 1000 osób. 9 osób rannych po ataku 19-latka, który z nożem wszedł do szkoły w Ostrołęce. Dodatkowo sprawca okaleczył siebie. Do ataku doszło po 11:00. Policja zatrzymała 19-latka w pobliżu miejskiej plaży. Cały czas zabezpiecza ślady i prowadzi na miejscu czynności w zespole szkół zawodowych numer 4.
4: Cała grupa pod nadzorem prokuratorów będą wykonywane na pewno oględziny, świadkowie. Wszystkie ślady musimy zabezpieczyć, więc tam na pewno będzie bardzo długo, będą trwały czynności policyjne.
3: Mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. O poszkodowanych mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: Było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne.
3: Do szpitala w Ostrołęce trafiło 6 rannych.
6: W tym osoby 4 dorosłe i 2 osoby, no młodociane, osoby w wieku powyżej 18 roku życia, ale uczniowie. Uczniowie zostali zwolnieni już do domu. W szpitalu zostały 4 osoby, które są diagnozowane. 2 osoby trafiły na oddział ortopedii. To są wszystko rany cięte, tak. Nie zagrażające życiu na ten moment.
3: Mówi dyrektor szpitala Paweł Natkowski. Nożownik jest uczniem zespołu szkół zawodowych. Za chwilę w popołudniowym zapraszamy do Trójki i połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu tragedii w Ostrołęce. Do 10 lat więzienia grozi Dawidowi K., były lekarz Stołecznego Szpitala Południowego, odpowie za oszustwo. Szczegóły śledztwa na specjalnej konferencji prasowej przedstawił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Jest tam nasza reporterka Jolanta Turkowska. Powiedz, co zdradzili śledczy.
7: Trwające kilka godzin czynności zakończyły się postawieniem lekarzowi zarzutu oszustwa na kwotę wynoszącą ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Rzecznik prokuratury poinformował, że w toku prowadzonego śledztwa ustalono, iż lekarz brał wynagrodzenie za dyżury, na których się nie pojawiał.
8: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie szpitala południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
7: Pomimo zagrożenia wysoką karą nie było wniosku o areszt wobec podejrzanego. Zamiast tego zastosowano 200 000 zł poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. Prokurator Skiba dodał, że w sprawie szpitala południowego wszczęto już 4 śledztwa.
3: Jolanta Turkowska, dziękujemy za relację. Prawie 1000 osób rannych w zamieszkach we Francji. Jak poinformowały władze, to ponad 700 policjantów, 215 licealistów i 85 pracowników szkół. Uczniowie liceów od ponad tygodnia protestują przeciwko złym warunkom nauki i niskim nakładom na edukację. Manifestacje przerodziły się w zamieszki. Dziś doszło do nich w Paryżu, Lyonie, Marsylii, Strasburgu i Rennes. Kanclerz Niemiec zapowiedział, że zrobi wszystko, by nie dopuścić do destabilizacji kraju przez marginalne grupy polityczne. Tak Friedrich Merz komentuje wczorajszy wybór polityka alternatywy dla Niemiec na przewodniczącego parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt. Każdy, kto oddaje głos na AfD, gra na rzecz ekstremistów, oświadczył szef niemieckiego rządu i dodał, że ochrona przed destabilizacją to zadanie dla całego społeczeństwa. I jeszcze informacja sprzed chwili. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna nadal wynosi 3,75%. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 16.04, Adam Malecki, Sport Trójce. Dzień dobry.
9: Zaczynamy. Dzień dobry od najnowszego rankingu piłki światowej, który opublikowała FIFA. Na którym miejscu jest reprezentacja Polski? Otóż na 36, czyli biało-czerwoni, spadli o jedną lokatę. Na pierwszym miejscu są Hiszpanie przed Argentyńczykami i Francuzami. Iga Świątek w światowym rankingu tenisistek jest 9, ale jeśli będzie grać tak jak w dzisiejszym wygranym meczu z Iwą Jowicz, to będzie się pieła w górę. Polka w 1/8 finału turnieju w Pekinie wygrała 6-1, 6-3. Pełen podziwu dla gry Polki jest kapitan reprezentacji w Billie Jean King Cup Dawid Celt.
10: Momentami dzisiaj tenis Igi ocierał się o perfekcję do stanu 6-1, 2-0. No Iga w topowym wydaniu, naprawdę w takiej formie z tego jej najlepszego okresu. W drugim secie troszeczkę Jowicz udało się skrócić ruszyć tę skałę w postaci świetnej gry Iggy. Pojawiły się delikatne pęknięcia, wygrała 3 gemy po

0: kolei, ale w odpowiednim momencie Iga znowu zareagowała i finalnie udało jej się to spotkanie w dwóch setach rozstrzygnąć na swoją korzyść.
1: Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie Belgijka Elis Mertens, która pokonała Amerykankę Coco Gauff. Grał dzisiaj także Kamil Majchrzak, on w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju. Rozegrał niezwykle zacięty bój z Niemcem Janikiem Hanfmanem, jednak przegrał 7-6, 6-7, 6-7. Jutro w tym samym turnieju zagra Hubert Hurkacz. Jeszcze Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym, które odbywają się w Słowenii. Dzisiaj panie rywalizowały w jeździe indywidualnej na czas, a piąte miejsce zajęła reprezentantka Polski Dominika Włodarczyk. Złoty medal zdobyła Szwajcarka, mistrzyni świata w tej konkurencji Marlen Reusser. To jej piąte Mistrzostwo Starego Kontynentu. Włodarczyk straciła do niej 1,5 minuty, a na drugim miejscu ze stratą 23 sekund mistrzyni świata i Europy w wyścigu ze startu wspólnego Holenderka Demi Vollering.
2: Dziś nieco więcej chmur może się pojawić niemal wszędzie, tylko na południowym wschodzie. Piękne, niezmącone obłokami słońce. Najchłodniej, jakkolwiek to brzmi, na północy Polski, tam 16-17 i tak przyjemnie. Okolice 20 w centrum, do 23 na południu kraju. W nocy od 6 do 11, a jutro jeszcze cieplej niż dziś. Nawet 25 na południu, ale przelotnie może popadać deszcz.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Agnieszka Laskowska audycję dziś przygotowała. Agnieszka Łukasiewicz będzie ją realizować. Józef Niewiarowski odbierze od Państwa każde telefony. A przed mikrofonem kłania się Michał Gardias.
3: Zapraszamy do Trójki.
2: Co i dlaczego wydarzyło się w Ostrołęce? Wiele pytań po ataku 19-latka, który zaatakował uczniów i nauczycieli nożem. To mieszkaniec miasta maturzysta. Za kilka chwil połączymy się z naszymi dziennikarzami, którzy zbierają dla Państwa wszystkie potwierdzone informacje. Na tę dramatyczną sytuację spojrzymy też przez pryzmat psychologiczny. Będziemy dyskutować z ekspertem od spraw interwencji kryzysowej Tomaszem Kozłowskim. Popołudniowy program trwa. To jest Radiowa Trójka. Nasz numer 227 Trójek do Państwa dyspozycji. 16:08 prawie na zegarach.

0: 16.11. 19-letni uczeń w Ostrołęce w szkole zaatakował innych uczniów i nauczycieli niebezpiecznym ostrym narzędziem. Rannych jest 9 osób, z czego 2 mają poważne rany i są w ciężkim stanie. Zbieramy dla Państwa informacje, tylko te istotne i potwierdzone. Ze mną w studiu jest Michał Kowarski. Witam Cię, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Ty, Michał, pochodzisz z tego miasta, z Ostrołęki. To jest niespełna 50-tysięczne miasto, północny wschód Mazowsza. Ten atak był w szkole. Co to jest za placówka, okolice? Jakie to są rejony miasta?
1: Mowa o zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, który mieści się zaraz przy parku miejskim. Około 600-700 uczniów. Druga największa szkoła w Ostrołęce. Zaraz obok mamy kuratorium oświatowe, 2 licea, szkołę muzyczną i wszystkie te placówki są maksymalnie 5 minut piechotą od czwórki, którą nazywa się też ekonomikiem i wszystkie leżą w obrębie tak naprawdę głównego ciągu komunikacyjnego przez Ostrołękę, bo jeżeli chce się przejechać z Warszawy do Łomży i dalej na Podlasie, przejeżdża się obok czwórki, ale też wszystkich tych innych szkół. Mhm. Nawet długo na szkole widniał napis Ostrołęka wita, bo jest to jeden z wyższych budynków, kiedy wjeżdża się mostem w stronę Ostrołęki. I sprawca został znaleziony na plaży miejskiej, na którą można dojść w 10-15 minut też ze szkoły. Ostrołęka, mimo tego, że 50 tysięcy mieszkańców ma, to nie jest to duże miasto, ale jest to na pewno duży powiat. Dlatego spora część uczniów tych wszystkich szkół codziennie dojeżdża, odjeżdża z dworca PKS, który też jest raptem 10 minut od ekonomika. No, doszło do tragedii tak naprawdę centrum życia Ostrołęki i z perspektywy Ostrołęczanina to naprawdę trudno się o tym mówi.
0: Mhm. Do rozmowy z Michałem już za kilka chwil wrócimy. Teraz połączymy się z reporterem Polskiego Radia, który jest tam na miejscu, na łączach Ostrołęka i Piotr Durys. Piotrze, dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Podsumujmy, co wiemy teraz, co udało się potwierdzić w sprawie tych wydarzeń, jakie były reakcje?
2: Według władz miasta szkoła zareagowała szybko, ale napastnik i tak zdążył wejść do 3 klas. Zgłoszenie dotarło do służby kilka minut po godzinie 11. Kilkanaście minut temu odbyła się tutaj konferencja prasowa po trwającym sztabie kryzysowym, bo ten sztab kryzysowy trwa teraz dalej. I usłyszeliśmy to, że uczniowie i nauczyciele postąpili zgodnie z procedurami, a powiedzmy, że do zespołu szkół zawodowych nr 4 chodzi ponad 500 uczniów. Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
3: Procedury w Ostrołęce związane z sytuacją kryzysową, którą mamy, zadziałały. Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby. Uczniowie zamknęli się w klasach, natomiast no niestety sprawcy udało się do 3 klas dotrzeć.
2: Poszkodowanych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 przypadkowe osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. 10 osobą jest sam sprawca, który się okaleczył. Komendant miejski policji w Ostrołęce, inspektor Mirosław Olszewski, przekazał, że 19-latka zatrzymano w pobliżu plaży miejskiej. Miał przy sobie nóż przypominający maczetę i policjanci

0: musieli użyć siły. Śledczy sprawdzą, czy tym narzędziem atakował uczniów i nauczycieli. Pirotechnicy mają też zbadać przedmioty zabezpieczone w szkole, bo napastnik zostawił tam plecak. Jak przekazała policja, mężczyzna był wcześniej notowany za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, ale tamto postępowanie umorzono. Wojewoda mazowiecki, ucinając spekulacje, podkreślił, że zatrzymany jest obywatelem Polski. Według wiceprezydentki miasta chłopak był pod opieką szkolnego psychologa i służb społecznych. Zaraz po ataku miasto zamknęło wszystkie szkoły i przedszkola, aż do zatrzymania sprawcy. Jutro w szkole odbędą się zajęcia opiekuńcze z udziałem pedagogów i psychologów, ale w drugim budynku, bo ten, w którym doszło do ataku, pozostanie zamknięty. Do dyspozycji uczniów będzie 9 dodatkowych psychologów z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a w razie potrzeby wsparcie zapewni kuratorium. Mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska chwaliła nauczycieli za szybką i przemyślaną reakcję. Jak podkreśla, za bezpieczeństwo w szkole odpowiadamy wszyscy.
1: Jeśli widzę, że mój kolega dziwnie się inaczej zachowuje niż zwykle, może coś powiedział, że coś ma w plecaku innego niż zwykle, to żebyśmy uczulali dzieci i młodzież na to, żeby o tym mówić dorosłym osobom w szkole.
0: Kuratorium zapowiada, że w ramach nadzoru pedagogicznego sprawdzi, jak szkoła wcześniej pomagała uczniowi. Prezydent Ostrołęki zaapelował do mieszkańców, by nie publikowali w internecie zdjęć i nagrań z miejsca zdarzenia. Śledztwo prowadzi prokuratura, a czynności z udziałem zatrzymanego zostaną przeprowadzone, gdy pozwoli na to i jego stan zdrowia.
2: Z Ostrołęki mówił Piotr Durys, bardzo ci dziękuję. A ja mam jeszcze jedno pytanie do Michała Kowarskiego, który cały czas jest w studiu. To nie jest pierwszy raz, gdy słyszymy o takich dramatycznych wydarzeniach. Zaledwie kilkanaście dni temu 13-latek planował zamach w szkole, miał w plecaku bagnet, to było w Kujawsko-Pomorskim.
3: Tak, całe zajście miało miejsce 28 września. Informacje o planowanym ataku przekazały polskiej policji służby zagraniczne, Interpol i Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. 13-latek pisał o swoich planach przeprowadzenia zamachu podczas gry internetowej z rówieśnikami w Szwecji.
4: Zazwyczaj w takich sytuacjach, gdzie dochodzi do zamachów w szkołach, przykładowo US Secret Service zrobił analizę i okazało się, że 4 na 5 zamachowców bądź niedoszłych zamachowców było to ofiary przemocy, hejtu rówieśniczej. Pozostałe nadal nie wiemy. Natomiast każdy przypadek jest zupełnie indywidualny. Nie jesteśmy w stanie tego zdiagnozować, dopóki dany nastolatek nie przejdzie odpowiednich badań, rozmów, wywiadu.
3: Mówiła psycholog Magdalena Marciniak w kontekście 13-latka. A co do sprawy tragedii w Ostrołęce, to motyw będą ustalać śledczy, prokuratora, psychologowie. I nie ma oczywiście usprawiedliwienia w takich sytuacjach, ale biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, mowa tutaj o ogromnych emocjach i sytuacji, w której człowiek czuje się przyparty do muru. I już jeszcze dodając taką kroplę goryczy, bo niemal 3 lata temu, bo 29 listopada 2023 roku w Kadzidle, czyli około 30 km od Ostrołęki, miała miejsce podobna sytuacja. 3 osoby zostały poważnie ranione przez chłopaka nożem w szkole. Zakończyło się na 15 lat pozbawienie wolności dla sprawcy.
2: To był Michał Kowarski, bardzo ci dziękuję. My dzisiaj też będziemy poruszać aspekt psychologiczny. Co dzieje się w głowie takiego człowieka, dlaczego podejmuje właśnie taką decyzję? O tym po 17 w rozmowie z psychologiem Tomaszem Kozłowskim.

0: Kings of Leon, Cold Blue Dawn. To jest piosenka dnia programu Trzeciego Polskiego Radia. 16.21. W Sejmie dziś dyskusje o alkoholu. Posłowie zajmą się m.in. akcyzą na alkohol, którą rządzący chcieliby od stycznia podnieść. A jutro też głosowanie w sprawie zakazu nocnej sprzedaży od 22 do 6 rano i w sprawie reklam alkoholu. Michał Makowski, który tego tematu pilnuje uważnie, łączy się z nami z naszego studia w Sejmie. Dzień dobry, Michale.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Koalicja rządząca w sprawie ustawy antyalkoholowej się nie dogadała. Co się stało? Jeszcze niedawno Lewica, PSL, Polska 2050 mówiły, że sprawa jest dogadana, dopięta.
1: No najwidoczniej polityczny konsensus w tej sprawie potknął się i upadając rozbił sobie nos, ale to nie przekreśla szansy na przyjęcie ustawy. PSL-owi zależy na tym, żeby można było prowadzić degustację win na festynach, dożynkach, festiwalach wina, a także ustawiać stoiska promocyjne lokalnych producentów alkoholi podczas imprez, alkoholi niskoprocentowych. Teraz szef klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk domaga się przyjęcia proponowanych poprawek do ustawy w Sejmie i od tego uzależnia poparcie dla całego projektu.
2: Poprawki są naszym zdaniem bardzo dobrze przemyślane i nie ma ubocznych efektów bardzo negatywnych. Nie róbmy krzywdy rozwijającej się branży winiarskiej.
1: A problem z poprawkami PSL-u polega na tym, że te zapisy wymagają stosownej notyfikacji przez Komisję Europejską, czyli sprawdzenia zgodności z unijnym prawem. Tak to już jest z ustawami gospodarczymi na wspólnym unijnym rynku i ta notyfikacja będzie trwała co najmniej do 7 stycznia, ale w toku konsultacji, wymiany dokumentów może się przedłużyć o kolejne miesiące, ostrzega przed tym posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak.
3: Nie waham się powiedzieć, że nie tylko opóźniamy, ale mam bardzo duże ryzyko, że w tej kadencji Sejmu nie przyjmiemy ustawy antyalkoholowej, jeżeli poprawki PSL-u wejdą w życie.
1: Z kolei posłanka Lewicy Joanna Wicha odpowiada, że wystawianie butelek z winem na festiwalu wina będzie legalne, nawet jeśli ustawa wejdzie w życie w niezmienionej wersji. Natomiast Lewica nie zgadza się na tak zwaną winiarską wrzutkę dotyczącą degustacji wina na imprezach otwartych, na takich, na które można przyjść bez biletu, no bo to może otworzyć prawdziwą puszkę Pandory.
4: Gdybyśmy zrobili taki wyjątek dla winiarzy, natychmiast pojawiliby się producenci nalewek regionalnych, spirytusowych i tak dalej.
1: Wygląda na to, że ustawa będzie miała większość w Sejmie w niezmienionej wersji, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ustami byłego wicepremiera Henryka Kowalczyka deklaruje poparcie dla projektu.
5: Może jeszcze nie jest idealna, bo też zgłosiliśmy poprawkę dotyczącą całkowitego zakazu sprzedaży małpek choćby, bo to jest też plaga, która powoduje rozpijanie społeczeństwa, no, ale też może nie wszystko naraz, tak?
1: A w sejmowych kuluarach słychać, że PSL-owi tak bardzo zależy na tych poprawkach, bo ich własna ustawa winiarska została cofnięta przez Komisję Europejską w procesie notyfikacji. Potrzebne jest uzupełnienie dokumentów i dlatego Sejm nie zdążyłby przyjąć ustawy do końca tej kadencji.
0: Jak już mówiliśmy, Sejm pracuje również nad podwyżką akcyzy na alkohol i opłaty cukrowej. Na poprzednie projekty dotyczące podwyżek nie zgodził się prezydent. Mamy w tych dokumentach jakieś korekty?
1: Mamy. Rząd wprowadził zapisy, które sprawią, że pieniądze z podwyżki akcyzy oraz podwyżki opłaty cukrowej trafią

0: do budżetu NFZ-u. To znaczy, że ta bezpośrednia dotacja z budżetu państwa zostanie podniesiona o kwotę podwyżki jednej i drugiej i to łącznie daje prawie 3 miliardy złotych. Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że wpływ z podatków od szkodliwych substancji powinien służyć ochronie zdrowia.
1: Pieniądz, który jest pozyskany z podatku pochodzącego właściwie od produktów, które szkodzą zdrowiu publicznemu. Nam osobiście szkodzą, powodują, że mamy kryzys otyłości, mowa tutaj o cukrze, powinny zasilić strumień finansowania opieki zdrowotnej, między innymi w zakresie walki z otyłością wśród osób najmłodszych.
0: Opozycja odpowiada, że podwyżka akcyzy na alkohol oraz opłaty cukrowej uderzy w konsumentów i w producentów. Propozycja rządu oznacza odejście od tak zwanej mapy drogowej akcyzy, do której przedsiębiorcy byli przygotowani, argumentuje poseł Rozwoju Plus Robert Gontarz.
2: Przedsiębiorstwa były na to przygotowane. Niestety sytuacja, w której gwałtownie zmienia się reguły gry, to ostatecznie może doprowadzić do gwałtownie rosnącej szarej strefy. Jednak wolelibyśmy pod względem oczywiście budżetowym, żeby ta szara strefa nie rosła, ale także pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.
0: A przeciętnych konsumentów pozostaje poinformować, że po podniesieniu akcyzy półlitrowa butelka wódki zdrożeje o 4 zł, a butelka piwa o prawie 20 groszy. Za to litr słodzonego napoju zdrożeje maksymalnie o 60 groszy. No to zależy oczywiście od tego, ile będzie w nim cukru i innych składników, bo tutaj też mają zostać obłożone tą opłatą także słodziki.
3: Michał Makowski, Studio Polskiego Radia w Sejmie. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Alkohol nie łączy, a dzieli, jak widać. Będziemy pilnować tego tematu. Jest 16:26.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
3: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
3: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w

0: W biurach podróży lub na costacruises.eu/PL. Costa. Żyj la bella vita.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Żegnamy reklamy.
12: Jest 16.31. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski.
13: Sprawca ataku w Ostrołęce przebywa w szpitalu pod nadzorem policji. Rannych zostało 9 osób. Jak informuje komendant miejski, inspektor Mirosław Olszewski, nożownik został zatrzymany i obezwładniony po około 30 minutach od ataku w szkole.
14: Policjanci użyli siły, miał przy sobie jedno niebezpieczne narzędzie. To był nóż w formie maczety. On go trzymał w ręku, to był także narzędzie, które wykorzystywał do samookaleczenia. Więc policjanci, żeby go obezwładnić, musieli wezwać go do odrzucenia tego narzędzia. No i użyć tej siły.
13: Policyjni i pirotechnicy sprawdzą plecak nożownika, który rzucił w szkole, z którego wydobywał się dym. Lekarz Dawid K. z warszawskiego Szpitala Południowego usłyszał zarzut popełnienia oszustwa. Chodzi o kwotę 583 tysięcy złotych. Miał złożyć nierzetelne faktury. Jak wyjaśnia rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba, dotyczy to kilku miesięcy, gdy był zatrudniony w placówce. Śledczy zastosowali wobec Dawida K. dozór policyjny, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Utrudnienia na Krajowej 19 po wypadku w miejscowości Białka między Międzyrzecem Podlaskim a Radzyniem zderzyły się dwa samochody. Ranne zostały 3 osoby, w tym roczna dziewczynka. Wszyscy trafili do szpitali. W jednym z aut podróżowała 3-osobowa rodzina z Ukrainy. Droga w miejscu wypadku może być zablokowana jeszcze kilka godzin. Pełny serwis Trójki o 17.
12: Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, zapraszam. Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Ta podstawowa nadal wynosi 3,75%. Pomimo braku podwyżek i tak mamy drugie najdroższe kredyty hipoteczne w Unii Europejskiej, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
16: Średni poziom w sierpniu, to są najnowsze dostępne dane, wyniósł 5,99%, a więc niecałe 6%. Wyższe oprocentowanie obowiązywało tylko na Węgrzech. Tam wyniosło 7,16%.
15: Najniższe oprocentowanie kredytu w Unii ma Malta, niecałe 2%. Jutro ceny paliw będą niższe niż dziś. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł i 83 grosze, a za litr oleju napędowego 7 zł i 74 grosze. Prezes UOKiK-u ukarał spółkę Nasz Prąd. Zakwestionowano 21 niedozwolonych postanowień w jej umowach. Wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
17: Niedozwolone klauzule w umowach to niestety nie jedyny problem ze spółką Nasz Prąd. Konsumenci wciąż skarżą się m.in. na sposób, w jaki przedstawiciele firmy prezentują ofertę. Informują o dofinansowaniu i finansowaniu inwestycji oraz zawierają umowy kredytowe. Sprawdzamy, czy klienci nie byli wprowadzani w błąd, także co do tego, z kim mają do czynienia i po co handlowiec ich odwiedza. Niepokojące sygnały dotyczą również problemów z odstąpieniem od umowy.
15: Sprawa jest na tyle poważna, że UOKiK zawiadomił prokuraturę. Niecałą godzinę temu, po 26 latach, z Warszawy wystartował bezpośredni samolot polskich linii lotniczych LOT do 100.

0: stolicy Tajlandii. Bangkok to nie tylko atrakcyjne miejsce turystyczne na mapie świata, ale również ważny kierunek biznesowy w Azji Południowo-Wschodniej. W październiku loty na tej trasie odbywać się będą 3 razy w tygodniu, a od listopada prawie codziennie. Skarbówka wystawiła na licytację dawny Nowosam Rozdzień w Katowicach, czyli pierwszy w regionie wielkopowierzchniowy kompleks handlowy za ponad 92 miliony złotych. Nowosam Rozdzień wybudowano w latach 70. XX wieku. Słynął ze sprzedaży mebli i znakomitego jak na tamte czasy zaopatrzenia. Obecnie nadal działają w nim sklepy z wyposażeniem wnętrz. Dolar kosztuje dziś po południu 3 zł 91 groszy, a euro 4,37.
1: Prawie 23 stopnie w Nowym Sączu i ponad 15 w Helu. Najcieplejszy i najchłodniejszy punkt teraz na mapie. Ciepło, ale trochę się tu zachmurzyło przy Myśliwieckiej. Jutro też będzie przyjemnie, do 25, ale na zachodzie i południu może być mokro. Przelotnie. A jeszcze w temacie pieniędzy, 12 milionów koron szwedzkich, czyli jakieś 4 miliony 700 tysięcy złotych, a to na 2 osoby. Nobla z chemii otrzymało dziś 2 naukowców i o tym za kilka chwil.

Rock the Casbah, The Clash o 16:40 w radiowej Trójce. A 115 lat temu, proszę państwa, w 1911 Nobla z chemii odbierała Polka, Maria Skłodowska-Curie. Dziś wiadomo, że nagroda trafi w ręce dwóch naukowców, Francuza Henri'a Gana i Japończyka Kenzo Soai. Za co? Za jakie osiągnięcia?

0: mówię, to Karolina Gonet.
1: Nieliniowe efekty, autokataliza, asymetryczna synteza, dużo skomplikowanych słów.
2: Zanim ponownie oddam głos profesorowi Sławomirowi Sękowi z Uniwersytetu Warszawskiego, zadam kluczowe pytanie, na które zechciała odpowiedzieć profesor Maria Górna. Dlaczego ta chemia jest taka trudna?
3: Chemia, myślę, że jest prosta w momencie, kiedy wyobrazimy to sobie tak troszkę bardziej wizualnie, więc dzisiejsza Nagroda Nobla jest o trójwymiarowych

0: tworzeni z materiałów, które nie są identyczne ze swoim odbiciem lustrzanym.
1: Profesor Wiktor Lewandowski, chemik z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: W pewnym momencie natura podjęła decyzję, aby wybrać białka o pewnej skrętności, cukry o innej. Dlaczego? Jak to się rozpropagowało na całą kulę ziemską? Tego nie wiemy, ale tego dotyka Nagroda Nobla, która została przyznana w tym roku, dlatego że pokazuje, że ta jedna decyzja podjęta gdzieś na początku może lawinowo się rozpropagować na wszystkie cząsteczki w danej kolbie, a poprzez analogię być może również na całą kulę ziemską.
2: To jest właśnie ciekawa sprawa, dlatego że postrzegam to osiągnięcie jako właśnie takie bardziej z zakresu fundamentalnych, podstawowych badań, które może niekoniecznie w jakiś oczywisty sposób się przekładają na takie zastosowania, które, nazwijmy to statystyczny, Kowalski poczuje w życiu codziennym.
1: Od razu przyznam, że chemia jest, dla mnie zawsze była wielkim wyzwaniem, ale od razu jak tak słuchałam, to miałam takie skojarzenie, więc chciałam zapytać, czy tutaj mogłoby to mieć takie zastosowanie, jak mamy tą skrętność. Czy rozumiem, że w jakiś sposób jesteśmy w stanie zmodyfikować substancję, żeby na przykład była jednocześnie trucizną, a na przykład gdyby miała to drugie zastosowanie, to byłaby remedium?
0: Zdecydowanie tak. Dokładnie zacytowała pani to, co wydarzyło się w latach 50. ubiegłego wieku. Od tamtego momentu, kiedy okazało się, że jeden z leków, który został wprowadzony do obrotu, powodował problemy dla kobiet w ciąży, to zaczęliśmy dbać o to, aby produkować tylko jedną ze odbić lustrzanych tych molekuł. Dokładnie tak jak pani powiedziała, było to tak, że jeden z tych molekuł powodowała problemy dla kobiet w ciąży, a druga była lekiem. Ponieważ tego nie kontrolowaliśmy, no to nastąpiły duże problemy zdrowotne. Teraz to kontrolujemy. Każdy lek wprowadzany do obrotu jest ściśle kontrolowany pod tym kątem.
3: Są takie osoby, którym byśmy chętnie Nobla przyznali, prawda? No ja tego radiowego bym też musiał pewnie podzielić, ale to na wiele osób w redakcji, bo dzięki nim wszystko tutaj pod kontrolą jest w ZD3. A państwo komu by przyznali? Proszę dzwonić 227 3 16:42.

To jest program Trzeci Polskiego Radia za 15.17. Niemal tydzień po nieudanej egzekucji Amerykanka Krista Pike jest znów przytomna i zaczęła mówić. Kobieta była skazana na śmierć za brutalne morderstwo, którego dopuściła się ponad 30 lat temu. W Stanach Zjednoczonych dochodziło już do przypadków,

0: gdy zastrzyk śmierci nie był skuteczny, ale tym razem kobieta po raz pierwszy w historii przeżyła dwie iniekcje. I o tym dziś Monika Suszek.
1: Centrum świata.
2: Ta historia sprzed ponad 30 lat wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi. 18-letnia wówczas Krista Pike w bestialski sposób zamordowała swoją koleżankę z ośrodka szkoleniowego. Sąd skazał ją na karę śmierci. Trzydziestego września w stanie Tennessee miało dojść do egzekucji. To miał być precyzyjny, sterylny zabieg pod nadzorem stanowym. Krista Pike otrzymała dwie pełne dawki pentobarbitalu i przeżyła. We wtorek odzyskała przytomność i próbowała mówić, relacjonuje dziennikarka Tori Gessner. W pewnym momencie powiedziała, czuję jakby moje ramię miało zaraz pęknąć. Potem szeroko się uśmiechnęła i zaczęła mówić o tym jednym miejscu na ramieniu, gdzie czuła ból. Nie słyszałam reszty. Jej doradca powiedział, zrelaksuj się. A ona na to, staram się. Tak mówiła przez cały czas, a potem zaczęła oddychać, jęczeć i chrapać. W 27 stanach stosujących karę śmierci zawrzało. Gubernator Tennessee wstrzymał wszystkie egzekucje w stanie do końca roku i zarządził niezależne śledztwo. Obrońcy skazanych w Teksasie i Oklahomie już składają wnioski o zamrożenie wyroków. Część stanów zapowiada odejście od zastrzyków na rzecz innych metod. Adwokaci Pike zapowiadają walkę o zmianę wyroku na dożywocie, a amerykańska debata o karze śmierci właśnie weszła w zupełnie nową fazę. Na ile ten przypadek zmieni amerykański wymiar sprawiedliwości? A naszym gościem jest Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Może zacznijmy od tego, jak to się stało, bo chyba każdy takie pytania gdzieś w sobie zadaje, jak to się stało, że w XXI wieku, w państwie, które przecież szczyci się tymi nowoczesnymi procedurami, no skazany przeżywa egzekucję.
3: Podawane są bardzo różne przyczyny. Najpierw, że zostały źle podane leki, że one nie trafiły do krwioobiegu, tylko trafiły w tkankę, że ten lek nie był wystarczająco silny, żeby skutecznie przeprowadzić procedurę. Są też oczywiście krytycy tego, że Tennessee odeszło od tego protokołu składającego się z trzech leków na rzecz używania tylko jednego. Jest bardzo dużo różnych potencjalnych przyczyn. Protokół Tennessee nie przewiduje więcej niż dwóch prób, więc stan będzie się bronił, że wszystko zostało przeprowadzone właśnie zgodnie z tym, jak to zostało zaprojektowane. Natomiast no, zakończyło się, jak się zakończyło. Otwiera to drogę do bardzo różnych dywagacji prawniczych, precedensu prawdopodobnie na skalę całych Stanów Zjednoczonych.
2: Jeszcze innym chyba problemem jest to, że często firmy farmaceutyczne, one nie są takie chętne i skore do tego, aby sprzedawać leki, które będą później wykorzystane w egzekucji.
3: To prawda, między innymi właśnie dlatego stan Tennessee odszedł od tego protokołu składającego się z trzech leków. No i też nie ma przejrzystości na temat pochodzenia tego leku, na temat jego jakości, więc to też może budzić bardzo dużo znaków zapytania i może budzić taką dyskusję na temat przejrzystości tych procedur właśnie stosowanych przez poszczególne stany.
2: To przejdźmy teraz do tego prawnego punktu widzenia. Co dzieje się w tym momencie, gdy państwo próbuje kogoś uśmiercić, no i tak jak w tym przypadku, ponosi porażkę?
3: Tutaj wchodzimy w taki terytorium, na którym jeszcze nie byliśmy, bo próby podjęcia wykonania kary śmierci, które nie zakończyły się, czy ta kara śmierci nie została skutecznie przeprowadzona, były i zwykle w tych sytuacjach sądy przychylały się do tego, że ta próba nie została skutecznie przeprowadzona, więc nie może być to podstawą do tego, żeby zmienić ten wyrok, zgodnie z zasadą, że nie można dwa razy być skazanym za to samo przestępstwo. Krista Pike jest cały czas skazana na karę śmierci i tutaj się na razie nic nie zadziało, natomiast prawnie może zadziać się bardzo dużo, no bo ta kara śmierci, jeśli takie będą ustalenia tego audytu, została przeprowadzona zgodnie z protokołem. To otwiera zupełnie nowe rozważania. Oczywiście można się odwoływać do nawet 8 poprawki, która zakazuje nadmiernych tortur. Tutaj jest bardzo dużo takich możliwości, na które można się powoływać. Natomiast jak to przebiegnie, to bardzo dużo zależy od woli sądów, no i oczywiście od woli Sądu Najwyższego, w którym mamy konserwatywną większość. A pamiętajmy, że tutaj Donald Trump raczej jest orędownikiem bardzo surowych kar. To pokazuje, że raczej jest takie nastawienie polityczne na to, żeby ostro karać tych, którzy zostali skazani i żeby te kary śmierci dalej stosować. Taki jest klimat polityczny, przynajmniej po tej stronie sceny politycznej.
2: A czy ten temat polaryzuje społecznie?
3: Przede wszystkim otwiera dyskusję na tematy, które wydawało się, że zostały już zamknięte. pominięte, bo też bardzo mocno zmieniła się ocena, jak Amerykanie patrzą na karę śmierci, bo w 1995 roku, wtedy kiedy Christa Pike została skazana, to poparcie dla kary śmierci właściwie było w Stanach powszechne, 77% według Pew Research. W 2025

0: tym, bo to było na poziomie mniej więcej połowy Amerykanów, 52%, więc to pokazuje też, że zmienia się postawa Amerykanów i być może ten temat wróci do dyskusji takiej publicznej i być może stanie się częścią, nie powiem, że wojny politycznej, ale na pewno sporu politycznego. Raczej na to trzeba spojrzeć, bo Amerykanie sobie uświadomili po pierwsze, że te kary śmierci faktycznie się odbywają, chociaż większość z nich odbywa się oczywiście w kilku stanach na południu, głównie na Florydzie, w Teksasie czy w Oklahomie. To są takie trzy stany, gdzie dokonuje się tych wyroków najwięcej. Więc po pierwsze, Amerykanie sobie to uświadomili, że ta kara śmierci cały czas jest, a po drugie, że może nie przebiegać tak, jak było w założeniach. Ta procedura może się nie udawać i to otwiera drogę do zupełnie nowych dywagacji. Więc myślę, że to jest takie przede wszystkim uświadomienie sobie i powrót tego tematu do dyskusji publicznej, z której był przez wiele lat bardzo mocno wypychany.
1: Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. To wszystko nam tłumaczyła. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Tu zapraszamy do Trójki. Jest 16:52.

0: Autopromocja.
1: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
2: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
1: Być może będę w dobrej formie.
2: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
1: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
2: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. W ten piątek po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na Amazon.pl.
6: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
7: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
6: Pewne zwycięstwo.
7: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Żegnamy reklamy.
17: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 października. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
18: Sprawca ataku w Ostrołęce przebywa w szpitalu pod nadzorem policji. Niemiecki sąd aresztował podejrzanego o szpiegostwo byłego szefa wywiadu. 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który po pijanemu przewoził ciągnikiem 6-letniego chłopca. Dziewięć osób rannych po ataku 19-latka, który z nożem wszedł do szkoły w Ostrołęce. Sprawca przebywa w szpitalu pod nadzorem policji. Pirotechnicy sprawdzą plecak nożownika. Napastnik miał zostawić go w szkole, a wydobywał się.

0: z niego dym.
1: Został zabezpieczony tak, jak gdyby znajdowały się tam jakieś urządzenia niebezpieczne i nasi pirotechnicy podejmą ten plecak i te urządzenia i zbadają, wtedy będziemy mieli pewność. Teraz nie jesteśmy w stanie Państwu na 100% powiedzieć, co to jest.
0: Informuje komendant miejski inspektor Mirosław Olszewski. Rannych jest 9 osób, wśród nich 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Jutro w placówkach oświatowych w mieście przewidziano zajęcia opiekuńcze z udziałem psychologów.
2: Mamy w tym momencie 9 psychologów, jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna. We wszystkich szkołach też są psychologowie zatrudnieni, czyli w tych naszych placówkach mamy ich 27.
0: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. 19-letni Jakub Z. zaatakował w zespole szkół zawodowych numer 4, którego jest uczniem, został zatrzymany przy plaży miejskiej. Były lekarz Stołecznego Szpitala Południowego w Warszawie Dawid K. z zarzutem oszustwa. Chodzi o złożenie nierzetelnych faktur na kwotę 583 tysięcy złotych. Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze.
3: W postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu. Z informacji uzyskanej przed chwilą mogę potwierdzić, że poręczenie majątkowe w kwocie 200 tysięcy złotych zostało złożone.
0: Mówi rzecznik Stołecznej Prokuratury Piotr Skiba. Dawid K. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Do tego tematu wrócimy za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Były szef niemieckiego wywiadu aresztowany. Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury zarzucającej Augustowi Hanningowi szpiegostwo i zdradę.
4: Pełna lista zarzutów obejmuje prowadzenie działalności wywiadowczej, szpiegostwo na szkodę państwa, zdobywanie tajemnic państwowych oraz usiłowanie zdrady stanu. August Hanning miał sprzedawać za granicę wynoszone przez wspólnika dokumenty i ustalenia Federalnej Służby Wywiadowczej. Możliwe, że już od 2010 roku trwa sprawdzanie szkód, które ten do niedawna autorytet mógł wyrządzić swoim działaniem. August Hanning miał kontakty z ludźmi w Rosji i Izraelu, ale tajne informacje miały zostać przekazane do Azerbejdżanu. W innej sprawie Hanning jest podejrzewany o organizację podrzucenia materiałów pedofilskich w celu skompromitowania niemieckiego biznesmena. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, był pijany i przewoził ciągnikiem 6-letnie dziecko. Przed sądem za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie odpowie 58-letni mieszkaniec gminy Lidzbark. Policjanci zatrzymali go na trasie koło Starego Dłutowa.
5: Mężczyzna miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie, a do tego sprawdzenie w systemach policyjnych potwierdziło, że mężczyzna posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ponadto w ciągniku mężczyzna przewoził 6-letnie dziecko. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę, a chłopca przekazali starszemu bratu.
0: Mówi komisarz Justyna Nowicka z policji w Działdowie. 58-latkowi grozi nawet 5 lat więzienia. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 17.04 prawie. Sport w Trójce, Adam Malecki.
8: 11 grudnia, proszę sobie zapisać tę datę. Czy mają już Państwo plany na ten dzień? Jeśli nie, to świetną propozycję ma dla wszystkich kibiców tenisa Maja Chwalińska. Polka, która w czerwcu dotarła do finału wielkoszlemowego French Open, będzie świętować udany sezon w trójmiejskiej Ergo Arenie. Na granicy Gdańska i Sopotu zmierzy się w pokazowym meczu z Czeszką Lindą Noskową, czyli tegoroczną mistrzynią Wimbledonu. Co na to Maja?
9: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
8: Maja z Lindą zagrają w pojedynku wieczoru. Tego dnia na korcie zaprezentują się także inne gwiazdy polskiego tenisa, a wśród nich Łukasz Kubot, Kamil Majchrzak czy Jan Zieliński. Do finału na kortach Rolanda Garrosa awansowała Maja Chwalińska, do finału piłkarskiej Ligi Mistrzów Arsenal Londyn. Potem kanonierzy, którzy wygrali w ubiegłym sezonie Premier League, przegrali w decydującym starciu z Paris Saint-Germain w rzutach karnych. Trenerem Arsenalu jest od 7 lat Mikel Arteta. Wykonują swoją pracę na tyle dobrze, że włodarze klubu postanowili przedłużyć z nim kontrakt do czerwca 2030 roku. Jeszcze informacja kolarska z trwających w Słowenii Mistrzostw Europy na szosie. Dzisiaj panie rywalizowały w czasówce, a wysokie 5. miejsce zajęła Dominika Włodarczyk. Złoty medal zdobyła Szwajcarka Marlen Reusser, zresztą mistrzyni świata w tej konkurencji. Srebro dla mistrzyni globu i Europy ze startu wspólnego, czyli dla Holenderki Demi Vollering.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Dzisiaj 22-24 stopnie na południu, ale idzie zmiana pogody, proszę Państwa. Tak jest. Co prawda jeszcze jutro będzie nawet 20.

0: 25, na południowym wschodzie trochę mniej słońca i na zachodniej ścianie przelotny deszcz, ale pojutrze już tylko 15, w sobotę nie więcej niż 17 i w niedzielę też tylko 15 na południu. W nadchodzących dniach deszcz będzie pojawiał się częściej, ale niezbyt intensywnie.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, który również za chwilę pojawi się tu w studiu, i Michał Gardia. Skłaniamy się Państwu ponownie.
3: Zapraszamy do Trójki.
0: Zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz, który w zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. To ten medyk, który był zatrudniony w Szpitalu Południowym w Warszawie. Dawid K. On nie chce, żeby jego nazwisko padało w mediach. O tym powiemy na początek. Będą nowe informacje. Przed 18 też rozmowa z psychologiem po dramatycznych wydarzeniach w Ostrołęce. 19-latek, jak już mówiliśmy, zaatakował nożem uczniów i nauczycieli, ranił 9 osób. Jak dziś powinniśmy rozmawiać z dziećmi, tymi najmłodszymi i tymi starszymi, gdy dookoła takie informacje? Na pewno mają Państwo cenne przemyślenia. Nasz numer dobrze znany, 22 i 7 trójek.

0: 17.10. Wraca sprawa Stołecznego Szpitala Południowego. Lekarz Dawid K., który nie chce się teraz ujawniać w mediach, usłyszał zarzut. Dziś głos zabrała prokuratura, a w studiu jest nasz dziennikarz Józef Niewiarowski. Witam cię, Józku.
1: Dzień dobry.
0: Co usłyszeliśmy z ust prokuratora?
1: Dawid K. z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Prokuratura twierdzi, że lekarz rozliczał się w Szpitalu Południowym czas pracy, którego w rzeczywistości nie przepracował. Chodzi o wyłudzenie pieniędzy oraz o kilkadziesiąt faktur, na których miał poświadczyć nieprawdę co do czasu spędzonego w pracy.
2: W wielu przypadkach lekarz Dawid K., pomimo deklarowania w

0: dokumentacji składanej do rozliczenia nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
1: Mówił prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Zapytałem, czy Dawid K. rzeczywiście deklarował czas pracy w szpitalu, będąc za granicą. Jego obrońcę, mecenasa Jacka Dibua.
2: Mogło tak być, ponieważ między planowanymi dyżurami a ostatecznym kształtem dyżurów mogły być rozdźwięki wynikające po prostu z zamianami się lekarzy na dyżury i ewentualnie odpracowywanie tego czasu pracy w innych okolicznościach.
1: Jego zdaniem Dawid K. jest niewinny, a CBA badając sprawę popełniło wiele błędów. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi teraz w sumie 4 śledztwa dotyczące Szpitala Południowego, a obrońca Dawida K. twierdzi, że jego klient usłyszał zarzut wyłącznie sprawy wyłudzenia pieniędzy. Drugie śledztwo dotyczy błędów w sztuce lekarskiej, a kolejne nieprawidłowości w szpitalu i tu osób, których to śledztwo dotyczy, jest wiele, mówi prokurator.
0: Badamy tutaj działania różnych osób, zarówno ze szpitala, odpowiedzialnych za prawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem Szpitala Południowego, jak również w zakresie funkcjonowania nadzoru nad Szpitalem Południowym przez władze miasta stołecznego Warszawy.
1: Przypomnę, że Dawid K., główny bohater afery w Szpitalu Południowym, był tam koordynatorem SOR-u i jednocześnie był radnym Koalicji Obywatelskiej. Według ustaleń dziennikarzy w ubiegłym roku miał zarobić w placówkach medycznych ponad 1,5 miliona złotych. Pod jego okiem na SOR-ze w Szpitalu Południowym miał działać tak zwany salonik VIP. Prokuratura zaprzeczyła dziś tym doniesieniom, natomiast z zeznań świadków wynika, że niektórzy politycy, ale także, jak twierdzi prokuratura, ludzie show biznesu, mieli być przyjmowani na SOR-ze poza kolejką, po telefonie od Dawida K. Po głośnej publikacji na portalu Zero.pl Dawid K. odszedł z partii, zrzekł się mandatu radnego. Zwrócił też szpitalowi na czas wyjaśnień 500 000 zł. W sprawie Szpitala Południowego prokuratura osobno bada też kwestię prosektorium.
0: Jednocześnie informuję, że istnieją poważne podejrzenia, że rzeczywiście dochodziło do procederu, który miał na celu zarabianie bardzo dużych pieniędzy kosztem rodzin i współpraca między prosektorium nie była do końca zgodna z prawem.
1: Przypomnijmy, że według medialnych doniesień szef prosektorium w Szpitalu Południowym miał za łapówkę polecać bliskim zmarłych konkretne zakłady pogrzebowe, publikował zdjęcia ciał zmarłych w mediach społecznościowych, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Podsumowując, śledztwa są 4. Prokuratura twierdzi, że są one na zaawansowanym etapie i dotyczą wielu osób i wielu szerokich materiałów. Więcej szczegółów mamy poznać za około 4 miesiące.
3: No i jeszcze jedno pytanie, co grozi Dawidowi K.?
1: Od 1 roku do lat 10, ale prokuratura informuje, że naprawienie znacznej części szkody przez podejrzanego może być okolicznością działającą na korzyść tego oskarżonego przy wymierzaniu kary.
3: No tak, zwrot części pieniędzy. Józef Niewiarowski, bardzo dziękuję za te nowe informacje, za te szczegóły.
1: Dziękuję bardzo.
3: A już teraz LP, Don't Stop.

0: Teraz propozycja na wieczór od trójki. Może jest tak, że nie mają państwo pomysłu na czas po pracy na przykład. Pojawia się zatem drugi odcinek śledztwa kryminalnego, które przygotowali dla nas Justyna Mazur-Kudelska i Kamil Bałuk. Zwyczajna kobieta. To jest efekt kilku lat pracy autorów, przeglądania zachowanych dokumentów, podejmowania wątków wcześniej niesprawdzonych w śledztwie, które dotyczyło śmierci Janiny Kalińskiej, zwyczajnej krawcowej z Chocianowa. Nasi autorzy rozmawiają z byłymi funkcjonariuszami, milicjantami, którzy ponad 40 lat temu pracowali na miejscu znalezienia ciała.
1: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi, zgodnie z zasadą od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, czy od gołu do dury. Wszystko, co widzi, po kolei opisuje miejsce zdarzenia. Jak najbardziej szczegółowo. I chodzi o to, żeby umieć przełożyć to, co się widzi, na język słów. Na język słów, który potem będzie zrozumiały dla prokuratora, dla sądu, jednego, drugiego, żeby oni, czytając ten protokół oględzin, widzieli to miejsce. I żeby mogli wyobraźnią stworzyć, że to jest las, zagajnik taki, nie taki. Ma to poważne znaczenie.
2: Ten język obejmował nawet paletę kolorów.
1: Były pewne reguły. Na szkołach policyjnych tego uczono. Pamiętam, do tych reguł należało na przykład, nawet jeśli wziąłeś obrączkę i widać, że ona jest złota, nie pisz, że to jest złota, bo ty nie jesteś jubilerem. Pisz obrączka koloru złotego. No złoty to też kolor. Myśmy nawet mieli taką paletę kolorów. I tylko tych kolorów żeśmy używali, których technik miał w walizce, które można było porównać i przyrównać do tego danego przedmiotu.
3: Okej. Czyli jak tam jest sweter koloru stalowego, to po prostu w palecie był stalowy.
1: To jest kolor popielato szary, ale nie używa się takich słów jak malarz. Kolory miały być normalizowane, zgodne z jakąś normą. Czytający musiał wiedzieć, co tam pisze, a nie domyślać się, co dany milicjant miał na myśli.
2: Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska, prowadzę podcast True Crime Piąty Nie Zabijaj i tworzę Newsweek, magazyn kryminalny.
4: A ja nazywam się Kamil Bałuk, jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction.
2: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna kobieta.
4: Odcinek drugi. Oborniki śląskie.
0: Premiera drugiego odcinka już dziś po 20 na naszej antenie. A po odcinku Justyna i Kamil siadają przy naszym telefonie, czekając na państwa reakcję. No i być może wspomnienia dotyczące omawianych zdarzeń. Jeśli ktoś przegapił pierwszy odcinek, można to nadrobić w dowolnym momencie, zaglądając na stronę polskieradio.pl. A to jest trójka. Billy Idol, White Wedding.
5: Hey little sister, what have you

0: Komentują Państwo przypadek Christy Pike, Amerykanki, kobiety, która za zbrodnię sprzed 30 lat usłyszała wyrok, kara śmierci. Kobieta otrzymała 2 zastrzyki i przeżyła. Są opinie naszych słuchaczy do samej kary ostatecznej.
1: Coraz więcej Amerykanów sprzeciwia się karze śmierci, bo zdarzało się i wciąż się zdarza, że na karę więzienia czy na karę śmierci skazuje się osoby niewinne.
0: I choć ta kara obowiązuje w 27 stanach, to wiele z nich de facto się wstrzymało od jej wykonywania. Najwięcej wyroków nadal wykonuje się w stanach takich jak Teksas, Floryda, Oklahoma czy Alabama.

0: Autopromocja.
1: Ten chłopak śpiewał tak, jakby był z innego wymiaru. No i odszedł zdecydowanie za wcześnie. Zostawił nam tylko jeden pełnowymiarowy album, ale za to jaki. W audycji półperfekcyjnej płyty Grace Jeffa Buckleya. Zapraszam już dziś po 19:00, Grzegorz Hoffman.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Żegnamy reklamy.
14: 7 października, środa, 17:30. Roch Kowalski, goście są, więc zapraszamy.
15: Puls Trójki.
16: Dzień dobry Państwu, dla wszystkich tych, którzy oglądają nas na portalu YouTube. W naszym tle niesamowity okaz karpia podarowanego Polskiemu Radiu, za co bardzo dziękujemy Krośnie, miejscowości Krosno i ludziom dobrym z Krosna, którzy tego karpia przywieźli. A w naszym studiu są Ewa Szymanowska, Unia Centrum, dzień dobry. I Krzysztof Szymański, Konfederacja, dzień dobry.
17: Dzień.

0: Dobry.
1: Zaczniemy od Donalda Trumpa i jego marcowej rozmowy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Zacznę od prostego pytania. Czy w Państwa ocenie powinniśmy poznać szczegóły tej rozmowy, tematy, zagadnienia, to co mówił Donald Trump? Czy jednak ze względu na sojuszniczą lojalność, jeśli ta rozmowa była w cztery oczy, czy też za zamkniętymi drzwiami, to powinna za tymi zamkniętymi drzwiami pozostać? Pani posłanka Szymanowska.
2: Znaczy tutaj pytanie, czego dotyczyła faktycznie ta rozmowa. Jeżeli to są jakieś rzeczy takie strategiczne, to może lepiej, żeby pozostało. Mówię ze względów wojskowych, militarnych, no to może to nie powinno być publiczne. Natomiast dla mnie ten wątek układania nam rządu jest dość ciekawy i to, jeżeli coś takiego miało miejsce, to byłoby to skandal.
1: I co wtedy, jeśli coś takiego miałoby miejsce, to...
2: Znaczy to uważałabym, że tutaj jest duża jakaś nieodpowiedzialność.
1: No dobrze, miałoby to, powinno mieć to wtedy wpływ na relacje polsko-amerykańskie?
2: Znaczy, nie o tyle, że to nie zmieniło, nawet jeżeli była taka rozmowa, to nie zmieniło to jednak układu sił w Sejmie. Nadal mamy tą samą koalicję, więc tutaj... Byłoby to tylko takim sygnałem, że w ogóle taka rozmowa miała miejsce. Natomiast mimo wszystko uważam, że rząd w Polsce wybierają nasi obywatele i tak powinno pozostać, a nie, że ktoś z innego państwa nam dyktuje warunki.
1: Krzysztof Szymański, Konfederacja.
3: No myślę, że ta sprawa jest taka elektryzująca dla społeczeństwa, dla opinii publicznej i nie dziwię się, bo otwiera się tutaj całe takie spektrum możliwości dywagacji najróżniejszego rodzaju, do czego mogły doprowadzić te rozmowy, o czym one były, natomiast w dyplomacji czy w polityce takiej poważnej zagranicznej czymś absolutnie naturalnym jest konieczność zachowania poufności. Więc jeśli pan redaktor stawia pytanie, czy my powinniśmy się dowiedzieć o tym, co tam padło, no to praktyka pokazuje przecież, że o niektórych sprawach publicznie komunikuje, czy to prezydent, czy premier, czy minister spraw zagranicznych, kiedy takie podróże odbywa, w takim zakresie, jaki jest możliwy.
1: Nawet jeżeli były tam kwestie... to ingerencja wewnętrzne sprawy Polski?
3: Nawet jeżeli byłaby to ingerencja, chociaż to jest i tak zbyt daleko idące stwierdzenie, bo ono bazuje tylko i wyłącznie na domysłach dziennikarskich, powiedzmy.
1: Oczywiście, ja to podkreślam, że nikt tego nie zdementował. Nikt, żadna ze stron, ani Adam Bielan, ani Władysław Kosiniak-Kamysz, żadna ze stron, która w jakiś sposób była związana z tym spotkaniem, nie zdementowała, że ona dotyczyła tego zapytania, nazwijmy to w ten sposób, Donalda Trumpa: Władku, czy nie chciałbyś zmienić koalicji?
3: Ja rozumiem, natomiast uważam, że jednak polscy politycy muszą się cechować pewną odpowiedzialnością. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że wicepremier wraca ze spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych i się popłacze u nas na konferencji prasowej, że ojoj, był nagadywany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do jakiegoś przewrotu.
1: To zrobiłby to w marcu.
3: Obojętnie kiedy miałby to zrobić. No po prostu nie powinien tego robić, nawet jeżeli do takiej rozmowy doszło. Niemniej jednak, ja tutaj trochę może ostrzej się wypowiem, że nie wyobrażam sobie również, aby ktoś ulegał tego rodzaju namowom czy szantażom, ponieważ to Polacy są w Polsce gospodarzami, to Polacy wybierają swoich przedstawicieli w polskim parlamencie, a następnie z tego polskiego parlamentu tworzy się rząd. Więc jedynym suwerenem jest naród polski. Dokładnie. I żadnemu prezydentowi nic do tego. Może mieć swoje marzenia i swoje teorie na to, jak to powinno funkcjonować. Może prowadzić rozmowy dyplomatyczne, może jakieś polityczne ruchy próbować wykonać, ale wszelkiego rodzaju naciski no, powinny się spotykać z całkowitym zignorowaniem ze strony naszych polityków.
2: I tutaj pokazujemy, że faktycznie to nawet jeżeli była taka propozycja, to ona się spotkała z tym, że do tego w ogóle nie doszło. Więc najważniejsze, że Władysław Kosiniak-Kamysz też przekazał informację.
1: Tylko ktoś ma czelność formułować takie żądania, oczekiwania.
2: Trzeba przyznać, że Donald Trump, jego granice bezczelności nie mają granic.
1: To prawda. Pozostajemy poniekąd w wątku związanym z Donaldem Trumpem, bo to osoby powiązane z Donaldem Trumpem będą teraz zarządzać wielką spółką, wielkim konglomeratem Skydance, w którego skład wejdzie telewizja TVN. Ministerstwo Aktywów Państwowych daje sobie 90 dni na rozstrzygnięcie, czy taka ewentualna fuzja, przejęcie TVN.

0: ONU zagraża bezpieczeństwu Polski, czy firma Skydance, jak rozumiem, zagraża bezpieczeństwu Polski, bo przypomnę, że wcześniej rząd Donalda Tuska wpisał TVN na listę spółek strategicznych. No i co powinno państwo zrobić w tej sytuacji i czy powinno robić cokolwiek? Krzysztof Szymański.
1: No my na samym początku, kiedy spółka, między innymi spółka TVN była wpisywana na listę tych strategicznych spółek, strategicznych inwestycji, wtedy już to krytykowaliśmy, mówiliśmy o tym, że no otwiera się właśnie zagrożenie, że w momencie, kiedy będzie taka spółka przejmowana, to dojdzie do jakichś sporów właścicielskich. Poza tym, no proszę wybaczyć, ale w sytuacji, kiedy istnieją media publiczne, to ustanawianie spółek prywatnych, medialnych jako na takim statusie spółek strategicznych jest według mnie jakimś skrajnym nieporozumieniem. Ja rozumiem, że dla rządu tego konkretnego spółka TVN może być strategiczna politycznie, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego nie jestem sobie w stanie wyobrazić no, takiej gimnastyki intelektualnej, jak można by to było podciągnąć. W tym momencie ta procedura, tak jak pan redaktor zauważył, została uruchomiona i szczerze powiedziawszy, jeżeli zostanie stwierdzone, że to przejęcie jest zagrażające bezpieczeństwu narodowemu, to dla mnie będzie to jakaś komedia.
0: Rozumiem, że to wszystko sprowadza się do jednego prostego pytania, odzierając to ze wszelkich ornamentów. Czy osoby powiązane z Donaldem Trumpem i z MAGA, ze środowiskiem MAGA, przejmą także ideologiczną władzę nad telewizją TVN? Posłanka Ewa Szymanowska.
2: Bez względu na to, czy to jest TVN, czy jakakolwiek stacja, czy media w Polsce, powinny zostać niezależne i mają prawo do tego, żeby przedstawiać to, co uważają. I
0: czym jest niezależność w kontekście nadzoru właścicielskiego?
2: Tak, tylko panie redaktorze, trzeba brać pod uwagę jedną rzecz. Na Węgrzech była sytuacja, gdzie rosyjska spółka chciała kupić telewizję. No i to też, to trzeba, my musimy mieć bezpieczeństwo, że nie będzie nagle ktoś, kto zacznie dezinformować naszych obywateli.
0: Ale do tej pory żyliśmy w przeświadczeniu, że zakup przez Rosjan jest czymś innym niż zakup przez Amerykanów.
2: Ale przed chwilą też rozmawialiśmy o tym, że być może Donald Trump rozmawiał o tym, w jaki sposób zmienić układ sił w naszym parlamencie, co też jest dość niebezpieczne.
0: To na koniec, bo przed nami w już najbliższą niedzielę wybory prezydenta Krakowa przedterminowe. W drugiej turze mierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. I do państwa pytanie, czy któryś z kandydatów jest bliższy państwa sercu? Jakie lekcje, szczególnie to pytanie uśmiecham się do Konfederacji i do posła Szymańskiego, jaką lekcję państwo wyciągają z tej kampanii, kampanii lokalnej przed kampanią centralną?
1: No, lekcja podstawowa to Krzysztof trzeba Szymański, mieć większą górkę podpisów niż zaledwie kilkadziesiąt procent. To jest chyba oczywiste. No, na pewno wyciągniemy wnioski.
0: Gibała czy Piątkowska?
1: Z tego. Natomiast tutaj przyznam, że wybór jest trudny i fatalny, tak bym go określił. Z jednej strony absolutnie nominat partyjny partii rządzącej, pani Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej jest kandydatem nieakceptowalnym. Z drugiej strony pan Gibała no również ma w swoim życiorysie czy Platformę Obywatelską, czy Twój Ruch Janusza Palikota. I ciężko w tym momencie tutaj rozważyć, co jest mniejszym złem tak naprawdę.
0: Przepraszam najmocniej, panie pośle, ale z punktu widzenia wyborców prawicowych no nie ułatwiliście tego wyboru, skoro nie zgłosiliście swojego kandydata.
1: Nie ułatwiamy w tym momencie również, sugerując naszym wyborcom, że powinni dokonać tego wyboru zgodnie z własnym sumieniem i własnym rozeznaniem. Te wybory trochę w tym momencie w Krakowie wyglądają jak starcie kandydata takiego establishmentowego, typowego samorządowca, lokalnego działacza kontra reprezentantki partii rządzącej. Więc
0: też według... jakby nie patrzeć z establishmentu.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast jest jednak różnica między działaczem lokalnym, a kimś, kto został po prostu namaszczony i ogłoszony na konferencji prasowej w Warszawie na prezydenta Krakowa. No też absurd.
0: Ewa Szymanowska, Unia Centrum.
2: Niestety nie pomogę w wyborze, jeżeli chodzi o mieszkańców Krakowa, bo nie wskażę żadnej osoby.
0: Nie powie pani murem za

0: Piątkowską?
1: Nie, nie powiem.
0: Ze względu na lojalność koalicyjną? Nie? Dlaczego Monika Piątkowska?
1: Nie, znaczy Monika Piątkowska była w Polsce 2050, więc pamiętam. Znaczy,
0: złośliwi mówią, że jest niewiele partii, w których pani senator Piątkowska
1: to
0: nie
1: prawda,
0: była.
1: Ale wie pan co, ja tak, nie mam ani przekonania do pani

0: na kampanię referendalną ze stowarzyszenia, to, którym zarządza pan Gibała, więc jeżeli państwo, ktoś ma taką determinację, to też
1: którzy
0: tu się...
1: teraz słuchają nas pod Wawelem i niech w Nowej wybierze, Hucie, niech co im powiedzieć?
0: Niech wybiorą mądrze, oni sami najlepiej wiedzą, kto powinien ich miastem zarządzać. Ja nie będę dyktowała ludziom z Krakowa.
1: Ale na wybory iść oczywiście.
0: Tak, niech idą i wybiorą tego, którego uważają, że jest lepszy.
1: Bardzo dziękuję. Krzysztof Szymański, Konfederacja, dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Ewa Szymanowska, Unia Centrum, także pani, bardzo dziękuję pani posłanko. Dziękuję państwu i serdecznie pozdrawiamy wszystkie mieszkanki i mieszkańców tego cudownego zakątka naszego kraju, jakim jest Kraków. Wszystkiego dobrego.
3: Puls Trójki.
2: Roch Kowalski i goście, bardzo raz jeszcze dziękujemy. Zapraszamy do Trójki Trwa, jest 17:42.

0: Wtedy Andy Warhols, to jest Radiowa Trójka, na zegarach już zrobiła nam się 17.40, prawie 6. Wracamy do tego, co wydarzyło się dziś przed południem w Ostrołęce. Tam po godzinie 11 19-latek nożem zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli. Najnowsze informacje są takie, że 9 osób jest rannych, w tym 2 ciężko. Również sprawca w chwili zatrzymania był ranny, prawdopodobnie dokonał samookaleczenia. Łączymy się z psychologiem Tomaszem Kozłowskim. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: No wyobrażam sobie, że pedagodzy, nauczyciele z ostrołęckiej zawodówki no zadają sobie teraz pytania, dlaczego w ogóle do tego ataku doszło. Gdy mamy do czynienia no, z

0: presją młodzieży, wśród młodzieży, często wraca wątek osób nękanych, prześladowanych przez rówieśników, które no, w tak drastyczny sposób szukają zemsty. Jak pan jako psycholog postrzega to właśnie zdarzenie?
1: Wie pan, ja oczywiście też tego bym szukał. Może niekoniecznie zemsty, ale tego, jaką pozycję miał ten chłopak w swojej grupie, dlatego że dla człowieka w tym wieku 15-20 lat właśnie budowanie tej pozycji w grupie to jest też budowanie swojej tożsamości i odrębności, więc grupa istotna i może dać takiemu młodemu człowiekowi bardzo dużo wsparcia, ale może też go zdewastować po prostu w ciągu jednej minuty. I to jest taki wątek, który ja bym sprawdzał, bo oczywiście my tego nie będziemy wiedzieć od razu i nie będziemy znali tych odpowiedzi, bo choćby ta sprawa z Jeleniej Góry z końca ubiegłego roku, gdzie dziewczynka zabiła swoją koleżankę, do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego to się stało. Do dzisiaj nie jest to wyjaśnione, bo jeżeli spojrzymy na to, co powinno być sprawdzone, to oczywiście kwestia poczytalności, czyli tego, czy ten chłopak był zdolny do pokierowania swoimi czynami, czy rozpoznawał te czyny, czy nie był pod wpływem środków psychoaktywnych, czy nie jest chory psychicznie, więc to jest ta podstawa. Potem kolejne rzeczy, to jest grupa rówieśnicza, to jest jego dom, to jest w ogóle jego kondycja psychiczna i to jest to, jak on funkcjonował w środowisku szkolnym. Oczywiście, jak to zawsze w takich przypadkach, wszyscy mówią, on był taki spokojny i cichy, bo to bardzo często tak jest. Natomiast dla mnie istotne jest to, że czy potwierdzenie tego, czy on rzeczywiście powiedział, że plecak, który on tam pozostawił pod tą szkołą, był po to, żeby odwrócić uwagę i rzeczywiście dokonać tej agresji w szkole. Bo teraz kolejna rzecz właśnie, to jest to, czy ta agresja była wymierzona rzeczywiście przeciwko konkretnym osobom, czy przypadkowym, czy nie był to po prostu jakiś dramatyczny krzyk wołania o pomoc, bo tak też się zdarza. I kolejny wątek, który się tutaj nasuwa, bo to jest tak, że każdy z tych pytań i każdy z obszarów tworzy kolejne ścieżki. Teraz to samo okaleczenie się, czy to jest tak, że samo okaleczenie się jest próbą manipulowania na przykład otoczeniem i pokazania, jak bardzo jest źle, albo czy jest to próba samobójstwa poagresyjnego, to jest taki rodzaj samobójstwa, gdzie człowiek nie ma zamiaru popełnić go, ale w wyniku błędu czy dramatycznych wydarzeń, czy błędu, czy skrzywdzenia kogoś, albo zabicia, targnie się na swoje życie. Często jest tak, że właśnie po jakichś zabójstwach szuka się też w przeciągu najbliższych 24 czy kolejnych 24 godzin potencjalnych samobójstw, dlatego że właśnie sprawcy, którzy nie radzą sobie z konsekwencjami tego, co zrobili, próbują sobie odebrać życie. Więc to jest jedna rzecz. A druga może być taka, że na przykład miał zamiar kogoś skrzywdzić i miał zamiar też odebrać sobie życie. Wtedy moglibyśmy mówić o samobójstwie rozszerzonym. Ale my mówimy tylko, i to są tylko i wyłącznie hipotezy. Ja bardziej to podaję jako tropy, którymi można by się poruszać, żeby te sytuacje zrozumieć.
0: Motywów no, nie znamy, jest za wcześnie, co było w głowie tego młodego człowieka, ale często też czytamy, że no, agresji wśród młodzieży jest więcej. Czy pan potwierdza, zauważa też taki trend bardzo niepokojący, że jest coraz więcej takich złych emocji wśród młodzieży?
1: Wie pan, tak i nie. Dlaczego tak odpowiadam? Dlatego, że my więcej o tym wiemy. Dlatego, że są media społecznościowe, że informacja o takiej agresji dociera do nas natychmiast. 40 lat temu też młodzież łobuzowała i też się bili i też były osoby, które były bardzo agresywne, tylko my po prostu się o tym nie dowiadywaliśmy. Dzisiaj ten przepływ informacji jest tak szybki, że godzinę po wszystkim, po wydarzeniu są na miejscu telewizji i możemy oglądać relacje na żywo, więc ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my więcej wiemy, czy kwestia tego, że się więcej dzieje. Z całą pewnością ja dostrzegam to, że ludzie są coraz bardziej obciążeni, młodzi ludzie też są coraz bardziej obciążeni i oczywiście to, że system, jaki mamy w szkole, to jest, ludzie uczą się dla ocen, a nie po to, żeby zdobywać wiedzę, muszą zdobyć oceny, żeby przejść dalej i ja nad tym bardzo ubolewam, no oczywiście nie ma innego systemu w Polsce i taki on jest, ale mówię to nie bez kozery, dlatego że ten nauczyciel, który który zaskarbi sobie

0: sympatię i zaufanie takich młodych ludzi, gdzie oni będą chodzić na przedmiot, dlatego że on w interesujący sposób go wykłada albo pokazuje, to to jest ten nauczyciel, który może odkryć takie zbliżające się nieszczęście. I choćby nie wiem, jak sprawne były media społecznościowe, to, to ten kontakt międzyludzki, dobrze zbudowana relacja z uczniem i zaufanie, które dzięki temu można wypracować pomiędzy nauczycielem a uczniem, to może nie dopuścić do takiej tragedii. Oglądałem dzisiaj konferencję prasową władz miasta i tam dziennikarze właśnie pytali, tak jeden z dziennikarzy gdzieś tam z tła było słychać taki głos z takim tonem pretensji, skoro wiedzieliście, że miał kłopot z narkotykami, to dlaczego nie interweniowaliście? I to generalnie chodzi mi o to, że to była pretensja, natomiast to nie jest takie łatwe do wykrycia, bo młodzi ludzie w związku z tym, że budują też tę swoją tożsamość i chcą dobrze funkcjonować w grupie, ukrywają te swoje trudności. Nie chcą chodzić do psychologa, nie chcą się do tego przyznawać. Niektórzy chcą, niektórzy nie, ale generalnie zależy im na tym, żeby być silnym, sprawnym, mocnym, dziarskim, a jeszcze w przypadku chłopaków, czyli męskim, i żeby nie płakać jak baba. I to niestety pokutuje, jeżeli młodzież słyszy tego typu rzeczy z zewnątrz, może słyszeć takie rzeczy w domu, to jest trudne, bo my przecież od setek lat mężczyźni mają być twardzi, mają nie płakać, tak. A przecież człowiek jak każdy inny. I ja uważam, że sprawdzanie tych wszystkich systemów i monitorowanie tego, jak co się wydarzyło i gdzie ta jedna chwila, w której można by dostrzec cierpienie tego młodego człowieka, gdzie ona mogła utknąć, uważam, że to jest kluczowe w ogóle dla budowania takiej odporności społecznej, bo my musimy być świadomi tego, że jesteśmy istotami wyposażonymi w agresję, niestety, ale też jesteśmy bardzo delikatni i tkliwi i bardzo łatwo nas złamać, zwłaszcza takich młodych ludzi.
1: Tomasz Kozłowski, psycholog, specjalista do spraw interwencji kryzysowych. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
2: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
3: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
0: A teraz uwaga, sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
2: Drugi odcinek Zwyczajnej kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
1: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
2: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Żegnamy reklamy.
1: Jest 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 października. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
13: Chciał, żeby było o nim głośno, mówią uczniowie szkoły, w której zaatakował 19-letni nożownik. Zamknięte lotniska w Lublinie i Rzeszowie przez ćwiczenie obrony powietrznej. Nauczyciel roku pracuje w podstawówce w podpoznańskiej Dąbrówce. 9 osób trafiło do szpitali po ataku 19-letniego nożownika w szkole w Ostrołęce. Stan jednej z rannych osób jest poważny. Jakub Z. zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole, do której chodził. Mówi jedna z uczennic, której nie było dziś na zajęciach.
14: Nożownik, żeby zwrócić uwagę i zrobić tłok, z tego co mi wiadomo, podpalił plecak i położył go obok, żeby zrobić zamieszanie. I w momencie, w którym zrobiło się tłoczno, to wykorzystał sytuację.
13: Dziewczynka wskazuje też na możliwe motywy napastnika, o których mówią uczniowie szkoły.
14: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
13: Jakub zatrenił także dwie postronne osoby w parku i się samookaleczył. Został zatrzymany przy plaży miejskiej. Przebywa w

0: szpitalu pod nadzorem policji. Stopy procentowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Jak mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski, jeszcze kilka tygodni temu wiele ekspertów spodziewało się, że niebawem stopy będą obniżane.
1: Teraz jednak sytuacja mocno się zmieniła i być może już w listopadzie zobaczymy podwyżkę stóp procentowych. Tak przynajmniej spodziewa się część analityków, że już w listopadzie, może na początku przyszłego roku, jednak stopy procentowe zaczną rosnąć. Gdy spojrzymy na notowanie kontraktów terminowych, to okaże się, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy rynek spodziewa się nawet 3 podwyżek stóp procentowych.
0: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi wciąż 3,75%. Na pół godziny lotniska w Lublinie i w Rzeszowie wstrzymały wszystkie operacje lotnicze. Nie miało to związku z rosyjskimi atakami na zachodzie Ukrainy, a z ćwiczeniami systemu obrony powietrznej.
2: Są to cykliczne ćwiczenia, jednakże nie informujemy o nich bezpośrednio z uwagi na bezpieczeństwo, charakter tych ćwiczeń. Są to cykliczne ćwiczenia właśnie systemu obrony powietrznej, ćwiczenia naszej reakcji.
0: Mówi nam rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Podobne ćwiczenia mają się odbyć także jutro. Nauczycielem roku Tomasz Ordze ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej. Jak przekonuje, najważniejsze jest zaciekawienie uczniów.
3: Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim, tak? Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
0: W tym roku było 13 finalistów plebiscytu.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza przeważnie bardzo dobra lub dobra jedynie w okolicach Otwocka koło Warszawy, Kalisza, Poznania, Wschowy i Sulęcina, Nysy, Kędzierzyna, Koźla, Krakowa, Gorlic i Rzeszowa umiarkowana. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 21 należy ograniczyć zużycie energii. Sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Czas na sport w Trójce. Adam Malecki.
7: Maja Chwalińska zagra w meczu pokazowym w Ergo Arenie. Finalistka French Open zmierzy się na granicy Gdańska i Sopotu ze zwyciężczynią Wimbledonu Lindą Noskową. Ten polsko-czeski pojedynek zostanie rozegrany 11 grudnia o godzinie 18. W ramach 3,5-godzinnego Lotto Tennis Show zaprezentują się także inni mistrzowie rakiet: Łukasz Kubot, Kamil Majszak, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Kamil Fabisiak. Dzisiaj Maja grała w Pekinie w grze podwójnej. Polka w parze z Czeszką Nikolą Bartunkową przegrały w drugiej rundzie z czesko-chińskim duetem Siniakowa-Dzang 2-6-1-6. Lepiej w stolicy Chin radzi sobie Iga Świątek. Numer 9 światowego rankingu awansowała do ćwierćfinału, potem jak pokonała nadzieję amerykańskiego tenisa Iwejowicz 6-1-6-3. O półfinał Iga powalczy z Belgijką Mertens, która w dwóch setach pokonała Amerykankę Goff. A w turnieju w Szanghaju są nasze czołowe męskie rakiety. Niestety odpadł już Kamil Majszak, potem jak w 3 zaciętych setach, które kończyły się tiebreakami, przegrał z Niemcem Hanfmanem. Jutro w tym samym turnieju zagra Hubert Hurkacz z Australijczykiem Jamesem Duckworthem. W Słowenii trwają Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym. Jak już informowałem wcześniej, mistrzynią Starego Kontynentu w jeździe indywidualnej na czas została Szwajcarka Reusser, a 5. miejsce zajęła Polka Dominika Włodarczyk. Teraz dochodzą wyniki z rywalizacji mężczyzn. Po złoto sięgnął Słoweniec Primoz Roglic na trasie wokół Lubliany, wyprzedził Francuzów o 7 sekund Bruna Amirajla i o 29 sekund Maxima de Combla. Jak radzili sobie Polacy, Michał Kwiatkowski był 24, a Filip Maciejuk 34.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Słońce powoli już chowa się za horyzontem, na wschodzie coraz ciemniej, w Przemyślu jeszcze ponad 20 stopni, w Warszawie 18 na przykład, a na północy, na Helu 15.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Agnieszka Laskowska, Agnieszka Lichnerowicz, no też Agnieszka, tak, Józef Niewiarowski, Michał Gardias, witamy i zapraszamy.
10: Zapraszamy do Trójki.
6: Agnieszka Lichnerowicz za chwilę się pojawi w naszym studiu i opowie, o czym dzisiaj u niej w mapie myśli. A za nieco ponad pół godziny reportaż o wielkiej, niełatwej przemianie pana Michała. Kilka lat temu ważył 170 kg, dziś mniej niż 90.
11: Ba, do dziś nawet w pseudo-żartobliwe

0: stwierdzenia są takie, no co ty ze sobą zrobiłeś?
1: No, zazdroszczą metamorfozy. A przy konsolecie jest oczywiście Agnieszka Łukasiewicz, to taka malutka erlata. 227 trójek, 18.6. Nie śmiej się, Agnieszka, no to prawda jest. Gramy teraz Sting w trójce.

0: Zaraz będzie 18.10 w studiu Agnieszka Lichnerowicz.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Już za chwilę twój cykl Mapa Myśli. I wiem, że wracasz dziś do tych tragicznych wydarzeń sprzed dwóch lat czy trzech lat.
1: Trzech lat. Tak naprawdę tak. To do dziś trwa ten etap wojny. Trzy lata temu, 7 października 23 roku, Hamas i inne palestyńskie ugrupowania przeprowadziły ze strefy Gazy atak na Izrael. Najkrwawszy, określany jako terrorystyczny w historii Izraela. I Izrael odpowiedział zmasowanym atakiem na Gazę. Ten atak trwa do dziś tak naprawdę, choć teoretycznie obowiązuje rozejm, więc będziemy rozmawiać między innymi o tym, co dzieje się dokładnie w tej chwili w strefie Gazy, bo ona tak jest naturalna kolej rzeczy. Znikają nam długie wojny z oczu, bo świat pędzi, pojawiają się nowe konflikty, no ale dziś jednak właśnie temu poświęcimy mapę myśli. Gościnią będzie dyrektorka warszawskiego biura Lekarz Bez Granic, Draginia Nadal.
0: To już za kilka chwil. Dziś trudny temat, ale trzeba o tym mówić. 18.11. Za chwilę wracamy.

0: 18.13.
1: Mapa myśli.
2: Agnieszka Lichnerowicz, zapraszam Państwa dziś w Mapie Myśli na rozmowę z Draginią Nadazdin, dyrektorką warszawskiego Biura Lekarzy Bez Granic. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rozmawiamy w już trzecią rocznicę ataku Hamasu i innych palestyńskich ugrupowań na Izrael. Atak określany jako terrorystyczny był najkrwawszym w historii Izraela. Zginęło około 1200 osób. Ponad 251 zostało uprowadzonych wówczas do Strefy Gazy. Dziś dzień upamiętnienia ofiar tamtego ataku w Izraelu. No ale Izrael odpowiedział na ten atak zmasowanym atakiem na Gazę. Teoretycznie obowiązuje rozejm. Rozmawiamy też 3 dni przed rocznicą tego rozejmu, ale wydaje się, że należy mówić o tym, że tak naprawdę ta wojna trwa do dziś. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości uznał, że istnieje realne ryzyko, że Izrael popełnia tam zbrodnie o charakterze ludobójczym. Podobnie wypowiadały się choćby komisja śledcza ONZ, wysoki komisarz do spraw praw człowieka, sprawozdawcy ONZ powołana przez Radę Praw Człowieka, specjalna komisja, a poza tym takie organizacje jak Amnesty International, Human Rights Watch, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Ludobójstwa. W Lekarzach Bez Granic wy też już określacie te zbrodnie jako ludobójstwo. Dlaczego? Bo to wciąż budzi kontrowersje wśród obywateli.
3: My byliśmy w Gazie jeszcze przed, jesteśmy w Gazie tak naprawdę od dziesięcioleci i też na zachodnim brzegu. I widzieliśmy, że odpowiedzią na zbrodnie Hamasu z 7 października 2023 roku było zbiorowe karanie w Palestyńczyków. Dzisiaj właśnie po 3 latach widzimy, że mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy zginęli w Gazie.
2: Szacuje się 74 tysiące, to są dane ministerstwa związanego z Hamasem, ale Izraelczycy co do zasady uznają.
3: Potwierdzają takie tą skalę. Również wśród tych osób jest strasznie dużo dzieci. My na miejscu, będąc na miejscu, widzieliśmy no, dzieci, które przybywają do tych szpitali z ranami postrzelowymi. I to, co jest, na co chcemy w tym momencie szczególnie zwrócić uwagę, że mimo tego, że 10 października zeszłego roku

0: ogłoszono zawieszenie broni, de facto cały czas mamy do czynienia z takim pełzającym ludobójstwem, czyli cały czas trwa przemoc. Jest ona po prostu tak sformatowana, tak skalibrowana, żeby unikać tego oburzenia opinii międzynarodowej. Natomiast ludzie giną dzieci, nie ma w ogóle możliwości pomagania i leczenia chorych osób, ponieważ organizacje takie jak nasza, czyli międzynarodowe organizacje, mają absolutnie utrudniony dostęp i trudności z dostarczaniem pomocy medycznej. Mamy również na miejscu swoich palestyńskich pracowników, którzy na co dzień próbują leczyć ludzi, a potem wieczorem wracają do domu i mierzą się z tym, że cały czas muszą martwić o bezpieczeństwo swojej rodziny, swoich dzieci. I mamy też tak naprawdę cały czas do czynienia z sytuacją, że wiele rodzin je tylko jeden posiłek dziennie. Mimo tego, że ceny żywności i dostęp do żywności jest lepszy niż był rok temu, to kwestie niedożywienia są cały czas bardzo namacalne. I kwestie też dotyczące trwałych uszczerbków na zdrowiu. Mamy tak naprawdę ponad 10 tysięcy osób, co do których szacujemy, że ich sytuacja mimo młodego wieku, ich sytuacja zdrowotna zostanie po prostu naznaczona do końca życia.
1: Szacunki są, że zniszczonych zostało od 75 do 80%, zależy kto szacuje, budynków. Lekarze bez granic informują, że udzieliły pomocy ponad 11 tysiącom pacjentów z chorobami skóry. Żebyśmy zrozumieli, kto rządzi w Strefie Gazy? Co to jest żółta linia?
0: Żółta linia to jest ustanowiona jakby taka linia, która ma oddzielić tą przestrzeń, która jest pozostawiona teoretycznie dla Palestyńczyków i tą, którą Izrael uznał, że jest tylko należy już tylko do Izraela. Natomiast ta żółta linia, ona przebiega przez Strefę Gazy od północy na południe, czyli przecina i tak bardzo wąski pas Strefy Gazy i de facto ona istnieje tylko, znaczy jej miejsce jest określone tylko teoretycznie, bo w praktyce ta żółta linia cały czas się przesuwa z strony zachodu, czyli cały czas jest, kurczy się ta przestrzeń dla Palestyńczyków.
1: W tej chwili to jest 1/3 Gazy?
0: To w tym momencie jest 1/3 Gazy. Izrael
1: jest
0: zapowiada,
1: 2 miliony ponad ludzi.
0: Tak, Izrael zapowiada, że dąży do tego, żeby na 70% terytorium przed wojny Gazy była ich kontrola. Natomiast też to musimy wiedzieć o tym, że ten obszar wokół tej poruszającej się żółtej linii, to jest bardzo niebezpieczny obszar. Tam giną ludzie i to niektórzy może zostaną ranni albo giną ze względu na jakieś może przypadkowe strzelaniny, ale bardzo wielu też ginie w wyniku celowego działania izraelskiego wojska. I to są rzeczy, które się dzieją tu i teraz na co dzień. To jest codzienność
1: Palestyńczyków. Mimo tego rezymu 10 października ubiegłego roku teoretycznie wszedł w życie.
0: Dokładnie.
1: Z perspektywy Lekarzy Bez Granic, czyli organizacji humanitarnej zrzeszającej lekarzy gotowych jeździć w strefy tak niebezpiecznej konfliktu jak obecnie już od dawna Gaza. Jaki jest wasz teraz postulat kluczowy? To znaczy czego oczekujecie od polityków europejskich?
0: I od polityków i od społeczeństwa bym powiedziała. Od polityków europejskich oczekujemy, że naprawdę zajmą konkretne stanowiska i zużyją bardzo namacalnych narzędzi i politycznych, i ekonomicznych, chociażby przed spotkaniem w Rady Spraw Zagranicznych, która odbędzie się w przyszłym tygodniu, gdzie ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich Unii Europejskiej będą znów rozmawiać o tym, co się dzieje w Palestynie i w Gazie, i na zachodnim brzegu. To jest moment, który mogą podjąć bardzo konkretne decyzje. Oczekujemy też od Stowarzyszenia Lekarzy, którzy również spotykają się na swoim globalnym posiedzeniu na dniach, żeby zajęli stanowisko w obronie palestyńskich lekarzy, którzy są przetrzymywani w tym momencie w izraelskich obozach, więzieniach, torturowani, pozbawieni snu, pozbawieni jedzenia. Oczekujemy również od społeczeństwa, że nie zapomni o tym, że od

0: z ogłoszenia tak zwanego zawieszenia broni w Gazie zginęło ponad 1000 ludzi. I to są namacalne liczby, to są prawdziwe sytuacje i konkretne ludzkie życie, które po prostu zostaje wymazane tylko i wyłącznie dlatego, że Izrael czuje się w tym wszystkim bardzo bezkarny.
1: Draginia Nadazdin, Lekarze Bez Granic, była Państwa gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę mimo wszystko spokojnego popołudnia. Do usłyszenia jutro.
2: Mapa myśli. Zapraszamy do Trójki Trwa, jest 18:22.

0: Ten reportaż pokaże, że czasem sukcesy, nasze osobiste osiągnięcia, większe i mniejsze, no nie zawsze są pozytywnie odbierane. Choć chyba w tym przypadku powinny. Za kilkanaście minut reportaż i historia pana Michała, który schudł kilkadziesiąt kilogramów.
1: Kiedyś byłeś taki fajny, taki rubaszny, taki uśmiechnięty. No teraz niby też uśmiechnięty, ale taki jakby mały człowiek. To nie podoba mi się. Tak, słyszałem takie reakcje, znowu żartem wypowiadane, ale ja tak naprawdę nie wiem, czy to był do końca żart, czy to była właśnie jakaś zazdrość, czy to było coś jeszcze innego.
0: Ale pan Michał, jak mówi w tytule tego reportażu, smakuje życie. O tym mniej więcej o 18.40.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
6: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
5: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
7: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Żegnamy reklamy.
0: Na zegarach 18.30. Skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski.
15: Za dwa tygodnie wyrok w sprawie Sebastiana Emi, tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. 3 lata temu zginęła 3-osobowa rodzina ze Śląska. Dziś były mowy końcowe. Prokuratura domaga się dla oskarżonego maksymalnej kary 8 lat więzienia i 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów. Obrona kwestionuje część opinii ekspertów i ocenę materiału dowodowego i wnosi o uniewinnienie. Sztuczna inteligencja ma pomóc skrócić kolejki do lekarzy, przyspieszyć i poprawić diagnozy i leczenie pacjentów. Politechnika Wrocławska i Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii rozpoczynają pracę nad stworzeniem polskich modeli AI dla medycyny. Projektowane narzędzia mają wspierać lekarza podczas całego procesu leczenia.
16: To nie jest tylko praca z językiem, czyli tak jak czat, ale też to ma analizować obrazy, ma znać całe polskie prawo, ma wiedzieć na przykład, jakie leki są w Polsce dostępne, jakie są na receptę, w jakim szpitalu co jest dostępne, gdzie są jacy specjaliści, jakie są przebiegi chorób, jakie są symptomy, czyli właściwie wszystko to, co w zasadzie lekarz teraz musi mieć w głowie, no żeby to było zebrane, odpowiednio oczywiście też zabezpieczone, odpowiednio zanonimizowane, żeby sprawniejsza opieka nad pacjentem.
15: Mówi rektor Politechniki Wrocławskiej, profesor Arkadiusz Wójs. Pierwsze efekty projektu powinny być widoczne w ciągu kilkunastu miesięcy. Wciąż nieprzejezdne są tunele na drodze ekspresowej S3 między Bolkowem a Kamienną Górą na Dolnym Śląsku, po tym jak wczoraj zapaliła się tam ciężarówka. Służby sprawdzają stan urządzeń i systemów tunelowych uszkodzonych w pożarze, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Według drogowców trasa może być nieprzejezdna nawet do soboty. Pełny serwis Trójki o 19.00.

Ciemno wszędzie, ciepło wszędzie, 19 w Kaliszu, stopień mniej w stolicy, 12 w Suwałkach, tam najchłodniej. W nocy na ogół od 6 do 11 minimalnie, jutro od 19 do 25 maksymalnie. Najwięcej stopni będzie na południowym wschodzie. To gramy, 18:32.

Led Zeppelin i All My Love w programie trzecim Polskiego Radia. Numer ma już, uwaga, 47 lat z albumu In Through the Outdoor. A po klasycznej już balladzie The Test i Billy No Mates, coś świeżego z zeszłego roku, ale też angielska propozycja, proszę bardzo. 18.36.

0: Słowo się rzekło. Jest dokładnie 18:40.
1: Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska.
2: Przełom nastąpił wtedy, gdy jego waga pokazała 170 kg i kiedy po raz kolejny w samolocie poprosił o przedłużkę pasa bezpieczeństwa. Michał Bonarowski jest dziennikarzem kulinarnym i jednym z wielu Polaków, którym doskwierała ich otyłość. Również w sensie zdrowotnym, pewnie dlatego zdecydował się na długą drogę. Na początku schudł 40 kg. Potem zwrócił się o pomoc do lekarzy i zdecydował na operację bariatryczną. Dziś waży 85 kilo, ale w reportażu Antoniego Rokickiego przede wszystkim zwraca uwagę historia rodzinnego wsparcia, żony, bo to między innymi ona sprawiła, że pan Michał nie odczuwał dyskryminacji ani ze względu na wygląd, ani też nie ze względu na tę wagę. Nie unikał kontaktów ze znajomymi, często podróżował, był spełniony zawodowo.

0: komfortowo, ale postanowił życie zmienić. Smakuje życie. To reportaż Antoniego Rokickiego. Posłuchajmy.
1: Kiedy widzieliśmy się z niektórymi osobami po dłuższym czasie, to na przykład takim negatywnym, myślę, że trochę z ukrytą agresją, stwierdzeniem było to, co ty się głodzisz? Albo jak się głodzisz? Kiedyś byłeś taki fajny, taki rubaszny, taki uśmiechnięty.

0: Ba, do dziś nawet pseudo żartobliwe stwierdzenia są takie, no co ty ze sobą zrobiłeś? Dzieckiem byłem pulchnym, ale też chyba i ruchliwym, zainteresowanym życiem. Byłem dzieckiem lat 70. I jak bardzo wiele osób, które urodziły się w latach 70., a może nawet i troszkę później, doświadczałem takiego mechanizmu wyrażaniem miłości przez jedzenie. W moim otoczeniu pojawiały się osoby, które albo pamiętały II wojnę światową, albo pamiętały ciężkie czasy po II wojnie światowej i w ich przekonaniu karmienie kogoś to jest okazywanie miłości. I myślę, że to jest jeden z powodów, dla których my tu w Polsce, w tej naszej polskiej kulturze, mamy trochę problemu z nadmiarem energii w pożywieniu. To prowadzi między innymi do otyłości. Michał Bonarowski, jestem pacjentem z doświadczeniem choroby otyłościowej, w tej chwili w fazie remisji. Jestem też po operacji bariatrycznej i tym doświadczeniem związanym z leczeniem choroby otyłościowej dzielę się w swojej książce i w swoich publikacjach, ale oprócz tego jestem też dziennikarzem kulinarnym. Bardzo cieszę się, że te wątki zdrowotne mogę połączyć z tymi dobrymi smakami i tym pokazywaniem, że te rzeczy mogą iść razem.
1: No, trzymają się mocno. Te jeszcze nie są na nas gotowe. Spadnie taka gruszka, to już jest większa szansa, że jest fajnie dojrzała.
0: O, spadają.
1: Udało ci się zrzucić pięknie dojrzałą, super aromatyczną, smaczną mirabelkę.
0: Ja jestem osobą chorującą na chorobę otyłościową od dzieciństwa, ale świadomość tego mam przez ostatnie 10 lat. Edukacja zdrowotna w Polsce jest na tak niskim poziomie, że my czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakim jesteśmy stanie zdrowotnym. W wieku kilkunastu lat ważyłem około 90 kg. Tuż przed studiami ważyłem ponad 100 kg, co przy wzroście tam ponad 180 cm może nie było jakieś specjalnie widoczne. Niemniej jednak no nie była to norma. To na pewno nie były prawidłowe parametry. Nawet sami lekarze mówili wtedy, no to się wyciągnie. Ja nie miałem takiego poczucia, że jest jakoś super tragicznie, ale też miałem też świadomość, że tak do końca dobrze nie jest. Jestem tym super szczęśliwym człowiekiem, który nie zaznał, a w każdym razie nawet nie pamięta do dzisiaj jakiejś stygmatyzacji związanej z nadmierną wagą.
2: No nie chcę mi się wierzyć, że w szkole nie słyszałeś zaczepek, że nie byłeś wyśmiewany.
0: Na pewno takie sytuacje się zdarzały, ale były one tak normalną częścią mojego życia i nie traumatyzowały mnie w żaden sposób, że ich nie pamiętam do teraz. Może je wyparłem, owszem, być może. Nawet jeśli w szkole nazywano mnie grubym, bo tak się oczywiście zdarzało, chyba traktowałem to jako po prostu określenie mnie jako osoby, ale nie powodowało to u mnie cierpienia. Jesteśmy w tej chwili w siłowni plenerowej, duży park w naszej okolicy, tutaj na Mokotowie.
2: Poćwiczymy?
0: No poćwiczmy, tak. Siedzimy na krzesełku i podnosimy ciężar własnego ciała za pomocą ruchów rąk. Fajne, fajne, ale się człowiek męczy. Do to rekreacji prawda. Niekoniecznie.
2: Oddech świadczy o tym, że jest to dla mnie w każdym razie ćwiczenie bardzo absorbujące.
1: Dumna nazwa brzmi, że są to koła tai chi, które wzmacniają mięśnie ramion i pleców.
0: No i czuję, że pomimo, że nie ma obciążenia, to jednak sam ruch szybki rąk jest trochę taki jak przy pływaniu żabką. A teraz w drugą stronę, do siebie. Tkwiłem w takim trochę toksycznym środowisku przekonaniu, że muszę się za to wziąć sam. I trochę czułem się w tym zagubiony. I przez 2 lata, między rokiem 2019 a rokiem 2021, zredukowałem moją masę ciała samodzielnie o 40 kg. Brzmi fajnie, ale pułap też był wysoki, bo zaczynałem ze 170 zważonych. Niemniej jednak ja osiągnąłem to, i mówię to z perspektywy z pełną świadomością, łatwo. No może jakąś dietą, a może właśnie jakimś wysiłkiem. Tak, owszem, ale jest potrzebne to we współpracy ze specjalistami.
3: Dorota Minta, psycholożka, psychoterapeutka, Instytut Wsparcia Psychologicznego ESTAR. Ogromnie ważna rzecz w naszej relacji to, że mogłam uświadomić towarzyszyć w tym procesie I zdawałam sobie sprawę, że są momenty, że jest bardzo trudno. Towarzyszyłam mu w tym podejmowaniu.

0: decyzji, która była oczywiście jego, w podejmowaniu decyzji o operacji bariatrycznej, co nie było takim na pstryk, bo to jest poważna decyzja. Dla mnie było oczywiste, że jeżeli Michał walczy z chorobą otyłościową, to znaczy, że w naszym domu oboje zmieniamy styl odżywiania, styl zachowania, gotowania posiłków, że pewne produkty zniknęły z naszego domu. Słodycze, węglowodany proste, czyli też nie jemy pieczywa, pozwalamy sobie raz na jakiś czas, teraz niedawno na urodzinach mojego taty, Michał sobie zjadł kawałek pizzy, pierwszy raz chyba od 3 lat. Natomiast faktycznie nie ma u nas w domu żadnego śmieciowego jedzenia i myślę, że to jest fundamentem i zaczęło się od tego, że chciałam wspierać Michała, ale też czuję, że to na mój organizm też wpłynęło pozytywnie, że dla mnie to też jest dobre i myślę, że to jest takie ważne.
1: 2, 3, 4, 5. Ja dużo podróżuję, a kiedyś podróżowałem jeszcze więcej i na przykład w trakcie takich podróży samolotem trudną była sytuacja, w której zawsze musiałem prosić o przedłużkę pasa. No bo normalny pas nie był w stanie objąć boskiego ciała, które składało się na fotelu. To mówię trochę oczywiście żartem. To jest coś, co pamiętam jako bezpośrednia przyczyna takiego mojego zakładu ze sobą, że muszę coś z tym zrobić, bo ja już nie chcę prosić o przedłużkę pasa.
0: Ja widzę, że Michał jest teraz innym człowiekiem i myślę, że dla wielu bliskich partnerów, partnerek, osób z chorobą otyłościową to może być zaskoczeniem, jeżeli się nie zaangażują w cały proces, jeżeli będą tak z boku trochę. A dobra, on tam albo ona sobie robi swoje, ja mam swoje życie. Rozmawianie, towarzyszenie takie świadomie temu procesowi też powoduje, że nie jesteśmy zaskoczeni tym, co jest po. Bo Michał jest innym człowiekiem, bardziej pewnym siebie, pędzącym inny tryb życia, odkleił się od samochodu, więc myślę, że to jest też dla wielu wyzwanie.
1: Kiedy do mnie dotarła ta świadomość, że naprawdę trzeba zacząć leczyć chorobę otyłościową, byłem już znacznie po 40.
0: Był jednym chyba z nielicznych osób, które w pandemii zredukował swoją wagę, a nie przybrał, jak wielu z nas, tak, siedząc w domu. Zmieniliśmy bardzo odżywianie i bardzo dużo spacerowaliśmy. I zaczęły być efekty.
1: Bardzo przyjemną rzeczą w tym procesie było to, kiedy brałem na przykład spodnie, sweter albo kurtkę, które kiedyś były na mnie dobre i jakoś się ostały w szafie. Przymierzałem i okazywało się, że oj, za chwilę będą znowu dobre. I to była mega motywacja. Ja przeszedłem operację bariatryczną już blisko 3 lata temu. I to jest taki dobry okres na porządne podsumowania. Była to tak zwana rękawowa resekcja żołądka, czyli to jest popularnie nazywane zmniejszeniem żołądka, bo faktycznie od 80 do 90% żołądka przy takich operacjach jest wycinane. Zostaje taki mała część, która nadal służy odpowiednio, ale przez długi czas pozwala na mocną restrykcję w przyjmowaniu energii.
0: Wiesz co, mam takie mocne wspomnienie z czasu, gdzie Michał już był po operacji, ale jeszcze w szpitalu, to raptem 3 dni, ale to wydawało się, że bardzo długo. Takiego niepokoju, który był jednym też z bodźców dla Michała do napisania książki, że ja nie wiedziałam, jakie posiłki tak do końca powinnam dla niego przygotować, jak je robić, bo były bardzo sprzeczne informacje.
2: Cięcie, operacja bariatryczna, szczery i prosty przewodnik dla pacjentów i bliskich, to jest tytuł tej książki. Michał jest lekarzem, powiedziałabym...
3: Karol Poznański. Michała znam ponad 20 lat. Poznaliśmy się w TVN-ie. Jest znakomitym przyjacielem przede wszystkim. To jest chyba najważniejsze, niezależnie od wagi. Kiedyś można było zażartować, że był przyjacielem wagi ciężkiej, ale tak naprawdę zawsze nim jest. Myślę, że był taki moment wyjątkowo przełomowy, w którym już widać było, że Michał się bardzo zawziął, wziął się za siebie. Zresztą on opisuje ten moment w książce, kiedy ta waga drgnęła mocno w dół i to było niesamowite. I potem jakby całe jego takie przeświadczenie i z jednej strony ten upór, który jego osobiście doprowadził do celu, ale z drugiej strony to poczucie misji dziennikarskiej, które gdzieś tam głęboko w nim siedzi. Zobaczyć swojego przyjaciela, który po prostu ma znakomitą formę, świetnie wygląda, jest szczuplejszy ode mnie, to jest coś niesamowitego i bardzo się cieszę tym, że udało mu się osiągnąć ten cel. otyłość nie

0: nie jest związana z brakiem dyscypliny, nie jest związana z tym, że ktoś jest leniwy, jest po prostu chorobą.
1: Robię próbne zdjęcie. Nie słyszałem, co powiedziałeś?
2: Brzuch wciągnę. To ćwiczy te mięśnie, no i tak po prostu usztywnia cię tutaj w kręgosłupie, nie? Że to jest takie nie tylko estetyczne, ale że po prostu jest korzystne dla zdrowia. Nie wiem.
1: Inaczej wtedy sylwetka się prezentuje.
2: Pewnie taki jestem wtedy, wiesz, prężny, a tu już lata lecą, to już człowiek myśli o tym, żeby coraz lepiej wyglądać. No.
3: Michał jest dziennikarzem kulinarnym, co pokazuje, że można nie być otyłym, jedząc dobre rzeczy. Robi suszone chipsy z otrębów i to jest fantastyczne, bo jest chrupiące. Trochę daje taką przyjemność pomiędzy chipsami a chlebem. O tak.
1: Czy jesteś dumna z Michała?
3: Ach, ja jestem w wielu aspektach dumna z Michała. Na pewno też ta jego przemiana napawa mnie radością, ale też jestem dumna z tego, że napisał książkę, że się podzielił tą swoją wiedzą. Uwielbiam jego teksty, więc mam wiele powodów do tego, żeby być dumną i cieszyć się, że możemy iść razem przez życie.
1: Pierwszy raz takie nagranie przed lustrem, no bo jestem bardzo ciekawy, kogo widzisz w tym lustrze?
2: Okay. Siebie, którego znam od kilkudziesięciu lat, ale też i zupełnie nową osobę, bo bez górnolotnych stwierdzeń nabrałem takiego przeświadczenia, że mam drugie życie. Dla mnie lustro jest elementem super pozytywnym w życiu, czyli że ja mogę siebie zobaczyć. Ja się lubię.
4: To był reportaż Smakuje życie Antoniego Rokickiego ze studia reportażu Polskiego Radia.
5: Bardzo to było inspirujące. Przyznam, że ja przed chwilą zjadłem bułeczkę, aż mi głupio. Dziękujemy za dzisiaj. Agnieszka Laskowska, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski i Michał Gardias. Pięknego, spokojnego wieczoru.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
2: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mamo, źle się czuję.
6: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
7: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 7 października, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nożownik, który zaatakował w Ostrołęce, miał w plecaku ładunek wybuchowy, informuje prokuratura. Jutro w Sejmie głosowanie ustawy antyalkoholowej. PSL wnosi poprawki. Dwie osoby zginęły w karambolu na Śląsku. W okolicy Zawiercia zderzyło się 8 samochodów. 19-latek, który przeprowadził atak z nożem w szkole w Ostrołęce, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Informuje o tym prokurator krajowy Dariusz Korneluk i podkreśla, że w związku z tym kwalifikacja czynu jako usiłowanie zabójstwa na pewno będzie rozszerzona. Policja przekazała, że 19-latek był wcześniej notowany za posiadanie narkotyków. Wiadomo też, że był pod opieką specjalistów. Dziś ranił 9 osób i dokonał samookaleczenia. Jak mówił, zapraszamy do Trójki, psycholog Tomasz Kozłowski, mimo sygnałów o problemach napastnika, trudno było przewidzieć jego zachowanie.
12: Młodzi ludzie, w związku z tym, że budują też tę swoją tożsamość i chcą dobrze funkcjonować w grupie, ukrywają te swoje trudności. Nie chcą chodzić do psychologa, nie chcą się do tego przyznawać. Niektórzy są, niektórzy nie, ale generalnie zależy im na tym, żeby być silnym, sprawnym, mocnym.
11: A tak, w Ostrołęce i ostatnie planowanie zamachu przez 13-latka nie mogą być traktowane jako odosobnione incydenty, zwraca uwagę akcja uczniowska. I założyciel Paweł Mrozek podkreśla, że to sygnały alarmowe pokazujące, że nie można ignorować wpływu cyfrowego środowiska na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
13: Systemy rekomendacji są projektowane przede wszystkim po to, by maksymalizować zaangażowanie użytkownika i jak najdłużej utrzymać.

0: utrzymywać jego uwagę. W praktyce oznacza to, że treści wywołujące silne emocje, takie jak szok, strach, gniew, sensacje czy fascynacje przemocą, mogą być szczególnie skutecznym narzędziem zatrzymywania użytkownika na platformie.
1: 19-latek jest uczniem szkoły, w której zaatakował. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Ostrołęce. Przed jutrzejszym głosowaniem nie ma porozumienia w koalicji w sprawie ustaw antyalkoholowych. PSL domaga się przegłosowania poprawek dotyczących branży winiarskiej. Bez tego ludowcy nie poprą projektu.
2: PSL chce, aby winiarze mogli organizować degustacje win na festiwalach oraz ustawiać stoiska podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń i imprez. Szef klubu parlamentarnego ludowców Krzysztof Paszyk domaga się przyjęcia poprawek do ustawy i od tego uzależnia przyjęcie całego projektu.
3: Poprawki są naszym zdaniem bardzo dobrze przemyślane i nie ma ubocznych efektów bardzo negatywnych.
2: Problem z poprawkami PSL-u polega na tym, że zapisy wymagają stosownej notyfikacji, czyli sprawdzenia zgodności z unijnym prawem. Odpowiada posłanka Polski 2050 Wioletta Tomczak.
4: Nie waham się powiedzieć, że nie tylko opóźniamy, ale mam bardzo duże ryzyko, że w tej kadencji Sejmu nie przyjmiemy ustawy antyalkoholowej.
2: Jeśli PSL nie poprze całego projektu, to układanka może się posypać. Nie wszyscy posłowie Koalicji Obywatelskiej byli przekonani do odgórnego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. PiS wcześniej poparł projekt pod warunkiem, że później ustawa doczeka się nowelizacji, na przykład zakazu sprzedaży małpek, czyli alkoholu w małych opakowaniach. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Dwie ofiary karambolu na obwodnicy Zawiercia i Poręby na Śląsku. Droga krajowa w obu kierunkach pozostaje w tym miejscu całkowicie zablokowana. Po 13 zderzyło się tam 8 samochodów, 4 ciężarowe i 4 osobowe. Służby przekazały, że podczas działań ratowniczych okazało się, że między dwiema ciężarówkami, które się zderzyły, jest również zakleszczone auto. W nim strażacy natrafili na zwłoki 2 osób. Wcześniej 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu policjanci prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora. Trasa może pozostać zamknięta do późnych godzin wieczornych. Polscy filmowcy wśród gwiazd słynnego londyńskiego festiwalu. Jubileuszowa 70. edycja przyniesie pokazy nowych produkcji Pawła Pawlikowskiego oraz Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Ojczyzna znalazła się w programie uroczystych gal, a The Idiots powalczy o główną nagrodę.
5: Przed publicznością festiwalu BFI London Film Festival 12 dni premier i spotkań z twórcami w brytyjskiej stolicy oraz 10 innych miastach. Małgorzata Szumowska i Michał Englert mają 9 konkurentów do nagrody dla najlepszego filmu na londyńskim festiwalu. Ich The Idiots to niemiecko-polska kooprodukcja. Jury ogłosi werdykt 18 października. Paweł Pawlikowski zaprezentuje natomiast Ojczyznę. Nowy film reżysera Oscarowej Idy publiczność zobaczy 14 października podczas gali w Royal Festival Hall. Kolejne londyńskie seanse zaplanowano na 15 i 18 października. W konkursie są również filmy Japończyka Hirokazu Koreedy i Brytyjki Carol Morley. W programie galowym znaleźli się także brytyjscy reżyserzy Danny Boyle i Mike Leaf oraz brytyjsko-irlandzki twórca Martin McDonagh. W całym programie jest 251 tytułów z 88 krajów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Noc na ogół pogodna, na północy i zachodzie spodziewane gęste mgły i od 8 do 12 stopni. Jutro dużo słońca i ciepło, ale od piątku coraz chłodniej.
7: Autopromocja.
8: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni.
9: Zwyczajna kobieta. Nierozwiązana sprawa sprzed 40 lat.
10: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi.
11: A teraz uwaga. Sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie.
9: Drugi odcinek Zwyczajnej kobiety w Trójce. Już w środę, kilka minut po 20:00. Zapraszają znakomita podcasterka Justyna Mazur-Kudelska i reporter, autor książek Kamil Bałuk.
8: Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
9: Dzień później, w czwartek o 20:00, premiera odcinka w podcastach na polskieradio.pl.
7: Autopromocja.
12: Zapraszamy do reklamy.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: A orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
15: Bo teraz drugie masło ekstra marki

0: 20% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
7: Żegnamy reklamy.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Muzycznym bohaterem dzisiejszego wieczoru będzie Jeff Buckley, jego muzyka, a konkretnie nagrania z jednego wydanego za życia artysty albumu Grace. Płyta pojawiła się już w tym cyklu, ale po pierwsze bardzo dawno temu, a po drugie nie zachowało się nagrania audycji. Są takie płyty, z których nagrania od razu wpadają w ucho, a po kilku przesłuchaniach tracą nieco na atrakcyjności. Są też takie, które zyskują z każdym kolejnym przesłuchaniem, na długo zapadając w pamięć. Grace to dzieło, które w pewnym sensie łączy oba warianty. Pamiętam, jak w trakcie pierwszego słuchania oniemiałem, nie mogąc wręcz uwierzyć w to, co słyszę. W nagraniach z Grace usłyszałem echa twórczości samych muzycznych geniuszy. Od Edith Piaf, Boba Dylana i Beatlesów, po Led Zeppelin przede wszystkim i także King Crimson. Korzystając z wielu inspiracji, Jeff Buckley stworzył nową, fantastyczną jakość. Nagrania z płyty Grace pozostały w moim życiu do dziś. Album został doceniony zarówno przez krytyków, jak i fanów muzyki. Uznano go za jeden z najważniejszych lat 90. i nie tylko. Wielokrotnie pojawiał się na wysokich pozycjach w różnego rodzaju zestawieniach opiniotwórczych. Przejdźmy do muzyki. Zaczniemy od utworu ojca Jeffa, Tima, jednego z najważniejszych i najbardziej nowatorskich artystów muzyki alternatywnej lat 60. i 70. Jego skalę głosu szacowano, uwaga, na 4-5 oktaw od barytonu po sopran. Poza tym biegle posługiwał się falsetem. Tim Buckley nie trzymał się jednego stylu. W trakcie swojej kariery grał folk, rock, jazz, funk, nie uciekając od psychodeli i awangardy. Zmarł w wieku zaledwie 28 lat na skutek przedawkowania heroiny. Wielki artysta, tragiczna postać. To samo można powiedzieć o jego synu Jeffie, jednak w przeciwieństwie do ojca, który nagrał aż 9 albumów, Jeff zdążył wydać tylko jedną płytę długogrającą przed swoją tragiczną śmiercią. Wróćmy na kilka minut do ojca. W jego wykonaniu Song to the Siren z eksperymentalnego wydawnictwa Star Sailor z roku 1970. Melancholijna, folkowa ballada, zaśpiewana niesamowitym głosem Tima, minimalistycznie zaaranżowana,

Song to the Siren śpiewał Tim Buckley, własną kompozycję do tekstu Larry'ego Becketta. W roku 1984 nowe życie kompozycji Buckleya dał szef płytowej oficyny wydawniczej 4AD Ivor Watts Russell i jego This Mortal Coil ze szczególnym uwzględnieniem Elizabeth Fraser z Cocteau Twins. Utwór był jednym z kluczowych fragmentów albumu It'll End in Tears, ale to już materiał na inną opowieść. Przejdźmy do syna Tima, Jeffa. Chłopca samotnie wychowywała matka, a ojciec praktycznie był nieobecny w jego życiu. Jeff odziedziczył jednak po nim talent i warunki głosowe, 4 oktawy, także falset, nazywany przez niektórych poetą złamanych serc. W sierpniu roku 1994 ukazał się debiutancki album Jeffa Buckleya, Grace, i na nim się teraz skupimy. Płytę otwiera Mojo Pin, jedno z wielu małych arcydzieł Jeffa. Artysta używa głosu jak instrumentu, płynnie przechodząc od czułości do rozpaczy. Zaczyna utwór od delikatnego, szeptanego falsetu, a wieńczy go dzikim krzykiem.

Mojo Pin. Drugi na płycie, utwór tytułowy, Grace, powstał w oparciu o instrumentalne nagranie Rise Up To Be współpracującego z Jeffem Garym Lucasem, gitarzystą znanym z awangardowego zespołu Captain Beefheart and His Magic Band. W kompozycji Grace Buckley także pokazał swój kunszt wokalny, płynnie przechodząc od delikatnych, niemal szeptanych fraz do przejmującego śpiewu oporowego i ponownie krzyku. Od subtelnego śpiewu do wybuchowego punktu kulminacyjnego. Głos wokalisty wspierają wyrafinowane partie gitarowe, odbiegające od standardowego rockowego grania.

Grace. Utwór z pierwszego singla towarzyszącego albumowi. Jak państwo słyszeli, pieśń niosąca potężny ładunek emocjonalny. Teraz The Last Goodbye, kompozycja z drugiego singla. Tu również mamy do czynienia z umiejętnym budowaniem napięcia. Podobnie do Grace, Jeff zaczyna spokojnie, szeptem, a kończy solidnym wrzaskiem. To z kolei kompozycja bardziej rockowa, z chwytliwym riffem gitary i solidną pracą sekcji rytmicznej.

Last Goodbye. Pora na czwarty utwór z albumu Lilac Wine. To standard Jamesa Sheltona pochodzący z broadwayowskiego musicalu Dance Me a Song z roku 1950. Pieśń doczekała się wielu interesujących interpretacji, głównie kobiecych, między innymi Ethel Keith, Elke Brooks czy Nina Simone. Buckley swoją interpretację stworzył właśnie na podstawie wersji Niny Simone. To nagranie stanowi kontrast z bogato zaaranżowanymi pozostałymi utworami z płyty Grace. Swoją niezwykle intymną i przekonującą interpretacją Jeff sprawił, że Lilac Wine brzmi, jakby to on sam był autorem i kompozytorem piosenki. I lost myself on a cool, damp night. I gave my

Lila Quinn za nami. Następny utwór albumu, So Real, zbudowany został wokół riffu gitarzysty Michaela Tiga z zespołu Buckleya. Dynamicznie brzmiące gitary, hipnotyzujący bas i pulsująca perkusja tworzą niepokojący klimat, a wokalista po raz kolejny płynnie przechodzi od podstawowego głosu, czyli tenoru, do falsetu.

So Real. Kompozycja znalazła się na trzecim singlu towarzyszącym albumowi. Po tym nagraniu na płycie Grace następuje pieśń Hallelujah. Kompozycja Leonarda Cohena, która znalazła się na płycie Various Positions z roku 1984. Tej samej, z której pochodzi jeden z najsłynniejszych utworów Cohena, Dance Me to the End of Love. Wersja Buckleya to jeden z rzadkich przypadków, gdy cover totalnie przerósł oryginał. Wersja oryginalna została zaaranżowana na głos Cohena, sekcję rytmiczną, gitarę, syntezatory i 10-osobowy chór mieszany, śpiewający w stylistyce gospel. Jeff, sięgając po ten utwór, oparł się jednak na późniejszej wersji Johna Cale'a, który zaśpiewał Alleluja, akompaniując sobie na fortepianie bez żadnych ozdobników. Za pomocą równie minimalistycznych środków, posługując się wyłącznie własnym głosem i gitarą elektryczną, Jeffowi udało się stworzyć niezwykle intymny, uduchowiony i hipnotyzujący klimat. Geniusz artysty polegał na tym, że w marszowym utworze Cohena potrafił dostrzec potencjał. W kontekście przedwczesnej, tragicznej śmierci Buckleya nagranie zyskało wymiar wręcz mistyczny.

Aleluja, niesamowite nagranie. Śpiewał i grał Jeff Buckley. To był ostatni na dziś fragment płyty Grace. 29 maja 1997 roku Jeff Buckley utonął w rzece Wolf, nieopodal miasta Memphis, gdzie nagrywał materiał na swoją drugą płytę długogrającą. W maju roku 1998 roku wydano dwupłytowy album zatytułowany Sketches for My Sweetheart The Drunk z utworami, nad którymi Buckley pracował przed śmiercią.

wartością. To tyle, jeśli chodzi o płytę Grace w dzisiejszej audycji. Na zakończenie posłuchamy fragmentu koncertu Jeffa Buckley'a, a konkretnie utworu, który znalazł się na stronie B płyty winylowej Grace. Lover, you should have come over. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru i dobrej nocy. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
6: A w dodatku można go podać również na noc.
5: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
7: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto-gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowit. Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Dziś jeden z uczniów zaatakował kolegów i nauczycieli w Ostrołęce. Coraz więcej Polaków uprawia nielegalny hazard online. Chodzi o prawie 3,5 miliona osób. Sztuczna inteligencja ma pomóc w skróceniu kolejek do lekarzy i poprawić leczenie. Sprawca ataku w szkole miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, potwierdza Polskiemu Radio Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce. Prokuratura poinformowała także o wszczętym dziś śledztwie usiłowania zabójstwa 9 osób na terenie szkoły. W Ostrołęce 19-latek zaatakował w zespole szkół zawodowych nr 4 uczniów i nauczycieli. Rannych zostało 9 osób, mężczyzna został zatrzymany. Ponad 15% dorosłych internautów w Polsce uprawia nielegalny hazard online. Tak wynika z badań KUL i Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. To ponad 3,5 miliona osób, głównie młodych mężczyzn. W grach hazardowych w internecie uczestniczy ponad połowa badanej przez CBOS młodzieży, mówi dyrektorka Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bogusława Bukowska.
12: Wszelkie wymagania, które mówią o tym, że to osoby tylko pełnoletnie mogą korzystać ze stron, które oferują hazard, jest iluzoryczny. Jednak te zabezpieczenia, które są, one nie są skuteczne i młodzież udaje im się także rejestrować, ale poza tym w szczególności na te strony nielegalne, to często ta weryfikacja odbywa się na zasadzie, czy ma pan ukończone 18 lat.
11: W ciągu ostatnich 4 lat dwukrotnie wzrósł odsetek osób zagrożonych uzależnieniem. W grupie młodych graczy 14% jest w grupie wysokiego ryzyka uzależnienia od hazardu. Sztuczna inteligencja ma pomóc skrócić kolejki do lekarzy, przyspieszyć i poprawić diagnozę oraz leczenie pacjentów. Wrocławscy naukowcy i lekarze rozpoczynają pracę nad stworzeniem polskich modeli AI dla medycyny. Projektowane narzędzia mają wspierać lekarzy podczas całego procesu leczenia, tak mówi rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Arkadiusz Wójs.
13: To nie jest tylko praca z językiem, czyli tak jak czat, ale też to ma analizować obrazy, ma znać całe polskie prawo, ma wiedzieć na przykład jakie leki są w

0: Polsce dostępne, jakie są na receptę, w jakim szpitalu co jest dostępne, gdzie są jacy specjaliści, jakie są przebiegi chorób, jakie są symptomy, czyli właściwie wszystko to, co w zasadzie lekarz teraz musi mieć w głowie, no żeby to było zebrane, odpowiednio oczywiście też zabezpieczone, odpowiednio zanonimizowane, żeby sprawniejsza opieka nad pacjentem.
1: Pierwsze efekty projektu powinny być widoczne w ciągu kilku miesięcy. Na razie trudno szacować koszty całego przedsięwzięcia. To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro słonecznie, chmury pojawią się miejscami na wschodzie i w centrum, w zachodniej połowie kraju i na południu przelotną opady deszczu, w Karpatach możliwe również burze. 19 stopni na zachodzie, 25 na południu i nad morzem około 18.
3: Sprawdzam to.
4: Ukraińcy płacą za paliwo mniej niż Polacy. Takie twierdzenia co rusz pojawiają się w przestrzeni publicznej, napędzając kolejną falę dezinformacji. Tym razem kwestia ta wróciła za sprawą wypowiedzi posła Rozwoju Plus Marka Jakubiaka, który w programie Bogdana Rymanowskiego mówił tak.
5: Ja chcę Państwu powiedzieć, bo być może Państwo nie wiecie o tym, ale Donald Tusk sprzedaje Ukrainie, Orlen sprzedaje po niecałe 3 złote, po 3,50 chyba 8 albo 7.
6: Najtańsza benzyna w Europie.
5: Słuchajcie, paliwo w ilościach do 3 miliardów litrów rocznie. Więc nie dziwię się, że w Polsce musi być najdroższe paliwo w Europie.
4: Poseł nie doprecyzował jednak, o jaki rodzaj paliwa chodzi. To manipulacja, odpowiada Orlen. Rzecznik spółki Mateusz Witczyński wyjaśnia, że Orlen sprzedaje do Ukrainy na rynkowych warunkach między innymi olej napędowy, benzyny silnikowe oraz paliwo lotnicze.
7: Wszystkie te transakcje realizowane są w formule przedpłat, co jest standardem rynkowym w sytuacji, gdy w miejscu docelowym trwa wojna. W związku z tym wszystkie informacje o powstających zaległościach za te towary po stronie ukraińskiej bądź zaniżonych cenach, po których sprzedawane są towary do Ukrainy, należy traktować jako informacje szkodzące spółce oraz elementy dezinformacji mającej na celu budowanie napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
4: Eksperci podkreślają, że średniej ceny eksportowej netto nie można porównywać z krajową ceną paliwa na stacjach benzynowych, zawierającą podatki i inne obciążenia fiskalne. Przekaz o tańszym paliwie dla Ukrainy co jakiś czas pojawia się w wypowiedziach polityków prawicy. W wakacje Orlen zdementował tę dezinformację w obszernym komunikacie. Więcej informacji przygotowanych przez zespół sprawdzam to na polskieradio24.pl. Daria Kania, do usłyszenia.
8: Autopromocja.
9: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
10: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
9: Być może będę w dobrej formie.
10: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
9: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
10: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. W ten piątek po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
8: Autopromocja.
11: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
12: Minęła 26. W Trójce przy mikrofonie Anna Kowalczyk, za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, a przed Państwem premiera drugiego odcinka podcastu śledczego Zwyczajna Kobieta autorstwa Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bołka, którego premiera tej 10-odcinkowej serii śledczej miała miejsce równo tydzień temu na antenie Trójki, dzień później w serwisie podcastowym Polskiego Radia i wiem, że wielu z Państwa już czeka w blokach na kontynuację tej niezwykłej historii. Ja tylko powiem, że warto zostać z nami nie tylko do końca tego odcinka, ale do końca co najmniej tej godziny, a potem dzwonić do Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałka, którzy będą po emisji i po naszej krótkiej rozmowie pełnić dyżur telefoniczny i czekać na Państwa tropy i wskazówki w tej nierozwiązanej, tajemniczej historii kryminalnej, ale też na Państwa wrażenia po odsłuchaniu już dwóch odcinków podcastu śledczego Zwyczajna Kobieta. Nie przedłużając zatem, oto i on.
13: Uwaga! Audycja zawiera opisy z miejsca zbrodni i treści, które mogą wywołać niepokój. Zadbaj o to, gdzie i z kim słuchasz.

0: Niedzielny wieczór, 11 września 1983 roku.
1: A może sobotni?
0: Bar Relaks w Obornikach Śląskich. Sala taneczna, 40 osób, orkiestra, kelner z wódką i starsza kobieta, która tańczy z torebką.
1: Nie odkłada jej ani razu przez cały wieczór. Przy stoliku z torebką. Na parkiecie z torebką. Ale kiedy wychodzi z lokalu, nie zabiera jej ze sobą.
0: Kilka godzin później kobieta zostanie znaleziona martwa. Kilkaset metrów od Relaksu.
1: W poniedziałek mężczyzna, z którym siedziała przy stoliku, wraca do tego baru. Sam. Zamawia wódkę. Nigdzie się nie spieszy.
0: Jeśli zgodnie z tym, co mówiono w programie 997, Kalińska nie miała żadnych powiązań z Obornikami, to dlaczego pojechała tam w niedzielny wieczór, kilka godzin przed śmiercią? Powinna być wtedy w drodze powrotnej do Chocianowa. Musiała mieć wystarczająco ważny powód, żeby zmienić plany i w dodatku nikogo o nich nie poinformować. I teraz uwaga. W Obornikach Śląskich jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziewięć osób, które widzą Kalińską 10 i 11 września. I to są różne osoby.
2: W Obornikach?
0: W Obornikach Śląskich, jak bawi się w restauracji Relax z siwym mężczyzną. W programie, który miał znaleźć jej zabójcę, nie ma o tym ani jednego zdania. Ale jedna z osób, która widziała Janinę w tamten weekend, napisała do nas maila.
3: Podcast Polskiego Radia.
0: Nazywam się Justyna Mazur-Kudelska. Prowadzę podcast True Crime Piąty Nie Zabijaj i tworzę Newsweek, magazyn kryminalny.
1: A ja nazywam się Kamil Bałuk. Jestem dziennikarzem. Piszę i redaguję książki non-fiction.
0: Słuchacie śledztwa reporterskiego Zwyczajna kobieta.
1: Odcinek drugi. Oborniki Śląskie.
0: Wiecie, jak czasem mówi się o energii, która kumuluje się wokół danej osoby lub miejsca albo wydarzenia? Niektórzy twierdzą, że przestrzeń jest informacją. Gdy znajdziemy się w jednym miejscu w podobnym czasie, możemy w jakiś niewytłumaczalny sposób połączyć się z innymi osobami, uruchomić jakiś ciąg wydarzeń albo odblokować dawno unieruchomione tematy. No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że podczas naszego pierwszego pobytu we Wrocławiu dostałam maila od Jerzego Jurewicza, byłego milicjanta z Obornik Śląskich. Przeczytałem pani informację, że poszukuje pani kogoś, kto ma jakiekolwiek informacje w sprawie zabójstwa pani Janiny Kalińskiej.
4: Sprawa sprzed bez mała 39 lat. W tym czasie pracowałem jako milicjant w komisariacie MO w Obornikach Śląskich. Pamiętam tę sprawę, to prawdopodobnie ja ujawniłem miejsce odnalezienia zwłok, bo pamiętam szczegóły z ujawnionych zwłok. Piszę do pani, gdyż chciałbym dopowiedzieć pewne szczegóły pobytu Janiny Kalińskiej na terenie Obornik Śląskich przed zabójstwem. Informacje, o których pani w swojej relacji nie wspomina i których prawdopodobnie nie znał prowadzący wówczas śledztwo
0: pan Dutkiewicz.
1: Jerzy Jurewicz i 8 innych osób widzi Janinę Kalińską w Obornikach 10 i 11 września w barze Relax, na dancingu, w towarzystwie siwego mężczyzny.
5: A w jakiej restauracji, pamiętasz?
0: W tym Relaksie w Obornikach Śląskich, tak. Bo tam w ogóle jest miejscowość, że tam jest jakiś camping, jakieś ośrodki wypoczynkowe. To Oborniki to jest w ogóle jakieś Eldorado chyba dla wczasowiczów, bo we wrześniu tam po prostu jest mnóstwo turystów. I on był z campingu. Wiedziałeś o tym?
6: Nie, jedziemy do Obornik.
0: Jedziemy do Obornik, tak.
1: Nasz plan na wizytę na Dolnym Śląsku. Zobaczyć miejsce znalezienia ciała i odnaleźć milicjantów, którzy zajmowali się sprawą. Było ich wielu. I to stawia przed nami pytanie, jak z nimi rozmawiać,

0: Zabójstwo Janiny Kalińskiej to wydarzenie z zupełnie innej Polski. Niejasności, które widzimy w aktach, mogą mieć prozaiczne źródło. Nie żyliśmy w tamtych czasach. Być może nadinterpretujemy coś, co w 1983 roku było zupełnie normalne. Oprócz Jerzego Jurewicza, który sam się do nas zgłosił i który w tamtych latach pracował w obornickiej milicji, udaje nam się odnaleźć dwóch innych funkcjonariuszy z milicji w Trzebnicy. Jednostki w hierarchii będącej nad obornikami.
1: Pamiętam, że na górze pracowałem, to była godzina rano, 8 była, może w 8:30. Niedługo się dzień pracy zaczął normalny. No i taki jakby alarm. Nam ogłosili zabójstwo w obornikach, odkryto zwłoki, raz, dwa, szybko schodzić.
2: Zdzisław Murczkiewicz to człowiek, który po 40 latach mówi o tamtych czasach tak, jakby dopiero co wyszedł ze służby. Precyzyjnie, z dbałością o szczegóły, ale i z dystansem kogoś, kto nam właśnie tłumaczy, że tamten świat już nie istnieje.
1: Jak ogłosili nam, to musiał komendant z komisariatu Obornik Śląski zadzwonić do Galika, że ma taką sprawę. I Galik mówi, no to jedziemy. Tu mieliśmy Wołgę i dwie Nyski. I to był, jeśli chodzi o tabor samochodowy, temat wyczerpany. Te Nyski były, mój Boże, zdezolowane takie, kurde, no, fajnie się tym jechało. No i zapakowaliśmy się w Nyskę, pamiętam, tutaj Galik był i ja. No i pojechaliśmy nam pod te oborniki śląskie i mi kazali pisać te oględziny.
0: 2 miesiące wcześniej skończył się stan wojenny. Polska jest szara, biedna, wszystko jest na kartki. Na komendzie brakuje żarówek i papieru do maszyny do pisania.
2: Zbigniew Galik to przełożony Murczkiewicza. Mniej pamięta detale, bardziej sytuację.
3: Miałem taki styl pracy, że staraliśmy się w pierwszy dzień na miejscu poważnego zdarzenia kryminalnego użyć jak największe siły i środki, bo to rokowało wykrycie sprawcy. W praktyce przez wiele lat, jak prowadziłem sprawy kryminalne, użycie sił i środków, powiadomienie, szybkie powiadomienie Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, Wydziału Kryminalnego, Dochodzeniowego, powiadomienie lekarza sądowego, ale ściągnięcie dzielnicowego, ściągnięcie najlepszych dochodzeniowców z rejonowego urzędu. W tym wypadku wziąłem nawet zastępcę szefa i staraliśmy się wszyscy ustalić, co się stało i wykryć sprawcę, bo to było naszym zadaniem.
0: Realia tamtych czasów powodowały, że milicjantów angażowano do wielu innych zadań, związanych bezpośrednio z panującą sytuacją w kraju. Co mam na myśli? Funkcjonariuszom do codziennych obowiązków doszły zadania gospodarcze. Pilnowali transportów zaopatrzenia, ochraniali sklepy. Jednocześnie karano za wszystko. Za kolportaż ulotki, noszenie oporników w klapie, nawet za opór polegający na milczeniu. Trzeba było przyglądać się ludziom, szukać najmniejszych śladów sprzeciwu wobec systemu, łapać i karać. Na prawdziwą śledczą pracę nie starczało czasu. I skutkiem było dość nonszalanckie podejście do śledztw.
1: Dochodziło do takiej historii, że wezwani świadkowie przychodzili, dyżurny mówił, niestety przesłuchanie się nie odbędzie, czekajcie na następne wezwanie. Bywały takie historie. Niekoniecznie przy tej sprawie, ale tak, przy tak. Innych. Nie? Jak jakieś było nagła, duża sprawa, zabójstwo, rozbój, duże włamanie, to wtedy się rzucało wszystko. Pierwsze 48 godzin jest najważniejsze. Jeżeli nie złapiemy sprawcy w ciągu pierwszych 48 godzin, to w zasadzie rzadko dochodzi się później do takiego sprawcy. Te pierwsze czynności, jak można powiedzieć, albo w bezpośrednim pościgu, czy czymś, co można rozumieć przez bezpośredni pościg.
0: Jest 12 września 1983 roku. Na poboczu drogi wjazdowej do Obornik Śląskich grupa milicjantów zaczyna czynności wykrywcze. Na miejscu są milicjanci z Obornik, jest grupa Strzebnicy, w tym Murczkiewicz. To oni z automatu przejmują sprawę zabójstwa. Szybko pojawia się też sekcja kryminalna z Wrocławia. Rozpytują, przeszukują, przesłuchują. Przez pierwsze dni powstanie kilkadziesiąt stron materiałów.
1: Ja pamiętam zwłoki tej pani, ona leżała na wznak. I tak widzę to. Minęło 40 lat, nie? Ja miałem w tym czasie 28 mniej więcej. No ona była starsza, po 50 chyba.
4: 47 wtedy, ale...
1: No, coś koło tego. No ale to dla chłopca takiego... No,

0: mężczyznę, dajmy 20-kilkuletniego, to w 40 paroletni to jest stary, dzisiaj to jest młody, nie? Dzisiaj to dla mnie 47-letnia kobieta to jest młoda jeszcze. Wtedy to nie była młoda.
1: Kiedy czytamy protokół z oględzin miejsca ujawnienia ciała, jesteśmy pod wrażeniem jego szczegółowości. Możliwości techniczne są mocno ograniczone, a zdjęć w aktach jest mało.
2: Stan techniki wtedy, ja zaraz pokażę, bo mamy zdjęcia stamtąd, ale po ilości tych zdjęć ja zakładam, w 83 nie można było zrobić dużo zdjęć, że trzeba było selekcjonować.
0: Ten protokół oględzin był o tyle ważny, że tak jak dzisiaj, ważne oględziny są raz, że protokołowane pisemnie na protokół oględzin, przypuszczam, że jeszcze to dalej jest, obowiązuje, ale przede wszystkim są nagrywane. Uwieczniane za pomocą środków wideo dźwiękowych. Myśmy takim czymś w ogóle nie słyszeli. W ogóle przecież wtedy magnetowid, nie wiem w którym roku był tam dokładnie wynaleziony, ale zdjęcia czarno-białe, technik robił czarno-białe.
3: Komórka z cegły. Garaż typu blaszanego. Szeroka na 6 metrów szosa, znajdująca się w odległości 30 metrów od miejsca zbrodni. Polna droga w kształcie lejka, częściowo wydeptana i porośnięta trawą, którą można było dojść od szosy do miejsca znalezienia ciała. Metalowy szlaban z szyny o długości 7 metrów, umocowany na dwóch słupkach o wysokości 90 cm, odgradzający to miejsce od torów kolejowych. Możemy to sobie wyobrazić, a nawet narysować.
0: Technik się porusza po miejscu zdarzenia i prowadzący oględziny postępuje za nim. Opisuje wszystko, co widzi, zgodnie z zasadą od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, czy od gołu do dury. Wszystko, co widzi po kolei, opisuje miejsce zdarzenia jak najbardziej szczegółowo. I chodzi o to, żeby umieć przełożyć to, co się widzi, na język słów. Na język słów, który potem będzie zrozumiały dla prokuratora, dla sądu, jednego, drugiego, żeby oni, czytając ten protokół oględzin, widzieli to miejsce. Żeby mogli wyobraźnią stworzyć, że to jest las, zagajnik, taki, nie taki. Ma to poważne znaczenie.
1: Ten język obejmował nawet paletę kolorów.
0: Były pewne reguły. Na szkołach policyjnych tego uczono. Pamiętam, do tych reguł należało na przykład, nawet jeśli wziąłeś obrączkę i widać, że ona jest złota, nie pisz, że to jest złota, bo ty nie jesteś jubilerem. Pisz obrączka koloru złotego. No złoty to też kolor. Myśmy nawet mieli taką paletę kolorów i tylko tych kolorów żeśmy używali, których technik miał w walizce, które można było porównać i przyrównać do tego danego przedmiotu.
2: Okej, czyli jak tam jest sweter koloru stalowego, to po prostu w palecie był stalowy.
0: To jest kolor popielato szary, ale nie używa się takich słów jak malarz. Kolory miały być normalizowane, zgodne z jakąś normą. Czytający musiał wiedzieć, co tam pisze, a nie domyślać się, co dany milicjant miał na myśli.
1: Jesteśmy w miejscu, w którym ponad 40 lat temu znaleziono ciało Janiny Kalińskiej. Przywiózł nas tutaj Jerzy Jurewicz, były milicjant z Obornik Śląskich, który wysłał nam maila. Byliśmy przekonani, że Janina zginęła w odludnym miejscu. Tymczasem zupełnie zmienił nasz punkt widzenia w tej kwestii.
4: I tutaj był ten przejazd.
5: Aha.
4: No. O. No
5: i
4: tu za...
5: To wszystko jest odkryte. Zupełnie inaczej to wygląda.
6: Nie, tu jest trochę przerobione, bo podejrzewam, że tu pracownicy kolei...
7: 40 lat, nie?
6: Tak. Ale to było na pewno w tym miejscu.
7: Zupełnie sobie to inaczej.
5: Zupełnie tak, inaczej.
6: No. Ale jednak 39 lat, to tu się
4: ale
6: wszystko
4: było,
6: zmieniło.
4: Ale było, że las, to żaden las, to takie, no to te śliwki porośły. Taki zagajnik, bo mówię...
5: Znaczy, w ogóle przede wszystkim to bardzo publiczne miejsce.
4: Tak,
6: no ale wie pan publiczny, no w tej chwili tutaj dużo budynków powstało.
5: Nie, ja nie mówię
6: niedawno.
5: O budynkach, chodzi mi o to, że tutaj była goła szosa jednak, że tylko jeden ten budynek był, tak?
6: To był stary transformator, tamtego budynku nie było.
5: A robił. Ten skręt tam był?
6: Tak, tak, ale był węższy. To była taka ścieżka leśna, bo tam prowadzi też do Obornik. Trochę węższa, z dziurami oczywiście, bo jedynie ciągniki. Także to było generalnie pusto. Idąc przez trawę i krzaki...
4: Oj, tu nie przejdziemy chyba. Przejdziemy.

0: Metrów ile? 8 więcej.
1: A łatwiej było tam dojść niż teraz?
0: Łatwiej, oczywiście, to było wydeptane. To było wydeptane, nie było tych gałęzi. I tutaj przed tymi oświetlonymi słońcem krzakami, nawet może trochę bliżej, bo to było na płaskim terenie.
2: Janina Kalińska ma przy sobie dokumenty i kartki żywnościowe, więc jej tożsamość znana jest od razu. To, czego nie wiadomo, to to, jak mieszkanka Chocianowa znalazła się pod obornikami, ani co robiła w poprzedzający zdarzenie wieczór. Śledczy próbują wyczytać scenariusz wydarzeń z przedmiotów leżących dookoła ciała.
0: Tu były też drzewa, nie wiem, pewnie wycięte albo było tu wydeptane, że ludzie się chyba tam chodzili załatwiać.
3: No i śmieci wyrzucać.
0: Śmieci wyrzucać. Nie było tak dużo tych śmieci, ale ja podejrzewam, że...
3: Na tych zdjęciach wygląda jakby sporo tam...
0: No nie, no ja jeszcze pamiętam czasy, gdzie ludzie wrzucali byle gdzie.
4: Janina leży pośród tych śmieci, a o jej kolano oparta jest duża pokrywka garnka. Wstrząsający widok. Pośród porzucanych przez mieszkańców odpadków milicjanci trafiają na dokument, na wniosek o dowód osobisty mieszkańca obornik zabrudzony fekaliami. Śledczy znajdują mężczyznę. To pracownik PKP. Poszedł za potrzebą w krzaki. Mężczyzna miał mocne alibi i został wykluczony z grona podejrzanych. Ale to dość osobliwa scenka, prawda? No bo jakiego trzeba mieć pecha, żeby wypróżnić się i podetrzeć dokumentem z pełnymi danymi osobowymi akurat tuż obok miejsca, w którym za kilka godzin odnalezione zostanie ciało zamordowanej kobiety? Zapamiętajcie tę sytuację, bo dla nas będzie miała później ogromne znaczenie.
2: Dwóch milicjantów podczas przeprowadzania kontroli drogowej znajduje ciało zamordowanej kobiety, bo poszli za potrzebą w krzaki. Tak zaczynają się akta tej sprawy. Brzmi to dla mnie z początku wręcz nieprawdopodobnie.
3: Ale to wszystko jest tutaj... spójne. Naprawdę to było pierwsze miejsce, żeby pójść siku, jak się tam stało?
0: Tak, tak, tak. Jak oni stali na tym wjeździe, to...
5: A gdzie to śmieci wysypowali?
0: No to właśnie. tutaj. Aha, to było tutaj, tak, tak, tak. Tutaj teraz, gdzie my stoimy, tego zejścia nie było. Ja nie wiem, czy ci robotnicy co robili... Bo ja nie pamiętam, żeby tutaj był taki dół, albo nie zachodziłem.
2: Dodatkowo było to miejsce znane z tego, że ustawiały się tam patrole drogówki.
4: Ciało Kalińskiej znaleziono na wysypisku niedaleko torów kolejowych. W pobliżu jest i był wtedy przejazd kolejowy. Najbliższym zabudowaniem był dom drużniczek PKP, dosłownie 10 metrów od miejsca znalezienia ciała. Dziś tego budynku już nie ma.
3: A ten domek, o którym pan mówił, że ktoś tam mieszkał, to gdzieś tu był po prostu,
0: tu w tym, tak? Dokładnie. To znaczy, no to, tu jest teraz przerobiony, zasypany. Tu jak te krzaki. O, tu okay. Jak te krzaczki.
3: Ale to ktoś wyburzył domek i krzaki urosły?
0: To znaczy, nie, to był taki kolejowy.
3: No tak.
0: No tutaj była, cała linia jest od Wrocławia do Poznania wymieniona na nowy. Tak.
4: Milicjanci przesłuchali drużniczkę, czy coś słyszała. Odpowiedziała, że noc z 11 na 12 września przebiegła zwyczajnie. Miała w mieszkaniu psa wyczulonego na obecność obcych. Zawsze szczekał. Tamtej nocy nie zaszczekał ani razu. Ale w aktach jest coś jeszcze. Sąsiad drużniczki miał równie czujnego psa. I to pies sąsiada wybudził drużniczkę o 4 nad ranem swoim ujadaniem. Na co szczekał? Nie wiadomo. Sąsiad nigdy nie został przesłuchany. Będzie nas to zastanawiać wielokrotnie. Być może kilka metrów od budynku, w środku nocy, ktoś walczył o życie. I nikt nie zareagował?
2: A potem nikt ze śledczych do tego nigdy nie wrócił?
4: Przez pierwsze doby śledztwa milicjanci z Obornik Śląskich i nadrzędnej jednostki w Trzebnicy prowadzą szeroko zakrojone i żmudne działania.
6: I myśmy szli mieszkanie w mieszkanie. Ja miałem zdjęcie tej pani Kalińskiej, wchodziłem do każdego domu i udawałem, że szukam zaginionej ciotki. No i pytałem to zdjęcie i na tym zszedł nam jeden dzień. Nie wiem, czy to był drugi czy trzeci dzień śledztwa tego. Nie doprowadził do niczego. W każdym razie nie stanowiło to żadnego przełomu.
2: Śledczy rozważali wiele hipotez naraz. Na przykład, że Kalińska wcale nie straciła życia w tym miejscu, w którym znaleziono jej ciało. Skąd taka hipoteza? Choćby z powodu tego, że drużniczka nie słyszała krzyków, a jej pies nie zaszczekał. Ale z kolei Jurewicz stawia na wersję, że było to miejsce zbrodni, a Janina do samego końca walczyła o życie.
0: Na płaskim terenie leżały

0: Na plecach zwłoki, nogi rozłożone. Kobieta trzymała gruby, nie wiem jakiejś grubości, z 8 centymetrów kołek, oburącz, jakby się broniła. Ja miałem wrażenie, że może ktoś ją dusił tym kołkiem. I nie pamiętam, czy nawet nie była roznegliżowana, czy nie miała bielizny, nie wiem, na kolanach, ale to może sobie już dopowiadam.
1: Ustaliliśmy już w pierwszym dniu, czy najdalej w drugim, ona została na nasz teren przywieziona, już jako zwłoki. Taka wersja narodziła się, że zostały przywiezione zwłoki i tam podrzucone.
2: Murczkiewicz wspomniał teorię o przywiezieniu ciała, zanim usłyszał od nas jakiekolwiek informacje z akt. Za to, kiedy pokazaliśmy mu zdjęcia, przestał być pewien swoich wspomnień.
3: Proszę poczekać, skoro pan powiedział o miejscu, to pokazać panu zdjęcia tamte?
1: Bardzo proszę.
3: Bo może coś panu się przypomni.
1: Z tego, co tu widzę, no to z tych zdjęć, tutaj, z tych oględzin, to chyba była przywieziona jako żywa. Bo cóż by ten kołek robił w rękach?
3: Tak.
1: Jak nie to, że się broniła.
4: Najwięcej na temat okoliczności śmierci dowiadujemy się z protokołu z sekcji zwłok. Zwłoki kobiety budowy ciała prawidłowej, odżywienia dobrego, wagi 66 kg, długości 148 cm, mogącej liczyć z wyglądu około lat 50. Wyniki sekcji zwłok, a w szczególności stwierdzenie śladów obrażeń połączonych ze złamaniem kości gnykowej oraz wybroczyn krwawych występujących przy śmierci z uduszenia, pozwalają na przyjęcie, że przyczyną nagłej i gwałtownej śmierci Denatki było uduszenie. Obrażenia stwierdzone w obrębie szyi powstały od działania ze znaczną siłą narzędzia lub narzędzi tempokrawędzistych. Obrażenia te spowodowały zejście śmiertelne. Pozostałe obrażenia powstały od działania narzędzi tępych i tempokrawędzistych lub od uderzenia o takie narzędzia. Badanie krwi Denatki na obecność alkoholu dało wynik ujemny.
2: Jeśli prawie 10 osób widziało ją wieczór przed śmiercią podczas zabawy na dancingu, to co się musiało wydarzyć, że noc skończyła się brutalnym zabójstwem? Zabawa nie była chyba przesadnie upojna, skoro Janina była trzeźwa. Nie doszło do gwałtu, raczej do upozorowania. Na pewno walczyła o życie. Co sprowokowało napastnika nie tylko do zabójstwa, ale też do pobicia? Musimy odtworzyć ostatni wieczór Janiny Kalińskiej.
4: Kręciliśmy się jeszcze przez chwilę po miejscu, gdzie 40 lat wcześniej odnaleziono ją martwą. Jerzy Jurewicz stał jeszcze przez chwilę skupiony, po czym wyrwał nas z zadumy.
3: No dobra, to co, następny przystanek?
0: Do relaksu.
2: Odkąd przyjechaliśmy do Obornik Śląskich, to relaks interesował nas najbardziej.
4: Tamtejsi milicjanci sprawdzają kilka lokali. Pobliski bar Irys, restaurację Bajka. Rozpytywania nie przynoszą żadnych poszlak. Ale relaks to inna historia.
3: Bo my się zastanawiamy, bo nie wiemy tego, czy ten klub Relax był takim, jak się w Obornikach chciało właśnie jeździć w weekend na jakieś tańce, na dancing, to był tylko relax, czy to
0: był... To był tylko relax, bo w restauracji Bajka to odbywały się wesela o takie imprezy. No a najgorszą reputację miał restauracja Irys, prawda? Taką najgorszą, taka speluna. A relaks był takim, że właśnie bardziej kulturalnym, ale no i dancingi. Nie wiem, czy co w sobotę, ale była normalna restauracja.
3: A proszę powiedzieć, jakiego rodzaju tam była muzyka? Czy tam była orkiestra, czy tam był jakiś disc jockey, czy ktoś?
0: No na dancingach to była orkiestra, jak pamiętam. To taka miejscowa. No nie chcę kłamać, bo, ale nie było wtedy jeszcze DJ, nie było tej muzyki, tylko właśnie zespoły jakieś grały. Obok były domki, no takie do wypożyczenia, więc przyjeżdżali z Wrocławia, zawsze Oborniki były taką miejscowością wypoczynkową, prawda, bo są piękne tereny. Tutaj zresztą były sanatoria przeciwgruźlicze i to jeszcze takie poniemieckie, ale przez wiele lat stąd też z Wrocławia bardzo, no i linia kolejowa, która już właśnie pozwalała na to, kiedyś samochodów nie było na tyle jak w tej chwili.
4: Dziwi nas, dlaczego w 997 nie było ani słowa o obecności Janiny Kalińskiej w Obornikach Śląskich. A kiedy w aktach trafiamy na notatkę, według której Kalińska miała być widziana w relaksie mniej więcej w tym samym czasie, w którym według 997 wsiadała we Wrocławiu do taksówki z siwym mężczyzną,

0: Jesteśmy w szoku.
1: Tę notatkę sporządziła Irena Dubiel, młoda milicjantka z Obornik. Siostra Jerzego Jurewicza.
0: A teraz uwaga. Sporządza tę notatkę nie na podstawie rozpytania, ale dlatego, że to ona we własnej osobie widziała Kalińską w relaksie. Była tam wtedy ze swoim mężem oraz bratem i jego żoną.
1: A to znaczy, że Jurewicz nie jest jednym z wielu milicjantów pracujących przy tej sprawie, ale osobą, która widziała Janinę Kalińską w ostatnich godzinach jej życia. Rodzeństwo milicjantów z partnerami, w czwórkę na dancingu. Świadkowie idealni.
0: Po weekendzie, w poniedziałek, Irena Dubiel zjawia się na miejscu ujawnienia zwłok Janiny Kalińskiej we wspomnianej dużej grupie funkcjonariuszy. Pośród kilkunastu milicjantów jest prawdopodobnie jedyną kobietą, w dodatku najniższą stopniem i doświadczeniem. Na co dzień nie zajmuje się zabójstwami. Gdyby nie to, że do sprawy zostają przerzucone wszystkie dostępne siły, zostałaby na dyżurze na komendzie. Ale przyjeżdża. Patrzy na ciało i momentalnie rozpoznaje ofiarę. Przypomina sobie, że tę kobietę widziała w miniony weekend na dancingu w barze Relax. Spisuje notatkę.
2: Informuję, że w dniu 11-12 września 1983 roku o godzinie 21.30 wraz z mężem, bratem i bratową wybraliśmy się na dancing do miejscowej restauracji Relax. Zajmowaliśmy stolik w środkowym rzędzie sali. Na dancing przybyło prócz personelu około 40 osób. Około godziny 23.00 na salę weszło 6 osób, w tym 3 kobiety i 3 mężczyzn. Zwróciłam na nich uwagę, gdyż w tym czasie orkiestra nie grała i uczestnicy zabawy siedzieli przy swoich stolikach. Ponieważ sala, to znaczy stoliki, były już zajęte, więc porządkowy zaczął szukać wolnych miejsc. Rozluźniły się miejsca przy stoliku za moimi plecami, więc porządkowy przydzielił ów stolik. Pragnę nadmienić, że na sali bawili się ludzie mieszkający w Obornikach Śląskich i okolicy, a także kilka osób z Trzebnicy. To też gdy zobaczyłam towarzystwo obce, byłam zdziwiona, że o tak późnej porze przybyli na zabawę do Obornik Śląskich. Przypuściłam, że są przejazdem albo przyjechali na domki kempingowe w Osir, Oborniki Śląskie. Ludzie ci bawili się jedynie w swoim gronie. Z moich spostrzeżeń wywnioskowałam, że to towarzystwo jest przyjezdne, gdyż około północy, podczas gdy wszyscy siedzieli przy stolikach, do towarzystwa podszedł młody człowiek, widocznie znajomy, i zapytał, jak długo ma na nich czekać. Mężczyzna przy stoliku odpowiedział, że może odjechać, gdyż oni chcą się jeszcze pobawić.
1: Żeby zrozumieć, co się działo w Relaksie, trzeba wyobrazić sobie niedzielny wieczór w obornickim lokalu rozrywkowym. Sala taneczna, 40 ludzi. Orkiestra, kelner krążący między stolikami z kieliszkami wódki, ochroniarz przy wejściu. W tle domki kempingowe ośrodka sportu i rekreacji. Bo Oborniki we wrześniu to miasteczko wypoczynkowe, pełne wczasowiczów i turystów przejazdem. Około 17:00, na kilka godzin przed rozpoczęciem dancingu, do relaksu wchodzi dwoje ludzi. Kelner rozpoznaje później kobietę ze zdjęcia jako Janinę Kalińską. Siwy mężczyzna zamawia dwie kolejki wódki, siedzą godzinę. Chce kupić od kelnera całe pół litra na wynos, tłumaczy, że wypoczywa na kempingu, ale kelner odmawia. I to wcale nie dlatego, że jest nieuprzejmy, a oni pijani. Wódka jest wówczas towarem reglamentowanym, na kartki. Bez kartek można ją kupić w restauracjach czy barach, ale trzeba ją spożyć na miejscu. Kupowanie na wynos jest zabronione. Kelner po prostu przestrzega zasad. Więc para wychodzi. Około 20:30 siwy mężczyzna wraca sam. Przez chwilę rozmawia z młodą blondynką. O 21:00, ochroniarz zapamiętał godzinę dokładnie, bo dopiero przyszedł do pracy, Kalińska wchodzi z powrotem do relaksu i dołącza do siwego, który siedzi sam przy stoliku. Zaczyna się dancing. Przy ich stoliku z czasem pojawia się więcej osób. Kelnerka w zeznaniach precyzuje. Dosiada się 30-letnia blondynka z mężczyzną w podobnym wieku. Siwy zamawia 4 kieliszki wódki.

0: kurczaki, napój ptyś i jajka na sałatce. Tańczy, ale z młodą blondynką, nie z Kalińską.
1: Mniej więcej w tym samym czasie do relaksu wchodzi Irena Dubiel z mężem, bratem Jerzym i jego żoną. Siadają przy stoliku. Po dłuższej chwili przy stole obok siada grupa 6 osób. Nie znali ich z Obornik. W tej szóstce jest Kalińska i siwy mężczyzna.
0: Jakim cudem Dubiel o 23 widzi, jak Kalińska z siwym i towarzystwem przychodzą na dancing, skoro siwy od 20.30 siedzi w relaksie, a Kalińska dołącza do niego o 21 i już nie wychodzą?
1: Jeżeli w tym momencie już się gubicie, to nic dziwnego. Kiedy czytaliśmy akta z każdą kolejną stroną, przebieg wydarzeń z dancingu coraz bardziej przestawał nam się zgadzać.
0: Z zeznań kelnerów. Około północy grupa, która do tej pory świetnie się bawiła, nagle opuszcza lokal. Siwy jest mocno pijany, Kalińska mniej. Mężczyzna gęsto tłumaczy się obsłudze, że nie ma przy sobie pieniędzy na rachunek.
1: Z zeznań siostry i żony Jurewicza wynika to samo. Grupa wychodzi około północy. Co się dzieje między północą a szóstą rano, czyli momentem, w którym została zamordowana Janina, nie wiemy.
0: Wiemy za to, co się dzieje w poniedziałek po południu. Siwy mężczyzna pojawia się w relaksie. Jest sam. Chce uregulować zaległy rachunek z niedzieli. O której dokładnie, trudno powiedzieć. Kelner mówi o 12, ochroniarz o 15, kelnerka o 17. Być może wychodził i wracał. Pracownicy są zgodni w jednym. Siedział w relaksie do wieczora. Stawał się coraz bardziej pijany i zagadywał przypadkowych ludzi. Zniknął po 20. Obojętnie, którą godzinę przyjmiemy, siwy mężczyzna przychodzi do relaksu już po odkryciu zwłok Janiny Kalińskiej. Siedzi i pije, podczas gdy nieopodal, w zagajniku przy torach, trwają czynności śledcze.
1: A te czynności przenoszą się do relaksu dzięki Irenie Dubiel, która na miejscu ujawnienia ciała rozpoznała w ofierze kobietę z weekendowego dancingu. Śledczy okazują pracownikom restauracji zdjęcie martwej Janiny. Obsługa lokalu, i to kilka osób, rozpoznaje kobietę na zdjęciu. Spędziła niedzielę w relaksie w towarzystwie siwego mężczyzny. Jeden z kelnerów dodaje, że mężczyzna powiedział mu, że mieszka w domkach kempingowych na terenie Osiru. Pamięta go, bo chciał kupić wódkę na wynos. Milicjanci idą do wskazanego przez niego domku. Otwiera siwy mężczyzna. Ten sam. Ale sam nie jest. Towarzyszy mu kobieta, którą pracownicy relaksu identyfikują jako towarzyszkę siwego z dancingu. Żywą. Siwy ma na imię Jerzy, a Kalińska Teodora.
0: Ochroniarz i kelnerka zostają poproszeni o przyjrzenie się parze. Oboje z całą pewnością stwierdzają, że to właśnie tych dwoje widzieli na dancingu. Jak to możliwe, że ci sami świadkowie, którzy wcześniej rozpoznali Janinę Kalińską na zdjęciu, teraz patrzą na Teodorę i z pełnym przekonaniem mówią: tak, to była ona.
1: Alkohol, dużo ludzi, ale też kontekst. W pierwszych rozpytaniach pokazywano świadkom zdjęcie ciała. Dopiero po 2 dniach użyto klasycznych fotografii, paszportowej i profilowej.
0: Para zostaje przesłuchana. Utrzymują, że w niedzielę siedzieli cały dzień w domku kempingowym. Na dancing przyszli przed 21, a wyszli około północy. Przy stoliku siedzieli z młodszą od siebie parą pracującą we Wrocławiu, którą poznali tego wieczoru. Pili wódkę, po czym Teodora stwierdziła, że w barze robi się nieprzyjemnie. Jacyś mężczyźni zaczynają być wobec niej nachalni, ktoś wszczyna bójkę. Wrócili do domku i spędzili tam całą noc. Nie mieli nic wspólnego ze sprawą Janiny Kalińskiej.
1: Ale co z wersją Ireny Dubiel? Jest milicjantką, która na własne oczy widziała ciało. Kelnerka i ochroniarz mogli pomylić twarze, bo pracowali i obsługiwali dziesiątki osób. Do tego nie było tajemnicą, że popijali w pracy. Mieli jeden wieczór i jedno zdjęcie. A Irena Dubiel widziała tę kobietę żywą, a potem martwą. I była pewna, że to ta sama osoba.

0: osoba. Nigdy jej o to nie spytamy. Zmarła kilka lat temu. Nie żyje też jej mąż.
1: Jerzy Jurewicz o odnalezieniu Jerzego K. i Teodory W. dowiaduje się dopiero od nas –

0: że szeregowi milicjanci nie byli informowani o postępach w śledztwie. Do nich szły rozkazy, a nie informacje.
1: Mimo to Jurewicz przez 40 lat uważał i do dziś uważa, że tamtego wieczoru w relaksie widział Janinę Kalińską w towarzystwie siwego mężczyzny.
2: Ja pamiętam, jak tańczyli, jak ta kobieta tańczyła z tym mężczyzną, bo zwróciłem uwagę na tą torebkę.
3: Że tańczyła z torebką?
2: Tak, gdzie kobieta z taką torebką i tylko żoną się kłócimy, na której ręce. Ja kojarzę, że na prawej, ale żona mówi, że późno weszli, na pewno później jak o 10 wieczorem. Że przyszli późno.
3: Późno przyszli, tak.
2: I jeszcze właśnie w towarzystwie tego niższego mężczyzny, tęższego i kobiety blondyny z kokiem. Mówię, zwracałem uwagę, bo no myśmy nie poszli, żeby później człowiek się zorientował, że to chodzi o tą kobietę, ale tylko jedynie, że starsza pani z torebką i tam podskakuje, prawda?
0: I że tego wątku nikt nigdy do końca nie wyjaśnił. Nikogo w sprawie tej torebki nigdy nie przesłuchano, mimo że zwróciły na nią uwagę Dubiel i żona Jurewicza, a z ich zeznań wynika, że o tę torebkę potknęła się kelnerka, a jej zawartość wysypała się na podłogę. Wynika, że była duża, bo Janina zwracała nią na siebie uwagę. Zachowywała się tak, jakby miała w niej coś bardzo cennego. Co dokładnie? Przy ciele Kalińskiej w torebce nie znaleziono niczego cennego. Brakowało też pieniędzy. W aktach nikt nie drąży tego tematu. Może to zawartość torebki była motywem zabójstwa? Jak można nie pójść tym tropem?
1: Zestawienie akt, opowieści Jurewicza i tego, co wiemy z 997, na razie nie rozstrzyga niczego definitywnie. My porzucamy wątek relaksu na jakiś czas. Nie na zawsze. Nie pozwala na to jeden szczegół.
0: W notatce Ireny Dubiel data dancingu to 11 września, czyli niedziela. Noc, w którą Janina Kalińska straciła życie. Ale w zeznaniach pani Jurewicz data jest inna. Jest sobota, 10 września. Któraś z kobiet podała mylną datę. Jurewicz uważa, że pomyliła się jego siostra. Jest absolutnie pewny, że to była sobota. Tamtego wieczoru był w relaksie po raz pierwszy w życiu. I ostatni. Tak z żoną przeżyli tę historię, że nigdy więcej tam nie wrócili.
2: Byliśmy pierwszy i ostatni raz. Nie pamiętam dokładnie, ale no to był przypadek, ale faktycznie podejrzewam, że szwagier nas namówił i to był jedyny raz. I akurat w tym momencie.
1: Zobaczyli kobietę, która niedługo potem została znaleziona martwa. Jeżeli Jurewicz ma rację i to była sobota, to wszystko, co przed chwilą zrekonstruowaliśmy, nie jest ostatnim wieczorem Janiny Kalińskiej. Jest wieczorem wcześniej.
0: Środa, 14 września. 4 dni po dancingu w relaksie. Śledczy dostają informację z Wrocławia. Jest potencjalny sprawca.
1: Zdzisław Murczkiewicz pamięta ten moment, kiedy przełożeni ogłosili, że ktoś się znalazł.
4: No i oni zatrzymali tego kochanka i już wydawałoby się, że to on.
1: Jan Karolak. Kochanek Janiny Kalińskiej.
0: Sprawdzono, czy 11 lub 12 września Janina lub Karolak meldowali się w domkach kempingowych w Obornikach. Nie meldowali się. Skoro zatem wykluczono ich obecność, a także z pewnością to nie ona bawiła się w niedzielę w relaksie, Komenda Wojewódzka Milicji we Wrocławiu decyduje się kontynuować czynności śledcze już nie w Obornikach, a we Wrocławiu, bo to w takim razie tam ostatni raz milicjanci mogli potwierdzić jej obecność za życia. Śledczy potwierdzają, że Kalińska i Karolak widzieli się w dzień przed jej śmiercią i że od pewnego czasu Kalińska stawiała Karolakowi ultimatum. Albo wspólne mieszkanie, albo koniec związku.
1: Docierają też do męża Kalińskiej, Rajmunda, który od dłuższego czasu chciał do niej wrócić albo się rozwieść.
0: Dowiadują się też, że Janina Kalińska tuż przed śmiercią coś przeczuwała, bo podzieliła biżuterię między swoje dzieci. A kilka tygodni wcześniej otrzymała dziwny anonim. I to ma być zwyczajna kobieta?

0: Imiona i nazwiska w podcaście zostały zmienione.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Wysłuchali Państwo drugiego odcinka podcastu śledczego Zwyczajna Kobieta autorstwa Justyny Mazur-Kudelskiej i Kamila Bałuka, którzy już są ze mną w studiu Trójki przy Myśliwieckiej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Z Państwa, którzy się właśnie zmartwili, że włączyli się w trakcie, nie dosłuchali od początku, uspokajam, już jutro na stronie polskieradio.pl będzie można wysłuchać obu odcinków. Pierwszy miał premierę tydzień temu na naszej antenie.
4: Także jeśli dzisiaj po raz pierwszy ktoś słuchał, a to na antenie Trójki na pewno jest możliwe, bo tydzień temu mieliśmy takich słuchaczy, którzy wracali sobie skądś autem i nagle włączyli, więc w takiej sytuacji też ten pierwszy odcinek już jest teraz, można posłuchać.
2: I to jest ten adres, pod którym znajdą Państwo wszystkie 10 odcinków, które jednak my w starym stylu będziemy Państwu dawkować, jak się czujecie po emisji drugiego odcinka, który był w zupełnie innym klimacie niż ten pierwszy i też przeniósł akcję serii z Wrocławia do Obornik Śląskich, czyli na miejsce zbrodni.
3: No, ja się czuję ogromnie podekscytowana, dlatego że to właśnie ten odcinek jest tym, który pokazuje pierwsze efekty naszej pracy, gdzie już nie bazujemy na tym, co nam ktoś powie, tylko na aktach, na tym, do czego sami dotarliśmy. No i rozmawiamy z osobami, które bezpośrednio miały z nią styczność i to w ostatnich godzinach jej życia, więc było to dla nas niezwykłym odkryciem, ale też jest to... Jest to też celem, dla którego chcemy odbierać potem telefony od słuchaczy, dlatego że wiemy z pewnością, że są wciąż w Obornikach Śląskich ludzie, którzy chodzili do tych samych miejsc, gdzie ona bywała, a jeżeli nie mieli z nią styczności...
2: Wymieńcie z nazwy te miejsca, niech one już padną.
3: Oborniki Śląskie, czyli Bar Relax.
4: Restauracja Bajka, Irys.
3: Irys, tak. I jeszcze była jedna.
4: W ogóle restauracja tak. W latach 80. też tu nie było tego w odcinku, ale możemy zdradzić, że jeśli ktoś miał znajomych w Lasach Państwowych, to też chętnie porozmawiamy.
3: W Nadleśnictwie.
2: Więc jeśli ktoś z Państwa się właśnie wyprostował i zastrzygł uszami, to proszę się nie zastanawiać. 22 i 7 trójek już za chwilę pod tym numerem będą Państwo mogli porozmawiać z autorami śledczego podcastu i śledztwa dziennikarskiego o niewyjaśnionej zbrodni sprzed 43 lat. Wy też w tym odcinku, ale właściwie w całej serii, odtwarzacie realia Polski z czasów, kiedy nie było was jeszcze na świecie. Jak to się robi i no też jak brzmiała ta Polska przed 40 lat.
3: Ja mam ogromny sentyment do tych lat, w których mnie jeszcze nie było na świecie, no bo to są czasy, których nie jestem w stanie dotknąć poza historiami moich bliskich, a ja lubię sobie grzebać w przeszłości. To ja mam wszystkie albumy rodzinne, to ja lubię właśnie takie dociekanie, kto z kim i tak dalej. Taka stara maleńka ze mnie zawsze była, no i ona dzisiaj wychodzi ze mnie, jak mam sama 40 lat.
4: Ja muszę przyznać, że jak całe nasze pokolenie jestem ofiarą polskiego systemu edukacji, który na każdym etapie nigdy na lekcjach historii nie dochodzi do lat 80.,
3: tak.
4: Przez co potem wiemy dobrze, co tam z Mezopotamią, a nie wiemy, co to był stan wojenny, więc w takich produkcjach i w całej swojej drodze dziennikarskiej dla mnie zawsze jest fajne zagłębić się w lata 70., 80. i wreszcie się dowiedzieć. Tutaj bardzo ciekawy okres, bo to jest po stanie wojennym, te kilka lat pomiędzy tą Polską, w której już my się wychowywaliśmy, rodzącą się nową, wolną Polską, a no tymi złogami starego systemu, biedzie, niedostatku też pod kątem sprzętu i być może też dlatego ta i wiele innych zbrodni nie zostały wyjaśnione, bo to były
2: też
4: takie czasy.
2: Ale schyłkowy PRL się no właśnie przez to, że jest nieopowiedziany w dużej mierze, bo jest stan wojenny, potem długo, długo jakby nic.
3: A potem 4 czerwca, tak.
2: A potem już i okres transformacji. Tak. Tymczasem tam się niezmiernie wiele działo i też ludzie byli inni niż się nam zwykle mówiło, trochę próbując ten PRL spłaszczyć i obrzydzić. To państwu trochę spoileruję kolejne odcinki, bo to będzie też

0: duża lekcja historii, ale też tych państwa, którym mało cotygodniowych spotkań z podcastem Zwyczajna Kobieta, możemy już powoli odsyłać na strony Polskiego Radia, właściwie wkrótce odsyłać na strony Polskiego Radia po materiały dodatkowe. Co tam państwo znajdą?
1: Na przykład oś czasu, bo zdajemy sobie sprawę, że nawet nam, mając do dyspozycji akta, znając tę sprawę pewnie tak dobrze jak śledczy.
2: Jak chyba czasami nawet lepiej biorąc pod uwagę jakość pracy niektórych śledczych.
1: Tak, to nawet to nam czasami było trudno się połapać, co się działo kiedy, a co dopiero komuś, kto ma z tym styczność tylko przez jeden odcinek, więc będzie na pewno oś czasu, będą bohaterowie rozpisani, jakieś zależności, będą mapki, może jakieś zdjęcia nawet.
2: Pracujemy nad tym, żeby właśnie, to będzie trójka polskieradio.pl, bo to w trójce, no na dniach prawdopodobnie uda się pierwsze takie materiały, gdzie będzie można sobie uzupełnić coś.
1: Bo nad tym też pracujemy my. To jest wszystko takie handmade.
0: Bo to jest podcast w działaniu i do tego, do włączenia się, współtworzenia go właśnie możemy państwa już zaprosić. 22 i 7 trójek to adres, pod którym Justyna Mazur-Kuderska i Kamil Bałk, dziękuję wam za obecność w studiu i zapraszam was do telefonu. Będą dyżurować. Proszę dzwonić, proszę się dzielić wspomnieniami, czy adresami, czy namiarami, czy
2: albo
0: wskazówkami,
2: wrażeniami.
0: Albo wrażeniami, bo myślę, że po tych dwóch odcinkach mają i będą mieli państwo o czym opowiadać naszym twórcom i autorom. Bardzo wam dziękuję i bardzo dziękuję państwu, którzy spędzili tę godzinę z nami. Po 21:00 Kamil Wyszkowski i Klub Trójki. My wraz z Agnieszką Łukasiewicz i Anna Kowalczyk żegnamy się. Dobrego wieczoru.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 października, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca ataku w Ostrołęce miał w plecaku bombę domowej roboty. 5-latek chory na cukrzycę dostał w Poznaniu lek, który może zahamować chorobę. Skrajna prawica w niemieckim Landtagu Saksonia-Anhalt chce przegłosować sprzeciw wobec wsparcia dla Ukrainy. Sprawca ataku w szkole miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, potwierdziła Polskiemu Radiu Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa na terenie zespołu szkół zawodowych nr 4. Dziś o 11:00 uczeń klasy maturalnej wszedł do budynku z nożem i na terenie placówki zaatakował uczniów i nauczycieli. Trwa ustalenie, co dokładnie znajdowało się w plecaku, sprawcy, mówi prokurator Elżbieta Łukasiewicz.
3: Rzeczywiście w tym plecaku pirotechnicy stwierdzili, że jest ładunek wybuchowy domowej produkcji. Został on zabezpieczony przez pirotechników i jutro będzie poddany szczegółowym oględzinom.
2: Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w odległości około 400-500 metrów od szkoły. Wyższa opłata od słodzonych napojów i zmiana zasad jej pobierania. Sejm przeprowadził dziś pierwsze czytanie dwóch rządowych projektów dotyczących opłaty cukrowej. Według Ministerstwa Finansów zmiany mają ograniczyć spożycie słodkich napojów i zwiększyć wpływ na ochronę zdrowia. Podstawowa część opłaty ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy za litr. Stawka za dodatek kofeiny albo tauryny z 10 groszy do złotówki. Wiceminister Finansów Jarosław Neleman przekonywał, że dotychczasowe stawki wymagają zmiany.
4: Wysokość stawek nie była zmieniana od momentu życia regulacji, podczas gdy ceny produktów i warunki gospodarcze, a przede wszystkim dochody ludności, zmieniły się bardzo istotnie.
2: Wyższe stawki miałyby obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Podobną podwyżkę prezydent Karol Nawrocki zawetował w grudniu. 5-letni chłopiec chory na cukrzycę dostał w Poznaniu lek, który może zahamować chorobę. Jest pierwszym pacjentem objętym leczeniem tym preparatem w szpitalu imienia Jonszera. Poznańska placówka uczestniczy w badaniach klinicznych nad lekiem dla osób ze zdiagnozowaną świeżą cukrzycą typu pierwszego. Terapia ma poprawić jakość życia pacjentów z tą chorobą, mówi dr Elżbieta Niechciał.
5: Naszym celem jest to, żeby było mniej powikłań przewlekłych, czyli patrzymy tutaj bardzo, bardzo też przyszłościowo.
2: 5-latek to pierwszy pacjent zakwalifikowany do tej terapii w Poznaniu. Kolejni są przygotowywani. Posłowie skrajnej prawicy ugrupowania prorosyjskiego chcą przegłosować w Landtagu Saksonii-Anhalt sprzeciw wobec wsparcia dla Ukrainy. Nadzwyczajne posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć w przyszłym tygodniu, zaledwie kilka dni po ukonstytuowaniu się lokalnego parlamentu w Landzie na wschodzie Niemiec.
6: To ma być pierwsze głosowanie Landtagu w nowym układzie sił. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec dysponuje większością z prorosyjskim BSW. AfD ma już też przewodniczącego Izby i jego zastępcę. Jeśli doprowadzą do szybkiego posiedzenia, wniosek bez problemu zostanie przyjęty. Projekt dokumentu zawiera stwierdzenie, że polityka sankcji wobec Rosji, a także dostawy broni i

0: pomoc finansowa dla Ukrainy zakończyły się fiaskiem, dlatego rząd Saksonii-Anhalt powinien wszelkimi środkami działać na rzecz powstrzymania dalszej eskalacji na Ukrainie oraz podjęcia negocjacji pokojowych z Rosją. Nowy rząd landu z premierem, prawdopodobnie z AfD, ma zostać powołany w grudniu. Wciąż działający gabinet z Hadekiem na czele nie będzie realizować tego wniosku. Politykę zagraniczną prowadzi zresztą rząd federalny, a kanclerz Friedrich Merz nie zrezygnuje ze wspierania Ukrainy. Prorosyjskie ugrupowania mają tego świadomość, chcą jednak pokazać, że realizują swoje obietnice wyborcze. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: 190 filmów z kilkudziesięciu krajów czeka na wielbicieli kina podczas 42. Międzynarodowego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W Muzeum Historii Polski odbyła się uroczysta gala rozpoczynająca tegoroczne Święto Światowego Kina. Gości festiwalu powitała jego dyrektorka generalna Joanna Szymańska-Szcześniak.
2: Dla mnie festiwal to nie tylko filmy, to przede wszystkim spotkania twórców z publicznością, spotkania różnych kultur, różnych języków i spotkania różnych sposobów patrzenia na świat.
1: Projekcje festiwalu rozpoczną się w piątek. Klimat. 21% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W południowej połowie kraju jakość powietrza jest umiarkowana albo dobra, a w północnej dobra albo bardzo dobra. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Dariusz Urbanowicz.
4: Dobry wieczór. Zaczynamy od hokejowej Ligi Mistrzów. Adler Mannheim podejmuje Mistrzów Polski, GKS Tychy. Niemcy wyszli szybko na prowadzenie 2-0, ale odpowiedź była błyskawiczna. Dwa gole. Najpierw Paś, potem Jeziorski. Potem było 3-2 i Łyszczarczyk na 3-3. Także jeszcze jedna tercja do rozegrania. Świetne informacje napływają z tenisowych kortów i wcale nie chodzi o kolejny wygrany mecz Igi Świątek, a o pokazowy mecz, który 11 grudnia odbędzie się w Ergo Arenie na pograniczu Gdańska i Sopotu, a zmierzą się w nim finalistka Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska i z mistrzynią Wimbledonu, Lindą Noskową.
5: Cieszę się, że po tak intensywnym sezonie będę mogła wystąpić w naszym kraju i spotkać się ze wspaniałymi polskimi kibicami, których wsparcie czułam przez cały rok. Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
4: Na korcie mają pojawić się także Łukasz Kubot, Kamil Majchrzak, Jan Zieliński, Karol Drzewiecki i Kamil Fabisiak. Przypomnę, Lotto Tennis Show dopiero 11 grudnia. Dominika Wodarczyk zajęła 5. miejsce w Mistrzostwach Europy w indywidualnej jeździe na czas. Na trasie wokół Lubliany Polka straciła do Marlen Reusser 1,5 minuty. Szwajcarka po raz 5. z rzędu została mistrzynią Starego Kontynentu. Druga była mistrzyni świata i Europy ze startu wspólnego Demi i Follering. Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Słoweniec Primoz Roglic, który o 7 sekund wyprzedził Francuza Bruno Amirala i o 29 sekund innego Francuza Maxima da Comba. Michał Kwiatkowski był 24. Strata minuta 47 sekund, a Filip Maciejuk stracił ponad 4 minuty i był 34. To nie był polski dzień w Baku na Mistrzostwach Świata w judo. Dwie Polki, na które liczyliśmy, odpadły już na samym początku. Wicemistrzyni świata sprzed 2 lat Angelika Szymańska spadła na plecy już w drugiej rundzie. Natalia Kropska dotarła dalej, ale nie na wiele się to zdało, bo przegrała w trzecim pojedynku również przez ipon. Obie walczą w kategorii do 63 kg. Jeszcze informacja piłkarska. FIFA opublikowała świeże jak poranne wypieki notowanie światowego rankingu. Polska zajmuje, uwaga, 37 miejsce w tym notowaniu. Prowadzi Hiszpania przed Argentyną i Francją. Przy okazji tylko wspomnę, że polscy siatkarze w takim samym rankingu są na pierwszym miejscu.
1: Jutro raczej słonecznie, chmury miejscami na wschodzie i centrum, w zachodniej połowie kraju i na południu przelotne opady deszczu. 19 stopni na zachodzie, 25 na południu, a nad morzem około 18.
6: Autopromocja.
7: Trzecia godzina.
8: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
9: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
10: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
9: Niestety tak.
11: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
9: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
12: Dzieją się rzeczy piękne.
9: Ważkie.
12: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
8: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
6: Autopromocja.
13: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
14: Wybiła 21:08.
3: Klub Trójki.

0: W dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiamy o temacie, no, taki bym powiedział, chyba najważniejszym dla nas, czyli o prawach człowieka. Porozmawiamy w gronie absolutnych ekspertek, osób, które tymi prawami człowieka żyją, które się nimi zajmują od dekad, które naprawdę wiedzą na ten temat bardzo wiele, ale zanim przedstawię nasze szanowne gościnie, to chcę też z tego miejsca od razu podziękować Wojtkowi Doroszowi, wydawcy, i realizatorce Agnieszce Łukasiewicz, że w ogóle ta audycja się dzieje, a prowadzi ją Kamil Wyszkowski, a to drobiazgi, natomiast przechodzimy teraz do naszych bohaterek. Zaczniemy od Ireny Dawid-Olczyk, prezes zarządu Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada. Przypomnę, że Irena jest kulturoznawcą, trenerką, negocjatorką, aktywistką na rzecz praw człowieka, współzałożycielką wspomnianej Fundacji La Strada, która już ma wiele lat, bo została założona w 1995 roku, więc już parę dekad za nami. Jest też koordynatorką Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi i wreszcie autorką nowatorskich programów szkoleniowych, też laureatką Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich imieniem Pawła Włodkowica, ale też nagrodą została obdarowana Departamentu Stanu USA Tip Hero. Bardzo ważna nagroda, więc i o tym też dopowiada. No, przy okazji Irena lubi czytać w wolnych chwilach, a to ważna przecież umiejętność i każdy czytać dużo powinien. To mamy pierwszą gościnę. Można się przywitać.
1: Dobry wieczór.
0: Super. Teraz mamy w studiu także Monikę Mazur-Rafał, która jest ekspertką w dziedzinie edukacji o prawach człowieka, różnorodności, równości i inkluzji, trenerką i coachką, a także współtwórczynią i prezeską zarządu Fundacji Humanity in Action Polska. Od ponad 20 lat łączy zarządzanie organizacją z tworzeniem programów edukacyjnych, rozwijaniem międzynarodowych partnerstw i wspieraniem osób działających na rzecz zmiany społecznej w prawach człowieka. Także bardzo proszę o powiedzenie czegoś miłego.
2: Dobry wieczór Państwu.
0: Super, to Monika przywitana. No i jeszcze Magda Szarota. Magda natomiast jest badaczką, nauczycielką akademicką, aktywistką. Specjalizuje się w niepełnosprawności, politykach społecznych, prawach człowieka oraz międzysektorowym rzecznictwie w Unii Europejskiej ONZ. Jest uznana za jedną z pionierek polskiego ruchu kobiet z niepełnosprawnościami. W 2004 roku współzałożyła pierwsze w Polsce Stowarzyszenie na Rzecz Praw i Widoczności tej grupy, a od 2006 roku wraz z obecną też w studiu właśnie Moniką Mazur-Rafał współtworzy nagradzaną Fundację Humanity in Action Polska. Jest jedną z pierwszych organizacji, wspomniana fundacja, która łączy temat niepełnosprawności z aktywizmem i edukacją na rzecz praw człowieka. Dodam, że fundacja współtworzy sieć samorzeczniczą i sojuszniczą na rzecz ratyfikacji konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i jest jeszcze długa, długa lista osiągnięć waszej wspólnej fundacji. Natomiast wracając do Ireny, no to La Strada to przypomnę, nie tylko długo funkcjonująca organizacja pozarządowa, ale zajmująca się też bardzo trudnym tematem, czyli handlem ludźmi w celach eksploatacji seksualnej, ekonomicznej, także prowadzi wsparcie dla ofiar, telefon zaufania, prewencję, edukację, lobbying i rzecznictwo na tym polu. Bardzo utytułowany podmiot i w tym gronie dzisiaj sobie o prawach człowieka porozmawiamy. A tak naprawdę porozmawiamy też o tym, że te prawa człowieka są w kryzysie i choć jesteśmy w XXI wieku, to one są na bieżąco łamane i nie radzimy sobie z tym. Dwa dowody. Dzisiaj w ramach trwającej wojny w Ukrainie Rosja zaatakowała 10 miast, zginęło 24 osób. A w tym gronie aż czwórka dzieciaków. Przypomnę, że to jest złamanie prawa międzynarodowego, to co się dzieje z naszą wschodnią granicą. Są tam łamane prawa człowieka nieustająco. Mamy zbrodnie wojenne w Strefie Gazy, ta sama historia. Mamy bardzo brutalny konflikt, gdzie także są łamane prawa człowieka i prawo humanitarne. No wreszcie mamy, jak przy każdym konflikcie, ryzyka związane z handlem ludźmi właśnie, o czym pewnie zaraz Irena nam powie parę zdań, a gdzieś na końcu mamy piękne marzenie i to piękne marzenie sobie zapisaliśmy w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, żeby nauczeni doświadczeniem II wojny światowej, no nigdy tych praw człowieka nie łamać. Do tej konwencji będę dzisiaj wracał, bo jest pięknym standardem międzynarodowym, ale może na początek zacznijmy od Ireny. Pytanie do ciebie. Jak to jest z tym handlem ludźmi i niewolnictwem?

0: dlaczego ono wciąż ma miejsce, że istnieje w XXI wieku?
1: Bo jesteśmy chciwi, a to się nam opłaca. To jest to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. Ogromna ilość przypadków pracy przymusowej, handlu ludźmi do pracy wynika z tego, że jesteśmy gotowi ograniczyć do minimum jakiekolwiek świadczenia dla taniej siły roboczej. Jeżeli spotykam ludzi, którzy przez 3 miesiące pracując na więcej niż pełny etat dostawali po 320 zł, no to coś jest nie tak. Jeżeli chcemy zawsze kupować tanio, jeżeli nie zastanawiamy się nad tym, czy to, co kupujemy, zostało wytworzone z poszanowaniem praw człowieka, no to właśnie takie rzeczy się dzieją. A w Polsce doszliśmy już do bardzo trudnego momentu pod tym względem, ponieważ ilość stwierdzonych ofiar handlu ludźmi w tym roku prawdopodobnie będzie dwukrotnie większa niż w zeszłym.
0: To przerażające dane. A skąd ta skłonność ludzi do czynienia zła? To może zadam filozoficzne pytanie, ale handel ludźmi to wydaje się takie jądro ciemności, że już gorzej chyba być nie może, żeby kogoś zmuszać do tego, żeby stał się niewolnikiem kogoś innego.
1: Bo najbardziej obrzydliwe w handlu ludźmi jest to, że robi się to z chęci zysku. Handel ludźmi nie jest wtedy, jeżeli się nad kimś znęcasz dla przyjemności, tylko z chęci zysku. I to jest takie odczłowieczające. I w momencie, kiedy mówimy, no ale pan Filipińczyk, to co on tam, jak dostanie połowę pieniędzy, to i tak jest dla niego dużo, to zaczynamy się ześlizgiwać w brak etyki. I to właśnie w tej chwili tak w Polsce działa. Ale przecież dlaczego oni mają mieć łazienkę na 5 osób? Przecież u siebie to pewnie w ogóle nie mają łazienek.
0: No dobrze, to teraz wrócimy oczywiście do tego wątku handlu ludźmi i pracy niewolniczej. Przesunę się w kierunku Magdy Szaroty. Magdo, razem z Moniką nie dalej jak kilka dni temu zorganizowaliście 2 i 3 października Festiwal Praw Człowieka na 20-lecie waszej fundacji. No, prowokacyjne pytanie, w ogóle po co takie festiwale robić?
2: No właśnie, po co? Chyba po to, żeby, tak jak powiedziałaś na początku, przypominać sobie o tym pięknym marzeniu, że świat może być sprawiedliwy, że w świecie jest miejsce na różnorodność, na to, żeby każdy i każda z nas mogło realizować się jak najpełniej, bez strachu i lęku przed tym, że się potkniemy i wpadniemy w jądro ciemności jakieś. Więc takie momenty wspólnego bycia, planowania działań na rzecz różnych mniejszości, ale też szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego są konieczne w tym świecie, który jest tak dramatyczny, trudny i niebezpieczny. Dla takie stop klatki są bardzo potrzebne, są bardzo wzmacniające też. Dlatego z Moniką to jest takie wzruszające w sumie, jak o tym nawet myślę, że przez te 2 dni udało nam się z Moniką zgromadzić wspaniałe osoby z całej Polski, z różnych generacji, w różnym wieku, działające w różnych sektorach. Niekoniecznie tylko w sektorze pozarządowym, ale ludzi, dla których prawa człowieka to nie jest wyłącznie hasło, ale też mają poczucie, tak jak my w Humanity in Action Polska, że trzeba działać, bo zmiana sama się nie zrobi.
0: No dobrze, a jeżeli już przechodząc do Moniki, to wy się poznałyście, a przynajmniej założyliście swoją organizację w 2006 roku, jeżeli dobrze zapamiętałem. Czyli już no, kawał pracy razem, 20 lat. Zaraz sobie jeszcze przejdziemy do tego wątku, jak to jest robić coś tak długo razem i robić to z zapałem, bo to pewnie tak trudne tematy, tak trudne wyzwania, no też gdzieś tam wypalają, tak? To sobie do tego dojdziemy. To samo jeśli chodzi o Irenę. Praca w tak ciężkim temacie to jest naprawdę heroizm, uważam. Zaraz myślę o tym, porozmawiamy w drugim wątku. Ale w ramach tego festiwalu wy się upomnieliście o konkretne rzeczy. Program przestudiowałem, jest ambitny bardzo. Co było tak?

0: jakim w ogóle główną ideą, żeby ten festiwal zorganizować? Co chciałyście osiągnąć tym wydarzeniem?
1: Chciałbyśmy razem przypomnieć właśnie to marzenie, deklarację praw człowieka, o którym wspomniałeś, i przełożyć to na język praktyki. Bo to jest pytanie oczywiście retoryczne. Ile osób czytało deklarację praw człowieka? Ile osób w ogóle wie, co w niej jest? Tak naprawdę na co dzień większość z nas nie zawraca sobie głowy prawami człowieka, jeżeli nie jest ekspertem, ekspertką w danym temacie. Nie myślimy o prawach człowieka. To jest troszkę jak powietrze. Jeżeli jest czyste, to nie zastanawiamy się nad tym. Ale wtedy, kiedy dojdzie do jakiegoś naruszenia praw człowieka w naszym otoczeniu, osoby najbliższe, to wtedy widzimy, że coś jest nie tak. I w obecnej fali mowy nienawiści, dezinformacji uderzyło nas to, że coraz częściej wartości i prawa człowieka są jako takie kwestionowane. I to był dla nas moment, że musimy o tym przypomnieć, ale przede wszystkim, żeby ludziom zaprosić wszystkich do wspólnego odkrywania, czym prawa człowieka są w praktyce. Bo bywają trudne, bywają ujęte prawniczym językiem, bywają konfrontacją z systemem, z którym się nie da przebrnąć jakiejś sprawy. Czy w urzędzie, czy w jakiejś innej instytucji. Dlatego na co my stawiamy, to jest praktyka, czyli umiejętność dochodzenia swoich praw, znajdowanie ludzi dookoła nas, którzy są gotowi nam pomóc, nas wspierać jako sojusznicy, by razem tworzyć pewne środowisko, które upomina się o prawa człowieka. Krótko mówiąc, co zrobić, żeby prawa człowieka miały tyle osób gotowych ich bronić, ile z nich korzysta.
0: Piękne słowa. No dobrze, to skoro sobie tak o tej powszechnej deklaracji praw człowieka rozmawiamy, to parę wyimków z tego dokumentu. Na początek przypomnijmy sobie, kiedy powstał. 48 rok, zaraz po II wojnie światowej. Europa jest w zgliszczach. Jest planowany w ramach systemu ONZ program żywienia, dostarczania leków. Dostarczane są paczki dla głodujących mieszkańców Europy, którzy w tych ruinach próbują przetrwać. Europa jest też niezdolna do tego, żeby się sama wyżywić. To jest ten moment, którym już zapomnieliśmy, że to po II wojnie tak właśnie ten nasz kontynent wygląda. I wtedy żona prezydenta Roosevelta, Eleanor Roosevelt, zaproponowała, żeby przygotować dokument, który uchroni nas przed kolejną, trzecią wojną światową i uchroni nas przed dramatem Holokaustu i innych izmów, które mogą prowadzić do dramatu, do zła, do morderstw, do cierpienia i do zniszczeń na skalę, no, którą właśnie na świeżo mieliśmy wtedy, kiedy ten dokument powstał. Ja przypomnę tylko kilka artykułów tego dokumentu. Artykuł pierwszy. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Artykuł drugi. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. Artykuł trzeci. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swojej osoby. Przejdę dalej. Artykuł piąty. Nie wolno nikogo torturować, ani karać lub traktować w sposób okrutny, nieludzki lub poniżający. Artykuł dziewiąty. Nikogo nie wolno samowolnie aresztować, zatrzymać lub wygnać z kraju. Artykuł dziesiąty. Każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo, aby przy rozstrzyganiu o jego prawach i zobowiązaniach lub o zasadności wysuwanego przeciwko niemu oskarżenia o popełnienie przestępstwa lub być wysłuchanym sprawiedliwie i publicznie przez niezależny i bezstronny sąd. Każdy człowiek ma prawo do posiadania obywatelstwa. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny i powrócić do swego kraju. I tak dalej, i tak dalej. Lista 30 artykułów, które zawierają w sobie przepiękne postulaty, które definiują nasz humanizm. Oczywiście każdy powinien ten dokument mieć na biurku i on powinien być wykładany w szkołach na wszystkich etapach edukacji. No bo jest łamany. Czyli to ta zdobycz humanizmu nie przechodzi

0: próby wygląda na to, którą postawiła przed nami II wojna światowa i dramat tego, co się wtedy wydarzyło. No, mamy też i w Polsce przecież negację Holokaustu, czy mamy też w Polsce przykłady tych izmów, które prowadzą do nienawiści na tle narodowościowym. Ukraińcy chociażby ostatnio, prawda? Jak słuchałyście tych wyimków z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, zaczynając od Ireny, to co czułaś?
1: Wiesz co, to może ja powiem, jak rozpoczęłam swoją edukację w Szkole Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Czułam się tak, jakbym wreszcie wróciła do domu, że to jest właśnie to, o co chodzi. I tutaj też tak czułam, że ja w ogóle tego nie czułam jako pięknego marzenia. Ja czułam, że to jest właśnie to, co się należy. Ja to widzę tak. Tak, że to po prostu jest, że to jest tak, jak trzeba. Że tu nie, to nie jest wydumane w żaden sposób. Natomiast jak powiedziałeś o tym, że każdy powinien mieć na biurku, to pomyślałam sobie, wiesz, Kamil, najpierw musiałbyś każdemu zapewnić biurko.
0: Świetna puenta, to prawda. Monika, to samo pytanie. Co czułaś, słuchając tych wyimków?
2: Dla mnie jest to dokument, który zawiera pewną wizję, jak twórcy, bo nie była to sama Eleanor Roosevelt, oczywiście, jak chcieliby widzieć nowy, wspaniały świat po wojnie. Ale jest to pewna aspiracja. Nie stworzono mechanizmów, jak doprowadzić do tego, żeby te aspiracje faktycznie przełożyć na praktykę, bo świat polityczny się podzielił. Ze względu na różne na podziały polityczne. System ten nie był przełożony na dokumenty prawne. Jest to deklaracja polityczna. Dlatego jak dla mnie to jest świetny start, ale tak naprawdę dopiero porządek praw człowieka został dopracowany na przykład w systemie Unii Europejskiej, w systemie Rady Europy czy innych systemach regionalnych, tworząc bardzo gęstą sieć. I co jest ironią losu? Jak zaczynałyśmy 20 lat temu działać w Humanity in Action, to wydawało nam się, że Polska jest już członkiem Unii Europejskiej. Już chwilę była członkiem Rady Europy. Że w zakresie przestrzegania praw człowieka może być tylko lepiej. Więc czy właściwie my powinniśmy zakładać fundację? Ale też zdawałyśmy sobie sprawę, że jest sporo problemów, że prawa zapisane to jest jedno, a praktyka to drugie. A jeszcze trzecią sprawą jest to, czy znajdą się ludzie znający się na prawach człowieka, zmotywowani do tego, żeby się o nie upominać.
0: Super. Bardzo dziękuję. Monika, przesuwamy się do Magdy Szaroty. To samo pytanie. Co czułaś, gdy słuchałaś Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka?
3: Wiele rzeczy naraz. Mogę się podpisać też pod tym, co Irena powiedziała i Monika. Ale jeszcze jest taki jeden aspekt, który jest trochę komplikuje ten odbiór. Mianowicie z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami. Bo jak sobie przypominasz, na początku czytałeś, wymieniałeś różne kategorie, prawda? Tak. Czy tam znalazła się niepełnosprawność?
0: Nie. Ale w dalszej części konwencji jest fragment, który do tego nawiązuje, tylko że nie wprost.
3: No właśnie. Dokładnie. I teraz ja tobie zadam pytanie. Czy uważasz, że to jest okej?
0: Nie.
3: No właśnie. I to jest taki problem, z którym ruch osób z niepełnosprawnościami ma duży problem. Dlatego, że tak jak wspomniałeś, ten dokument no, był wynikiem strasznych dziejów, tak? Druga wojna światowa, Holokaust, eksterminacja masowa. A jak wiemy, osoby z niepełnosprawnościami były pierwszą grupą, na której testowano masową eksterminację. Mimo tego, można powiedzieć, już na początku tworzenia tego systemu praw człowieka zostały w pewnym sensie wymazane.
0: Bardzo ciekawy punkt widzenia. No dobrze, to bo nadrobiliśmy, tak? Czyli cały czas trzymam ciebie przy głosie, Magdo, bo mamy konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami, czyli można powiedzieć, że ten brak został nadrobiony.
3: Przypomnijmy sobie, kiedy deklaracja została...

0: 48 rok.
1: A w 2006 konwencja osób z niepełnosprawnościami została podpisana, jakby stworzona, tak, przez ONZ. Ile to nam daje lat?
0: No dużo, kilka ładnych dekad, tak.
1: Dokładnie.
2: I 38. Tak?
1: Nie, no więcej.
0: Źle policzyliśmy, ale to sobie zaraz policzymy, ale kontynuujmy.
1: Więcej. Natomiast to, co Monika mówiła o Humanity in Action Polska, to, co dla mnie jest ważne jako osoby z niepełnosprawnością, samorzeczniczki, badaczki, jest to, że właściwie od samego początku, te 20 lat temu, co nie było niestety normą, starałyśmy się wprowadzać kwestie niepełnosprawności w ten obszar i dyskurs praw człowieka. Dla mnie to było szalenie ważne, że ja w Monice znalazłam odważną sojuszniczkę, która w tamtych czasach na tyle była z nami, z naszym środowiskiem, że stwierdziła, no tak, no trzeba robić programy edukacyjne na rzecz praw człowieka, ale właśnie uwzględniając również kwestie niepełnosprawności. Z punktu widzenia dzisiejszego to się może wydawać w sumie no normą, no cóż takiego. Ale nie do końca. Wracając do festiwalu, o którym mówiłeś, w drugim dniu zorganizowałyśmy debatę z samorzeczniczkami, samorzecznikami, sojusznikami i ta debata dotyczyła niepełnosprawności i demokracji. I nosiła tytuł Nic bez nas. Dobrze słyszycie? Nic bez nas. Nie nic o nas bez nas, bo to nic o nas bez nas częściej spotykamy, prawda? Częściej się słyszy. I teraz o co chodziło? Chodziło o to, że chcieliśmy się w tym panelu zastanowić, dlaczego to nic bez nas, nic bez osób z niepełnosprawnościami jest takie postrzegane jako takie rewolucyjne. Dlaczego cały czas się ograniczamy do tego nic o nas bez nas, czyli my wyłącznie w dyskusjach dotyczących niepełnosprawności. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami to jest największa, ale również najbardziej zróżnicowana mniejszość na świecie.
0: I będzie jej przybywać, bo im starsze społeczeństwo, tym więcej osób z niepełnosprawnościami. Tak w ramach ciekawostki każda osoba w okularach spełnia wymóg bycia osobą z niepełnosprawnością, chociaż pewnie nie wpada na to, żeby pójść do lekarza, rzecznika i się zdiagnozować, jaki typ i stopień niepełnosprawności posiada. Więc można powiedzieć, że wszyscy okularnicy w tej grupie są, najczęściej sobie z tego nie uświadamiając. No też, co pewnie istotne i pewnie dobrze, ten temat niepełnosprawności padł. Każdy z nas może być niepełnosprawnym nagle, bo to jest kwestia choroby, wypadku, to może się zdarzyć z dnia na dzień i wtedy się nagle pojawia problem, jak sobie w życiu radzić w tej nowej rzeczywistości.
1: Absolutnie, Kamil, masz rację. To jest bardzo ważne, aby o tym pamiętać. Natomiast wspominałeś o różnych izmach, prawda? Jak te złotego świata, izm. Jednym z takich izmów jest ableizm. Czyli dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność, uprzedzenia względem osób z niepełnosprawnościami. Ale jeszcze jest jeden aspekt tego izmu. Mianowicie jest to taki rodzaj postrzegania rzeczywistości, w której abyśmy byli uznawani za osoby produktywne, efektywne, wartościowych obywateli i obywatelki, musimy spełniać pewne normy dotyczące chociażby produktywności. Jeżeli wypadamy z pewnego rytmu, bądź przez chorobę, czy wiek, czy inne okoliczności, wypadamy poza system, nagle stajemy się często ofiarą dyskryminacji. I ten ableizm wtedy nie dotyka bezpośrednio tylko osób z niepełnosprawnościami, ale jest bardziej takim kulturowym i społeczno-ekonomicznym parametrem, w którym chcąc nie chcąc niestety pływamy, ponieważ żyjemy w bardzo neoliberalnej rzeczywistości.
0: No to ciekawy punkt widzenia także. No i jeszcze pewnie gdzieś tutaj wokół nas jest kult efektywności i to, o czym Irena, i do Ireny wracam, wspomniała, czyli ta chciwość, która jest, można powiedzieć, grzechem pierwotnym nie tylko współczesnego świata, ale można powiedzieć od zawsze nim była, no przecież nie dalej jak dwa wieki temu, to na niewolnictwie opierała się gospodarka światowa. To, że je znieśliśmy, też jest to zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. To wielki sukces humanizmu jako takiego, no ale jak widać, to ta chciwość rządzi, tak? Czyli ona jest silniejsza
2: od
0: Deklaracji Praw Człowieka.
2: Polska jest tutaj bardzo w specyficznym miejscu, dlatego że

0: My, będąc krajem w skali świata bogatym, uważamy się ciągle za kraj biedny i usprawiedliwiamy właśnie się w ten sposób, że no, że nas to nie stać na to, żeby na przykład kupować pomidory od polskich rolników, nie? I to jest bardzo widoczne. My, bardzo mało osób się zastanawia nad tym. Moim marzeniem jest to, żeby na kolejne Mikołajki dziadkowie kupowali fairtrade'ową czekoladę i opowiadali, czytali z wnukami książeczki, z których dzieci zrozumieją, dlaczego ta czekolada jest dużo bardziej wartościowa.
1: Też warto wyjaśnić, fairtrade to jest sprawiedliwy handel i parę zdań na temat tej koncepcji, Irena, żeby słuchacze wiedzieli, czym jest taka czekolada fairtrade'owa.
0: Najlepiej, proszę państwa, żeby państwo sobie obejrzeli taki reportaż Czekolada Gorzka Prawda. Wtedy się dowiecie o tym, że ziarno kakaowe bywa produkowane rękami dzieci. I to chodzi o to po prostu, żeby mieć świadomość, że to, co kupujemy, jest wykonane sprawiedliwie, że ludzie są opłacani, że ludzie są bezpieczni. I to jest takie ważne, natomiast my się w tej chwili w ogóle nad tym nie zastanawiamy. Ma być tanio i musimy dużo kupić. Przecież nie potrzebujemy tych 6 par dżinsów, tylko dlatego, że kosztują 32 zł, nie?
1: Prawda, w ogóle idea tak zwanego fast fashion to jest jeszcze jeden ciekawy temat, gdzieś w tle właśnie jest ryzyko pracy niewolniczej w łańcuchu dostaw, to na pewno warto, idąc i kupując ubranie, też się i nad tym pochylić obok tej czekolady, o której wspomniałaś. Teraz przejdę do Moniki, ale zanim to tylko przypomnę, że do Klubu Trójki można dzwonić, a nawet należy, więc zapraszamy słuchaczy do zabrania głosu. Przypomnę 2 dwójki, a później mamy 7 trójek, więc łatwo zapamiętać, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę, szanowni i drodzy słuchacze, to antena jest też i dla was. Zapraszamy. No dobra, to teraz do Moniki pytanie. Trochę obiecałem, że wrócimy do kwestii tej trudności, którą jaką jest zajmowanie się takimi tematami jak prawa człowieka i ich przestrzeganie, prawa osób z niepełnosprawnością, czy handel ludźmi. Jak wy sobie radzicie z wypaleniem?
2: Ja powiem tak, źródłem mojej motywacji do pracy jest historia rodzinna. Moja rodzina ze strony mamy została zamordowana w Wołyniu. Z jakiegoś powodu cudownego, wierzymy w mojej rodzinie, moja mama została uratowana, babcia z dziadkiem też. I ja sobie zadaję pytanie, dlaczego akurat moja mama i dlaczego akurat ja? I to było takie pytanie, które mi długo towarzyszyło. Wtedy, kiedy pojawiła się możliwość założenia fundacji, w której stawiałyśmy takie pytania. Co każdy może zrobić dla przestrzegania praw człowieka? To było spełnienie mojego marzenia. Więc ja nie patrzę na moją pracę jako tylko i wyłącznie na pracę, tylko mój cel życiowy. Uważam, że takie sytuacje zdarzyły się po coś. My nie jesteśmy w stanie odwrócić przeszłości, ale to nie znaczy, że tu i teraz powinniśmy obciążać odpowiedzialnością osoby z Ukrainy mieszkające w Polsce. W Fundacji Humanity in Action Polska, zakładając ją, postawiłam jeden warunek, bo my działamy w międzynarodowej sieci, w Danii, Holandii, Francji wtedy, Bośni i Hercegowinie i Stanach Zjednoczonych. Ja postawiłam jeden warunek. W programach polskich muszą być Ukraińcy i Ukrainki. Po to, żeby tworzyć przestrzeń do dialogu. Trudne rozmowy muszą mieć bezpieczne miejsce do tego, żeby analizować przeszłość i ruszyć do przodu.
1: No, piękna historia. To, że jest tobie tyle empatii przy takiej historii rodzinnej, to jest absolutnie wspaniałe, co powiedziałaś. No dobrze, ale ktoś wam pomaga, prawda, cały czas, bo ta praca...

0: ona nie dzieje się jednoosobowo, żebyście były w stanie robić takie wspaniałe rzeczy, jak chociażby festiwal. Tu przesuwam się w kierunku Magdy Szaroty. No to macie sojuszników, tak? Czyli są grupy osób, które dają wam tą energię do działania, tą pasję, która u was jest wewnętrznie, tak? Ale no pewnie sama ona by mogła nie wystarczyć. Kto jest waszym sojusznikiem? Co są za ludzie? Kim oni są?
1: Często, najczęściej to są osoby, które przeszły przez nasze różne programy edukacyjne czy aktywistyczne. I przez te 20 lat udało nam się z Moniką stworzyć taką bardzo aktywną sieć absolwentów i absolwentek Humanity in Action Polska.
0: O, teraz.
1: To są osoby, które czasami są nazywane senior fellows z angielskiego. I to są osoby, które często, tak jak mówiłam wcześniej, zawodowo pracują niekoniecznie w trzecim sektorze, ale dla których prawa człowieka mają znaczenie nawet wtedy, a może przede wszystkim wtedy, kiedy pracują w innych sektorach, na przykład biznesie, czy mamy też swoje sieci lekarzy, lekarki. W związku z tym to jest ta sieć, która w Polsce, Monika, popraw mnie, ale mam wrażenie, że to jest około 1000 osób już w tym momencie.
2: Dokładnie tak, nie muszę cię poprawiać.
1: I rośnie. To jest nasz taki ekosystem ludzki, który bardzo nas motywuje, wzajemnie się wspieramy i w dużej mierze również z tymi osobami tworzyłyśmy festiwal, ale często te osoby są już na takim etapie życia i na takim etapie zawodowym, że były właśnie prelegentami, prelegentkami, prowadziły warsztaty. Także rzeczywiście ten festiwal był takim żywym dowodem tego, że ta robota przez dwie dekady no ma sens. Hmm.
0: Irena, jeszcze do ciebie, zanim oddamy głos słuchaczom, bo już widzę, że dodzwonił się do nas pan Łukasz z Gdańska, także zaraz do pana Łukasza się przesuniemy. Irena, twoi sojusznicy.
3: Moi sojusznicy są taką tajną armią. Znaczy tak, przede wszystkim moimi sojusznikami jest zespół La Strady. Ponieważ ja dokładnie nie zrobiłabym sama nic. I w każdej sytuacji na ten nasz zespół, to jest około 10 osób, możemy liczyć. Natomiast oprócz tego mamy taką niewidzialną armię, tylko że to nie chodzi o prelekcje. Prelekcje też są w stanie wygłosić. Jeden z naszych wolontariuszy włada 6 językami. Ale ważne jest co innego, że właśnie trafiła do szpitala psychiatrycznego osoba w kryzysie, w miejscowości, której nazwy nawet nie znacie. I ktoś musi jej zanieść, kupić i zanieść zmianę bielizny, słodycze i tak dalej. I to się musi wydarzyć dzisiaj wieczorem. I z dużym prawdopodobieństwem znajdziemy kogoś, do kogo nie odzywaliśmy się 5 lat i kto po prostu wsiądzie na rower, zrobi te zakupy i je zawiezie. I to jest to, co mnie najbardziej buduje, że nawet po 10 latach, jeżeli się odezwiemy do kogoś, to ta osoba naszym podopiecznym, żadna nazwa nie jest dobra dla ofiar handlu ludźmi, ale że właśnie zrobi tą konkretną rzecz.
0: Piękne historie, super. Czyli rozumiem, że wolontariuszy potrzebujecie, warto mieć ich nie 1000, a 2000, a jeśli chodzi o La Strada analogicznie, także wszystkich chętnych zapraszamy. No i oddajemy głos słuchaczom. Pan Łukasz, bardzo proszę.
4: Dobry wieczór. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem i dziękuję za taką wspaniałą rozmowę na antenie Trójki w klubie. To jest budujące, ale też ja muszę powiedzieć, że mam małe doświadczenie jako nauczyciel w takiej szkole podstawowej w gminie Gniewino na północy od Wejherowa i tam są takie bloki, powiedzmy, gdzie mieli mieszkać pracownicy elektrowni atomowej w Żarnowcu i połowa tych ludzi to było, powiedzmy, 20 lat temu, jak miałem tam pracę. Pracowałem 3 tygodnie, to taka historia prawdziwa, dam świadectwo. I w klasie, powiedzmy, jest 25 czy 30 osób i ja uważam, że nasza edukacja, mam też doświadczenie, gdzie byłem wolontariuszem przez jeden dzień w internacjonalnej szkole w Danii albo w prywatnej...

w pierwszej szkole społecznej w Gdańsku, jako jeszcze jak się uczyłem na studiach geografii i jakby musiałem mieć praktykę, gdzie było 12 osób, czy tam 12, 15. I teraz, proszę państwa, jeżeli państwo tak wspaniale mówią o humanizmie, a nauczyciel w szkole ma problem, żeby poznać wszystkich uczniów w ciągu kilku lat swojej pracy, to ci uczniowie raz, że będą trochę zagubieni w tej szkole, dwa, że będą cały czas mieli ogromny wpływ rodziców. I jeżeli chcemy, żeby...

0: kościoła z prawdziwego zdarzenia, gdzie jest 12 apostołów i jeden nauczyciel. I do tego o tym marzy. 12 osób to tak jak w grupie studentów na zajęciach ćwiczeniowych z chemii. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
1: Dziękuję panie Łukaszu. No tak, to pewnie edukacja to jest bardzo ważne wyzwanie, a anonimowość w szkole, gdzie jest za dużo dzieci, a za mało nauczycieli, za mało uwagi, troski i pochylenia się nad nimi, to jest pewnie pięta Achillesowa każdego systemu edukacji, też i polskiego. Czy któraś z was chciałaby skomentować głos pana Łukasza?
2: No, oczywiście słyszymy frustrację w tych głosach i na pewno są i takie szkoły, jak się dowiedzieliśmy, i takie trudności systemowe w znalezieniu przestrzeni na to, żeby tworzyć relacje między nauczycielem, nauczycielką a uczniami. Nie ma na to czasu. Często podstawa programowa też jest bardzo szeroka. Natomiast my pracujemy z nauczycielami, nauczycielkami, którym zależy. Którzy nie tylko uczą o prawach człowieka, ale poprzez prawa człowieka. Czyli zapraszają uczniów, uczennice do rozmowy. Do tego, żeby opowiedziały, jak one rozumieją te prawa człowieka i żeby poprzez projekty też starały się przekładać tą wiedzę na praktykę. Bo to nie chodzi o to, żeby też pamiętać poszczególne artykuły różnych konwencji. Chodzi o to, żeby dostrzegając krzywdę w otoczeniu, dziecko, które jest na przykład w grupie atakowane przez innych, żeby znalazł się chociaż jeden sojusznik, który nie będzie tylko się przyglądał biernie tej sprawie, ale żeby coś zrobił. I właśnie o taką uważność, o reakcję w trudnych sytuacjach w tym wszystkim chodzi. Więc ja rozumiem, że akurat nasz słuchacz nie miał takiego doświadczenia, ale też pracujemy z wieloma nauczycielami i nauczycielkami, które do tego dążą i to realnie przekładają na praktykę.
1: Powiedziała Monika Mazur-Rafał. Czy może Magda Szarota chciałaby coś dodać? Tak patrzy na mnie Magda wymownie, więc proszę.
3: To, co mi przyszło do głowy, to jest to, że poza tym, że tak jakby pracujemy, tak jak Monika mówi, z edukatorami, edukatorkami, nauczycielami, nauczycielkami, to również staramy się. No nie jesteśmy jedyną organizacją pozarządową, która to robi, ale łatać takie dziury, jeśli chodzi o zasoby edukacyjne. Mianowicie tworzymy narzędzia edukacyjne, książki interaktywne dotyczące różnych grup mniejszościowych, które służą, tak jak wiemy, dochodzą do nas te głosy, służą pomocą podczas chociażby godzin wychowawczych tak zwanych. Monika jest skromną osobą, ale ja to powiem. Monika była inicjatorką i pomysłodawczynią pierwszej apki edukacyjnej, która dotyczy łączenia praw człowieka z edukacją właśnie historyczną. Czyli wracamy do tego twojego wstępu, Kamil. Ta aplikacja mobilna nosi tytuł 10 kroków i jest skierowana właśnie do młodych ludzi. I tam się pojawia też powszechna deklaracja praw człowieka. I bardzo polecamy tą aplikację. Jest ona do ściągnięcia za darmo w internecie. Więc to są oczywiście takie punktowe łatanie systemu. Ale wydaje mi się ono szalenie ważne. No i wolimy to robić, niż tego nie robić.
2: A co jest tym wszystkim jeszcze ważne, to chciałyśmy zbudować taką świadomość, że słowa nie zostają tylko słowami. Słyszymy często o mowie nienawiści. To oczywiście nie chodzi tylko o słowa. To są również memy, to są również grafiki, które atakują osoby ze względu na ich tożsamość. I teraz to, co jest powszechne niestety w internecie obecnie, to ma przełożenie na rzeczywistość. Nie odkrywam tutaj Ameryki, mam świadomość, ale skala obecności mowy nienawiści i hejtu ma realne przełożenie na to, jak funkcjonujemy jako społeczeństwo. Więc ta przemoc też się nie bierze znikąd. I ten mechanizm chciałyśmy po prostu za pomocą tej apki pokazać młodzieży. I co ciekawe, młodzież też może sama sobie tą apkę ściągnąć i jeżeli ma zainteresowania właśnie historyczne, część młodzieży ma, to jest w stanie

0: pewne rzeczy sobie przemyśleć. Czasem nie potrzeba do tego nauczyciela, czasem wystarczy po prostu motywacja, a my wierzymy, że takich ludzi, którym się chce chcieć, jest całkiem sporo w naszym społeczeństwie.
1: Dziękuję bardzo, powiedziała Monika Mazur-Rafał. Przechodzę do Ireny Dawidolczyk. Ireno, a czy czasem koleżanki nie odwołują się do czegoś, co jest chyba, no właśnie, rzeczywiście tym problemem polskiej edukacji, ale też w ogóle edukacji, czyli świadomości praw, że my bardzo często nie wiemy, że mamy do czegoś prawo. Tutaj odwołujecie się chociażby do praw uczniowskich, tak? Czy do praw obywatelskich, czy do praw dziecka, tak? Czyli cała długa lista też, no przecież norm międzynarodowych, które stoją za tymi prawami, tylko ich świadomość jest mizerna, nie wiemy o nich. W twojej pracy, Irena, jak często spotykasz się z sytuacją, gdzie osoba pokrzywdzona trafia do Fundacji La Strada i od ciebie i od twojego zespołu dowiaduje się, że ma konkretne prawa, których nie była świadoma?
2: Ależ Kamilu, przecież mieszkamy w kraju, gdzie cudzoziemiec, których mamy tutaj całkiem sporo w Polsce, nie może pójść na policję i zgłosić, że jest ofiarą przestępstwa, jeżeli nie przyprowadzi ze sobą osoby mówiącej po polsku. I próby i propozycje przeprowadzenia badań na ten temat, o czym wszyscy zainteresowani wiedzą, spełzają na niczym. Moje pytanie do Rzecznika Praw Obywatelskich zostało przekierowane do komendanta głównego, którego odpowiedź możecie sobie przeczytać na stronie rzecznika. Ja przez grzeczność nie mogę jej przytoczyć. Wszyscy o tym wiedzą, że nawet po angielsku nie jesteś w stanie zgłosić przestępstwa. I jak powiedział mój kolega policjant w czasie spoczynku, i miejmy tylko nadzieję, że nie przyjdzie Hindus i nie będzie chciał poinformować o zatruciu źródła wody dla Krakowa albo o innej ważnej rzeczy. I to jest, znaczy, jakby to jest podstawowa bariera w tej chwili. Nikt się nią jakoś szczególnie nie zajmuje i ona nie dotyczy tylko ofiar handlu ludźmi. Ona dotyczy też ofiar przemocy domowej. Ona dotyczy też osób, które padają po prostu ofiarami przemocy na ulicy. Ale wiesz co, ja muszę przemycić jedną rzecz, przepraszam cię.
1: Proszę, proszę.
2: Ponieważ dla mnie w tej chwili najważniejsze są prace nad ustawą o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi, która jest już spóźniona, ponieważ zgodnie z dyrektywą to już w lipcu powinniśmy mieć zmiany w prawie. I jak ktoś się mnie pyta, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to w taki sposób, powiedziałabym, wolny się posuwa, to odpowiedź jest bardzo prosta. Ofiary handlu ludźmi nie są wyborcami. Po prostu. I ta brutalna rzeczywistość, pomimo że, jakby jesteśmy zobowiązani prawami międzynarodowymi do tego, żeby wprowadzić te zmiany, w tej chwili prawa ofiar handlu ludźmi są w 21 aktach prawnych. Mało kto się po prostu potrafi to połączyć i się zorientować, więc trudno, bo my jakby nie informujemy, znaczy informujemy ofiary o ich prawach, ale my przede wszystkim musimy informować wszystkie służby, które powinny im te prawa zapewnić. To są bardzo szczególne prawa, bo społeczność międzynarodowa dorzuca różne prawa ofiarom handlu ludźmi, ponieważ to ofiary swoimi zeznaniami mogą powstrzymać ten proceder, i tak już się dzieje od, powiedziałabym, 30 lat i ciągle nie mamy efektu. Handel ludźmi rośnie i co jest bardzo ciekawe, szacowało się, że handel ludźmi jest trzeci po handlu bronią i narkotykami. W tej chwili mamy liczne wojny, czyli jakby handel bronią powinien zwyżkować, a mówi się, że to handel ludźmi w tej chwili jest najbardziej dochodowym przestępstwem. Dlaczego to jest przerażające? Pieniądze zarobione na handlu ludźmi zostaną zainwestowane, na pewno nie powiedziałabym, w sieć żłobków darmowych.
1: No tak, na pewno nie pójdę na szczytne cele. Zadzwonił do nas pan Aleksander. Panie Aleksandrze, bardzo prosimy.
3: Dobry wieczór Państwu. Cieszę się bardzo z tej audycji. Chciałbym w trzech słowach, bo widzę, że już jest mało czasu, nawiązać do kwestii niepełnosprawności. Bardzo podoba mi się to zdanie nic bez nas. Od 10 lat w Polsce mamy taki projekt realizowany niepełnosprawności w kosmosie jako hipersprawności. Chwilę w Wielkopolsce jest

0: symulator habitatu księżycowego i marsjańskiego i tam badamy analogowe załogi, w tym regularnie od 2017 roku osoby niepełnosprawne, dlatego że doszedłem do wniosku te 10 lat temu, że niepełnosprawność jest konstruktem społecznym w danym środowisku i kontekście. I tym kontekstem jest to, czego reszta społeczeństwa oczekuje. I tu też to wybrzmiewało o produktywności, o kreatywności i tym podobne. Natomiast w środowisku odmiennym od codzienności ta niepełnosprawność może stać się hipersprawnością, czyli czymś, czego pewną supermocą. Jako przykład mogę podać niewidomego astronauta, który był wyszkolony od samego początku, jeżeli byłaby misja długodystansowa i promieniowanie kosmiczne powodowałoby utratę wzroku innych osób w załodze, dla niego nie byłoby różnicy. W związku z tym i to my realizujemy, i to w Polsce się dzieje, więc jakby ten wydźwięk, który też pojawiał się w audycji, że Polska postrzega się nadal jako kraj biedny finansowo, ale on nie jest, to jest prawda, natomiast on nie jest biedny mentalnie pod tym względem, że dzieją się rzeczy zupełnie, zupełnie nowoczesne. Także cieszę się, że takie fundacje funkcjonują i cieszę się, że Państwo o tym mówią i to tyle z mojej strony.
1: Bardzo dziękuję, panie Aleksandrze. To zanim jeszcze będzie szansa na jedną rundkę dla naszych szanownych gości, to przypomnę tylko dla słuchaczy, że mamy na świecie 193 państwa, które współtworzą Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, czyli tyle państw mamy uznanych międzynarodowo. Mamy dwa państwa w statusie obserwatora, Autonomia Palestyńska i Państwo Kościelne Watykan, czyli w sumie jest ich 195. Tych bogatych jest 47, a ta reszta to są państwa o znakomicie mniejszym poziomie dobrobytu niż to, co my mamy tu w Polsce. I też czasami warto sobie uświadamiać, że Polska jest rajem dla tych ponad 150 państw, które nas otaczają. Świat jest bardzo skomplikowany, jest mozaiką nieszczęścia i najczęściej biedy. I w tym naszym zapatrzeniu na siebie samych i na tego takiego polskiego narzekactwa warto to czasem dostrzec. Zostały nam 3 minuty, więc zaczynając od Ireny, czego byś sobie życzyła, żeby się zdarzyło i dało ci taką radość, jeśli chodzi o rok 2026? Mam jeszcze 3 miesiące tego roku. Co byś chciała, żeby tak cię spadła z gwiazdka z nieba i taka konkret?
2: Żeby ustawa weszła pod obrady Sejmu.
1: Ta, o której wspominałaś, tak? Super, dobrze. Dziękujemy. Irena, Magda, teraz Szarota.
3: To ja też o ustawie powiem, ale o ustawie o asystencji mam nadzieję, że w skorygowanej wersji zapanuje nam w Polsce i będziemy bliżej do realizacji idei niezależnego życia.
1: Pięknie. Monika Mazur.
4: Ja nie powiem o ustawie, ale moim marzeniem jest to, żeby internet stał się bezpieczniejszym miejscem, żeby było mniej dezinformacji i mniej mowy nienawiści.
1: To piękne. To bardzo szybko wam poszło. To jeszcze mamy 2 minuty, przypomnę, to jeszcze sobie tak pomaszmy. A gdybym jeszcze zadał drugie pytanie, a co byście sobie tak wymarzyły w roku 2027, skoro by te rzeczy, które wymieniłyście, już się stały ciałem, to co ja by zacznę. To było? Bardzo proszę.
4: 27 rok to czas kampanii do wyborów parlamentarnych w Polsce. Chciałabym, żeby to była kampania, w której prawa człowieka są przestrzegane, w którym jedynym trikiem nie będzie zarządzanie strachem, szczucie ludzi na ludzi i wywoływanie przemocy.
1: Piękne marzenie. No dobrze, Irena.
5: Ja bym chciała, żeby handel ludźmi nie był postrzegany jako coś wstydliwego i żebyśmy dostawali więcej wsparcia, między innymi od podmiotów ekonomicznych, ponieważ tym, co spędza mi sens z powiek, jest bieda w naszej fundacji, ponieważ nie jesteśmy, jakby trudno się jest pokazać z ofiarami handlu ludźmi.
1: No dobrze, to też piękny cel, piękne marzenie. To teraz jeszcze szansę ma, już taką ostatnią, Magda Szarota.
3: To ja może zaproszę na 22 października. Odbędzie się 12 Kongres Osób z Niepełnosprawnościami organizowany przez Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami i mam nadzieję, że w 2020

0: 1997 roku hasło tegorocznego kongresu stanie się ciałem, mianowicie chcemy ustaw, chcemy praw. Dziękuję.
1: Pięknie. Zostało nam 30 sekund, więc powiem tak. Drodzy słuchacze, pamiętajcie, że to, co nas wyróżnia i definiuje jako istoty, które kultywują humanizm, to empatia. Empatia do innych, do osób z niepełnosprawnościami, do osób, które mają absolutną samotność, bo są z innych krajów i nie mówią w naszym języku, do tych wszystkich, którzy są uchodźcami wojennymi. Zobaczmy ich. Chyba to będzie piękną puentą.
2: I empatię można ćwiczyć, więc każdy może się doskonalić na tym polu.
1: Dokładnie tak. Monika Mazur zamknęła naszą audycję. Bardzo dziękuję naszym wspaniałym gościom. Przypomnę, Irena Dawid-Olczyk, Magda Szarota, Monika Mazur-Rafał. Realizatorem była Agnieszka Łukasiewicz, a wydawcą Wojtek Dorosz, a Kamil Wyszkowski prowadził. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Autopromocja.
4: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
5: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
4: Być może będę w dobrej formie.
5: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
4: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
5: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. W ten piątek po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
3: Autopromocja.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sprawca ataku na terenie opactwa w Jarosławiu przesłuchany odmówił składania wyjaśnień. Dwie osoby ranne w ataku w Ostrołęce wróciły już ze szpitali do domów. LOT inauguruje bezpośrednie połączenie z Warszawy do Bangkoku. Ihor M., sprawca ataku na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu, został dziś przesłuchany przez prokuratora. Mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Jest podejrzany o zabójstwo księdza Stanisława Zbojnowicza i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób podczas ataku 24 września. Grozi mu dożywocie. Ihor M. został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym na oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. Dwie ranne osoby, ofiary nożownika z Ostrołęki, które trafiły do łomżyńskiego szpitala, wróciły już do domów. To uczennica i nauczycielka. 19-letni Jakub Z., który zaatakował kolegów i nauczycieli zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce niebezpiecznym narzędziem, ranił 9 osób. Było to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Dwie z tych osób trafiły do łomżyńskiego szpitala, z którego przed 19 zostały wypisane, potwierdza rzeczniczka placówki Jolanta Gryc.
7: Obie pacjentki, które trafiły do nas przed godziną 13, po zaopatrzeniu, wykonaniu niezbędnej diagnostyki i badaniu lekarskim, zostały wpisane do domu ze szpitalnego oddziału ratunkowego w stanie ogólnym dobrym.
6: 19-latek, który zaatakował w szkole, dokonał samookaleczenia, został zatrzymany. To obywatel Polski. Ponad 400 razy w województwie lubelskim wyjeżdżali strażacy do interwencji związanych z ulatniającym się tlenkiem węgla. Na szczęście w tym roku ofiar śmiertelnych jest mniej niż w ubiegłym, mówi rzecznik lubelskich strażaków Tomasz Stachyra.
8: Skutki są różne, czasami bardzo poważne dla naszego zdrowia. Czasami bywa tak, że nie jesteśmy w stanie się ruszyć, wstać z łóżka lub dochodzi do paraliżu. Słyszymy, co się dzieje wokół nas, natomiast nie jesteśmy w stanie sobie pomóc.
6: Strażacy apelują o instalowanie czujników dymu i czadu. Ponad 10 godzin rejsu, w październiku 3 razy w tygodniu, a od listopada prawie codziennie. Polskie linie lotnicze LOT inaugurują bezpośrednie połączenie z Warszawy do Bangkoku.
9: Rejs do Azji potrwa 10 godzin i 30 minut. Lot powrotny będzie natomiast o 1,5 godziny dłuższy. Niektórzy pasażerowie zdecydowali się na podróż właśnie ze względu na brak przesiadek.
10: Czasami przesiadki bywają długie i męczące, a taki lot bezpośredni skraca czas podróży.
11: Dla mnie to jest bardzo ważne. Ja to bym nie poleciał, powiem szczerze, gdyby nie był to lot bezpośredni, bo nie cierpię się przesiadać.
9: Lot latał już do Bangkoku. Pierwsze połączenie uruchomiono w 1977 roku. W roku 2000 zostało ono zlikwidowane. Rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski mówi, że w badaniach okazało się, że Bangkok będzie cieszył się dużym powodzeniem.
12: To połączenie początkowo miało wystartować pod koniec października, ale ze względu na duże zainteresowanie zdecydowaliśmy się przyspieszyć inaugurację.
9: Bangkok to drugie w tym roku dalekodystansowe połączenie PLL LOT po uruchomionym wiosną połączeniu do San Francisco w Stanach Zjednoczonych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
6: 11 osób zatrzymanych podczas propalestyjnych.

0: brytyjskich protestów w Londynie, 5 z nich przed siedzibą organizacji reprezentującej brytyjskich Żydów. Według policji powodem zatrzymań było podejrzenie podżegania do nienawiści rasowej. Demonstrację zorganizowano w 3. rocznicę ataków Hamasu na Izrael.
1: Studenci wyszli na ulicę brytyjskiej stolicy w geście solidarności z Palestyńczykami. W marszu przez centrum Londynu uczestniczyło około 100 osób. Demonstranci skandowali wolna Palestyna. Przy trasie stanęli kontrmanifestanci z izraelskimi flagami. Między obiema grupami doszło do ostrej wymiany słów. Dla jednego z uczestników marszu ten protest miał osobisty wymiar. Cała moja rodzina jest w Gazie. Musiałem tu być. Ja studiuję w Londynie, a moi bliscy i ludzie w Palestynie cierpią. To okropne. Mówił Faris, student z Londynu. 5 osób zatrzymano w londyńskiej dzielnicy Camden przed siedzibą organizacji reprezentującej brytyjskich Żydów. Policja poinformowała, że interwencja dotyczyła haseł wzywających do intifady, czyli palestyńskiego powstania. Inne zatrzymania wiązały się między innymi z naruszeniem warunków studenckiego marszu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro raczej słonecznie, chmury miejscami na wschodzie i w centrum, w zachodniej połowie kraju i na południu przelotne opady deszczu. 19 stopni na zachodzie, 25 na południu, a nad morzem około 18.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Czas na quiz. Co daje dziecku moc, a co ją odbiera? Ignorowanie.
5: Odbiera dziecku moc.
4: Tak, dzieci potrzebują naszej uwagi. Docenianie.
6: Daje dziecku moc.
4: Tak, pomaga uwierzyć w siebie. Krzyk.
5: Odbiera dziecku moc.
4: Potrafi ranić. Wsparcie.
6: Daje moc.
4: Tak, szczególnie w trudnych chwilach.
5: Wspieraj dzieciństwo mocy, bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór Państwu. Jak zwykle nisko się Państwu kłaniam w najbardziej nieokreślonej godzinie programu w całym tygodniu. Dziś nie powinno być źle, tak mi się wydaje. Zaczynamy od zespołu, o którym przyznaję szczerze, zapomniałem, a kocham zespół szczególnie na żywo. Zespół nazywa się ZZ Top.

Gdyby Państwo kiedykolwiek zobaczyli u siebie gdzieś na plakacie, że zespół ZZ Top występuje, polecam serdecznie, bo na żywo są jeszcze lepsi niż z płyt. No to teraz zespół Queen. Dlaczego? Bo tak mi przyszło do głowy.

Jedna z kobiet mojego życia, czyli Sam Brown, dziś obchodzi swoje urodziny, w związku z tym od wiernego fana, prezenterka radiowego, serdeczne życzenia. Sam Brown i oczywiście Stap.

To jest Mistrzostwo Świata, utwór na zawsze. Stapp i Sam Brown, która dziś obchodzi swoje urodziny, podobnie jak Toni Braxton.

Tony Braxton, jak jej nie kochać, nie wiem. Unbreak My Heart dziś w naszym programie. I teraz odwołanie do Państwa pamięci. Jeśli Państwo pamiętają,

Zespół nazywał się Sniffing the Tears, a utwór Driver's Seat. No i co jeszcze, przypomnijmy sobie nieodległą przeszłość, zespół Cheap Tobacco.

Świetnie zespół Cheap Tobacco, nieidealni taki jest tytuł tego utworu. Podkreślam to, bo nie potrafiłem tego zapamiętać. Naprawdę powtarzali mi trzy razy, a potem już zaskoczyłem. Nieidealni Cheap Tobacco dziś przypomnieliśmy sobie w nocy. No i teraz z lekką pomocą przyjaciół, ale solowo zaśpiewa Joe Cocker.

with a little help from my friends. To był mistrzowski Joe Cocker. Nie wiem, czy Państwo też tak mają, że kiedy wybrzmiewa utwór, natychmiast kojarzy się Państwu coś innego, ale równie pięknego. Teraz Meet You.

Słuchają Państwo absolutnie dziwnej godziny naszego programu. To był Meteor If I Was, zespół Lady Punk teraz.

Właśnie mogą Państwo zobaczyć film o życiu i twórczości oczywiście Jana Bo. Polecam, a zachęcić do tego miała sztuka latania zespołu Lady Punk. To teraz Lenny Kravitz.

Back to Black to była Amy Winehouse, cudowna, absolutnie. No i pora kończyć spotkanie z Państwem. Życzę Państwu miłego wieczoru, potem dobrej nocy. Żegnam się dziś z Państwem utworem Black zespół Pearl Jam.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
2: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
1: A dziś?
3: Jestem zadowolona, że żyję.
4: Kawka to jest powód do zadowolenia.
5: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Dziś jeden z uczniów zaatakował kolegów i nauczycieli w Ostrołęce. Pożar supermarketu w Jastrzębiu-Zdroju. Z ogniem walczą 22 zastępy strażaków. Tomasz Ordza z Dąbrówki pod Poznaniem został nauczycielem roku 2026. 10 osób łącznie ze sprawcą zostało poszkodowanych w ataku w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Zatrzymany 19-letni uczeń tej szkoły miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, poinformował prokurator krajowy. W mieście działa sztab kryzysowy, a uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologów.
7: Napastnik wszedł do szkoły krótko po godzinie 11, rzucił plecak, z którego prawdopodobnie wydobywał się dym i zaatakował nożem. Według prokuratury ładunek w plecaku prawie wybuchł. Poszkodowani to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. Życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone. Szkoła od razu uruchomiła procedury bezpieczeństwa, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
8: Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby, uczniowie zamknęli się w klasach, natomiast niestety sprawcy udało się do 3 klas dotrzeć.
7: Policjanci zatrzymali 19-latka niedaleko plaży miejskiej, wcześniej sam się okaleczył. Jutro uczniowie wezmą udział w zajęciach z psychologami, a rano ponownie zbierze się sztab kryzysowy. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: 22 zastępy Straży Pożarnej walczą z pożarem supermarketu w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Niepodległości. Nie ma osób poszkodowanych, mówi Łukasz Cepiel ze Straży Pożarnej.
9: Sytuacja na ten moment jeszcze nie jest opanowana. Stwierdzono, że wszystkie osoby się ewakuowały łącznie z osobami kupującymi. Na ten moment nie mamy osób poszkodowanych. Skupiamy się na działaniu z zewnątrz, żeby stłumić pożar, wejść później do środka i przystąpić do gaszenia pożaru wewnętrznego.
6: Nie są znane przyczyny pożaru. 8 lat pozbawienia wolności żąda prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1 w Łódzkiem. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem. Rodzina spłonęła po tym, jak według ustaleń śledczych w jej pojazd uderzyło auto Sebastiana M., poruszające się z prędkością powyżej 300 km na godzinę. W sądzie rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłoszono mowy końcowe w procesie.
10: Oprócz 8 lat pozbawienia wolności, prokuratura chce, by sąd orzekł dla Sebastiana M. 15-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Śledczy nie mają wątpliwości, że to właśnie oskarżony doprowadził do wypadku. Prokurator Aleksander Duda podkreślał, że kara, o którą wnioskuje, to najwyższa, jaką przewiduje prawo.
11: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
10: Obrona Sebastiana M. domaga się z kolei uniewinnienia oskarżonego. Mecenas Katarzyna Hebda twierdzi, że to nie jej klient odpowiada za wypadek.
12: W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
10: W swojej mowie końcowej Sebastian M. przeprosił pokrzywdzonych. Twierdził też, że to nie on doprowadził do wypadku. Z Piotrkowa Trybunalskiego, Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
6: A wyrok w tej sprawie zapadnie za 2 tygodnie. Do 10 lat więzienia grozi Dawidowi K., były lekarz Stołecznego Szpitala Południowego, usłyszał zarzut w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu placówki.
13: Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba poinformował, że trwające kilka godzin czynności zakończyły się postawieniem lekarzowi zarzutu oszustwa na kwotę wynoszącą ponad 500 000 zł. Dawid K. nie przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że lekarz brał wynagrodzenie za dyżury, na których się nie pojawiał.
14: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał na terenie Szpitala Południowego. W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
13: Pomimo zagrożenia surową karą, nie było wniosku

0: o areszt wobec podejrzanego. Zamiast tego zastosowano 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego i zakaz opuszczania kraju. Prokurator dodał, że w sprawie Szpitala Południowego wszczęto już 4 śledztwa. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: Minister aktywów państwowych sprawdzi wpływ przejęcia stacji TVN na polski rynek medialny. Wczoraj należące do Skydance Studio Paramount sfinalizowało przejęcie Warner Bros. Discovery, do którego należy polska stacja TVN. Po otrzymaniu oficjalnej informacji o zmianie właściciela przeprowadzimy postępowanie wyjaśniające, tak mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: To jest kwestia ustawy, która została uchwalona w 2015 roku i która dała taką delegację do Ministerstwa Aktywów Państwowych i to jest czysta czynność administracyjna. Przede wszystkim jest określona procedura i tryb. TVN znalazł się na liście, która wynika z tej ustawy, czyli spółek strategicznych.
1: A wartość transakcji to globalnie 81 miliardów dolarów. To nagroda za badania podstawowe, tak polscy naukowcy mówią o tegorocznej Nagrodzie Nobla w dziedzinie chemii. Otrzymali ją dwaj naukowcy za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Nagrodzeni naukowcy badali skrętną naturę cząsteczek, mówi profesor Paweł Kulesza z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Zdawałoby się, że nasza prawa i lewa ręka to jest to samo, a to nie jest to samo. Na rękawiczki nie założymy z lewej ręki na prawą i odwrotnie. Tak łatwo, może z trudem coś możemy zrobić, ale to nie jest to. Generalnie rzecz biorąc, to samo się dzieje w reakcjach chemicznych, bo może się okazać, że odmiana prawoskrętna nie będzie działać, a lewoskrętna tak.
1: Jutro poznamy laureata Nagrody Nobla z dziedziny literatury. Tomasz Ordza, nauczyciel biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w Dąbrówce pod Poznaniem został nauczycielem roku 2026. Plebiscyt ma uhonorować nauczycieli i wychowawców, którzy z oddaniem pracują nad rozwojem uczniów. Tegoroczny laureat przekonuje, że w jego pracy najważniejsze jest zaciekawienie uczniów.
4: Wyjść do parku pobliskiego, wyjść do miasta, jeżeli nie jesteśmy szkołą na terenie leśnym czy wiejskim, tak? Wyjść, doświadczyć, poznać, porozmawiać i z tej relacji buduje się pomysł na projekt. Uwierzcie mi, tak to działa.
1: W trakcie gali przyznano też nagrodę Nauczyciela Jutra, Przyjaciela Szkoły oraz Inicjatywy Edukacyjnej Roku. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Dariusz Urbanowicz.
6: Hokeiści GKS-u Tychy przegrali po rzutach karnych z Edler Mannheim w Lidze Mistrzów. Po trzech tercjach na tablicy świecił się remis 4-4. Rozstrzygnięcia nie przyniosła też dogrywka. To pierwszy punkt Mistrzów Polski w tegorocznych klubowych mistrzostwach Europy i przy takim stanie rzeczy trudno łudzić się, że wyjdą z fazy grupowej. Dla tyskich hokeistów to już piąta porażka, dla szczypiornistów Industrii Kielce dopiero pierwsza. W trzeciej kolejce ulegli niemieckiemu SC Magdeburg 30-35. Industria pozostaje na drugim miejscu w grupie, a drugie premiowane jest awansem do fazy pucharowej. W Ekstraklasie piłkarek ręcznych to już piąta kolejka. KPR gminy Kobierzyce uległ Piotrkowi 25-26, a MKS Lublin pokonał Sośnicę Gliwice 38-26. MKS Lublin liderem. Wielka forma również lubelskich koszykarek z AZS-u UMCS, które pokonały Energę Toruń 69-54 w trzeciej kolejce Ekstraklasy, mówi środkowa AZS-u Amalia Rębiszewska.
7: W pierwszej połowie byłyśmy troszkę takie uśpione, dużo błędów w obronie, wiadomo w ataku jakoś to ciągnęłyśmy, ale no musimy być bardziej agresywne, zaczynać agresywnie i przede wszystkim na swoim korcie po prostu zaczynać od początku, a troszeczkę za dużo czasu zajęło nam to takie wejście w rytm meczowy.
6: W koszykarskim Pucharze Europy King Szczecin pokonał Nitra Blue Wings 88-81. Liga Świątek awansowała do ćwierćfinału w Pekinie po zwycięstwie nad Amerykanką Iwojowicz 6-1-6-3. O półfinał zagra z Alice Mertens z Belgii. Ten mecz według panów piątek skoro świt odbił się od Tokio, odbił się też od Szanghaju. Bez powodzenia Kamil Majchrzak przegrał już w pierwszej rundzie. Zapowiada się nie lada gratka dla kibiców tenisa w Gdańsku. Pokazowy mecz Maji Chwalińskiej z Lindą Nockową, ale to dopiero w grudniu. Dominika Włodarczyk zajęła piąte miejsce Mistrzostw Europy w indywidualnej jeździe na czas przeprowadzonej wokół Ljubljany. Złoto dla Marlen Reuser ze Szwajcarii, piąte z rzędu i Słoweńca Primoża Roglicza. Słabo pobiły się dziś nasze judoczki na Mistrzostwach Świata w Baku. Szczególnie liczyliśmy na Angelikę Szymańską, która była przecież wicemistrzynią świata 2 lata temu, mówi prezes PZ Judo Krzysztof Wiłkomierski.
8: Trochę zabrakło koncentracji, dlatego że Angelika prowadziła walkę bardzo wysoko na Wazarii i na Juko. niestety popełniła błąd, który kosztował ją trzecią karę, a tym samym dyskwalifikację z tego pojedynku. Jej rywalka ostatecznie sięgnęła po srebrny medal, czyli dzisiaj była w dobrej dyspozycji.

0: To sport przewrotny.
1: Jutro raczej słonecznie, chmury miejscami na wschodzie i w centrum, w zachodniej połowie kraju i na południu przelotne opady deszczu. 19 stopni na zachodzie, 25 na południu, a nad morzem około 18.
2: Autopromocja.
3: Trzecia godzina.
4: Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia.
5: Powinniśmy stawiać na siatkówkę. To jest jedyny sport, w którym naprawdę jesteśmy świetni.
6: Czy to jest jedyny sport, w którym jesteśmy naprawdę świetni?
5: Niestety tak.
7: Wszystko w tym filmie się zgadza. Jedyne, co mi nie pasuje, to fakt, że Borys Szyc dostał kosza.
5: Jedna z uczennic Marcysia powiedziała mi, proszę pana, ale przecież ten Wokulski to był jakiś totalny creep.
7: Dzieją się rzeczy piękne.
5: Ważkie.
7: To teraz o ważkach porozmawiajmy.
4: Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam.
2: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

11 minut po 23, no to zaczynamy Białe Szumy, w których dzisiaj nie tylko muzyka, ale także gość. Chociaż na razie na antenie nie zdradzam jaki. Za konsoletą Agnieszka Łukasiewicz, przy mikrofonie Justyna Grabasz. Dobry wieczór.

No i zaczynamy od pocałunków. To tak na przywitanie, na dobry wieczór. Slow Dive i Kisses, czyli fragment świetnego albumu Everything is Alive z 2023 roku. Pamiętam, jak dużo emocji wzbudził we mnie ich koncert na Ofie, tuż po premierze albumu. Naprawdę wspaniałe doświadczenie. A dzisiaj taki początek, bo Neil Halstead, czyli współzałożyciel, gitarzysta i wokalista Slow Dive, obchodzi urodziny. Tak więc przy okazji śpiewamy 100 lat. Szansa, że te życzenia słyszy, jest oczywiście gigantyczna. To w ogóle jest dzień, w którym dużo urodzinowych rocznic wartych odnotowania. Ja słyszałam, że o części z nich w trzech wymiarach gitary już opowiadał przed chwilą Piotr Baron, ale nie mówił o tym panu, który dzisiaj także świętuje 58. urodziny. Thom Yorke.

No i jak tutaj w ogóle wybrać tylko jeden utwór, który byłby dobrym urodzinowym reprezentantem? Bardzo trudne zadanie. Przez nadmier dobroci. Jakoś padło na Jigsaw Falling Into Place, bo

Album In Rainbows to chyba mój ulubiony album Radiohead. Albo może jeden z ulubionych. Znowu trudno się zdecydować. Tom York przyszedł na świat 7 października, więc Tomowi też śpiewamy 100 lat. I pozwolę sobie teraz przejść do tego zapowiadanego dzisiaj gościa, którym jest Igor Herput. Igor, który w miniony piątek wydał bardzo ładny album, Jeremie. Posłuchamy sporej części albumu, no i przede wszystkim opowieści Igora o jego płycie i niech wprowadzi nas w nią utwór singlowy. Tak ma być.

0: Jak ci jest, Igor?
1: Wspaniale mi jest.
0: Bo tak szczerze mówiąc, słuchając tej płyty, mam wrażenie, że ona jest taka ze smutków utkana.
1: Ze smutków? Z przemyśleń. Na pewno zdecydowanie. No jest trochę tam na pewno melancholii, liryki. Smutek. Smutek jest potrzebny. No i jest tam obecny. Na pewno zdecydowanie. Ale jest tam też dużo światła. Dużo miłości. I dużo rozwiązań.
0: W drugiej części płyty chyba się tak trochę rozjaśnia bardziej.
1: Zdecydowanie tak. No jest to pewna chronologia, teraźniejszość. Widać ten moment przejścia na pewno.
0: Czyli początek tej płyty to jaki jest czas właściwie dla ciebie? Bo mówisz, że chronologia, czyli się coś zaczęło, płynęło przez lata i ta płyta właściwie jest zapisem kilku lat twojego życia.
1: Tak. No, załóżmy, że jest to 6 lat. Chociaż trochę bardziej 8. Niektóre myśli, może myśl, nie wiem jak to powiedzieć, ale powiedzmy, że myśl z tej płyty gdzieś tam się urodziła 8 lat temu.
0: Jeszcze przed premierą twojej debiutanckiej jeszcze płyty solowej.
1: Gdzieś to tam było zakopane i może teraz trzeba było to wyciągnąć, żeby się z tym w jakiś sposób oswoić.
0: Tylko myśl czy utwory też już powstawały w tamtym czasie?
1: Nie nazwałbym tego utworem, ale uczucie może, emocja.
0: Które potem zainspirowało cię do tego, żeby napisać jakiś utwór. Jak w ogóle ten proces u ciebie pisania, tworzenia wygląda w takim razie?
1: Przy tym Jeremiu akurat było tak, że dużo pisałem wiersz. I dużo pisałem słowa, a później muzyka jakoś po prostu przychodziła. Chociaż czasami pisałem dość symultanicznie, niekoniecznie o tym samym. Ja bardzo lubię muzykę ilustracyjną i dużo jej chyba piszę tak naprawdę. Sporo do szuflady, a później ona gdzieś tam zostaje odkopana i czasami nawet się zgodzi z tym słowem, które piszę. Dla niektórych poezja, a dla niektórych grafomania, to wiadomo, ale, ale szczera przynajmniej.
0: Jestem ciekawa tego procesu pisania, bo mnie zatrzymał taki jeden, no właściwie prawie refren w utworze Drzewa ze szkła. Tutaj powinien być refren, który brzmi jak hańba i modlitwa jednocześnie. To jest bardzo ciekawe, skąd to się właściwie wzięło. Czyli ty miałeś taką myśl w głowie, że tutaj powinienem coś zrobić, ale no, robię inaczej?
1: No jest to właśnie takie dość trochę prześmiewczo, ale trochę też ze świadomością po prostu. Tutaj powinno być coś, co pewnie byłoby na miejscu, gdybym był o kilka kroków dalej, o kilka wiedzy i momentów dalej. Ale jeszcze tam nie jestem, więc ci mądrzejsi, ten podmiot liryczny, który byłby znacznie bardziej rozwinięty niż ja, pewnie umiałby to napisać. I stąd to trochę takie, nie wiem co to jest nawet, jakieś emocjonalne puszczenie oka, no nie? Że tutaj powinien być refren, który brzmi jak hańba i modlitwa jednocześnie. Bo tak go sobie wyobraziłem wtedy, nie potrafiąc go napisać, więc go opisałem.
0: Wyszło bardzo ładnie.
1: No ciekawe to jest, bardzo lubię to. Tak, to o muzyce ciężko rozmawiać, bo to jak tańczyć o architekturze, ale o zdaniach niektórych widocznie umiem faktycznie.

innym. Nie kocham cię tak, jak powinienem. Niewdzięcznym jestem, jestem.

czeka. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie płaczę. Po prostu przeciekam. Tu powinien być refren, który brzmi jak hańba i modlitwa jednocześnie. Tu powinien być

0: A sam tytuł, Jeremie, skąd właściwie on się wziął?
1: Przyszedł do mnie i ta konstrukcja i ten konstrukt, w ogóle ta inżynieria samego Jeremia, czyli ochronno-lęgowego miejsca bobrów, ale tak naprawdę chodziło o bezpieczne miejsce. I ta metafora tego miejsca, poszukiwanie tego miejsca, bardzo wiele już mówi o człowieku, ale tak naprawdę o mnie. I budowanie go, czy wspólnie, czy nie wspólnie, czy samemu, czy z kimś, czy właśnie posiadanie go i ostrzeżenie, czy to jest to miejsce, w którym to już tak ma być, czy nie. Miejsce, które jest niezależne od czegoś, nad czym nie mamy kontroli. W tym przypadku jest to woda. Poziom wody, który jest bardzo istotny, bo bobry się tam po prostu zanurzają w tej wodzie i wypływają w swoim Jeremiu suche. No i to światło, które się pojawia w tym Jeremiu. Nie wiadomo skąd, czy właśnie przez ten chrust. No i to światło, które zadaje ci pytanie, czy to, że się pojawia, to znaczy, że jest nieszczelne to Jeremie, czy to jest pora wyjść z tego Jeremia, może inną drogą, może czegoś innego poszukanie. Jaki to ma wpływ na środowisko?
0: Czyli tyle historii wokół Jeremia można zbudować. A tak wracając do tematu domu, on się chyba najmocniej pojawia w jednej piosence, do której też powstał teledysk, który się ukazuje wraz z premierą płyty, czyli Wagoniki. Mama kroiła chleb w wagoniki z masłem. Też cię muszę o to zapytać, co to znaczy właściwie?
1: To jest taki symbol, który mi towarzyszył w dzieciństwie, kiedy wracałem do domu po prostu po jakichś boiskowych sytuacjach, czy po prostu po szwendaczkach z kieszeniami pełnych marzeń i kurzu. Mama zostawiała mi na biurku takie w kostki pokrojone chleb, na którym była szynka i kropka keczupu. I one były wagonikami. I ten symbol dzieciństwa mi tak mocno, pozytywnie zapadł w pamięć jako jeden z jakichś tam może nielicznych, że tę sentymentalną podróż chciałem przejść i wrócić tam do właśnie tego mojego rodzinnego domu tak naprawdę. W obrazku, w klipie do tego numeru gra mój dziadek, co jest dla mnie bardzo poruszające. I chwila z nim, te dwa dni spędzone właśnie po to, żeby czasami móc na siebie spojrzeć, co okazało się trudniejsze niż myślałem.

0: porozmawiać o czymś, czy wysłuchać jego historii niesamowitych, to jest fantastyczne, bo to słychać i to widać.
1: Dziadkowie mają często dużo ciekawych historii do opowiedzenia.
0: No mój prawie już 90-letni dziadek ma ich trochę, zdecydowanie. I cieszę się, że była taka cała ekipa, która przyjechała do Przemkowa, która chciała tego wysłuchać.
1: No właśnie, do Przemkowa. To jest twój rodzinny dom?
0: Tak. To jest moje rodzinne miasto i mój rodzinny dom, ławki, na których snułem jakieś, jak się okazuje, marzenia, które potem się spełniły.
1: I które też trochę słychać na twojej nowej płycie. Na płycie, którą zrobiłeś no, praktycznie sam, bo ty i sam piszesz teksty, i sam komponujesz, i sam śpiewasz. Gości też na płycie jakoś szczególnie nie ma. No nie ma gości.
0: No nie
1: z czego
0: ma.
1: To wynika, że
0: czy
1: jesteś taki...
0: gość.
1: No tak, no tak. Czemu jesteś taki samodzielny?
0: No Zosia Samosia trochę. To znaczy nie do końca to jest tak, że jestem, że tutaj jest wszystko moją zasługą. Fakt, aranżowałem to, produkowałem to, ale no tutaj mi przede wszystkim chłopaki wsparli mocno w studio, a Tomek czy Przemek wsparli mnie też kompozycyjnie w dwóch utworach. Ale faktycznie to jest moja historia i chciałem o nią zadbać jak najbardziej, po prostu po swojemu. I tak samo w warstwie wizualnej bardzo się cieszę, że się udało, że trafiłem na fantastycznych ludzi, że miałem na to środki i że udało się w wszystko to, o czym marzyłem tak naprawdę, bo brzmi ta płyta też niesamowicie dobrze. Monochrom Studio, piękne miejsce. Ignacy, realizator, który tak fantastycznie moderował po prostu czasem w studio. Jestem pod wielkim wrażeniem jego pracy i higieny po prostu pracy, bo to jak nagrywasz na setkę, to jak po prostu nagrywasz z całym zespołem, no to chodzisz z tym utworem emocjonalnie. I to jak ktoś gdzieś tam ci to uleci, no to po prostu już tego nie masz. A on o to dbał, żeby wszystko no, niesamowicie chodziło, żeby nie było jakichś dziwnych rzeczy, które cię wybijają po prostu z tego rytmu. No bo wszystko jest takie, no, jak jest najsłabsze ogniwo, nie? Że coś tam jest niepodłączone, takie bzdury. Ale mają to wpływ na efekt końcowy. No więc o to mega dbał i zrealizował te nagrania nasze fantastycznie. Piękne studio, bo Monochrom Studio jest... w takim miejscu, jest w górach i widzisz po prostu, masz fortepian i widzisz przeszkloną szybę, jak tutaj naszego pana realizatora i tylko tam widzisz po prostu góry, lasy i przestrzeń i niebo.
1: Brzmi inspirująco.
0: Niesamowita sprawa. Nagrywaliśmy to przez kilka pór roku, od wiosny do zimy. Bardzo inspirujące. I to też jest na płycie właśnie słyszalne na pewno. Jestem dumny z tej płyty, naprawdę.

0: Płyta jest, ale będzie też trasa koncertowa, która się już niebawem wydarzy. 12 października się rozpoczyna.
1: Tak, zaczynam w Nosprze, więc na grubo. Bardzo wymagające miejsce i cieszę się z tego powodu. Będzie Warszawa, będzie Kraków, będzie Gdańsk, będzie Kawatyna, też Bielsko-Białej. No super, super, super, super, super. Jest dużo stresiku, bo to jest nowa rzecz, ale jak już będę na scenie, to myślę, że wszystko będzie dobrze. I jestem bardzo wdzięczny słuchaczom, którzy wiedzą, na co idą.
0: No właśnie, na co idą? Też chciałam o to zapytać, bo po premierze twojej debiutanckiej płyty wydarzyło się też męskie granie. Jestem ciekawa, czy uczestniczenie w męskim graniu jakoś zmieniło twój sposób wyrażania się na scenie? Czy to coś ci dało innego, że grasz trochę inaczej niż kiedyś, koncerty?
1: Ja wydaje mi się, że jestem dość plastyczny. I posiadanie takich kilku wysp bardzo lubię. I na wszystkich jestem prawdziwy. I wszędzie jestem, to jestem ja. Czy w utworze Nareszcie, czy w męskim graniu, czy z zespołem, czy solo, czy przy Jeremiu, czy solo akcie w ogóle bardzo intymnym, gdzie jestem sam z fortepianem. Ja wszędzie jestem ja. Tylko po prostu to jest inny kolor. Więc cieszę się, że mogę sobie na to pozwolić, bo na pewno się nie naginam, więc nikogo nie udaję i tylko uczę się z każdych tych po prostu doświadczeń bardzo, bardzo mocno grać różnie, bo to są różne kolory muzyki, bardzo. Tutaj masz 3 akordy, darcie wiadomo czego, a tutaj jest ich trochę więcej i jest więcej oddechu zdecydowanie. I mogę sobie na to pozwolić. To jest niesamowite, bo jestem częścią, nie wiem, utworu, który jest na Airplayu kilka tygodni na jedynce i jest tak szeroko lubiany, a z drugiej strony piszę utwór prawie 8-minutowy z absorbującym po prostu warsztatem tego. I cieszę się, że mimo tego świata instant jest miejsce na tę muzykę, która jest bardzo szczera, moja. No i nie do końca wpisuje się w jakieś takie komercyjne może kanony. Chociaż ona jest dość komercyjna jednak. Szczera przede wszystkim, nie? Więc cieszę się, że jest tyle osób, którzy chcą tego słuchać i chcą tego doświadczać. To jest wielkie błogosławieństwo, naprawdę.
0: Ja wiem, że wszystkie dzieci kocha się tak samo, ale pytanie, czy ty masz na tej płycie jakiś swój ulubiony utwór?
1: Mam.
0: A zdradzisz który?
1: Żółw. Tak.
0: A dlaczego?
1: No jest mi najbliższy. Pokazałbym ci tatuaż, ale nie mogę teraz, bo jestem tak ubrany.
0: Rozumiem, że żółw jest.
1: Jest, zdecydowanie. Jak powiedzieć, który jest utwór twoim najlepszym, żeby nie mówić, który jest najlepszym? Żółw, najbliższy. Bo mówi o mnie, ale też o najbliższej mi osobie i scala bardzo tę płytę. Mówi o takim właśnie wychodzeniu z kamienia. Mówi o tym takim momencie przejścia i zaufaniu, przepotwarzaniu się po prostu w coś na miarę otwartej, szczerej kreatury, która chce poznać, z czym ma do czynienia.
0: Wychodzenie ze skorupy, tak?
1: Zdecydowanie tak. Naprawdę tak jest.
0: Ale ta skorupa to dom też dla żółwia.
1: No tak, tylko czy to była skorupa, czy kamień po prostu, który niósł na plecach, który stał się po prostu jego domem, może tego nie zauważa, że to nie jest wcale skorupa, nie? A sobie to zawłaszczył jako swój dom i udaje, że wcale go to nie przygniata.

powiek spływa zmierzch jak ciepły popiół. Po liniach twoich ramion snuje się spokój, na plecach odpoczywa światło.

0: Tak brzmi ulubiony utwór Igora Herbuta z albumu Jeremie, czyli Żółw. Ja Państwu zdradzę, że tę płytę, o której dzisiaj tyle mówimy, ja mam ze sobą jeden egzemplarz specjalnie dla trójkowych słuchaczy, przez Igora podpisany. Tak więc jeśli ktoś z Państwa chciałby album zdobyć, no to proszę do mnie śmiało pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. To jeszcze jedno szybkie pytanie do Igora o to, czego słucha na co dzień.
1: Bardzo dużo muzyki ilustracyjnej słucham i cieszę się, że będę miał możliwość usłyszenia jednego z moich ulubionych kompozytorów w tym roku. Jest to Joe Hisaishi. Wybieram się do Londynu na koncert i mega się z tego powodu cieszę. Bardzo.
0: To jest taka polecajka? Może dla trójkowych słuchaczy od ciebie?
1: Ogromna polecajka dla wszystkich słuchaczy. On jest takim tandemem po prostu z Miyazakim, czyli reżyserem. Mononoke Hime, tak. Spirit Away, Totoro. No to on pisał te wszystkie tematy. Nie mogę się już tego doczekać, bo znam legendę Ashitaki, znam na pamięć każdy takt, więc no, jest fantastyczne.

Joe Hisaishi i muzyka, którą można usłyszeć w filmie Mój sąsiad Totoro. The Patch of the Wind to jest tytuł tej pięknej, instrumentalnej kompozycji. I to właściwie prawie koniec na dzisiaj. Prawie, bo na samo zakończenie znowu muzyka polska, zespół Sabatini i ich utwór Duch, do którego wczoraj ukazał się bardzo ładny teledysk. Dzisiaj Igor Herbut opowiadał o teledysku do utworu Wagoniki, w którym pojawia się jego dziadek. W Duchu natomiast pojawiają się dziadkowie Pawła Górskiego z zespołu Sabatini właśnie. A teledysk składa się z fragmentów filmu opowiadającego o ich codzienności, nakręconego w latach 30., tak więc no dość dawno temu. Piękne rzeczy, z duchem więc Państwa zostawiam. To były Białe Szumy, które realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Do usłyszenia i dobrej nocy.

0: autopromocja.
1: Ucieszyłem się z tego pomysłu.
2: Koncert w Trójce zespołu Raz, Dwa, Trzy. To będzie piękny jubileusz, podwójny. 90. rocznica urodzin naszej wybitnej poetki Agnieszki Osieckiej i stulecie Polskiego Radia.
1: Być może będę w dobrej formie.
2: Wypadałoby. Liczymy też na niespodzianki.
1: Mamy wiele zmienionych aranżacji.
2: Nie możemy się zatem doczekać. Koncert Raz, Dwa, Trzy w Trójce po 24 latach. Znów z repertuarem Osieckiej. W ten piątek po 19. Transmisja wideo na stronie trójka.polskieradio.pl i na naszym kanale YouTube. Zapraszam gorąco, Agnieszka Szydłowska.
0: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 8 października.

0: Trójka. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostrołęcka policja przeszukała mieszkanie w związku z atakiem nożownika. Morska farma wiatrowa na Bałtyku Baltic Power ma osiągnąć pełną moc do końca roku. Według prezydenta Trumpa śmierć Rosjanki, u której podejrzewano dżumę, to nie wynik użycia broni biologicznej. Policja z Ostrołęki przeszukała mieszkanie w związku z atakiem nożownika w jednej ze szkół, poinformował portal e-ostrołęka.pl. Na czas przeszukania zostało ewakuowanych kilku mieszkańców bloku, w którym policja prowadziła czynności. Przed południem uczeń klasy maturalnej zespołu szkół zawodowych nr 4 Jakub Z. wszedł do budynku z nożem i na terenie placówki zaatakował uczniów i nauczycieli. Rannych zostało w sumie 9 osób. Sprawca ataku miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Jakub Z. został zatrzymany po kilkudziesięciu minutach od ataku w rejonie plaży miejskiej w odległości około 400-500 metrów od terenu szkoły. Dokonał samookaleczenia, udzielana mu była pomoc medyczna. Rząd zmienia doktrynę państwa w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada, że firmy, które nie będą chronić danych klientów, znajdą się na cenzurowanym.
1: Krzysztof Gawkowski mówi, że biznes musi wziąć odpowiedzialność za ochronę danych klientów. Wicepremier przyznał, że dotychczasowe działania polegające na rekomendacjach dla firm nie sprawdziły się, bo te nie inwestowały w cyberbezpieczeństwo. Dlatego zapowiada zmianę doktryny.
2: Będziemy wam pomagać i będziemy wskazywać palcem, które firmy się nie zabezpieczyły. Będziemy przekazywać informacje opinii publicznej, kto jest winien incydentów.
1: W ostatnim czasie dane Polaków wyciekły m.in. z firmy MyDoktor. Rząd zapowiada też pilne działania w kwestii ochrony najmłodszych, bo jak mówi ministra edukacji Barbara Nowacka, ich brak to zagrożenie dla Polski.
3: Za każdą manipulacją może czaić się nasz największy wróg, może czaić się Rosja.
1: Rząd zapowiada m.in. kary dla platform, które nie będą chronić wizerunku najmłodszych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Do końca roku z pełną mocą ma zacząć pracować pierwsza polska morska farma wiatrowa na Bałtyku Baltic Power. To wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Northland Power. Zakończono właśnie montaż wszystkich 76 turbin siłowni. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego podkreśla, że zamknęło to kluczowy etap budowy, a inwestycja wchodzi w ostatnią fazę.
4: Morskie farmy wiatrowe to kolejne źródło energii w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na energię i moc, która jest dostępna, będzie rosło. Są częścią rozwiązania, ponieważ są to źródła wciąż zależne od pogody.
0: Baltic Power zasili w prąd 1,5 miliona gospodarstw domowych. Świadków bestialskiego zachowania w Kazimierzu Dolnym wobec kota poszukuje Fundacja Po Ludzku do Zwierząt Przyjazna Łapa. Do zdarzenia miało dojść po południu w centrum miasteczka. Mamy sygnały o znęcaniu się nad zwierzęciem, mówi prezeska Fundacji Agnieszka Wójcik.
5: Dostaliśmy informację, że kobieta na rynku w Kazimierzu Dolnym uderzała kotem o ziemię. Następnie wzięła tego kota i poszła z nim pod kościół i moczyła go w chrzcielnicy. Zobaczyli to ludzie, przejęli tego kota, zadzwonili do nas. Kot w żołądku miał jakieś substancje niewiadomego pochodzenia. Z informacji, które uzyskaliśmy od osób, podobno ta kobieta podawała mu jakieś tabletki.
0: Stan zwierzęcia jest stabilny, sprawa ma zostać zgłoszona na policję. Prezydent Donald Trump oświadczył, że zdaniem amerykańskich władz śmierć rosyjskiej pracownicy laboratorium, u której podejrzewano dżumę, nie była wynikiem użycia broni biologicznej. Zapowiedział, że w najbliższych godzinach zamierza zadzwonić do Władimira Putina, który w środę obchodził 74. urodziny.
6: W tym tygodniu rosyjskie media doniosły, że w obozie irkuckim blisko 200 osób objęto obserwacją medyczną w związku z podejrzeniem narażenia na dżumę. Stało się tak po tym, jak pracownica Instytutu Badawczego zajmującego się zwalczaniem dżumy w Irkucku zachorowała i zmarła. Nie sądzimy, aby miało jakikolwiek związek z bronią biologiczną. Wkrótce poznamy jednak więcej szczegółów. Z Rosji dochodzą do nas głosy, że wszystko jest pod kontrolą. Rosjanie są wyrafinowani, inteligentni i twierdzą, że wszystko jest w porządku. Mamy nadzieję, że nie ma większych zagrożeń. Podkreślił Donald Trump. Zapytany, czy w przypadku Rosji odnosi podobne wrażenie, jak wtedy, gdy w Chinach wybuchła epidemia COVID-19, Trump przyznał, Chiny niewiele mówiły i Rosja też niewiele mówi. Pytany o kontakty z Putinem, Trump odparł, mam zaplanowaną rozmowę, dzisiaj są jego urodziny. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia chmury miejscami na wschodzie i w centrum, w zachodniej połowie kraju i na południu przelotne opady deszczu. 19 stopni na zachodzie, 25 na południu, a nad morzem około 18.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Piotr Metz.
2: Rock'n'roll. Historia powszechna. Historia świata od narodzin rock'n'rolla.
1: W swej oryginalnej wersji kończyła się w roku 2005. Z okazji stulecia Polskiego Radia postanowiliśmy stworzyć nowe odcinki programu obejmujące okres aż do dziś.
3: Rok 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 14, 2026.
1: Do wielkiego brata Adama Ferencego dołączył Marcin Dorociński.
4: Zapraszamy.
1: Jak dotychczas w niedzielne południe.
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Bażancie serce.
7: Dobry wieczór, Ania Lalka. Zostańcie ze mną do godziny drugiej. Dzisiaj będzie...

Już pewnie słyszeliście, że Björk wystąpiła niespodziewanie na targowisku w Bielsku-Białej. I na początku audycji przypominam jej The Gate, który stworzyła razem z Arką. I ta druga również gościła u nas na festiwalu. Ja jednak tego dnia festiwalu Unsound, oczarowałam się nie Arką, a koncertem saksofonisty Norwega Bendika Giske w studiu koncertowym Polskiego Radia.

ich pierwsze wspólne wydawnictwo At Source. Katarina Barbieri odpowiada za modularne syntezatory, a Bendik Giske za saksofon. Saksofon pełen oddechu, pełen takich niespodziewanych dźwięków, czasem nawet stukania o ten saksofon i pewnie niespodziewanych

Bawilibyśmy się tego po saksofonie. I to wszystko tworzy też takie mocne fizyczne napięcie, dość kontrastujące z tym przestrzennym brzmieniem syntezatorów. Był to wieczór w studiu Lutosławskiego, a głównym punktem wieczoru był występ zespołu Piotra Kurka z wokalistami zespołu Śląsk, którzy interpretowali ten kultowy w naszym kraju utwór Davida Bowiego. Warszawa już teraz w Trójce.

przejdźmy do tego, co gra najlepiej w środku nocy, w tej audycji przynajmniej, czyli syntezatorów. Album Get Mean powstał w dość nietypowym momencie, bo muzycy grupy Boy Harsher zakończyli swoją relację romantyczną, ale postanowili nie kończyć tej muzycznej i stworzyli razem płytę po rozstaniu. Historia muzyki pamięta kilka takich historii. Kolejny przykład, czyli płytę nagraną również po rozstaniu, przedstawię utworem Theft and Wandering Around Lost.

Październik to według mnie idealny moment, by wrócić do płyty Violator, Depeche Mode. A w takie noce być może właśnie przemierzacie jakieś drogi, może szukacie spokoju we własnych czterech ścianach. Niezależnie od miejsca, w którym jesteście, czuję, że spodoba wam się i ten utwór, cover Neila Younga, Into the Black od The Chromatics.

Nagrali go na potrzeby filmu Drive, ale ostatecznie ich wersja nie znalazła się na oficjalnym soundtracku filmu. Chromatics Into the Black wydali jako singiel. Zerknijmy jednak do faktycznej ścieżki dźwiękowej filmu, bo muzyka właściwie zastąpiła część dialogów w Drive i opowiadała nam, co dzieje się w głowie tytułowego kierowcy. I to też film, dzięki któremu jeszcze bardziej popularny stał się nieodżałowany Kawiński.

utwory, które wpisały się idealnie w film Drive Nicolasa Refna z główną rolą Ryana Goslinga. No ale my powoli wychodzimy z wątku filmowego. Pomoże mi w tym grupa Radiohead z wymownym utworem Exit Music for a Film.

Zdarzają się koncerty, których ominięcia wyjątkowo żałuję. Tak było z Radiohead w Berlinie, ale też miałam tak z koncertem Lore Misch w warszawskim klubie Jasmine. Przespałam totalnie, że artystka pojawi się u nas w stolicy. Także razem z wami przeżyję teraz namiastkę tego, co tam pokazała. Tutaj akurat nagranie z londyńskiego Barbican.

mówiłam o koncertach, których żałuję ominięcia, no to teraz koncerty, których naprawdę nie warto omijać i jest jeszcze szansa, żeby nie żałować ominięcia. Cat Power odwiedzi 14 października Warszawę ze swoim koncertem świętującym 20 lat od wydania albumu The Greatest. Zapraszam, widzimy się.

2026 roku mija 20 lat od wydania płyty The Greatest. Płyta o niepewnościach, o mrocznych stronach duszy, o, no cóż, zdecydowanie nie o blaskach, może tak. Jak jednak wiemy z historii artystki, jest to rewolucyjna płyta, po której Kat Power finalnie wyszła z cienia i nabrała pewności siebie nie tylko do sceny, do tego scenicznego ja, ale też do tego życiowego ja. No i tak pomyślałam, że skoro 20-lecie albumu jest często tak poruszające dla artysty i ciekawa jestem, jak to będzie przeżywać właśnie Kat Power w Warszawie tego 14 października, to ciekawa też jestem, co czuje Jean-Michel Jarre, bo w tym roku mija 50 lat od pierwszego wydania jego legendarnej płyty Oxygen. Posłuchajmy drugiej z sześciu części tej płyty.

Francuski pionier muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Zawsze mile widziany w audycji Bażancie Serce. Ale też nie brakuje nam elektronicznych postaci w Polsce, jeżeli chodzi o tych artystów, których gram często w audycji. Niedawno pojawiło się nowe wydanie Bird of Sorrow grupy Nyoko. Grałam oryginał, ale zagrajmy tę nową wersję. Powiedziałabym mistrzów budowania onirycznego klimatu i napięcia, czyli etnobotanicznego.

Zawieszenie między snem, pamięcią, jawą, elektronika, ambient i współczesny jazz. Nie tylko Damian Dallatore, bo to on przed chwilą w audycji, potrafi stworzyć taki krajobraz. Dołączy do niego teraz Marina Herlop. Już za kilka dni wystąpi też w Krakowie.

Mam nadzieję, że komfortowo Wam w tych onirycznych brzmieniach i tutaj akurat w świecie Andy'ego Stotta. Jego nowa płyta Na Horyzoncie, tam też znajdzie się utwór Something in Mind. A może ktoś pamięta wydaną ponad dekadę temu płytę Faith in Strangers, mroczną, powolną, industrialną. Zagrajmy.

Już prawie na koniec audycji odrobina nowości. Od artystki uwielbianej w Polsce, od artystki, która bardzo, bardzo naturalnie maluje emocje w takich swoich pejzażach dźwiękowych, ale też tajemnicy w wokalu. Agnes Obel podzieliła się we wrześniu albumem The Meaning of Flowers.

Zastanawiałam się przed audycją, co właściwie oznacza Leimeli, czyli tytuł utworu Agnes Obel, którego właśnie słuchaliśmy. I to raczej wymyślona nazwa dla pewnego stanu, może też jakiejś baśniowej istoty z uniwersum artystki. Symbolizuje w każdym razie przemianę i wyrasta z fascynacji Obel cyklem życia owadów. I nawet w swoim głosie chciała zawrzeć tę zmianę i jakąś baśniowość, odrobinę dziwności, dlatego specjalnie go obniżyła. Brzmi zresztą zupełnie inaczej niż w pozostałych utworach na płycie.

A teraz już zupełnie na koniec audycji. Jeszcze jeden album, może nie inspirowany owadami, ale inspirowany ogrodem. Odkrycie z niszy, czyli Marcy Firelife i jej album Shadays Garden.

is an honor.